0: No i oczywiście wszyscy tak, no nowe zjawisko, spotykamy się tutaj po to, żeby o tym rozmawiać, bo to trzeba badać, mierzyć i tak dalej. A on jako jedyny takie badania wtedy robił, żeby takie porównawcze, jak to się ma w sieci do tego, co jest w realu. I powiedział, nie, to właściwie, ci państwo, to błąd jest, bo to nie jest nowe zjawisko, to jest stare jak świat zjawisko przemocy, tylko medium się zmieniło, jakby scena się zmieniła, na której to się odbywa, tak, rekwizyty się zmieniły.
1: Czy inne narzędzia teraz mamy do tego, żeby dopiec komuś i szersze pole działania, to według zdań, bo kiedyś to zrobiłeś przykrość koledze przy klasie. No maksymalnie 30 osób mogło być świadkiem tej przykrej sceny. Dzisiaj to jest nieobliczalne i stąd siła rażenia tego, sponiewierania tego człowieka, reakcji może być dużo większa.
0: Ale czy zjawisko jest nowe? Nie, zjawisko nie jest nowe, tak, bo się okazuje, że i ofiary są te same i sprawcy są ci sami. Czyli jakby mamy do czynienia z tą samą tendencją, z tym samym zjawiskiem, tylko jakby w nowej odsłonie. I podobnież jest z uzależnieniami. No wszystko jedno, czy my będziemy mówili, że tak powiem, o tradycyjnym, znanym od stuleci alkoholu, czy będziemy mówili o mniej albo krócej w historii istniejących niektórych przynajmniej narkotykach, czy będziemy mówili o epizodzie właściwie z punktu widzenia historii niedawnym, jakim jest internet. To nie ma znaczenia, o czym mówimy. Mówimy o zachowaniach, które mają potencjał uzależniający i jak trafi na odpowiednią osobę, która tego potrzebuje i na którą to będzie pozytywnie działało i robiło jej dobrze, no to ona w to wlezie po prostu. Jak się nie zahamuje, to doprowadzi do takiego poziomu korzystania z tych zachowań, które będą uzależnieniem, które będą generowały mnóstwo strat i co warto powiedzieć, nie tylko zdrowotnych. Wiesz, z mojej perspektywy te zdrowotne straty, o nich się dużo mówi, ale one są często do naprawienia jednak. Oczywiście nie zawsze, ale często są do naprawienia. Część strat takich psychicznych, emocjonalnych, relacyjnych, społecznych, tak szerzej mówiąc, prawnych, one już nie są do naprawienia, bo to jakby zostaje. No, ja się zajmuję akurat w mniejszym stopniu tymi zdrowotnymi stratami, bardziej tymi takimi wynikającymi, szerszymi bym powiedział, społeczno-psychicznymi i myślę sobie, że z niektórymi z nich, niektórzy moi pacjenci będą się borykać do końca życia, bo to jest nie do odkręcenia.
1: Powiedziałeś coś, co może być z jednej strony bardzo pozytywne, z drugiej przerażające. Przytoczę to określenie, że istnieją zjawiska, czynniki, które mają potencjał uzależniający. A to znaczy ni mniej niż więcej, że gdzie się nie rozglądniesz, tam czyha na ciebie jakaś zasadzka, jakaś pokusa, która może być właśnie tym czynnikiem uzależniającym. A z drugiej strony nieraz mówiłeś o tym, że nie da się od człowieka młodego, który ulega różnym pokusom, postawić anioła stróża, który będzie przepędzał kogoś, kto mu podaje puszeczkę piwa, kogoś, kto mu daje ziółko, skręta, kogoś, kto go namawia na jedno, drugie, na trzecie. A podkreślasz, że tym uniwersalnym czynnikiem impregnującym jest dobra relacja ze światem i ze sobą, a to podstawowe zadanie, rola rodziny. Czyli jest jednak czynnik, który tak jakby uniwersalnie zabezpiecza na wszystko.
0: No, tylko popatrz, mówimy, nie wiem, jak długo ta nasza audycja już, ile my to nagrywamy, długo, nie?
1: 7 lat. Co tydzień w czwartek.
0: 7 lat, widzisz, zapomniałem już, że 7 lat. Na początku, na samym początku, te nasze audycje, one dotyczyły w dużej mierze profilaktyki. Czyli tego obszaru, bym powiedział, prewencji, przeciwdziałania, zapobiegania. Myśmy wtedy dużo mówili o rodzinie, mówiliśmy o właśnie wpływie takich czynników związanych z relacją, z emocjami w rodzinie, tak, jako budowanie fundamentu, który uodparnia później na zagrożenia związane z uzależnieniem. Ja nadal, mimo tego, że już w profilaktyce tak mocno nie jestem osadzony jak kiedyś, ale nadal uważam, że to jest fundament, że to jest podstawa, że skuteczna profilaktyka jest w stanie zabezpieczać. Tylko pytanie, jak rozumiana profilaktyka, bo nadal, tak jak 7 lat temu, stoję na stanowisku, że dobra, że w ogóle relacja, takie myślę wyświechtane dzisiaj słowo, ale dobra relacja z bliskimi, dobra relacja ze sobą, rozumienie własnych stanów, umiejętność radzenia sobie z własnymi stanami takimi emocjonalnymi, umiejętność doświadczania przykrych stanów, porażki, bezradności, poczucia jakiegoś żalu, straty.
1: Krzywdy.
0: Jak ja umiem sobie z tym poradzić, to już samo w sobie mnie zabezpiecza przed tendencją do wchodzenia w nie tyle w zachowanie ryzykowne w ogóle, ile wchodzenia w te zachowania do takiego poziomu, który będzie, że tak powiem, ocierał się o uzależnienie. Tak, bo to, że ktoś będzie eksperymentował z jakimiś zachowaniami, to samo w sobie oczywiście jest jakieś ryzyko. ale jeśli ja mam ten fundament zbudowany, to najprawdopodobniej to się nie przerodzi, nie rozwinie w jakieś nie wiadomo jakie negatywne zachowania i negatywne konsekwencje. Jest spora grupa, badania ESPAT mówią, że 35% młodych ludzi i niepełnoletnich w Polsce ma doświadczenia chociaż jednorazowe z marihuaną, czyli najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem. Tylko promil z tego widzimy w rejestrach systemów pomocy. Oczywiście zakładam, że część z nich do systemu pomocy nie trafia, ale to jednocześnie oznacza, że część z nich na pewnym etapie wycofuje się z tych zachowań, nigdy nie doprowadzając do tego, że to się przerodzi w uzależnienie. Podobnie jak większość z nas ma doświadczenia, nie wiem, wysłania kuponu lotto, albo kupienia zdrabki, albo napicia się alkoholu, ale nie przerodziło się to w jakieś zachowania, że tak powiem, autodestrukcyjne. A jednak w przypadku niektórych się przeradza. I kłopot w tym, że my nie wiemy, czy u kogoś się przerodzi, czy się nie przerodzi. Dlatego warto jest inwestować w dobrą, skuteczną profilaktykę. A najlepszą, jaką możemy zrobić w domu, w rodzinie, wobec własnych, osobistych dzieci, zanim osiągną okres dojrzewania, bo później to już jest przeprawa przez mękę. No to już jest, że tak powiem, taki okres buntu i rozpaczy, tak? No ja, że tak powiem, dzieci nie chcą nas wtedy specjalnie słuchać, szczególnie w takich kontrowersyjnych tematach, jak używanie substancji czy granie na komputerze, tak? No bo to zazwyczaj z rodzicami o tym nie gadają, tak? Większość nie gada. Niektórzy gadają, ale większość jednak nie. Dlatego ten okres do tego 12 roku życia to jest czas na to, żeby ten fundament prewencyjny budować i nie zbudujemy go gadaniem o tym, że narkotyki są złe. Zbudujemy to tym, że będziemy mieli jasny, sprecyzowany stosunek wobec używania substancji i będziemy go pokazywać i będziemy modelować swoim zachowaniem, swoją postawą wobec niektórych zjawisk, jak my sądzimy, jak powinno być. I tak też wobec hazardu, i tak też wobec różnych innych zachowań, które my jako ludzie uważamy za niebezpieczne, niewłaściwe, tylko my musimy to jakby pokazywać sobą, a nie tylko gadać. Bo nie ma nic gorszego, jak uczymy całe życie dziecko nasze nie kłamać, a jak ma 12 lat i dzwoni telefon i mówimy dziecku odbierz, ale jak to Kowalski, to powiedz, że nie ma w domu. No i całe 12 lat edukacji, że kłamstwo jest B, legło w gruzach, bo myśmy własnym zachowaniem pokazali, że jest B, ale czasami się opłaca, nie?
1: No i tak ku zaskoczeniu niektórych, a nawet kontrowersji, wrzuciliśmy tak wspólnie do jednego worka wszystkie rodzaje zachowań takich właśnie uzależniających, bo jak się okazuje kolejny raz, nie ma znaczenia, czy będzie to uzależnienie od tego właśnie totolotka, czy tam jak to się nazywa, od narkotyku czy alkoholu. Natomiast tak sobie pomyślałem, czy da się może taką analogię zastosować tutaj, że na przykład tutaj wystawię na próbę swoje doświadczenia związane z jakimś tam totalizatorem. Nie wiem, może przez całe swoje piękne życie, jak 10 razy coś tam wysłałem, czyli statystycznie może raz na 5-10 lat, to tyle. A było to tak, że po prostu coś mnie tknęło, nie wiem, jakieś natchnienie dziwne albo skojarzenie, albo ktoś mi tam coś powiedział, że tego dnia dałem te 10 zł, już nie pamiętam ile, żadna zawrotna kwota, wysłałem i wiesz co? Zero. I to mnie zniechęciło, po prostu zniechęciło, czyli doświadczenie negatywne. I teraz takie ryzykowne, naciągane analogie zastosuję. Powiedzmy, że ktoś poszedł na imprezę, pierwszy raz w życiu popił. To nie będzie zadowolony z imprezy, tylko prawdopodobnie nie będzie miał takiego kaca, będzie tak skatowany, chory, mówiąc potocznie i naukowo skacowany, że ma na pewien czas to z głowy. I czy da się właśnie tego typu doświadczenie negatywne zamienić na czynnik, umownie tylko nazwę, trwale odstraszający, zniechęcający. No dobrze, niby było fajne, ale w sumie to jest paskudne.
0: Wiesz co, z opowieści ludzi, z opowieści pacjentów i ich doświadczeń, powiem w ten sposób. Tak, negatywne doświadczenia mogą trwale i skutecznie zniechęcić pod warunkiem, jak one występują na początku. Znaczy, jeśli to jest na tym etapie, w tej fazie eksperymentowania, tak jak w twoim przypadku i tych tam zakładów, czy jak w przypadku mnóstwa młodych ludzi, którzy mają swoje pierwsze doświadczenia z jakimiś substancjami chemicznymi i oni po tych pierwszych doświadczeniach, pierwszych trzech, pięciu, te doświadczenia są negatywne. Oni, nie wiem, zwymiotują, czegoś się przestraszą, zakołaczy im serce, coś tam, albo będzie przypał, rodzice ich nakryją, no jakkolwiek, ale pojawią się jakieś tam konsekwencje, i one będą dotkliwe, to z dużym prawdopodobieństwem oni się już na starcie wycofają. Ale im więcej mam tych doświadczeń pozytywnych, Im bardziej się rozkochuję w tym zachowaniu, im więcej mi to dostarcza przyjemności i rośnie mi ten słupek z przyjemnością, to nawet jak pojawi się coś negatywnego, to ten słupek tych negatywnych konsekwencji i tak będzie mniejszy. Większość ludzi, którzy są uzależnieni od hazardu dzisiaj, to ludzie, którzy w tych pierwszych etapach swoich doświadczeń hazardowych wygrali.
1: Ale na tym polega też sztuczka różnego rodzaju naciągaczy, że wciągają tych ludzi, dają im wygrać, posmakować tej radości, po czym powolutku, powolutku odwracają się role i z wygranych robią się po prostu ofiarami, frajerami.
0: Jak już tak otworzyłeś taki wątek osobisty, to ja też się podzielę. Ja też kiedyś grałem. Znaczy nie, że tak nałogowo, ale wysłałem już w życiu chyba ze 3, może 4 te totolotki, nie? Mój dziadek grał. I on mnie namówił później wiele, wiele lat nic, a później jak byłem terapeutą już i to był 3 albo 4 raz, to postanowiłem puścić totolotka. Nie wiem, co, jakaś była okazja, nie? I puściłem tego totolotka, tam chyba jest na tej kartce 6 tych zakładów, więc puściłem całą taką kartkę z tymi zakładami, wymyśliłem jakieś liczby, w tym takie moje, wiesz, szczęśliwe, nie? Każdy takie ma, wysłałem i powiem ci, wygrałem 5000 zł. To tak jakby dzisiaj to było 10, nie?
1: Bogatemu to się bykocieli, proszę pana.
0: Ja wtedy, kurczę, wiesz, jeszcze dobrze nie pracowałem nawet, nie? Kawę w kredycie brałem w restauracji, ale wygrałem kupę kasy, z mojej perspektywy kupę kasy. I powiem ci, że gdyby nie to, że już wtedy byłem po psychologii, że zaczynałem pracę w zawodzie, że miałem ten hazard, miałem w głowie jako jedną z form uzależnień, to ja ci powiem, że gdybym się tego nie przestraszył, to grałbym pewnie do dzisiaj. To, że ja wiedziałem, że to jest tak podniecająca ta wygrana i to jest takie atrakcyjne, że od razu, z automatu pojawia się w głowie, że co najmniej 10% z tego to trzeba obstawić z powrotem, nie? No bo jak, tak? Albo nawet może 20, to większe prawdopodobieństwo. I rozumiesz, co się w głowie zaczyna dziać. I tak niestety się dzieje z hazardem, ale tak się dzieje ze wszystkim, co sprawia nam taką, mówiąc kolokwialnie, przyjemność, tak? Choć warto wiedzieć, że przyjemnością jest też pozbycie się nieprzyjemnych stanów. I to jest najczęstsze zjawisko w uzależnieniach, czyli nie radzę sobie z tym, co nieprzyjemne, robię coś i to mi powoduje, że mi jest przyjemnie, no to już zaczyna być niebezpieczne samo w sobie.
1: Ale skoro mówisz, że czasami te negatywne doświadczenia mogą pozytywnie zadziałać odstraszająco, to może w następnej audycji porozmawiajmy właśnie o pozytywnym działaniu negatywnych czynników, właśnie po to, żeby z drugiej strony nie stworzyć takiego pozoru, że wychowanie bezstresowe, to szwedzkie, to takie idealne. A na marginesie twojej wygranej, z tego co wiem, to prawdopodobieństwo wygrania w totolotka tej głównej nagrody jest mniejsze niż to, że po wyjściu ze swojego gabinetu traficie w głowę piorun.
0: Tak, ja też odczytałem, no nie wiem czy wiesz, ale psychologia to jest w ogóle rachunek prawdopodobieństwa, już wielokrotnie o tym mówiłem, więc ja mam rachunki prawdopodobieństwa i statystyki mam obryte w lewo i w prawo. Ja sobie zdaję sprawę, jakim absurdem jest w ogóle celowanie w główną wygraną, więc myślę sobie, że w większości przypadków osób, które dziś są uwikłane w takie właśnie tam zdrabki, niezdrabki, no to jest takie myślenie o tym, że tak powiem, a to zabawa na początku, nie? A później już no niestety tak, no jak już tyle razy mi się nie udało, to na pewno mi się uda.
1: Natomiast ze 100% prawdopodobieństwem, a nawet pewnością informuję, że naszym gościem był Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. A to znaczy, że jeszcze będzie miał dużo pracy i mam nadzieję, że będzie się tym dzielił z nami na antenie Radia Opole. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również i życzę dobrej nocy.
1: A na deser podaję jak zwykle adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Zachęcam do korespondencji, polemiki, wyrażenia swoich pretensji albo prośby o jakąś pomoc, w razie czego przekażę to dyskretnie Markowi Łabudzińskiemu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Terapeuci.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Zaczynamy audiokrację ze Stypą i nowym singlem. Na dzisiaj w audycji m.in. spotkanie z zespołem Babies Berserk, także gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

niej kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce, bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zatacza koło, w koło, wybieram drogę. Drugie siebie znowu nie stworzę, kiedy przyjdzie w końcu ten moment, żeby cisza. Opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zatacza koło, w koło.

0: Audiokracja.
1: To był zespół Babies Bezek, który wystąpił podczas zeszłorocznego festiwalu Colors of Ostrava. Przed nami kolejna odsłona tego muzycznego święta. Jeszcze ten temat się dzisiaj pojawi, natomiast w Audiokracji wracamy do tego, co było rok temu, dlatego że miałem przyjemność posłuchać zespołu Babies Bezek na żywo i miałem przyjemność spotkać się z grupą. No a jako, że działo się w międzyczasie dużo rzeczy, rozmowa trochę przeleżała, a później postanowiłem poczekać już na ten początek festiwalowego sezonu, żeby nawiązać do tego, co będzie, no ale odbić się od tego, co było. Zespół Babies Bezek pochodzi z Holandii, no i aktualnie tworzą go Mano Holestele, Ewa Winbergen i Liselott Elzinga. Artyści z bardzo różnych muzycznych światów, którzy postanowili w pierwszej kolejności nawiązać do takich dance-punkowych wzorców lat 80., no ale jak słychać, ich muzyka jest bardzo erudycyjna. Nawiązują też do brzmień synth-popowych, do kultury rave czy house'u lat 90. To wszystko bardzo zręcznie ze sobą mieszają i są w stanie stworzyć nieprzewidywalne brzmienie, ale jednocześnie też bardzo ważny jest ten walor imprezowy ich muzyki. No a poza tym też są związani ze światem mody, więc to jest też wszystko bardzo spójne wizualnie. Jest to dobrze przemyślane. No ale właśnie, są te tropy taneczne i skoro takowe pojawiają się w muzyce, no to część artystów postanawia wykorzystywać pętle, nagrane wcześniej partie. Czasami tego typu koncerty są dość, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na scenie, no zautomatyzowane, powiedzmy. Można odnieść wrażenie, że dość stateczne. Natomiast w przypadku Baby Bezek oni bardzo dbają o to, żeby to było rzeczywiście granie na żywo. Nie korzystają z pętli. Jeżeli pojawiają się jakieś figury z automatów perkusyjnych czy z arpeggiatorów, to programują je w czasie rzeczywistym, grają je na żywo. No i byłem ciekaw, czy trudno jest zachować taki balans, żeby z jednej strony zachować taką koncertową jakość, a z drugiej strony właśnie, żeby się dobrze bawić i żeby pozwalać sobie na improwizowanie.
2: Well, I think it makes it easier because
1: wydaje mi się, że to nawet prostsze, bo wszystko robimy na żywo, więc żyjemy chwilą. Łatwiej się dobrze bawić i eksperymentować i pozwalać na nieprzewidywalne momenty, kiedy jesteś na scenie. No, podobnego zdania jest Manolo. Łatwiej jest też wchodzić w interakcję z publicznością, kiedy masz przestrzeń na jamowanie. Da się rozbudowywać partie, komunikować z publicznością i się z nią bawić. No, co też oczywiście oznacza, że można popełnić błędy. Jestem ciekaw, czy dla nich ta możliwość błędu na scenie powoduje, że koncerty są bardziej ekscytujące.
2: Yeah, exactly. I mean, that's what it's all about. Like,
1: tak, dokładnie, o to w tym wszystkim chodzi. Kind of musi być lekkie napięcie. Problem, nawet jeśli masz problem i rozwiążesz go w zabawny sposób, który powoduje, że krąży więcej energii, to czyni koncert żywym, a nie wcześniej nagranym gotowcem. Słuchając tego, co robią studyjnie, można odnieść wrażenie, że drugi album grupy bardziej odwołuje się do rave'u, do muzyki tanecznej, szczególnie przełomu lat 80. i 90. i byłem ciekaw, czy to jest związane z tym, że trochę zmienił się skład od pierwszej płyty grupy, czy z koncertową energią. Przede wszystkim zmieniliśmy maszyny. Mamy inne instrumenty na tej płycie, co koncentruje naszą uwagę na innym brzmieniu. Na kolejnej płycie użyjemy innych instrumentów i znowu się to zmieni. Chcieliśmy też mieć więcej energii na scenie. Też się na tym skoncentrowaliśmy. Tej energii na scenie jest bardzo dużo. My wracamy oczywiście do wersji studyjnych z drugiej płyty Babies Bezek, konkretnie do utworu Piggy Piggy.

0: To był zespół Babies Bezek, który wystąpił podczas zeszłorocznego festiwalu Colors of Ostrava, kiedy miałem przyjemność się z nimi spotkać. No i sporo uwagi poświęciliśmy kwestiom brzmieniowym, dlatego że holenderska grupa ze swadą odwołuje się do minionych dekad, szczególnie tych, powiedzmy, odległych, jak lata 90. czy 80. No i brzmią tak staroszkolnie, powiedziałbym, mocno analogowo i byłem ciekaw, czy mają strategię, że korzystają tylko z analogowego sprzętu, czy po prostu wiedzą, czego użyć, żeby to wszystko brzmiało tak staroszkolnie, organicznie.
1: That came naturally. We started the whole band.
0: To przyszło naturalnie. Zaczęliśmy zespół od jednego automatu perkusyjnego, który kupiłem przypadkowo. Tak to się zaczęło. Wszystkie wybory brzmieniowe wynikają z procesu twórczego. Wybraliśmy brzmienia, które nam się podobały. Nie ma zasad, czy coś ma być analogowe, czy cyfrowe. No ale byłem ciekaw, czy starają się, żeby ich muzyka brzmiała trochę garażowo, była taka trochę low-fi, żeby ta jakość specjalnie nie była przesadnie wycyzelowana.
1: I guess it's not polished, yeah. So we
0: powiedzmy, że to nie jest wygładzone.
1: Kind of
0: staramy się przemycić
1: live,
0: trochę koncertowego brzmienia na nagraniu.
1: Into the records, yes.
0: Mówimy o tych różnorodnych inspiracjach. Z jednej strony te nawiązania do lat 80., szczególnie jeżeli chodzi o początki zespołu, są ewidentne, stylistyczne, takie nawet modowe hołdy, które oddają pionierom post-punku czy dance-punku, są widoczne nawet podczas koncertu. Czasami można odnieść wrażenie, że na przykład się obserwuje zespół Blondie albo Suzy and the Banshees, ale z drugiej strony odwołują się do lat 90., do takiej kultury kasetowej, do rave'ów, do house'u. I często to wszystko dzieje się w obrębie jednego utworu. Czy to oznacza, że zespół chce zaskakiwać? Słuchamy wielu gatunków. Nie jesteśmy ludźmi, którzy koncentrują się na konkretnym gatunku. Kiedy zaczęliśmy, słuchaliśmy Talking Heads. Pamiętam, że Speaking in Tongues było pierwszą płytą, którą odkryliśmy i była wielką inspiracją. Ale jednocześnie słuchaliśmy Bob Diddley'a i mamy punk rockowe korzenie. Więc wszystkie gatunki są dla nas ciekawe. Po prostu wybieramy dobrą muzykę. No a teraz posłuchamy utworu Creeps z ostatniej do tej pory płyty zespołu, no ale zanim go posłuchamy, kilka zdań o tym, co można usłyszeć w tym utworze, no bo tu się szczególnie ze sobą wszystko zgrabnie miesza, bo gitarki mogą kojarzyć się właśnie z zespołami takimi jak choćby Talking Heads, z drugiej strony sam utwór jest, jeżeli chodzi o brzmienie, ten taneczny pierwiastek z pit garażowy. I czy to jest tak, że oni lubią gubić tropy, czy lubią, kiedy ktoś spodziewa się pewnych rozwiązań w utworze i pojawiają się inne? Jak to się dzieje, że takie różnorodne utwory powstają? Wydaje mi się, że cały czas chodzi o próbowanie czegoś nowego i stawianie sobie wyzwań. Też o eksplorowanie nowych rzeczy. Nie chcesz cały czas się powtarzać. I oczywiście musisz być na czasie. Czasy się zmieniają, muzyka też się zmienia. Skoro wywołaliśmy temat utworu Creeps zespołu Babies Bezek, posłuchajmy go w Audiokracji.
2: Welcome to the moon.

To był zespół Babies Bezek, który wystąpił podczas zeszłorocznego festiwalu Colors of Ostrava i jeszcze co nieco z naszej rozmowy zostało. Na pewno jeszcze do niej wrócimy, chociaż muszę przyznać, że czasami jest tak, że człowiek nawet sobie zapisze pytanie, natomiast przez taki żywy charakter rozmowy coś się nie zmieści, o czymś się zapomni i muszę przyznać, że żałuję, że nie spytałem, jeżeli chodzi o utwór Creeps, o sample modemu, bo rzeczywiście są bardzo zgrabnie wplecione w ten utwór i jeżeli ktoś pamięta takie specyficzne charczenie, kiedy modem łączył się z internetem, to rzeczywiście z wdziękiem zostało to samplowane w tym utworze. No ale jeszcze co nieco o płycie Slightly Hysterical Girls with Pearls się Państwo dowiedzą. Natomiast skoro wywołaliśmy temat festiwalu Colors of Ostrava, no to warto przyjrzeć się temu, co będzie się działo tam w tym roku. Oczywiście jeżeli chodzi o już taki szczegółowy program o artystów, którzy wystąpią też na tych scenach odrobinę mniejszych, no to można temu zagadnieniu poświęcić wiele audycji, bo Colors of Ostrava trwa 4 dni, więc tych artystów jest sporo, no ale tak patrząc po samych headlinerach, to w tym roku wystąpią m.in. Teddy Swims, Lord, Moby, LP, 21 Pilots, Baby Lasagna, Skunk Anansie, Tomorrow, Alice in Wonderland, także tradycyjnie różnorodna muzyka. Tradycyjnie będzie można pobawić się, będzie można też poskakać w rytm gitarowych brzmień. Będą sceny bardziej imprezowe, no ale też w przypadku Colors of Ostrava bardzo ważny jest ten etniczny pierwiastek, dlatego że muzyka świata dała zaczyn tej imprezie. Można koncentrować się na bardzo wielu artystach, którzy przyjadą w tym roku do Czech, no ale tak symbolicznie nawiązując do Colors of Ostrava, posłuchamy sobie Mobiego i Lord. A propos Mobiego, to w tym roku wydał płytę Future Quiet, która jest niezwykle kameralna, ambientowa. Gra tam Moby na fortepianie, wręcz zakrawa to na taką współczesną klasykę. I jeszcze ten album nie pojawił się w Audiokracji, jest to jedno z niedopatrzeń, ale teraz go nie będziemy nadrabiać. Mam nadzieję, że nikt nie obrazi się za dość oczywisty wybór, no ale takich przebojów też warto czasami sobie posłuchać. Słuchamy utworu Porcelain, a później na antenie Radia Opole efekt współpracy Lord z Disclosure, czyli utwór Magnets.

Współpraca Disclosure z Lord bardzo dobrze się zestarzała. Utwór Magnet trzyma już 11 lat, a do Lord wróciliśmy dlatego, że wystąpi podczas tegorocznego festiwalu Colors of Ostrava. Dużo już w Audiokracji pojawia się w festiwalowej tematyki, no bo przed nami sezon tych muzycznych letnich doznań. No i sporo było o zespole Kneecap, który rok temu występował na OFF Festiwalu. W tym roku pojawi się podczas festiwalu nad morzem. Natomiast przede wszystkim pretekstem, żeby słuchać Kneecap, jest ich nowa płyta, Finian. Wydaje mi się, że bez obaw można powiedzieć, że bardzo udana, dlatego wracamy do tego albumu. Utwór, którego jeszcze w Radio Pole nie słuchaliśmy, kończę Audiokrację, a ten numer nazywa się Cold at the Top. Dziękujemy za program, który zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby z nami zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
9: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
2: Po reklamie. Jest.

0: Więcej kultury.
1: W czwartkowym programie Więcej kultury witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. A w naszym programie za chwilkę spotkamy się z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, która opowie o graficzce pochodzącej z Niemodlina, artystce, arystokratce, na której ślad trafiła w księgach metrykalnych. Powiemy także m.in. o nocnym zwiedzaniu Radia Opole w ramach Nocy Muzeów. Zapraszam do godziny 21.00.

0: Proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dzień dobry, witam
1: Dzień
0: Panią
1: dobry.
0: Serdecznie. A wiem, że mimo iż główny budynek i budynek, gdzie jest archiwum, jest w remoncie, w modernizacji, tak mogę powiedzieć, to pani i tak ma dostęp do różnych materiałów i przygotowuje również pani dla naszych słuchaczy życiorysy, to jest za mało powiedziane, taką drogę życiową bardzo znanych w świecie ludzi, którzy urodzili się na naszych terenach, nawet nie mogę powiedzieć w województwie, bo to się przecież różnie zmieniało. Czasami
1: może
0: to...
1: teren rejencji bardziej.
0: Rejencji opolskiej. Tak, to jest prawda. Tym razem nie bohater, a bohaterka.
1: Tak, bohaterka Elizabet von Sydow, nie mylić z Maxem von Sydowem.
0: Nie jest trudna.
1: Znanym aktorem. Otóż Elizabet von Sydow uchodzi w świecie artystycznym za mistrzynię plakatu, a była córką hrabiny von Angeliki von Schuckmann i Gintera von Sydowa, który pełnił funkcję starosty powiatowego w Niemodlinie przed wojną. Elizabet von Sydow urodziła się w Niemodlinie. Wielu znawców jej życiorysu twierdzi, że urodziła się na zamku w Niemodlinie, ale po analizie dokumentów, aktów urodzenia jest ona odnotowana po prostu w Niemodlinie. W Urzędzie Stanu Cywilnego Niemodlin zamek nie ma jej. To znaczy, że najprawdopodobniej nie mieszkała, rodzina nie mieszkała wówczas na zamku w Niemodlinie, ale gdzieś w jakiejś posiadłości. Elizabet dorastała z trzema siostrami, starszą Eryką, młodszą Gizelą i Angeliką. Wszystkie właśnie urodziły się w ówczesnym Falkenbergu. Już w dzieciństwie Elizabet wykazywała wyraźne zdolności artystyczne, ilustrując niemal wszystko, co przychodziło jej do głowy, co zobaczyła. Już wówczas wiadomo było, że najprawdopodobniej wybierze drogę rozwoju artystycznego. I edukację kontynuowała w Berlinie jako uczennica Adolfa Mayera. Był to bardzo znany architekt epoki modernizmu, wczesnego modernizmu. W latach 1908-1914 przebywała w Paryżu i Monachium, gdzie zajmowała się głównie rzeźbą. Równolegle też pracowała w szkole Paula Renera i Emila Pretoriusa, rozwijając umiejętności w zakresie poligrafii, typografii oraz projektowania plakatów. W 1914 roku zdobyła kilka nagród w konkursie reklamowym dla Haus der Frau, zorganizowanych w ramach wystawy Ferkbundu w Kolonii. Tu przypomnę, bo już kilka razy o tym wspominałam, że Ferkbund to było towarzystwo, takie stowarzyszenie architektów niemieckich, które zrzeszało architektów młodych, architektów już doświadczonych, no i co roku organizowało konkursy. Jeden z jej plakatów wówczas został wyróżniony przez firmę Koenig & Ebhardt. Kolejne wyróżnienie otrzymała za projekt znaku reklamowego dla firmy, uwaga, dr Oetker, w którym wykorzystała logo Helkop autorstwa litografa Teodora Kinda. Jej plakat dla Hohenzollern Kunstverbandhaus zdobył drugą nagrodę. Po powrocie do Berlina w 1915 roku Elizabet von Sydow kontynuowała działalność projektową. I tak rok później jej plakat Latający Merkury uzyskał drugą nagrodę w konkursie AEG na reklamę lampy Nitra i tutaj otrzymała wówczas 500 marek. Była to dosyć wysoka kwota. A sam projekt został opublikowany w czasopiśmie Das Plakat. Rok później ponownie brała udział w konkursach Ferkbundu, zdobywając pierwszą i drugą nagrodę za znaczki reklamowe znowu dla firmy Oetker, a także zdobyła też drugą nagrodę za kolejny plakat dla Hohenzollern Kunstverbandhaus. Później również pracowała tymczasowo w dziale projektowania reklam wydawnictwa Ullstein, gdzie tworzyła rysunki dla ogłoszeń prasowych. Często też przedstawiała w nich eleganckie kobiety trafiając w gust wielkomiejskiej publiczności i tym też zdobyła popularność. W 1918 roku z kolei zaprojektowana przez nią kwadratowa etykieta reklamowa dla firmy A.M. Eckstein została zakupiona w ramach konkursu. I w tym samym roku też dwa projekty Elisabeth von Sydow otrzymały znowu wyróżnienia w konkursie plakatowym na obligacje wojenne. W konkursie z kolei na plakat dla niemieckiej kolekcji włosów kobiecych, do którego zgłoszone 503 prace zostały spośród 317 nadesłanych projektów. Przyznano 7 nagród i 8 wyróżnień. Także Elisabeth von Sydow działała tutaj właśnie na polu reklamy. Cieszyła się dużym powodzeniem. W 1939 roku myślę, że ze względu na chęć wsparcia swojej koleżanki, również artystki Elze Taterki, urodzonej Żydówki w Berlinie, która po prostu nie mogła już w Niemczech udzielać się artystycznie i udzielać również lekcji w zakresie rysunku, reklamy, przeniosły się obydwie z Berlina do Londynu i tam zostały zameldowane w dzielnicy Wandsworth, a ich zawód określano jako nauczycielka i artystka komercyjna. Elisabeth von Sydow i Elze Taterka podjęły naukę, to znaczy uczyły, jako podjęły pracę jako nauczycielki w szkole Reimann School, do której zaprojektowały również logo. Była to szkoła, która kształciła artystów. I tam Elisabeth von Sydow prowadziła zajęcia z projektowania ekspozycji, projektowania komercyjnego oraz sztuk pięknych. Zachowana korespondencja pomiędzy nią a Elzę Taterką oraz Doroty i Arturem Cooperami, dyrektorem szkoły, która znajduje się obecnie w archiwum projektowym Uniwersytetu w Brighton, ta korespondencja, wynika właśnie, że Elisabeth von Sydow i Elza Taterka również cieszyły się dużym uznaniem jako nauczycielki i projektantki. Elisabeth von Sydow zmarła w Londynie na kilka dni przed swoimi 70. urodzinami, natomiast całą artystyczną spuściznę zapisała Heinzowi Reimannowi, założycielowi właśnie tej londyńskiej Reimann School, i synowi, jego synowi Albertowi Reimannowi. Także spuścizna nie poszła w zapomnienie, co jakiś czas jest również eksponowana w Londynie.
0: Tu pani podkreśliła, że ona robiła przede wszystkim plakaty reklamowe, ale to takie były czasy. Słynny także plakacista Alfons Mucha, przecież on też tylko takie plakaty robił. Jest duża wystawa, jego muzeum jest także w Pradze. No, ciekawa postać bardzo, powiem szczerze. No i też jestem ciekaw, czy Niemodlin zna tę postać.
1: No, trudno mi powiedzieć. Być może, że osoba też jest znana przede wszystkim z tego względu, że wywodziła się z Niemodlina i myślę, że...
0: Niemodlin jest konkurs Karpik, to jest konkurs na rysunek satyryczny, a niejednokrotnie i te plakaty były takie trochę satyryczne, więc...
1: Tutaj dodam, że Elisabeth von Sydow też ludzi w ogóle, publiczność tym, że stosowała bardzo wyraziste kolory i dlatego te plakaty przyciągały i właśnie tych, którzy zabiegali o to, żeby żeby wykonywała dla nich reklamy i plakaty, chociażby tu wspomniany doktor Edgar, dla którego kilkakrotnie wykonywała znaczki reklamowe.
0: No i wygrywała również konkursy.
1: Tak, i wygrywała tak bardzo wiele konkursów. Jak nie pierwsze, to drugie miejsce zajmowała. Była bardzo często wyróżniana. Jej prace były często wyróżniane. I tak jak mówię, nie tylko na terenie Niemiec, nie tylko w Berlinie, ale też w Londynie.
0: Elisabeth von Sydow, proszę zapamiętać, poszukać w internecie.
1: Arystokratka, artystka.
0: Dziękuję serdecznie. Pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego była moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: Jeśli kochają Państwo muzykę, kolej i zwiedzanie, to bardzo ciekawa impreza szykuje się 9 maja, w sobotę. Podróż rozpocznie się o 9:30 z Dworca Głównego w Opolu. Tradycyjnie obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. Niestety muszę Państwu powiedzieć, że już nie mam wejściówek. Opole Główne, Kędzierzyn, Koźle, Racibórz, Opole Główne. To w tym roku trasa Opolskiego Ekspresu Dętego. Koncerty odbędą się na stacji Kędzierzyn-Koźle, taki mini koncert, oraz Racibórz, koncert finałowy. Harmonogram można znaleźć na naszej stronie w zakładce Patronaty. W repertuarze polska i zagraniczna muzyka rozrywkowa, ekspresową orkiestrę stworzą muzycy Orkiestry Politechniki Opolskiej, która obchodzi 20-lecie działalności artystycznej, Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, która z kolei obchodzi już 65-lecie działalności, Grudzickiej Orkiestry Dętej jako grupa koncertowa L12 Opole Politechnik Band. Grupa obchodzi 15-lecie działalności artystycznej oraz Kapsel Band. Dyrygentem będzie pomysłodawca całej imprezy Przemysław Ślusarczyk. To ma być gratka dla miłośników muzyki orkiestr, ale także regionalnych tradycji, bo w planie jest zwiedzanie Raciborza. Plan zwiedzania przewiduje dwie grupy, maksymalnie 35-osobowe, na godzinę 12 i na godzinę 12:40. Przejazd tym wyjątkowym pociągiem odbędzie się wyłącznie na podstawie bezpłatnego, specjalnego biletu miejscówki. Pociąg jest objęty całkowitą rezerwacją miejsc i przewidziane są wyłącznie miejsca siedzące. Organizatorami wydarzenia są Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Pollegrio S.A., Opolski Zakład w Opolu i Politechnika Opolska. Radio Opole, 14 Opolski Ekspres Dęty objęło patronatem medialnym.

0: 16 maja w Opolu Noc Muzeów i muszę Państwu powiedzieć, że Radio Opole dołącza do grona współorganizatorów tegorocznej Nocy Muzeów. Przypomnę, odbędzie się ona w sobotę 16 maja pod hasłem Halo, halo, tu Noc Muzeów. Hasło bezpośrednio nawiązuje do setnej rocznicy działalności radiofonii w Polsce. Z tej okazji przygotowaliśmy coś specjalnego. Zapraszamy na fascynującą wyprawę za kulisy radia w samym środku nocy. Wycieczki odbywać się będą co godzinę, od godziny 18 do 23. Obowiązują na nie zapisy. Proszę się zgłosić, o której godzinie mamy ochotę, mają Państwo ochotę do nas zajrzeć, pisząc na adres zwiedzanie@radio.opole.pl. Przypominam adres zwiedzanie@radio.opole.pl. Na zwiedzanie można też zgłaszać się dzwoniąc pod numer telefonu 77 40 13 432. 77 40 13 432, od poniedziałku do piątku do godziny 14. Radio Opole to przestrzeń nowoczesna, gdzie innowacyjne technologie na każdym kroku spotykają się z niezwykłą historią. Pokażemy Państwu nowoczesne studia, ale też przedmioty w Muzeum Techniki Radio Opole, które dziś są bez wątpienia cennymi eksponatami. Będzie można posłuchać opowieści o nich, bo niejedno widziały, niejedno słyszały. Zobaczycie Państwo Muzeum Techniki Radio Opole, a także studia nagraniowe i reżyserskie. Poznają Państwo pracę dziennikarzy i realizatorów, którzy akurat wtedy będą prowadzić swoje audycje. Poczują Państwo, jakie tajemnice kryją radiowe korytarze nocą i jak grają analogowe studyjne magnetofony. A to oczywiście w muzeum. Będzie też okazja odwiedzenia fonoteki z mnóstwem zgromadzonych tam nagrań małego studia M. No, nie jest takie małe, to studio muzyczne, studio nagraniowe Radia Opole, czy wystawy w foyer naszej rozgłośni. Radio to żywy organizm, codziennie docieramy do każdego zakątka regionu i trochę poza. Informujemy, przedstawiamy opinie, dostarczamy kulturalnej rozrywki, towarzyszymy słuchaczom przez całą dobę, zatem także w Noc Muzeów będzie można się przekonać, jak to działa. Ja już w tym radiu pracuję ponad 35 lat, więc przeżyłem i rewolucję programową, i rewolucję technologiczną. I muszę Państwu powiedzieć, że za każdym razem się cieszę, że pracuję w jednej z najnowocześniejszych rozgłośni radiowych w Europie.
1: Więcej kultury.

0: to wszystko, proszę Państwa, w moim programie. Kłania się Państwu Mariusz Majerem. Życzę miłego wieczoru.
1: Wspomnij młodych niepokornych, jak my.

0: Jarosław Kalisz, witam. Jak zwykle o tej porze rozpoczynamy popołudniowy magazyn reporterów Radia Opole. A dzisiaj w programie m.in. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Coraz bliżej ruszyła sprzedaż biletów na koncerty. Na opolskim rynku pojawią się trzy nowe gwiazdy.
1: Jak co roku organizujemy różne wydarzenia okołofestiwalowe, których istotną częścią zawsze była Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone.
0: Ponad 12 milionów złotych na rewitalizację obiektów zabytkowych w województwie opolskim.
2: Bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że możemy w tym projekcie uczestniczyć.
3: Proces rewitalizacji to jest bardzo długotrwały proces. To nie jest tylko proces remontów.
4: To wszystko służyć ma temu, aby pewne dziedzictwo przywracać mieszkańcom.
0: W magazynie powiemy także o pomocy osadzonych i pracowników zakładu karnego w Nysie dla podopiecznych głuchołaskiego ZOL-u.
5: Taki gest ma bardzo duże znaczenie dla naszych podopiecznych.
6: Mimo tego, że jesteśmy właśnie zamknięci za murami, potrafimy pomagać.
0: Reporterski obraz dnia, Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: prawie 5 milionów złotych dla zamku w Niemodlinie, ponad 4 miliony dla Fundacji Pałacu w Roskochowie. Urząd Marszałkowski przyznał kolejne unijne dotacje na rewitalizację obiektów zabytkowych i sportowych w województwie opolskim. Mają one odzyskać dawny blask i być bardziej dostępne dla mieszkańców. Szczegóły w relacji Kuby Biela.
1: Rewitalizacja to jest zawsze, to są te projekty, które bardzo mocno mają związek z naszym otoczeniem i bardzo zmieniają tę rzeczywistość, która nas otacza, a dzisiaj ta rewitalizacja ma taki jeszcze wyjątkowy wymiar, bo spotykamy się w pałacu w Roskochowie, który będzie jednym z beneficjentów rewitalizacji. Zazwyczaj to miasta i gminy są beneficjentami, natomiast w tym wypadku będzie pałac w Roskochowie, zamek w Niemodlinie, poniekąd również pałac, ale Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, no i LZS Tarnów Opolski. Tutaj boisko, trochę inny wymiar, ale to wszystko generalnie służyć ma temu, aby pewne dziedzictwo przywracać mieszkańcom, bo tutaj w Roskochowie dzieją się rzeczy bardzo fajne i bardzo ciekawe, choćby Rock and Palace, czyli festiwal muzyki i to takiej ostrej muzyki. W Niemodlinie dzieje się niezwykle dużo. W Korfantowie to miejsce, które jest fragmentem naszego Polskiego Centrum Rehabilitacji, ten park, który towarzyszy zabudowaniom pałacowym, też jest takim elementem, gdzie mieszkańcy Korfantowa i wszyscy, którzy przyjeżdżają do Korfantowa, po prostu najzwyczajniej w świecie będą mogli miło wypocząć. No i boisko w Tarnowie to obiekt sportowy, który również dla tej lokalnej społeczności jest niezwykle ważny.
2: Jeżeli mówimy o takich obiektach jak ten, jak o zamku w Niemodlinie, no to wiemy, że są to obiekty duże, historyczne, zabytkowe, a to jest równoważne z tym, że potrzebne są duże pieniądze i dziś te duże pieniądze trafiają do tych właśnie jednostek.
1: No tak, wartość tych czterech projektów, one są różne, ale w sumie to 18 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 12 milionów złotych, czyli 12 milionów złotych pieniędzy europejskich trafi do tych czterech obiektów po to, żeby można było wesprzeć właścicieli w dbaniu o nasze dziedzictwo, wspólne dziedzictwo, a w dodatku jeszcze przestrzeń publiczną, która będzie wykorzystywana przez mieszkańców. No lepiej nie można wydawać pieniędzy.
3: Grzegorz Wnęk, prezes Fundacji Pałacu Roskochów. To jest bardzo istotny zastrzyk dla nas i zaczynamy remont pierwszego skrzydła lewego pałacu, które było najbardziej zrujnowane i wymagające najszybciej tego remontu, gdyż więźba dachowa się tam po prostu rozwala. Więc bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że możemy w tym projekcie uczestniczyć. Już prace trwają, szybko przeprowadziliśmy wszystkie formalności i myślę, że z końcem roku będziemy się mogli już pochwalić wynikami tych prac. Remont zostanie ukończony.
4: Joanna Gardasińska, Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313. W przypadku Zamku Książęcego Niemodlin te środki pozwolą na wyremontowanie takiej naszej wewnętrznej osi północ-południe skrzydeł zamkowych, które już w chwili obecnej pełnią funkcje społeczne. Jest to dawna część kaplicy zamkowej. Ona jest zdekonsekrowana, ale już dzisiaj pełni taką funkcję sali koncertowej i my chcemy jej nadać właśnie tą pogłębioną funkcję z pełnym wyposażeniem, oczywiście w zachowaniu tych prac konserwatorskich, zrewitalizować ją. Dziedziniec wewnętrzny, który jest miejscem plenerowym już dzisiaj na kino plenerowe czy na wszelkiego rodzaju warsztaty, zostanie także zaadaptowany na te funkcje społeczne i w salę trasy piwnicznej bądź sala tak zwana kondygnacja zero, tam gdzie będą części warsztatowe, pracownie, gdzie społeczność lokalna będzie z tego korzystać. Proces rewitalizacji to jest bardzo długotrwały proces. To nie jest tylko proces remontów, to jest także włączanie tej społeczności lokalnej do tych różnych działań, czyli animowanie, organizowanie różnego rodzaju spotkań i my to już od lat robimy. Otrzymaliśmy kwotę dofinansowania, to jest 4 990 000, no prawie 5 milionów złotych. Nasz wkład własny to jest 1 320 000, natomiast sama wartość projektu to jest przeszło 7 milionów i to jest ogromny zastrzyk, natomiast nie poprzestajemy na tym. Kubatura zamku jest ogromna i to jest na chwilę obecną, można powiedzieć, taka kropla w morzu potrzeb.
0: A Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje, że do tej pory do realizacji wybrano 57 projektów o całkowitej wartości prawie 400 milionów złotych.

0: reporterski obraz dnia. Głos reporterów Radia Opole i obraz wydarzeń z pierwszej ręki.
1: 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu coraz bliżej. Telewizja Polska powoli odkrywa karty, kto w tym roku wystąpi na polskiej scenie. Tymczasem punktualnie o 12:00 ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczne koncerty. Największą popularnością, jak co roku, cieszą się te sobotnie. W tym jubileusz kabaretu Neonówka.
2: Dzisiaj właśnie byłem pierwszy. Jak przyszedłem, to jeszcze nie było nikogo. To była godzina 8 rano.
3: A dlaczego na przykład nie próbował pan przez internet?
2: O to chodzi, że to jest o wiele pewniejsze. Ponieważ w momencie, kiedy jest dużo chętnych, zawieszają się, powiedzmy sobie, te transmisje miejsc tutaj. Lepiej jest przyjść osobiście. Absolutnie sobota mnie interesuje i jubileusz kabaretu Neonówka.
4: Miejsca w sektorze
5: powinno być.
4: Pan poprosił.
5: Karton.
3: Udało się te miejsce, które panu zależało?
2: Nie za bardzo, ale jestem zadowolony.
6: Drugi.
3: Od której pan stoi?
6: Godzina 8:35.
3: Po jakie bilety? Na który dzień czy na cały festiwal?
6: Na sobotę. No zawsze jeździłem w sobotę, kabareton, no i występy wcześniejsze, to mnie interesuje. Mam jeden nocleg tutaj, więc zostaję z soboty na niedzielę.
3: Który też będzie pana festiwal?
6: No piąty w tej chwili.
7: Dzisiaj akurat wyjątkowo przy 10:00 przyszłam, a kasa o 12:00.
3: Bilety na który dzień najbardziej interesują?
8: Nie na sobotę, ale nie wiem co będzie.
9: Bo ze znajomymiśmy się umówili, którzy do nas przyjadą w ten dzień i też oni chcieliby akurat w sobotę.
10: W zeszłym roku byliśmy na 3/4 Jacka Cygana, bardzo super, nam się podobało, ale teraz chcieliśmy pójść i tutaj nie ma tego programu. Tajemnica, idziemy na premierę albo na debiuty. Przynajmniej ktoś młody będzie występował. Jesteśmy tutaj w Opolu, mieszkamy, to jesteśmy stałymi bywalcami.
11: Poluję na piątek najbardziej, na premiery, chociaż debiuty też super, tylko że nie dam rady czasowo, więc ten piątek, cała rodzina i idziemy wszyscy.
3: Stacjonarnie to większa gwarancja zdobycia tych biletów niż online?
11: Większa, no wiadomo, tutaj właśnie wszyscy sobie czekają, nie jest taka duża kolejka jakaś, a w internecie to się bardzo szybko rozchodzi. Tak przynajmniej słyszałam, ja zawsze tutaj.
6: To jest sektor F, rząd 8. Ja chciałem jak najbliżej sceny, bo zawsze siedziałem w sektorze H wysoko, więc akurat to odpowiada, jest dobrze.
1: Bilety na tegoroczny festiwal można już kupować, a za kilka minut zdradzimy, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki na opolskim rynku.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Ewa Bem, wokalistka jazzowa, Maria Szabłowska, dziennikarka muzyczna oraz Natalia Kukulska, wokalistka i kompozytorka, zostaną uhonorowane w tym roku w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki na opolskim rynku. O wyborze decydowała specjalna kapituła. Na konferencji prasowej władz Opola była nasza reporterka Katarzyna Dorostachoń.
2: Jak co roku organizujemy różne wydarzenia okołofestiwalowe, których istotną częścią zawsze była Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Chcieliśmy Państwa poinformować o tym, kto w tym roku odsłoni takie gwiazdy. Spotkaliśmy się w składzie kapituły, zespołu, który opiniował. Zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone dla polskiej piosenki, niewątpliwie.
3: Mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
2: Ewa Bem to pierwsza z tych osób. Druga, Maria Szabłowska, od lat też związana dziennikarka muzyczna. I trzecia, Natalia Kukulska. Propozycja trzech gwiazd, żeby w okolicach festiwalu między 4 a 7 czerwca odsłonięcie tych gwiazd się dokonało.
4: Od 3 lat wspólnie prowadzimy kawiarenkę z gwiazdami na opolskim rynku, ale Maria to robi dla nas od lat 11. Natomiast z festiwalem związana jest od lat 70. Przyjeżdżała tu jako młoda dziennikarka. Była na chyba wszystkich najważniejszych koncertach. Ma ogromną wiedzę na temat piosenkarzy polskiej piosenki. Przypomnę tylko, że przez wiele lat prowadziła także programy telewizyjne, m.in. Wideoteka Dorosłego Człowieka.
3: Mówi Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki i rzecznik Opolskiego Festiwalu.
4: No, jeśli chodzi o Ewę Bem, to myślę, że tutaj nikt wątpliwości nie ma. Ewa Bem to jest niezwykle uznana artystka. Karierę zaczęła już w 1969 roku. Pierwszy sukces na festiwalu w Opolu to była Nagroda Dziennikarzy. No i najmłodsza z pań, Natalia Kukulska, której to festiwal towarzyszy od 3 dekad, a przyjechała pierwszy raz do Opola na festiwal w 1996 roku i zaśpiewała w koncercie z piosenkami Krzysztofa Klęczona.
3: O wyborze tegorocznych gwiazd w Alei decydował zespół opiniujący. O tym, kto wchodził w jego skład, mówi Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji w opolskim ratuszu.
5: Pan dyrektor Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, pan Jerzy Golczuk, współtwórca Fundacji Stolicy Piosenki Polskiej, pan Marcin Kusy, kierownik redakcji rozrywki programu Pierwszego Polskiego Radia, pan Marcin Wolniak, dziennikarz związany z radiem Złote Przeboje i serwisem Plotek.pl, pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz pan Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. Zespół zapoznał się ze wszystkimi 24 zgłoszeniami przesłanymi do Muzeum Polskiej Piosenki i dokonał takiego wyboru. Zespół opiniujący zarekomendował też panu prezydentowi specjalne wyróżnienie dla Chóru Politechniki Opolskiej.
6: Od 22 lat Akademicki Chór Politechniki Opolskiej uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia gwiazd w Alei.
3: Mówi Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej.
6: Także będzie to taka bardzo, bardzo miła uroczystość. No, tę statuetkę projektuje artysta związany również z gwiazdami, tą uroczystością pan Andrzej Czyczyło.
1: Dodajmy, że Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca, oczywiście w Opolskim Amfiteatrze.

0: tam.
1: Ubiegłoroczna reforma dochodów samorządów nie spełniła wszystkich oczekiwań, a problemem nadal są wydatki oświatowe. Boryka się z tym m.in. gmina Głogówek, która prowadzi specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Jej władze rozważają wystąpienie do powiatu prudnickiego o wsparcie finansowe. Sprawą zainteresował się Jan Poniatyszyn.
2: Gmina Głogówek przejęła specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w 2018 roku. Argumentem było zapobieżenie jego likwidacji. Szkołę z internatem kupiono od powiatu za 2 miliony złotych. Do placówki uczęszcza 70 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
3: Na dzisiaj ta placówka generuje deficyt, a więc różnicę między subwencją a realnym kosztem na poziomie przekraczającym 1 milion złotych. Oprócz tego są ogromne potrzeby remontowe, które dotyczą przede wszystkim internatu, który jest takim bezwzględnie koniecznym elementem tego typu placówek, więc na pewno tych problemów jest sporo. Jeżeli coraz bardziej będzie nam się tutaj zwiększała ta różnica między subwencją a rzeczywistym kosztem oświaty, wtedy będzie to zagrażało w sposób znaczący płynności finansowej gminy. Niemniej istnienie tej placówki nie jest w żaden sposób zagrożone, natomiast jako większy element szerszej całości, a więc wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Głogówek, także i tu zastanawiamy się, jak obniżyć te dość znaczące koszty. W tej chwili nie mamy żadnego wsparcia finansowego ze strony powiatu prudnickiego. Jeżeli ta sytuacja będzie się pogarszała, rozważymy wystąpienie do władz powiatu o wsparcie finansowe w prowadzeniu tej placówki, co de facto jest zadaniem powiatu.
2: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Prudniku prowadzi powiat, a jego tegoroczny budżet wynosi około 12 milionów złotych, wylicza wicestarosta Janusz Siano.
4: Z tego 9 milionów to stanowi subwencja oświatowa, około 3 milionów to są środki, które wydatkujemy na utrzymanie tej jednostki z budżetu powiatu. Także to są duże środki, one nam się zdecydowanie przez ostatnie lata powiększały. Wynika to przede wszystkim z tego, że wynagrodzenia nauczycieli mocno wzrosły, szczególnie w roku 2024. Ten skok był znaczący, bo około 15%. No i rygorystyczne przepisy, które dotyczą tworzenia grup z uczniami, którzy mają określone niepełnosprawności. To są grupy najczęściej 4-osobowe, 8-osobowe. Każdy taki oddział musi mieć jeszcze pomoc nauczyciela i to wszystko mimo wysokich wag przeznaczonych na tych uczniów, te oddziały stają się bardzo drogie. To jest prawie 50% wszystkich wydatków budżetowych powiatu prudnickiego, dodatkowych, które są przekazywane na oświatę w naszym powiecie.
2: A jak pan skomentuje takie działanie gminy Głogówek, która będzie się domagać zrekompensowania wydatków ponoszonych na specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w tym mieście?
4: Ta jednostka została przekazana na podstawie porozumienia. Jeżeli wpłynie takie pismo dotyczące wsparcia w zakresie finansowania tej jednostki, no oczywiście zarząd się pochyli nad tym tematem, przeanalizujemy ten temat. Natomiast to pokazuje, że wszystkie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na pewno są obciążeniem dla samorządu.
2: Reforma finansów samorządowych nie zlikwidowała tak zwanej luki oświatowej. Według różnych wyliczeń w ubiegłym roku samorządom lokalnym na realizację zadań oświatowych brakowało w sumie od 20 do 49 miliardów złotych. Z Prudnika Jan Poniatyszyn.

0: reporterski obraz dnia. Sprawdzamy, o czym dziś mówi region.
1: Najpierw zbierali artykuły papiernicze, potem przygotowywali maskotki, a teraz poduszki w kształcie serca. Osadzeni pracownicy zakładu karnego w Nysie włączają się w liczne programy pomocowe. W ramach akcji Serce zza murów poduszki przekazano dziś podopiecznym ZOL-u w Głuchołazach. Była tam nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Bardzo ładna akcja. Cieszy nas, że ktoś o nas pamięta, że nam coś tutaj przekazuje. To jest wielki plus dla nas i na pewno dla naszego ośrodka. Nie? I to jest fajne, takie czujemy się dużo młodziej i jeszcze to, że nikt o nas nie zapamiętają. Nie zapominają o nas. No, a my mamy tyle swoich problemów zdrowotnych, że to cieszy nas.
3: Taki gest ma bardzo duże znaczenie dla naszych podopiecznych. Pacjenci tutaj mają swój drugi dom i wsparcie, pamięć o tych osobach przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ma bardzo duże znaczenie. Maria Kopaczyńska, kierownik zakładu opiekuńczo-leczniczego mieszczącego się w szpitalu Świętego Józefa w Głuchołazach. Obecnie mamy 46 pacjentów, wszystkie łóżka możliwe mamy zajęte. Są to pacjenci z różnymi chorobami, to z wielochorobowością. Pacjenci są w przedziale wiekowym 51 do 99 powiedzmy.
4: Więc rzeczywiście taka pamięć o nich to jest ważne, że nie tylko wy jako tutaj medycy, jako pielęgniarki działacie i pomagacie im, ale też ktoś z zewnątrz.
3: Tak, taka pomoc właśnie ma bardzo duże znaczenie. Nie ukrywam, że pamiętają o nas przedstawiciele i szkoły znajdujące się tutaj w naszym mieście. Często, gęsto również osoby takie, o których nawet nie śniło nam się. Przypomnijmy świętej pamięci posła Łukasza Litewkę i jego team Litewka, na którego też mogliśmy liczyć.
4: Dzisiaj kolejna akcja osadzonych z zakładu karnego w Nysie. Tym razem jest to Serce zza krat. Wcześniej było zbieranie artykułów papierniczych, maskotek. Teraz jest coś nowego dla chorych.
5: Tak, dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie w imieniu funkcjonariuszy i osadzonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Głuchołazach z poduszkami, które zostały wykonane przez osadzonych w ramach programu Razem dla Potrzebujących. Młodszy chorąży Agnieszka Bilisowska-Bielak, zastępca rzecznika prasowego dyrektora zakładu karnego w Nysie. My chcemy pokazać, że mimo tego, że jesteśmy właśnie zamknięci za murami, potrafimy pomagać, potrafimy wspierać osoby, które często są samotne, chore oraz opuszczone.
4: W czym to pomaga osadzonym? Bo wiemy, że tutaj pacjenci na przykład mają takie poczucie, że ktoś o nich pamięta, że są dla kogoś ważni, a dla osadzonych?
5: Osadzeni bardzo cieszą się, że mogą zrobić coś dla innych, czują się potrzebni i nie trzeba ich zachęcać do tego właśnie, żeby coś takiego fajnego zrobić.
4: Takie akcje, w czym wam pomagają? Bo wydaje mi się, że tutaj dobro jest z jednej i z drugiej strony.
6: Faktycznie, no taka pomoc, takie akcje, gdzie nam ktoś pokazuje, że on nas pamięta, jest naprawdę ogromnie ważne, bo to pokazuje, że nie jesteśmy naprawdę sami tutaj w tym wszystkim. Pirlej Ptak Paulina z Głuchołazy, a mimo wszystko sytuacja szpitali na ten moment, szczególnie szpitali powiatowych, naprawdę nie jest łatwa. Także każda pomoc w takiej czy w jakiejkolwiek innej formie jest dla nas naprawdę ważna. Dlatego też my staramy się, żeby ci pacjenci tutaj na tym naszym ZOL-u naprawdę mieli warunki takie godne, bo chcąc, nie chcąc, no wiadomo, budynek jest dosyć stary, też wymaga pewnych nakładów. No nas jako zakładu tutaj niespecjalnie jest na to stać, tak? Ale tym, czym możemy, robimy właśnie to, żeby ci pacjenci mieli lepiej.
1: I to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Radia Opole. Za uwagę dziękuję, Bogusław Kalisz.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościnią porannej rozmowy Radio Opole jest posłanka Dorota Łoboda, reprezentująca Koalicję Obywatelską. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: A pani przyjechała do Opola, żeby promować pomysł na ustawowe wzmocnienie roli rad kobiet. No wydawać by się mogło, że już naprawdę zrobiliśmy, jeśli nie wszystko, to prawie wszystko, żeby pozycja społeczna kobiet w polskim społeczeństwie była mocna, a przynajmniej tak mocna jak mężczyzn.
2: To prawda, robimy dużo i społeczeństwo się zmienia, ale cały czas, kiedy patrzymy na indeks równości płci, to jesteśmy na 18. miejscu w Unii Europejskiej. To umówmy się, że nie ma się za bardzo czym chwalić. I jednak pewne rozwiązania systemowe są ciągle konieczne. Wciąż na stanowiskach kierowniczych w biznesie, wciąż w parlamencie, wciąż jeśli chodzi o prezydentów dużych miast, mamy zdecydowaną przewagę mężczyzn i ten męski punkt widzenia jednak dominuje. Dlatego też jeśli są aktywne kobiety, jeśli chcą działać, jeśli chcą doradzać, a takim doradczym ciałem są właśnie rady kobiet, jeśli przy samorządach takie rady powstają, to dlaczego ich nie wzmacniać? Jeśli mamy ustawowe rozwiązania dla rad seniorów, one są umieszczone w ustawie. Jeśli mamy ustawowy nakaz tworzenia rad młodzieżowych, to dlaczego nie rad kobiet, jeśli są kobiety, które chcą działać i widzą tę przeszkodę, bo są samorządowcy, nie tak jak tutaj w Opolu, gdzie powstała pierwsza w województwie Rada Kobiet, gdzie prezydent tej radzie jest przychylny, ale są też tacy włodarze miast czy gmin, którzy nie wyrażają zgody na utworzenie takich rad. I tam potrzebne jest wzmocnienie ustawowe i wpisanie po prostu do ustawy samorządowej tych rad kobiet jako kolejny podpunkt obok rad seniorów i rad młodzieżowych.
1: Ale czy to nie byłoby takie kolejne ciało, powiedzmy, no dekoracyjne, tak to nazwijmy, czyli nie mające jakichś kompetencji, które by się przekładały na realne działania. No bo mamy już właśnie, wymieniła pani cały długi szereg tych rad. Czy pani jest zadowolona z tego, jak one funkcjonują?
2: Tak, uważam, że to, że mamy na przykład Rady Młodzieży, ja akurat więcej współpracuję z Radami Młodzieży niż z Radami Seniorów, choć też oczywiście doceniam ich rolę. Jednak ta perspektywa różnorodna jest nam potrzebna, bo my bardzo często myślimy o młodzieży stereotypowo, że należy im zapewnić dobrą edukację, że jeśli rozmawiamy o transporcie, to oni muszą mieć dobry transport, żeby dojechać do szkoły i w zasadzie tyle. A oni mówią, nie, my chcemy mieć wpływ również na to, jak będą kursowały autobusy, kiedy będziemy chcieli po szkole pojechać do miasta, nawet na imprezę i móc bezpiecznie wrócić. My chcemy mieć wpływ na budżety obywatelskie, my chcemy mieć wpływ na zieleń, na infrastrukturę, na kulturę i rzeczywiście wysłuchanie tego głosu jest istotne, bo on nam pokazuje zupełnie inną perspektywę. I podobnie jest z kobietami. To kobiety bardzo często mówią, gdzie są luki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To kobiety wypowiadają się też w zakresie na przykład obrony cywilnej. My nie wypowiadamy się wyłącznie na temat edukacji i opieki nad dziećmi czy osobami niesamodzielnymi, ale również o tym, jak budować system obrony cywilnej, bo to często kobieta będzie decydowała, gdzie i kiedy uciekać, jak spakować dziecko, co mieć w plecaku ucieczkowym i jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. I warto jest tego głosu również wysłuchać, kiedy planuje się rzeczy związane chociażby z bezpieczeństwem.
1: Byłby to element pewnych zmian społecznych, szerszych zmian społecznych, którym nasze społeczeństwo podlega. Ostatnio głośno jest chociażby o kwestii związanej z wpisywaniem do polskiego rejestru małżeństw zawartych za granicą, jednopłciowych małżeństw, dodajmy. Jakie jest pani zdanie na ten temat? Bo na razie większość urzędów odmawia takich wpisów.
2: Tak, i tutaj widzimy kolejną historię z cyklu państwo i prawo nie nadąża za zmianą społeczną, bo ponad połowa polskiego społeczeństwa jest za jednopłciowymi związkami partnerskimi. Tu nie ma wielkiego oporu społecznego. Natomiast rzeczywiście nasze prawo jest do tego niedostosowane. Wciąż w parlamencie nie mamy większości do tego, żeby uchwalić ustawę o związkach partnerskich. Pracujemy i wkrótce wyjdzie z Sejmu ustawa o statusie osoby najbliższej w związku. Trafi do prezydenta Nawrockiego. Wątpliwe jest, czy prezydent takie rozwiązanie podpisze, a jednocześnie toczą się postępowania przed polskimi i międzynarodowymi sądami dotyczące transkrypcji aktów małżeństwa. I tak widzimy ten problem, że urzędy stanu cywilnego nie mają w tej chwili możliwości wpisania czy transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, bo po prostu system informatyczny jest na to niegotowy. On widzi po PESEL-u, że wpisujemy dwóch mężczyzn albo dwie kobiety i odmawia po prostu przyjęcia tych dwóch PESEL-i, pokazując, że to jest jakiś błąd. Ale już wkrótce będziemy mieć pierwszą transkrypcję, która dokona się w Warszawie, bo mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dwóch mężczyzn przeszło całą procedurę i kiedy tylko dokumenty z sądu wrócą do warszawskiego ratusza, prezydent Rafał Trzaskowski jasno zapowiedział, że Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokona tej transkrypcji. Mamy kolejne wyroki sądów i kolejne urzędy stanu w Lublinie, ale mamy też w Gorzowie, Wojewódzki Sąd Administracyjny również nakazał transkrypcję. Mamy też przede wszystkim, bo to są wyroki indywidualne, ale mamy też orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozszerza to prawo na wszystkie osoby, które zawarły związki małżeńskie poza granicami Polski, pary jednopłciowe i oczekuje od państwa polskiego, że rozpozna te osoby jako małżeństwo i dokona transkrypcji aktów ślubu. Nad tym pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czekamy na te rozwiązania systemowe. Na razie mamy jednostkowe, a czekamy na zmianę systemową.
1: Pani poseł, no bo ja już słyszę te argumenty i pytania. A czy to jest zgodne z konstytucją?
2: Oczywiście, że to nie szkodzi polskiej konstytucji, dlatego że my nie wprowadzamy do polskiego prawa instytucji małżeństwa osób tej samej płci. Ja już nie chcę wchodzić w te dywagacje, dlatego że kwestie dotyczące artykułu 18, który mówi o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega i rodzina podlega specjalnej ochronie państwa, według konstytucjonalistów, według prawników, według chociażby Ewy Łętowskiej, nie wyklucza małżeństw innych niż kobiety i mężczyzny. Ono zakłada, ten artykuł zakłada, że małżeństwo i rodzina, kobieta i mężczyzna są pod szczególną ochroną państwa. Ale w to nie wchodźmy, bo w ogóle te transkrypcje nie zmieniają polskiej konstytucji, nie zmieniają polskiego prawa. To tylko potwierdza, że te osoby zawarły małżeństwo poza granicami Polski i są małżeństwem. I to chroni również nas tutaj w Polsce, bo zapobiega chociażby bigamii.
1: No tak.
2: Dlatego, że osoba, która zawarła małżeństwo poza granicami Polski, w świetle polskiego prawa, tak jak ono teraz funkcjonuje, jest kawalerem albo panną i tak naprawdę mogłaby wejść w związek również tutaj w Polsce. Tak, nie powinno to działać. Pomijam już to, że wszyscy powinniśmy mieć równe prawa i ja jestem tego zdania, że po prostu związki partnerskie już dawno powinny być taką cywilizacyjną normą, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej.
1: Wspomnieliśmy o konstytucji. Jaka będzie decyzja koalicji w sprawie tej rady dotyczącej, która ma zajmować się pracami nad nową konstytucją, a powołanej przez prezydenta?
2: To jest bardzo dziwny ruch pana prezydenta. My trochę oceniamy to jako próbę odwrócenia uwagi od chociażby afery Zonda Krypto, która ciągle się przetacza przez polską opinię publiczną, przez polskie media. Rada Konstytucyjna, która powstała w Pałacu Prezydenckim, po pierwsze składa się z osób, które zasłynęły raczej z niestosowania polskiego prawa, tak jak na przykład Julia Przyłębska, co do której są bardzo poważne zastrzeżenia. To jest rada złożona z bardzo wiekowych osób i to nie chodzi o to, żeby takie osoby nie pracowały nad konstytucją, ale jednak potrzebne nam jest też świeże spojrzenie i taka różnorodność również perspektyw. Nie wygląda to na radę przyszłości, ale przede wszystkim jest jedna i kluczowa sprawa. My nie mamy w tej chwili ani momentu konstytucyjnego, nie usłyszeliśmy, co tak naprawdę w obecnej konstytucji przeszkadza panu prezydentowi, oprócz tego, że pan prezydent chciałby mieć większą władzę i że chciałby zmienić ustrój Polski na taki, w którym prezydent mógłby na przykład rozwiązać parlament. No i pytanie, czy polskie społeczeństwo chciałoby takiej konstytucji?
1: No chyba nie, bo są sondaże sugerujące, że raczej ten model, który w tej chwili obowiązuje, jest tym
2: jest odpowiedni,
1: optymalnym dla
2: więc tutaj nie ma potrzeby społecznej, która by stała za próbą zmiany konstytucji. Ale co najważniejsze, nie ma w polskim parlamencie większości i od bardzo wielu lat nie było w polskim parlamencie większości, która byłaby w stanie zmienić konstytucję. Więc to jest taka praca, trochę sztuka dla sztuki. Bardzo długą perspektywę czasową pan prezydent założył, bo chyba słyszałam, że jakieś gotowe efekty miałyby być w roku 2030, więc to jest dość odległa perspektywa. Czy wtedy będzie większość, która mogłaby konstytucję zmienić w polskim parlamencie? Nie sądzę. Nasza scena polityczna jest podzielona jednak równo na pół i do większości konstytucyjnej każdej ze stron będzie brakowało głosów.
1: Może Koalicja Obywatelska zmieni zdanie do tego 2030 roku?
2: Z całą pewnością nie będziemy chcieli wzmacniać ponad miarę władzy prezydenta. Nie tylko z uwagi na to, że to jest prezydent nie z naszego obozu, ale dlatego, że mamy system parlamentarno-gabinetowy i on się sprawdza. Jest dobrze funkcjonującym systemem w demokratycznym państwie. Zmiana na system prezydencki nie jest chyba przez nikogo oczekiwana. Mamy naprawdę parlament z silnym mandatem społecznym. Parlament, który jest różnorodny, w którym toczą się spory, ale w którym jednak ostatecznie musi dojść do demokratycznego głosowania, a nie do jednoosobowej decyzji, taką, jaką mógłby podejmować prezydent. Więc myślę, że zostańmy przy naszym systemie, choć oczywiście rozmowa o konstytucji, kiedy mamy już blisko 30 lat od jej uchwalenia, być może jest konieczna, być może powinniśmy coś, jakieś modyfikacje wprowadzić, no ale na pewno nie wywracać ustroju państwa do góry nogami.
1: Posłanka Dorota Łoboda jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą państwo oczywiście w internecie na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radiopole. Powoli będziemy się budzić, ale dzisiaj pogoda na pewno nie jest zachęcająca do tego, żeby się budzić, bo się zrobiło deszczowo, ponuro, no i tak rzeźko. Na początek mamy Jacek Rudnik.
1: Deszczyk też jest potrzebny. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Tak, ale zdecydowanie tego deszczu rolnicy potrzebowali, już go poszukiwali, ale nie tylko rolnicy, bo również czekają w końcu, żeby pojawiły się te opady deszczu.
1: Zdecydowanie tak. Susza hydrologiczna odmieniana chyba przez wszystkie przypadki, także w naszych przekazach informacyjnych.
0: Dlatego pierwsze informacje dobre dla rolników są takie, że w końcu popadało solidnie w regionie, a teraz szósta.
1: Wiadomości poranne zaczynamy. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zymbaczyński, wojewoda opolski, trzykrotny prezydent miasta. Mieszkańcy części powiatów Krapkowickiego i Strzeleckiego liczą straty po czwartkowym gradobiciu. Załamanie pogody trwało kilka minut. W ekonomicznym otwarciu dnia Polska podpisuje dokumenty dotyczące unijnego programu SAFE.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
1: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zymbaczyński, wojewoda opolski w latach 90. i trzykrotny prezydent miasta. Jako wojewoda w lipcu 97 roku kierował działaniami w czasie powodzi tysiąclecia, która zalała m.in. lewobrzeżną część Opola, wyspę Bolko, Zaodrze i Pasieka. Rok później Ryszard Zymbaczyński stał też na czele obrony województwa opolskiego przed likwidacją w ramach planowanej wtedy reformy administracyjnej. Przez trzy kadencje od 2002 do 2014 roku Ryszard Zymbaczyński był także prezydentem Opola.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Mieszkańcy części powiatów Krapkowickiego i Strzeleckiego liczą straty po czwartkowym gradobiciu, które wystąpiło bardzo lokalnie od godziny 18.
3: W Czereniowicach przeszła gwałtowna burza gradowa, która spowodowała straty. Uszkodziła szklarnie, uprawy, rośliny oraz kwiaty. Na ulicach w krótkim czasie zrobiło się biało, jak zimą. Niestety, ale pogoda jest nieprzewidywalna i musimy się z tym liczyć coraz bardziej.
1: Nie powiedziała Radio Opole sołtys Sieroniowic Małgorzata Michalska. Podobny, praktycznie zimowy krajobraz zapanował także w oddalonej o kilkanaście kilometrów leśnicy.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Polska będzie pierwsza w Europie. O 13.30 zostanie podpisana w Warszawie umowa dotycząca unijnego programu pożyczkowego SAFE, z którego transze będą wykorzystywane na wzmacnianie naszego potencjału obronnego. W uroczystości wezmą udział premier Donald Tusk, wicepremier Borysław Kośniak-Kamysz, ale także minister finansów Andrzej Domański oraz pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sokowia-Czernecka.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani przez prezesa tej instytucji do orzekania, odesłani z kwitkiem. Troje z nich przyszło do pracy po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by ta umożliwiła im wykonywanie obowiązków. Prezesa Bogdana Święczkowskiego na miejscu nie zastali. Usłyszeli, że ich sytuacja odnośnie nieskutecznej formy zaprzysiężenia nie uległa zmianie. Wyjazdy za granicę nie oferują już tak wysokich zarobków jak 10 lat temu, czytamy w Rzeczpospolitej. Jak informują dziennikarze, dekadę temu wyjazd na proste prace, nawet sezonowe, do Niemiec, Holandii czy Irlandii przynosił 3 razy wyższe zarobki niż miało to miejsce w Polsce. Przez szybki wzrost wynagrodzeń nad Wisłą, zwłaszcza płacy minimalnej, przewaga zachodnich krajów wyraźnie stopniała. Około 4 miesięcy potrwa przebudowa ulicy Zamkowej w sąsiedztwie Muzeum Ziemi Kozielskiej. Poza nową nawierzchnią, chodnikami i oświetleniem będzie tam też zmodernizowane skrzyżowanie z ulicą Kraszewskiego. Wszystkie te prace będą kosztować łącznie około 1 000 000 zł.
2: Światowe agencje informują.
1: Francja świętuje Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej. W tym roku uroczystości będą przebiegać w dużej części pod znakiem wsparcia dla broniącej się przed Rosją Ukrainy. W obchodach w Paryżu wezmą udział także ukraińscy żołnierze. Shakira ponownie zaśpiewa hymny piłkarskich mistrzostw świata. Piosenka Dai Dai została oficjalnym hymnem mundialu. To trzecie piłkarskie mistrzostwa po turniejach w RPA i Brazylii, na których ta kolumbijska wokalistka wykona utwór promujący imprezę.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 po 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
4: Joanna Matlak, dzień dobry. Polska będzie pierwsza w Europie. Dziś w Warszawie o 13.30 zostanie podpisana umowa SAFE. Podpisanie umowy z Brukselą otworzy dla Polski nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały do Polski jako nowe mikropożyczki w następnych latach. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana wykorzystana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce, a spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. Mieszkańcy Podkarpacia to najbardziej rzetelni konsumenci. Rzetelna firma i Krajowy Rejestr Długów udostępniły najnowsze zestawienie rzetelności płatniczej Polaków. Jak się okazuje, Podkarpacie awansowało na pozycję lidera z trzeciego miejsca zajętego w ubiegłej edycji. Na podium rankingu rzetelnej firmy IKRD znalazły się również Małopolska i Wielkopolska. Na końcu zestawienia znalazło się województwo warmińsko-mazurskie. Pałac w Roskochowie, zamek w Niemodlinie, park przy Centrum Rehabilitacji w Korfantowie czy boisko w Tarnowie Opolskim. To miejsca, które przejdą rewitalizację dzięki unijnemu wsparciu. Łączna wartość czterech projektów to 18 milionów złotych. 12 milionów złotych stanowi dofinansowanie europejskie.
2: Pogoda.
0: Rześki deszczowy poranek, ale czekaliśmy na te opady deszczu i w końcu się pojawiły i dzisiaj w ciągu dnia, jeżeli chodzi o Opole, szansa na to, że będzie padać jest niewielka, ale w naszym regionie te deszcze mogą się jeszcze pojawić. Będę sprawdzał te konkretne mapy IMGW, gdzie to będzie padać. Dzisiaj maksymalnie 13 stopni, czyli de facto dużo cieplej niż teraz nie będzie. Jutro od 4 do 15, w niedzielę 21, no i w przyszłym tygodniu słońca raczej nie zobaczymy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Na zegarach. Mamy już 6 minut po godzinie 6. Startujemy z kolejnym porannym programem w Radio Opole. Szaro, ponuro i ponuro jak na razie. Ale może to słońce dzisiaj jeszcze się pojawi. Kacper Śniegórski, Paweł Oliwa. Dzień dobry.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dziś mamy piątek, to 8 dzień maja. W kalendarzu Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto obchodzone w Polsce 8 maja upamiętnia zakończenie II wojny światowej, a do tego Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Światowy Dzień Osła też mamy i Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika. Natomiast to, na co dzisiaj będziemy spoglądać, to z pewnością niebo w poszukiwaniu deszczu w tych rejonach Polski, w których pożar niestety trawił lasy, również zaczęło padać, a to były bardzo dobre informacje. Natomiast jeżeli chodzi o opady deszczu dzisiaj w naszym regionie, no to jak popatrzymy w niebo, to raczej nie mielibyśmy wątpliwości, że będzie lało, ale tak nie będzie, jak patrzę teraz na mapy z prognozami opadów deszczu w naszym regionie. No bo tak z tego, co widzę, to będzie padać wokół Opolszczyzny, ale tak Opolszczyznę za bardzo te opady deszczu mają nie zahaczać. Jednak zobaczymy. Może tutaj synoptycy w tej kwestii się mylą, ale zachęcam do tego, żeby nas informować. Jak u was pada, dajcie znać. 774541541. Sporo tematów dzisiaj poruszymy. Dzień kierowcy zawodowego, jak wygląda taki dzień, no to na pewno będziemy chcieli sprawdzić dzisiaj w porannej audycji Radio Opole. A teraz Miles Smith i Hold Me in the Dark, czyli premiera. Utwór, którego jeszcze nie słyszeliście.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: 1908 roku urodził się Henri Dunant, szwajcarski filantrop. To pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1901 roku. I bardzo ciekawa data, bo w 1886 roku farmaceuta z Atlanty John Seed Pemberton opracował recepturę napoju orzeźwiającego, który nazwał Coca-Colą. Pemberton zmarł krótko po zarejestrowaniu firmy. W pierwszym roku produkcji sprzedawano dziennie 9 szklanek, współcześnie średnio ponad miliard butelek. Receptura stanowi pilnie strzeżoną tajemnicę. 140 lat temu to się wydarzyło. No to w 1971 roku, jak już wchodzimy do ubiegłego wieku, odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia hali widowiskowej Spodek w Katowicach, a w 1975 urodził się Enrique Iglesias, hiszpański piosenkarz, aktor i kompozytor.
1: Przywitaj dzień z przebojami Radia Opole. Reklama społeczna.
2: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
3: czują się bezpieczne i kochane.
4: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
5: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
6: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
3: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
5: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
2: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
15: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

0: Madonna, Hang Up w Radio Opole, a my zbliżamy się do godziny 6.30. Adam Wołek zabierze nas teraz na opolskie drogi.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Na ten moment nie ma poważniejszych zdarzeń, nie ma też wielkiego ruchu, ale oczywiście się to zmieni i czekamy na szczyt komunikacyjny. Na razie bez problemu poruszacie się po miastach regionu. Mamy natomiast sporo prac i remontów, m.in. na obwodnicy północnej Opola przy zjeździe na Sławicę. Tam trzeba wnikliwie patrzeć na znaki przy powstających estakadach. Roboty też na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I. Trwają prace na skrzyżowaniu na trasie Ozimek-Grodziec. Są utrudnienia, zamknięty wlot do ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. Powstaje tam także ścieżka pieszo-rowerowa. DK45 w stronę Rociuborza to zamknięta obwodnica Poborszowa, a z wyjazdu z objazdu od razu zderzamy się w Komornie z Wahadłem. Trzeba objechać to oczywiście przez miejscowość, mówię tu o zamkniętej obwodnicy. Ta sama 45, ale w stronę Kluczborka, Wahadła. Remont na wojewódzkiej 454, Wahadła w pokoju Zieleńcu. Prace też na 385 i ruch naprzemienny w Kopicach.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zembaczyński, wojewoda opolski w latach 90. i trzykrotny prezydent miasta. Jako wojewoda w lipcu 97 roku kierował działaniami w czasie powodzi tysiąclecia, która zalała m.in. lewobrzeżną część miasta, Wyspę Bolko, Załdrze i Pasieka. Przez trzy kadencje, od 2002 do 2014 roku, Ryszard Zembaczyński był także prezydentem Opola. Mieszkańcy części powiatów Krapkowickiego i Strzeleckiego zaskoczeni czwartkowym gradobiciem, które wystąpiło lokalnie po godzinie 18. Jak przekazała nam sołtys Sieroniowic Małgorzata Michalska, grad uszkodził szklarnię oraz w niektórych miejscach także uprawy. Na ulicach w krótkim czasie zrobiło się biało, podobnie było w oddalonej o kilkanaście kilometrów leśnicy. Polska będzie pierwszym z 19 krajów Unii Europejskiej, który skorzysta z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Safe na obronność. Podpisanie dokumentu w obecności przedstawicieli Brukseli, 13.30 w Warszawie. Głównym beneficjentem ponad 120 projektów związanych z obronnością ma być Polska Grupa Zbrojeniowa. O 7.00 zapraszam, ale jak gwiazd polskiej piosenki w Opolu powiększy się o 3 nowe nazwiska oraz kolejne promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla opolskich OSP.
4: Lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Zależało nam na tym, żeby jednostki miały tego typu sprzęt.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach teraz mamy około 9-10 stopni, natomiast maksymalna temperatura na dzisiaj to 13 stopni. I jak popatrzymy w niebo, no to na oko będzie padać. Ale jak patrzyłem na te mapy IMGW, no to raczej w naszym regionie dzisiaj opadów deszczu nie będziemy się spodziewać. Jutro też nie powinno popadać w niedzielę. Dobra informacja jest taka, że w przyszłym tygodniu tych opadów deszczu ma być zdecydowanie więcej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I według synoptyków słońce ma się dzisiaj pojawić, ale tak około godziny 15-16. Szybciej tego słońca nie będzie i może około godziny 19 coś popada. Dzień dobry, o poranku w Radiu Opole.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: W Radiu Opole 37 minut po godzinie 6 i wchodzę teraz na nasze media społecznościowe. I wczoraj dodaliśmy bardzo smutną informację, o której też mówimy w wiadomościach Radio Opole. Nie żyje Ryszard Zembaczyński, prezydent Opola w latach 2002-2014. Wojewoda opolski w latach 90. kierował regionem podczas chociażby powodzi tysiąclecia w 1997 roku i pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wszystkie w pozytywnym tonie. Wyrazy współczucia dla najbliższych, pisze Marzena. Bartosz napisał coś takiego. To był człowiek o wysokim, niespotykanym dzisiaj w polityce poziomie kultury osobistej. Niech spoczywa w pokoju. Kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny. Jeżeli również chcielibyście napisać kilka ciepłych słów, to zachęcamy do tego, żeby wejść na naszego Facebooka w Radio Opole. Ale również informowaliśmy o gradobiciu w Sieronowicach. Zrobiło się biało jak w zimie, bo faktycznie tamtędy przeszła gwałtowna burza gradowa, która spowodowała straty, uszkodziła szklarnie, drzewa, uprawy, rośliny oraz kwiaty. Na ulicach w krótkim czasie zrobiło się po prostu biało i możecie zobaczyć zdjęcia właśnie z tego wydarzenia albo przeczytać konkretniejszą informację właśnie w tym temacie. A teraz Inna i Matoma w Radio Opole z utworem Dream Out Loud, którego jeszcze nie słyszeliście.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Ewa Farna w Radio Opole. Nie znam tego miejsca. Za kwadrans będziemy mieli godzinę siódmą. O godzinie siódmej kolejne wiadomości w Radio Opole, a te dzisiaj dla nas serwuje Jacek Rudnik.
1: Dziękujemy za to. Raz jeszcze witam.
0: Tak, no jeżeli chodzi o pierwszą informację, która dzisiaj się pojawia, no to niestety doszło.
1: Może być inna, tak.
0: Dokładnie. Ryszard Zembaczyński, były prezydent miasta Opola, niestety odszedł z tego świata.
1: 77 lat, wojewoda opolski w latach 90. takich bardzo ważnych też dla opolskiego. 97. Kierował działaniami w czasie powodzi tysiąclecia, która zalała wtedy między innymi lewobrzeżną część miasta, Wyspę Bolko, także Pasiekę, tu gdzie mieści się nasza redakcja Radia Opole. Przez trzy kadencje od 2002 do 2014 Ryszard Zembaczyński był także prezydentem Opola, ceniony za niesamowitą taką kulturę polityczną, kulturę bycia w momencie dyskursu, który niekiedy przybierał takie dość dynamiczne obroty. Ryszard Zembaczyński potrafił zawsze wyjść z tego z taką klasą. Trochę brakuje nam tego dzisiaj w polityce.
0: Oj, zdecydowanie tak. Polityk z innej ery, tak można o nim powiedzieć. Natomiast wspomniałeś o tej powodzi i do powodzi to jest nam szalenie daleko, tak bym powiedział, bo susza to jest też problem ogromny. I temat, który na pewno będzie się pojawiał.
1: Ogromny, ogromny kłopot, także w naszych przekazach informacyjnych sporo mówimy o tym, że mamy takie wrażenie, że jak zaczyna gdzieś tam mocniej padać troszkę, to już sprawa jest załatwiona. Nic takiego, proszę Państwa, niestety nie ma miejsca. Te niedobytki wody w glebie są szacowane na 5-6 lat, czyli gdyby utrzymać takie średniodobowe poziomy opadów, średnioroczne, to przez 5 kolejnych lat musiałyby się utrzymać, żeby dojść do poziomu uważanego za komfortowy.
0: Za zero.
1: A do tego chyba jeszcze daleka droga.
0: Oj, bardzo daleka droga. A co jeszcze w wiadomościach?
1: Siódma. Zapraszam. Oczywiście Polska podpisuje w Warszawie dokumenty odnośnie przystąpienia do unijnego programu pożyczkowego Safe na obronność. Największym beneficjentem ponad 120 projektów zwiększających nasze bezpieczeństwo ma być Polska Grupa Zbrojeniowa. Powiemy także o kolejnych promesach na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla opolskich OSP. Ale jak gwiazd polskiej piosenki w Opolu powiększy się o trzy nowe nazwiska. Będzie o tym także.
0: No to ja się nie mogę doczekać wiadomości w Radio Opole. Najbliższe już za 14, a nawet 13 minut punktualnie o godzinie 7, a poprowadzi je Jacek.
1: Zapraszam.
0: Dzięki bardzo. No to teraz Meghan Trainor i Pink Cadillac w Radio Opole.

0: Mieszkańcy powiatów strzeleckiego i krapkowickiego te zaskoczeni byli gradowiciem i o tym wspominałem, ale szerzej na ten temat na pewno opowiemy w wiadomościach Radio Opole już za 2,5 minuty.
1: Dzień dobry z Radiem Opole.
2: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: Bez poważnych zdarzeń na traktach województwa, ale coraz więcej pojazdów obserwujemy na asfaltach regionu. Prace między innymi na obwodnicy północnej przy Sławicach i dalej na wylocie do Nysy to w Opolu. Powoli także ustawiają się lekkie kolejki na wlotach do miasta od strony Kępy, Zawady czy Lędzin, ale jeszcze nie ma wielkiego tłoku. Więcej pojazdów także na węźle wschodnim. DK45 wahadła za Zawadą aż do Jełowej. Przypominamy o tym, no bo to taki newralgiczny punkt na mapie naszego województwa. Na przemiennie jedziemy też na obwodnicy Kluczborka, podobnie jak w Komornie, przed zamkniętą obwodnicą Poborszowa, to trasa na Racibórz. Trzeba to objechać przez miejscowość. Autostrada A4 przejezdna, szybko i bez kłopotów docieramy do granic regionu.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Dzisiaj mamy 8 dzień maja, to piątek, Narodowy Dzień Zwycięstwa, czy chociażby Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Godzina 7 na zegarze.
10: Nie żyje Ryszard Zębaczyński, wojewoda opolski w latach 90., trzykrotny prezydent miasta. Mieszkańcy części powiatów Kropkowickiego i Strzeleckiego zaskoczeni czwartkowym gradobiciem. Załamanie pogody trwało kilka minut. Polska podpisuje w Warszawie dokumenty odnośnie przystąpienia do unijnego programu SAFE na obronność.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Jacek Rudnik.
10: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, wojewoda opolski w latach 90., trzykrotny prezydent miasta. Jako wojewoda w lipcu 97 roku kierował działaniami w czasie powodzi tysiąclecia, która zalała m.in. lewobrzeżną część Opola, wyspę Bolko, Zaodrze i Pasieka. Tak wspominał te wydarzenia ponad dwie dekady później na antenie Radio Opole.
11: Tu się okazało, że płynie 3,5 tysiąca metrów sześciennych na sekundę przez Opole. To jest po prostu potop. Łzy w oczach miałem, jak widziałem ludzi, którzy żywioł przystępowali do akcji. Cała Polska ruszyła nam na pomoc.
10: Przez trzy kadencje od 2002 do 2014 roku Ryszard Zębaczyński był także prezydentem Opola, ceniony m.in. za kulturę wypowiedzi i pewną klasę prowadzenia dyskursu politycznego.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
10: Mieszkańcy części powiatów Krapkowickiego i Strzeleckiego zaskoczeni czwartkowym załamaniem pogody gradobiciem, które wystąpiło lokalnie po godzinie 18. Jak przekazała Radio Opole, sołtys Sieroniowic Małgorzata Michalska. Grad uszkodził m.in. szklarnię oraz w niektórych miejscach także uprawy.
12: W Sieroniowicach przeszła gwałtowna burza gradowa, która spowodowała straty. Uszkodziła szklarnię, uprawy, rośliny oraz kwiaty. Na ulicach w krótkim czasie zrobiło się biało, jak zimą. Niestety, ale pogoda jest nieprzewidywalna i musimy się z tym liczyć coraz bardziej.
10: A podobnie było w oddalonej o kilkanaście kilometrów leśnicy. Gwałtowne opady gradu występowały także punktowo w powiecie krapkowickim.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
10: Polska będzie pierwszym z 19 krajów Unii Europejskiej, który skorzysta z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek SAFE na obronność. Podpisanie dokumentu w obecności przedstawicieli Brukseli nastąpi o 13.30 w Warszawie. głównym beneficjentem ponad 120 projektów związanych z obronnością. Ma być Polska Grupa Zbrojeniowa.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
10: Nowe samochody strażackie, oznaki honorowe i wyróżnienia dla zasłużonych jednostek ochotniczych straży pożarnych w Opolskim. W trakcie uroczystej czwartkowej gali, poza honorami dla druhów, także promesy z Urzędu Marszałkowskiego na zakup kolejnych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
2: Lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze. To była moja idea, wspólnie z byłym marszałkiem Andrzejem Bułą, żeby doprowadzić do tego, żeby w jednostkach, kiedy jest małe zdarzenie, złamane drzewo, zapalenie się koszy, czy wjazdy gdzieś, żeby tam mogły lekkie samochody wjeździć. Zależało nam na tym, żeby jednostki miały tego typu sprzęt.
10: Mówi prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu Andrzej Borowski. Więcej o przekazanych samochodach i pracy druhów będzie w reporterskim obrazie dnia. Startujemy po 14.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
10: A rynek gwiazd polskiej piosenki w Opolu powiększy się o 3 nowe nazwiska. Swoje gwiazdy podczas tegorocznego festiwalu odsłonią 3 panie. Maria Szabłowska, Ewa Bem i Natalia Kukulska. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
13: Zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone dla polskiej piosenki. Ewa Bem, Maria Szabłowska, od lat też związana dziennikarka muzyczna, i trzecia Natalia Kukulska.
14: Ewa Bem to jest niezwykle uznana artystka. Karierę zaczęła już w 1969 roku. No i najmłodsza z pań, Natalia Kukulska, której to festiwal towarzyszy od 3 dekad.
10: Dodaje Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i zarazem rzecznik festiwalu. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, na który sprzedaż biletów przypominamy właśnie się rozpoczęła w czwartek. Ruszy 4 czerwca. Potrwa 4 dni. Dziś mamy piątek, 8 maja.
1: To przyniesie dzień.
10: Prezydent Karol Nawrocki wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po uroczystości o 10 w Pałacu Prezydenckim jest planowane wystąpienie głowy państwa. W południe w Opolu przed pomnikiem bojownikom o polskość Śląska-Opolskiego uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa. Do wzięcia udziału w upamiętnieniu zakończenia II wojny światowej zaprasza prezydent Opola. Od 9 do 12 na parkingu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu kolejna akcja oddawania krwi organizowana przez służby mundurowe. Jest sposobność, by włączyć się w te szczytne przedsięwzięcia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy w tym momencie około 10-11 stopni, ale też dziewiątki jeszcze mogą się pojawić w wielu miejscach naszego regionu. 13 stopni dzisiaj maksymalnie, jak popatrzymy w niebo, to może się wydawać, że będzie lało. Ale szansa na te opady deszczu cały czas jest, ale muszę przyznać, że według synoptyków jest niewielka. To nie jest taki pewniak.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Oby popadało. Trzymamy za to mocno kciuki. Jutro od 4 do 15 w niedzielę powraca słońce i powraca ciepełko. Około 21 stopni będziemy mieli. A teraz mamy 6 minut po godzinie 7. Kacper Śniegórski, Paweł Oliwa. Dzień dobry o poranku.

0: To była nowość od Martyny Baranowskiej, Berlin w Radio Pole. 11 minut mamy po godzinie 7. To teraz przed nami kolejna premiera, ale taka mocno światowa, bo Shakira ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich mistrzostw świata. Piosenka Die Die została oficjalnym hymnem zbliżającego się mundialu. To trzecie piłkarskie mistrzostwa po turniejach Fair Play i Brazylii, na których ta kolumbijska wokalistka wykona utwór promujący imprezę.
1: Utwór w całości zostanie zaprezentowany 14 maja. Teraz jego fragment jest już dostępny w internecie, mówi krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Meter.
2: Piosenka Die Die to najnowszy przebój Shakiry, który zaśpiewa w trakcie otwarcia Mistrzostw Świata. Wystąpi razem z nią Burna Boy, to wokalista z Nigerii.
1: Shakira kojarzona jest z latynoską przebojowością oraz tanecznymi hitami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz rozegrane zostaną w trzech krajach, rozpoczną się 11 czerwca w mieście Meksyk, meczem reprezentacji gospodarzy z Republiką Południowej Afryki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na to nie trzeba czekać do 17 maja, żeby posłuchać tego utworu.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: Shakira, Burna Boy i hymn tego mundialu Die Die.

0: Dzisiaj w Radio Opole spoglądamy w niebo wszyscy i w szczególności rolnicy, którzy bardzo się ucieszyli z tego, że w końcu zaczęło w nocy padać, ale dzisiaj tych opadów deszczu już może nie być tyle. 774-541-541. Dajcie znać, jak wygląda sytuacja pogodowa w waszej miejscowości. Czekam na telefony. Radio Opole, tak się wygra. Radio Opole, tak się
1: wygra. Radio Opole, tak się wygra. Reklama społeczna.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl...
8: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
8: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
7: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy.

0: województwa opolskiego.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błysz. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie.

0: Patrzę na Adama Wołka i się uśmiecha. Mam nadzieję, że nie tylko do Jacka Rudnika, ale również w związku z tym, że na drogach jest spokojnie, więc sprawdźmy to.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Uśmiecham się dlatego, że nie ma poważnych zdarzeń, a to jest bardzo ważne. Natomiast trzeba już powiedzieć, wystartował nam szczyt komunikacyjny w stolicy regionu. Spora frekwencja pojazdów już na Niemodlińskiej, a także na wlotach do niej, bo i z Wojska Polskiego i Pruszkowskiej nadciągacie w kierunku centrum. Hamujecie na światłach, zator formuje się na rondzie przy placu Konstytucji 3 Maja od Budowlanych. Tam również nie jest łatwo. Lewoskręt w Luboszycką już zapchany, gęsto na Węźle Wschodnim, sznur samochodów także do i na Piastowskiej. Zapychają się nam Spychalskiego i plac Piłsudskiego, a także Wrocławska właśnie w stronę placu Piłsudskiego. Tam spora kolejka. Również Wrocławska do skrzyżowania z Niemodlińską wyróżnia się sporą frekwencją spalinowych. Nysy Łużyckiej także się zapycha, a również Ozimska od strony osiedla Armii Krajowej i Malinki. Problemy na obwodnicy północnej, w Nysie wolniej jedzie na bramy Grodkowskiej i przez przeprawy, a w brzegu na Włościańskiej macie wahadło. A czwórka przejezdna.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Cenione m.in. za kulturę wypowiedzi, opanowanie i klasę prowadzenia dyskursu politycznego. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zembaczyński, jeden z najbardziej znanych opolskich samorządowców. Wojewoda opolski w latach 90., trzykrotny prezydent miasta. Jako wojewoda w lipcu 97 kierował działaniami w czasie powodzi tysiąclecia, ale już rok po powodzi stanął na czele obrony województwa przed likwidacją w ramach reformy administracyjnej. Jak to wspominał wiele lat później, przypomnij w wiadomościach o 8. Na posiedzeniu 20 maja Senat zajmie się wnioskiem prezydenta w sprawie ogólnopolskiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki chce, by Polacy odnieśli się do proponowanego przez Brukselę programu ograniczania skutków zmian klimatu 27 września. Coroczne targi ogrodnicze Wiosna Kwiatów. W sobotę i niedzielę w Łosiowie. Dwudniowe wydarzenie na terenie opolskiego ośrodka doradztwa rolniczego oferuje bogatą ofertę stoisk ogrodniczych, animacje dla dzieci, występy artystyczne i wojewódzki konkurs zespołu śpiewaczy i biesiadnych. Na kilkudziesięciu stanowiskach m.in. sadzonki oraz najnowszy sprzęt do prac ogrodowych. W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8. Unijny program pożyczek SAFE, szanse dla polskiej gospodarki, a może jednak ryzyko dla stabilności finansów państwa. Zapytamy o to Miłosza Kawałkowskiego, szefa opolskich struktur Konfederacji Nowej Nadziei.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach teraz mamy 9 stopni, maksymalnie 13. Możemy się spodziewać słońce, może się przebije później w ciągu dnia opady deszczu. Różnie z tym może być. Według synoptyków raczej nie wystąpią. Jutro od 4 do 15, a na cieplejsze dni to musimy poczekać do niedzieli. Wtedy 21 i słońca.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w przyszłym tygodniu jakoś tak ma być szaro, buro i ponuro, ale spokojnie, nie wracamy do żadnych przymrozków. Tylko takie 8 stopni o poranku w ciągu dnia 17. Za 28 minut będzie 8, słuchajcie Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 23 minuty będzie godzina 8, kwadrans po godzinie 8, poranna rozmowa Radio Opole, którą poprowadzi tradycyjnie Reneusz Prochera, jest w naszym studiu, czołem.
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: I dotarła do nas o poranku bardzo smutna informacja, nie żyje Ryszard Zembaczyński. Wiele osób wspomina, ty jeszcze jako dziennikarz zajmujący się polityką, to tym bardziej, że to był taki człowiek kultury, taka polityka, która już niestety odeszła. Może jeszcze wróci, ale to był polityk tej poprzedniej ery.
2: Zgadzam się z Tobą w zupełności, tak. To był ten czas, kiedy ta polityka wyglądała zupełnie inaczej, ale też i inaczej nie tylko przedstawiciele tych sił, głównych sił politycznych podchodzili do siebie nawzajem, ale też i do włodarzy, do tych, którzy kierowali dużymi jednostkami, takimi jak miasto Opole chociażby. No i ja pamiętam właśnie prezydenta Zembaczyńskiego jako takiego człowieka środka, szukającego porozumienia. Ale też pamiętam, że to on chyba taki szeroki program modernizacji miasta zaczął. No, czy przypadkiem ulica Piastowska, którą codziennie jeździmy, nie była tak poważnie zmodernizowana za jego rządów?
1: A jak ona wyglądała przed, bo ja nie pamiętam.
2: No ale było te takie chodniki kamienne, które są dzisiaj, prawda? To, które się znakomicie trzymają swoją drogą. To nie był ten czas?
1: To był ten czas, tak mi się wydaje, ale tu możemy zawsze liczyć na naszych słuchaczy. 774-541-541. Tak, mówisz tutaj o tym Nadbrzeżu. Takim.
2: Tak.
1: A to pamiętam, jak to było, ale to też było chyba z pieniędzy unijnych robione. Urząd Marszałkowski mocno przy tym pracował. No, bardzo ciekawy wątek. Natomiast to nie będzie temat porannej rozmowy.
2: No nie, ale polityka oczywiście pojawi się w porannej rozmowie, bo dzisiaj w Warszawie o 13.30 dokładnie ma zostać podpisana umowa SAFE, czyli umowa, która również podzieliła polską scenę polityczną. Chodzi o program pożyczek na wsparcie przemysłu obronnego i generalnie szeroko pojętej obronności. Jest tak, że przedstawiciele koalicji rządowej widzą w tej umowie szansę na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale opozycja ma na ten temat inne, krytyczne zdanie, traktując je jako w przyszłości duże obciążenie dla budżetu państwa, który i tak jest mocno obciążony, więc czy opozycja nie da się przekonać do tej umowy? O to będę pytał Miłosza Kawałkowskiego, szefa opolskich struktur Konfederacji Nowej Nadziei.
1: No to ja przypominam, poranna rozmowa w Radiu Opole Kwadrans po godzinie 8. Zostańcie z nami.

0: Za 14 minut będzie godzina 8, to teraz poruszamy temat, który można nazwać Never Ending Story. Za 3 lata, w 2029 roku, po drogach mają jeździć pierwsze polskie elektryki. No i nie będą to zapowiadane kilka lat wcześniej Izery. Do gry wchodzi tajwański koncert Foxconn, jeden z największych na świecie producentów elektroniki, także lider nowoczesnych technologii. Foxconn został partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. Projekt będzie finansowany z Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszu Reprywatyzacji. Z kolei partner wniesie technologię, jak i też kapitał.
1: Na razie nie wiadomo, jak będzie się nazywał produkowany w Polsce samochód elektryczny. Wiadomo natomiast, że na początku powstaną 3 modele miejskich SUV-ów, które będą sprzedawane w Polsce i na rynku europejskim. Wynika ze słów ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
2: Planujemy, że do końca tego roku podpiszemy już wszystkie umowy inwestycyjne.
1: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz powiedział, że porozumienie z tajwańskim koncernem gwarantuje rozwój technologii, ale nie tylko.
3: Możliwość szkolenia naszych inżynierów, budowy ośrodka R&D, który w przyszłości pozwoli nam budować, projektować samochody przez nasze zespoły, gwarantuje nam budowę zakładu produkcyjnego.
1: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: Muszę przyznać, że z tymi zapowiedziami samochodów produkowanych w Polsce to jest trochę tak jak w relacji pomiędzy mężem a żoną. Jak mąż mówi, że coś zrobi, to zrobi. I nie trzeba mu co pół roku przypominać.

0: W Radiopole patrzymy na zegary. Za 4 czy nawet 3,5 minuty będzie godzina 8, wtedy najnowsze wiadomości, ale przed nimi jeszcze sprawdzimy sytuację na opolskich drogach. Już korki powinny być mniejsze, ale więcej o tym za chwilę Adam Wołek.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na

0: daje wolność na bogato.
1: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Bez poważnych zdarzeń na opolskich traktach informują służby, natomiast gęsto na drogach w Nysie, na bramy Grodkowskiej, Bema Celnej i Sudeckiej, więcej aut także w centrum, między innymi na Kolejowej koło Urzędu Miasta. Naszpikowane są remontami krajówki, na przykład 45 w stronę Kluczborka, tam mamy wahadłowy zestaw utrudnień od zawady po Jełową, problemy jeszcze na 40 w Głuchołazach i na obwodnicy Kluczborka, tam wahadło, remont wiaduktu. Mamy również ruch naprzemienny na wojewódzkiej 454 w stronę Namysłowa w Pokoju i Zieleńcu, a także na wojewódzkiej 385 w kierunku Grodkowa w Kopicach. Spory ruch w Opolu, obserwujemy go na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej czy Niemodlińskiej. Postoicie też na Węźle Wschodnim. Jeszcze wizyta w Kędzierzynie, bo tu hamujecie i to mocno na Rondzie Milenijnym, na Kozielskiej, Jana Pawła, Łukasiewicza czy Racławickiej. W Brzegu macie wahadło na Włościańskiej.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Pozdrawiam wszystkich kierowców zawodowych. Dzisiaj macie swoje międzynarodowe święto, a to oznacza, że mamy 8 dzień maja i piątek.
8: Miał 77 lat, pozostanie we wspomnieniach wielu Opolan. Nie żyje Ryszard Zębaczyński, wojewoda opolski w latach 90. przez 3 kadencje, także prezydent miasta. Dobiega końca budowa nowego centrum sportu w Boborowie. Przypomnijmy, co się zmienia po ukończeniu zadania za 4,5 miliona złotych.
4: Wiadomości Radia Opole.
7: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
8: Ceniony m.in. za kulturę wypowiedzi, opanowanie i klasę prowadzenia dyskursu politycznego. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, jeden z najbardziej znanych opolskich samorządowców. Wojewoda opolski w latach 90., trzykrotny prezydent miasta. Jako wojewoda jeszcze w lipcu 97 roku kierował działaniami w czasie powodzi tysiąclecia, ale już rok po powodzi stanął na czele obrony województwa opolskiego przed likwidacją w ramach planowanej wtedy reformy administracyjnej. Tak ten opolski zryw w obronie województwa wspomina o ponad 2 dekady później.
9: Łańcuch nadziei był wydarzeniem samym sobie bez precedensu w historii takich imprez w Polsce. Nie mógł to równać. To było taki głęboki oddech. Wreszcie jesteśmy u siebie. Nikt nam nie będzie chciał czegoś zabierać.
8: Cała moja praca była służbą dla Polski, tak z kolei swoją działalność Ryszard Zębaczyński wspominał w 2015 roku, tak ją podsumował podczas swojego benefisu w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Przypomnijmy to wydarzenie w wiadomościach za godzinę.
4: Tu są wiadomości Radio Opole.
8: W porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8:00. Unijny program niskooprocentowanych pożyczek SAFE. Szansa dla polskiej gospodarki, czy może jednak ryzyko dla stabilności finansów państwa? Ireneusz Prochera zapyta o to Miłosza Kawałkowskiego, to szef opolskich struktur Konfederacji Nowej Nadziei.
10: Dzisiaj w Warszawie o 13:30 dokładnie ma zostać podpisana umowa SAFE, która również podzieliła polską scenę polityczną. Chodzi o program pożyczek na wsparcie przemysłu obronnego i generalnie szeroko pojętej obronności. Przedstawiciele koalicji rządowej widzą w tej umowie szansę na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale opozycja ma na ten temat inne, krytyczne zdanie, traktując je jako w przyszłości duże obciążenie dla budżetu.
8: Zatem czy zagrożenie? Przynajmniej jak widzi to jedna z opcji politycznych. Przekonamy się kwadrans po godzinie 8:00.
4: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
8: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani przez prezesa tej instytucji do orzekania, odesłani z kwitkiem. Troje z nich przyszło do pracy po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by ta umożliwiła im wykonywanie swoich obowiązków. Prezesa Bogdana Święczkowskiego na miejscu nie zastali. Usłyszeli, że ich sytuacja odnośnie nieskutecznej formy zaprzysiężenia nie uległa zmianie. W południe w Opolu przed pomnikiem bojownikom Opolsko-Śląsko-Opolskiego. Uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi. Do wzięcia udziału w upamiętnieniu zakończenia II wojny światowej zaprasza prezydent Opola. Dobiega końca budowa nowego Centrum Sportu w Waborowie przy ulicy Wąskiej. Uroczyste otwarcie 20 maja. Inwestycja o wartości ponad 4,5 miliona złotych obejmuje m.in. oczywiście pełnowymiarowe boisko typu Orlik, ale także kort tenisowy oraz bieżnie do lekkiej atletyki.
4: Światowe agencje informują.
8: Słowacja znosi od dziś podwójne ceny oleju napędowego. Dotychczas więcej za paliwo płacili właściciele samochodów zarejestrowanych za granicą. Rozwiązanie mające ograniczyć turystykę paliwową krytykowała bardzo mocno Komisja Europejska. Amerykański Sąd Handlowy unieważnił 10% cła globalne Donalda Trumpa, uznając je za nieuzasadnione na podstawie obowiązujących przepisów z lat jeszcze 70. To jest kolejny poważny cios sądowy dla polityki celnej prezydenta Stanów Zjednoczonych.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: 9 stopni na termometrach, tak bardzo powoli dzisiaj rośnie ta temperatura, 13 stopni dzisiaj maksymalnie i słońce ma się pojawić, ale dopiero później, tak około godziny 14 może na chwilę wpadnie. Jeżeli chodzi o opady deszczu, no to wbrew temu co widzimy, dzisiaj ma nie padać za bardzo, także zobaczymy, czy te prognozy synoptyków się sprawdzą. Jutro od 4 do 15 w niedzielę, cieplutko, 21 stopni i słońce.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Jako że tego deszczu bardzo potrzebujemy, to przyszły tydzień ma być bardzo deszczowy i to dobre informacje, ale za to będzie zdecydowanie mniej słońca. Kasper Śnigurski, Paweł Oliwa, dzień dobry.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
5: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
4: Serio? Ale jak?
5: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
6: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
7: Kaplica. Zaufanie na lata.

0: oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
1: Po reklamie.

0: Radio Pole Kwadrans po godzinie 8. Idealny moment, żeby przenieść się do studia obok, bo przed nami poranna rozmowa i czeka już Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Miłosz Kawałkowski, szef Konfederacji Nowej Nadziei w województwie opolskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dacie się przekonać w końcu do tego safe, czy nie? Dacie się przekonać? Dzisiaj podpisanie umów, więc można powiedzieć, klamka zapadła.
3: My jako Konfederacja interpretujemy cały ten program SAFE jako tak naprawdę wielkie, ogromne ryzyko. Dziś rząd promuje podpisanie tej umowy jako gigantyczny sukces, jako historycznie olbrzymie środki na obronność. I tak, my jako Konfederacja oczywiście jesteśmy za wzmacnianiem potencjału polskiej armii, za dozbrajaniem naszego wojska, natomiast nasze obawy rodzi sposób, w jaki rząd chce to finansować. Mamy tutaj do czynienia tak naprawdę nie z gigantycznym sukcesem, a gigantyczną pożyczką rozłożoną na wiele lat. I to w dodatku w obcej walucie. Prawda jest taka, że ta pożyczka zostanie rozłożona do około 2070 roku. My nie wiemy, co się wydarzy za miesiąc, za rok, za dwa lata czy za 10, a co dopiero będzie w 2070 roku, jak będzie wyglądała otaczająca nas rzeczywistość.
2: Ale rachunek... Strony, przepraszam bardzo, a co jest złego w pożyczce? No, większość naszego społeczeństwa ma pożyczki, jest zadłużona, czy to w postaci kredytów hipotecznych, czy też takich krótkoterminowych, konsumpcyjnych.
3: A no to już do tego przechodzę. Rachunek za dzisiejsze decyzje będą spłacać przyszłe pokolenia Polaków. Moje dzieci, pana wnuki. Mało tego, dodatkowe obciążenie w całym tym programie stanowi to, że ta pożyczka jest zaciągana w obcej walucie. W momencie, w którym złotówka będzie słabsza wobec euro, muszą sobie państwo wyobrazić, że nasz dług zwyczajnie drastycznie wzrośnie. Ten mechanizm przypomina dla wielu osób zdecydowanie taką korelację, jaka ma miejsce przy kredytach frankowych. Tam mieliśmy również podobną sytuację, gdzie coś, co dzisiaj może wydawać się w pewien sposób atrakcyjne, za kilka lat może już nie być takie świetne. Kolejnym argumentem, jaki podnosimy jako Konfederacja, jest sam fakt braku pełnej transparentności. Dziś wielu posłów oraz obywateli nie wie tak naprawdę, na co te środki mogą być przeznaczane, na jakich warunkach. Oddajemy bardzo dużą część kompetencji Komisji Europejskiej. Dajemy im taką polityczną pałkę do Brukseli, która może stanowić swego rodzaju narzędzie do wywierania presji politycznej. Znamy przecież ten mechanizm już z sytuacji ze środkami z KPO.
2: No dobrze, ale tutaj jest wszystko, stawia pan wszędzie znak zapytania. Może, być może, albo tak, albo nie tak, albo skorzysta Bruksela z tej możliwości, albo nie skorzysta wywierania presji, a tymczasem mamy inną presję, no niemal za ścianą, no bo to zagrożenie ze strony Rosji wydaje się być bardzo realne, jakimś rozszerzającym się konfliktem, który może się rozlać również na Polskę.
3: Tak jak powiedziałem, my jako Konfederacja jesteśmy za dozbrajaniem polskiej armii, tym bardziej patrząc przez pryzmat obecnej sytuacji geopolitycznej. To zagrożenie jest naprawdę realne i powinniśmy do tego podchodzić z nadmierną uwagą. Natomiast jako Konfederacja jesteśmy za wspieraniem polskiej armii w sposób bardziej transparentny, przejrzysty. Chcielibyśmy bardziej postawić na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Mamy przecież w kraju instrumenty finansowe, którymi moglibyśmy taką armię dofinansować. Możemy używać do tego obligacji swego rodzaju. Natomiast na pewno nie będziemy zwolennikami tej pożyczki z SAFE i od kilku miesięcy tak naprawdę przestrzegamy obywateli przed konsekwencjami, jakie mogą się wskutek niej narodzić.
2: Czyli nie dacie się przekonać do tego?
3: Absolutnie.
2: A o co chodzi w akcji Stop Send?
3: Już tłumaczę. Od dłuższego czasu, tak naprawdę sięgając już dwóch tygodni wstecz, jako opolska Konfederacja protestowaliśmy przeciwko rozszerzeniu systemowi SEND. Byliśmy na targowiskach w Opolu, w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku oraz w Namysłowie, ponieważ dostaliśmy informacje od przedsiębiorców, że ten scent, kolokwialnie mówiąc, po prostu im się nie podoba. Już tłumaczę, jak to dokładnie wygląda. W obecnym kształcie rozszerzenie programu scent na odzież oraz obuwie generuje naprawdę zbędne nakłady czasu, które przedsiębiorcy muszą poświęcić na cały ten program. Obecnie przedsiębiorca, lokalny handlarz, który ma swoje stoisko na targowisku czy mały sklepik w mieście powiatowym, chcąc przewieźć kilkanaście par butów czy kilkanaście kilogramów odzieży do swojego sklepiku, musi najpierw wyrazić, zgłosić taką chęć, zarejestrować się do systemu, a później żyć w obawie przed karą sięgającą do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sam program Send w opakowaniu, którym istniał dotychczas, był jak najbardziej dobry. Przecież on służył do walki z mafiami paliwowymi, do walki z gigantycznymi przekrętami podatkowymi. Natomiast mamy wrażenie, że teraz rząd zawiązuje pętle na szyi tych najmniejszych przedsiębiorców, chcąc ich zwyczajnie zadusić. Mało tego, ten program SAFE przecież w obecnym kształcie nie rozwiązuje żadnych realnych problemów. Największe patologie dotyczą przecież podróbek czy importu spoza Europy. Natomiast tym programem są tak naprawdę dociskani
2: no dobrze, ale czy
3: ludzie.
2: Tego, przepraszam, nie da się załatwić takiego zgłoszenia z poziomu smartfonu i aplikacji i kilku kliknięć?
3: Na szczęście rząd podczas naszej akcji troszkę przyhamował. Dostaliśmy obietnicę, że system Send zostanie nieco zmieniony. W jakiej formule on dokładnie będzie wyglądał?

0: innymi jego obecnych problemów. I jaka była konkluzja? Prywatyzować?
1: To chciałbym, aby dość głośno wybrzmiało podczas tej rozmowy. Wiele obywateli boi się programu Konfederacji dotyczącego ochrony zdrowia, bo myślą, że my chcemy wszystko sprywatyzować i w 100%, żeby służba zdrowia była odpłatna. To jest oczywiście obłudne kłamstwo. My podeszliśmy do skonstruowania naszego programu bardzo rzeczowo, konkretnie. Pozwolę sobie tylko pokrótce przytoczyć całą inicjatywę. Projekt 27 Sławomira Mentzena zakłada stworzenie 18 obszarów, do których będą przydzieleni odpowiedni, niezależni eksperci, którzy wypracują naprawdę konkretny program rozwoju i stabilności naszego państwa do wyborów w 2027 roku. Oczywiście temat ochrony zdrowia jest jak rzeka, długi i zawiły, więc ciężko mi podczas tak krótkiego wywiadu ze szczegółami go opowiedzieć. Tak naprawdę on jest cały czas konstruowany jeszcze, ma być gotowy na 27 rok, a nie teraz. Nasi eksperci stale się nad nim pochylają, ale już teraz udało podczas ostatniego panelu wypracować 4 podstawowe filary. Pierwszym z nich będzie demonopolizacja, czyli rozbicie tak zwanego, żartobliwie mówiąc, kartelu NFZ. To jest postulat, który Konfederacja głosiła tak naprawdę od dawna, więc myślę, że ani pana redaktora,
0: nie zaskoczył mnie.
1: Ani naszych słuchaczy nie zaskoczę. Kolejnym elementem naszego filaru będzie odciążenie przede wszystkim lekarzy z ich obowiązków administracyjnych i przeniesienie ich na asystentów oraz koordynatorów medycznych. Podczas ostatniego panelu wśród naszych ekspertów głośno wybrzmiało stwierdzenie, że te kolejki, które generują się do lekarzy, często są związane z nadmierną biurokracją, przepisami, czy właśnie tym, że jak lekarz przyjmuje pacjenta, to dostaje taki stos dokumentów na biurko i zamiast leczyć, musi zajmować się wypisywaniem.
0: Ten postulat
1: papierków
0: też mnie nie zaskakuje, dokładnie, bo mówi się o nim od lat.
1: Dalej mówimy o deregulacji, czyli całkowitym zniesieniu zbędnych przepisów oraz biurokracji, a czwartym, ostatnim naszym postulatem będzie wprowadzenie takich indywidualnych kont pacjentów. Miałyby one na celu przetrzymywanie środków naszych obywateli, którzy będą mogli sobie je wykorzystać na dodatkowe świadczenie.
0: A skąd te środki?
1: Ze składek tak naprawdę. Dalej jesteśmy cały czas na etapie rozwijania tego programu. Ja nie czuję się też ekspertem, więc tylko przytaczam to, co wypracowują nasi eksperci. Nie chciałbym się zagłębiać w szczegóły. Natomiast po zlikwidowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia optowalibyśmy za wprowadzeniem na przykład 3 kas chorych na cały kraj. Nad nimi stanowiłaby nadzór taka komisja nadzoru zdrowotnego, która miałaby podobny kształt do obecnego KNF.
0: A to nie byłoby tak, że zamiast jednej biurokracji powstałyby 3 biurokracje?
1: Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem ekspertem. Podzielamy naprawdę wielkie nadzieje w naszych tak naprawdę specjalistach, którzy zdecydowali się z nami ten program tworzyć. Nie są to politycy, są to lekarze, eksperci z prawdziwego zdarzenia. Lider naszej kategorii ochrony zdrowia, Andrzej Sośnierz, to jest były lekarz, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, który doskonale wie, z czym to się je. W naszym zespole znajduje się również z polskiego podwórka Jan Szczegielniak, profesor nauk medycznych, wykładowca akademicki Uniwersytetu Opolskiego i kierownik w szpitalu MSWiA w Głuchołazach oraz masa innych ekspertów, więc naprawdę powierzam im wszelkie nadzieje.
0: Miłosz Kawałkowski, szef opolskich struktur Konfederacji Nowej Nadziei, był gościem porannej rozmowy Radio Opole, ale tej rozmowy nie kończymy oczywiście, bo jej ciąg dalszy w internecie na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: na opolskich drogach powinno być już spokojniej. Ale co ja tam wiem, Adam Wołek nam teraz przekaże informacje z opolskich dróg.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Z tego co wiemy, to na razie żadnych poważnych zdarzeń, informują służby. Natomiast Kacper, odpowiadając na twoje pytanie, czy spokojnie, no może nie, ale spokojniej na pewno. Jednak staniecie w Opolu na obwodnicy, która zapchana jest na wysokości Sławic. Tam powstają estakady. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej się to zakończy, będzie można spokojnie jechać. Zahamujecie także na Zaodrzu, na Niemodlińskiej, Spychalskiego, a w centrum na Piastowskiej 1 maja i Rejmonta. Przypominam, że cały czas w Kędzierzynie tłok na rondzie milenijnym i to w sumie niezależnie od pory dnia. Jeszcze wzdłuż Kozielskiej sporo samochodów w kierunku dworca PKP się ustawia. Na Krajowej 45 mamy drogowców wahadła od Zawady po Jełową. W Nysie zapchane przeprawy przez rzekę. Jedziecie wolniej bramy Grodkowskiej. Na obwodnicy Kluczborka wahadło, remont wiaduktu. Wahadła także w trasie do Namysłowa, wojewódzką 454 w Pokoju i Zieleńcu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Bardzo spokojny, opanowany, rzeczowo przekonujący do swoich argumentów. Zmarły w wieku 77 lat Ryszard Zembaczyński, wojewoda opolski w latach 90. Trzykrotny prezydent miasta. Był jednym z najbardziej znanych opolskich samorządowców. Cała moja praca była służbą dla Polski, tak mówił podczas swojego benefisu w 2015 roku w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Przypomnimy to wydarzenie w Wiadomościach o 9. Program Safe interpretujemy jako ogromne ryzyko, wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole Miłosz Kawałkowski, to szef opolskich struktur Konfederacji Nowej Nadziei, odnosząc się do unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek na obronność. Jesteśmy za wzmacnianiem obronności, wskazywał, ale sposób, w jaki chcemy to realizować, pozostawia sporo do życzenia. Z okresem spłaty sięgającym lat 70., co obciąży kolejne pokolenia. Jak dodał Kawałkowski, pożyczka jest zaciągana w obcej walucie. Wysokość rat będzie zależna od tego, w jakiej kondycji będzie złotówka, a to mechanizm, jak mówił, przypominający trochę kłopoty frankowiczów. W sporcie o 9 zapraszam. Wygrana naszych hokeistów z Japonią, co daje cały czas realne szanse awansu do elity, a dziś zagramy z Litwą.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o temperaturę dzisiaj, jak na razie, bo mamy cały czas 9 stopni od poranka. Natomiast maksymalna temperatura na dzisiaj to 13 stopni, a zerknę, czy coś z tymi opadami deszczu się zmieniło, bo według synoptyków szansa na opady jest niewielka, mimo tego, że sam patrzę na niebo i widzę, jak to wszystko wygląda. Jutro od 4 do 15 stopni, w niedzielę 21 i słońce.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w przyszłym tygodniu jak to będzie wyglądało? No będzie szaro, buro i ponuro, ale może już z opadami deszczu. Daft Punk, Pharrell Williams i hit, którego dawno nie słyszeliśmy, czyli Get Lucky. Za 28 minut będzie 9 w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Za 18 minut będziemy mieli godzinę 9. W Holandii mają problem z mieszkaniami, no i właśnie dlatego Holandia szuka kreatywnych sposobów na rozwiązanie tego problemu mieszkaniowego. Miasta coraz częściej są skłonne wynajmować lokale socjalne kilku niespokrewnionym ze sobą osobom. W Hengelo na wschodzie kraju powstaną tak zwane domy przyjaciół.
2: Skoro mieszkań nie można szybko zbudować, to trzeba współdzielić te, które istnieją. Mieszkania socjalne w Hengelo mają bardzo duże metraże. Dlatego miasto chce, aby mogły w nich mieszkać grupy przyjaciół. Każdy zajmowałby jeden pokój, kuchnia, salon i łazienka byłyby wspólne. Najlepiej, gdyby były to osoby po studiach albo na początku kariery zawodowej. Ale brane są pod uwagę także osoby starsze czy z dzieckiem. Na przeszkodzie takiej formie wynajmu stały do tej pory przepisy. Dochody wszystkich osób mieszkających pod jednym dachem są sumowane, dlatego tracą one dodatki mieszkaniowe czy zdrowotne. Miasto liczy na to, że uda się te przepisy obejść i chętni sami zaczną się zgłaszać. W Holandii brakuje 400 tysięcy mieszkań. Na lokal socjalny trzeba czekać nawet 10 lat. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Czyli ci niespokrewnieni mogliby ze sobą zamieszkać. No to wracamy do starego powiedzenia, że de facto żona to nie rodzina. No ale szwagier to już inna sprawa.

0: Za 12 minut będzie godzina 9. Narodowy Bank Polski kontynuuje zakupy złota i ma już około 600 ton tego kruszcu. O zwiększeniu zapasów złota poinformował prezes NBP Adam Glapiński.
1: Według stanu na koniec kwietnia 2026 roku posiadamy obecnie około 600 ton złota. Dokładnie 595 ton złota. A dążymy, jak Państwo wiedzą, do osiągnięcia poziomu 700 ton, zgodnie z decyzją zarządu. My cały czas to złoto kupujemy.
0: NBP poinformował, że wartość złota posiadanego przez bank centralny wynosi obecnie 322 miliardy złotych. No to trzeba przyznać, że te nasze sztaby to są takie...
2: złote, a skromne.

0: ale się będzie działo w Łosiowie w weekend. Ale co tam się konkretnie wydarzy, to zdradzimy. Ale w wiadomościach Radio Opole punktualnie za 3,5 minuty o 9.
1: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
8: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
7: Ślub?
8: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
7: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
8: Co prawda, to prawda.
7: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
9: Ostatnio poranku serwis drogowy. Problemy na rondzie w Leśnicy. Po opadach deszczu zalega tam błoto. Na miejscu straż pożarna usuwa tę przeszkodę. Jeszcze lekki tłok na ulicach stolicy regionu. Przystaniecie m.in. na 1 Maja, Piastowskiej czy Spychalskiego. Problemy także na Budowlanych i na obwodnicy północnej. Tam powstają dwie estakady. Musicie bardzo wnikliwie patrzeć na znaki. W Kluczborku zapycha się rondo w centrum, które prowadzi do drogi krajowej numer 11 w stronę Poznania i Bytomia, a także na Wieluń. Wcześniej trzeba zmierzyć się z wahadłami na DK45 od zawady po Jełową i na obwodnicy samego Kluczborka także mamy wahadło ze względu na remont wiaduktu. Na południe regionu jadąc w kierunku Raciborza też 45, kłopoty z zamkniętą obwodnicą Poborszowa, trzeba objechać przez miejscowość, a po wyjeździe od razu zmierzyć się z wahadłem w Komornie. Wolniej jeszcze podążamy krajową 40 przez Głuchołazy, remonty na trasie do Namysłowa, wojewódzką 454.
1: Radio Opole. Jedź dalej.
0: No to drodzy kierowcy zawodowi, możecie dzisiaj świętować. Macie swoje międzynarodowe święto, 8 dzień maja, piątek. Czas na wiadomości o 9.
10: Zaczynamy w nich. Szef opolskich struktur Konfederacji Nowej Nadziei Miłosz Kawałkowski krytycznie o programie pożyczek na obronność SAFE. Coroczne targi ogrodnicze Wiosna Kwiatów w sobotę i niedzielę w Łosiowie. W sporcie wygrana naszych hokeistów z Japonią, co podtrzymuje szanse na awans do elity.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
10: Cała moja praca była służbą dla Polski, mówił podczas swojego benefisu w 2015 roku w opolskim Teatrze Lalki i Aktora Ryszard Zembaczyński. Jeden z najbardziej znanych i cenionych opolskich samorządowców, wojewoda opolski w latach 90. Przez 3 kadencje także prezydent Opola. Miał 77 lat. Witold Woźtak pytał go podczas tego benefisu w 2015, którą decyzję uważa za swój największy sukces.
11: Jeden z największych sukcesów było wyrzucenie projektu za drogiego dla amfiteatru i realizację o połowę tańszej dokumentacji, która dała efekt fantastyczny. Ja nie mówię, że poprzedni projekt był zły, ale po prostu nie było nas na niego stać. To była decyzja, najpierw nie zrozumiałam, ale dzisiaj jak patrzę na amfiteatr, to nie mam wątpliwości, że była słuszna.
10: Bardzo spokojny, opanowany, rzeczowo przekonujący do swoich argumentów samorządowiec i polityk z dużą kulturą prowadzenia dyskursu politycznego. Pozostanie we wspomnieniach wielu Opolan i pewnie też mieszkańców naszego regionu.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
10: Program Safe interpretujemy raczej jako ogromne ryzyko, powiedział w porannej rozmowie Radio Opole Miłosz Kawałkowski. To szef opolskich struktur Konfederacji Nowej Nadziei. Tak odnosi się do unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek na obronność.
2: Nasze obawy rodzi sposób, w jaki rząd chce to finansować. Mamy tutaj do czynienia tak naprawdę nie z gigantycznym sukcesem, a gigantyczną pożyczką rozłożoną na wiele lat. To w dodatku w obcej walucie. Prawda jest taka, że ta pożyczka zostanie rozłożona do około 2070 roku. My nie wiemy, co się wydarzy za miesiąc, za rok, za dwa lata czy za 10, a co dopiero będzie w 2070 roku, jak będzie wyglądała otaczająca nas rzeczywistość. Rachunek za dzisiejsze decyzje będą spłacać przyszłe pokolenia Polaków.
10: I jak dodał Miłosz Kawałkowski, pożyczka jest zaciągana w obcej walucie. Wysokość rat będzie zależna bezpośrednio od tego, w jakiej kondycji w konkretnym czasie będzie złotówka. A to mechanizm, jak tłumaczy, przypominający jako żywo kłopoty frankowiczów.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
10: Prezydent Karol Nawrocki wyznaczy dzisiaj nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według części mediów będzie nim Bartosz Grodecki, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Uroczystość rozpoczyna się za mniej więcej godzinę w Pałacu Prezydenckim. Bezpośrednio po niej planowane jest wystąpienie głowy państwa. Tymczasem na posiedzeniu 20 maja Senat zajmie się wnioskiem prezydenta w sprawie ogólnopolskiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki chce, by Polacy odnieśli się do proponowanego przez Brukselę programu ograniczania skutków zmian klimatu 27 września. Coroczne targi ogrodnicze, Wiosna Kwiatów, w sobotę i w niedzielę w Łosiowie. Dwudniowe wydarzenie na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oferuje bogatą ofertę stoisk ogrodniczych, ale także animacje dla dzieci, występy artystyczne oraz wojewódzki konkurs zespołów śpiewaczych i biesiadnych. Na kilkudziesięciu stanowiskach, między innymi sadzonki, owoce z najlepszych polskich sadów oraz najnowszy sprzęt do prac ogrodowych.
1: Światowe agencje informują.
10: Czechy wystąpiły o najmniejszą pożyczkę z unijnego programu Safe spośród państw regionu. Na sprzęt wojskowy i inwestycje infrastrukturalne Praga chce pozyskać 2 miliardy euro. Słynny brytyjski biolog i twórca filmów dokumentalnych Sir David Attenborough świętuje setne urodziny. Z tej okazji w Zoo Artis w Amsterdamie dziś europejska premiera jego najnowszego filmu zatytułowanego Nasza Historia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
10: 4 minuty po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
12: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Hokejowa reprezentacja Polski wygrała z Japonią 4-2 w meczu czwartej serii hokejowych Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Mówi Filip Komorski, jeden ze zdobywców bramek dla biało-czerwonych.
13: Dosyć słabo weszliśmy w ten mecz. Japończycy mieli bardzo dużo sytuacji. Przeważali w pierwszej tercji. Przetrzymaliśmy to z wynikiem 1-1. W drugiej tercji to my byliśmy więcej na krążku. To my mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, aczkolwiek wynik dalej był remisowy. Cieszy mnie to, że po tych dwóch bardzo wyrównanych tercjach, skrajnie innych. Wyszliśmy na trzecią tercję jak dojrzała drużyna, jak drużyna, która chce coś osiągnąć, jak drużyna, która zmierza w jednym kierunku i w jednym celu.
12: Ten wynik pozwala biało-czerwonym wciąż realnie myśleć o awansie do elity. Awans wywalczą dwie najlepsze drużyny. Pierwszym awansującym sosnowieckiego turnieju jest Kazachstan, który wcześniej pokonał pokarnych Ukrainę. Polacy muszą w piątek pokonać Litwę i liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach. Teraz futbol. Piłkarze Aston Villa zmierzą się z SC Freiburg w finale Ligi Europy. W rewanżowych spotkaniach półfinałowych gracze Aston Villa, w których składzie przez cały mecz grał reprezentant Polski Maty Kasz, na swoim stadionie pokonali 4-0 Nottingham Forest, a Freiburg u siebie wygrał z Bragą 3-1. Finał 20 maja w Stambule. Finale Ligi Konferencji zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano. W zaległym meczu 28 kolejki piłkarskiej pierwszej ligi ŁKS Łódź wygrał na swoim stadionie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-2. Łodzianie są na piątej pozycji, która zapewnia występ w barażach o ekstraklasę. Pogoń zajmuje 11. lokatę. Liderem tabeli pozostaje Wisła Kraków, która jest o krok od awansu do ekstraklasy. Zapewni go sobie, jeśli w dzisiejszym meczu u siebie z Chrobrym Głogów uzyska co najmniej remis. Opolska Odra w tabeli zaplecza ekstraklasy jest na 13. miejscu w 32. kolejce. Niebiesko-czerwoni zagrają z Beniaminkiem z Grodziska. Ten mecz w poniedziałek o o 18.30 na Itaka Arenie. Szwed Oliver Solberg jest na czele klasyfikacji generalnej po pierwszym dniu rajdu Portugalii. Wyprzedza Francuza Adriana Formon oraz jego rodaka Sebastiana Ogiera. Elfyn Evans, lider klasyfikacji Mistrzostw Świata, jest piąty. Rajd Portugalii to szósta runda Mistrzostw Świata.
1: Pogoda.
0: Jest, zrobiło się cieplej w końcu. Po 3 godzinach od poranka z 9 mamy 10 stopni na termometrach, ale maksymalnie dzisiaj 13 stopni możemy się spodziewać. Słońce powinno się pojawić około godziny 14-15, natomiast jeżeli chodzi o opady deszczu, jest cały czas na to szansa, ale taka niezbyt duża. Jutro od 4 do 15 stopni, najcieplej będzie w niedzielę 21.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A z tym przyszłym tygodniem to się cały czas synoptycy wahają. Ma być pochmurno i tak około 18 stopni maksymalnie. Dzień dobry, o poranku.

0: 13 minut mamy po godzinie 9 w Radio Opole. Jak zerkniemy dziś do kalendarza, no to mamy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. No i nasz słuchacz, Marek z Prudnika Śląskiego, zauważył jedną bardzo ważną rzecz.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
1: Słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego. Panie redaktorze, wychodzi na to, że dzisiaj Dzień Kierowcy Zawodowego, a chciałbym powiedzieć, że wczoraj wystartował rajd Portugalii i tam wszyscy kierowcy są kierowcami zawodowymi. A ciekawa historia jest taka, że w 1980 roku polski fabryczny kierowca, wtedy FSO, pan Maciej Stawowiak, samochodem Polonez 2000 zajął właśnie w tym rajdzie 10. miejsce. Był to bardzo dobry wynik, jak na tamte czasy, jak na już 2-letnią produkcję Poloneza. Był to praktycznie troszkę inny silnik, bo był to 2-litrowy silnik, nie taki jak bus Polonez sprzedawany normalnym ludziom.
0: No muszę przyznać, że taki Polonez 2000 to teraz w dobrym stanie 30 000 kosztuje. Chyba droższy jest niż wtedy.

0: teraz na 88 MHz w Brzegu.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko szkoły podstawowej nr 11 w Kędzierzynie Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dziennikarka Radia Opole nominowana do nagrody Idol. Ruszyło głosowanie. Monika Matuszkiewicz-Biel, reporterka Radia Opole, znalazła się wśród nominowanych w konkursie Idol organizowanym przez Fundację Szansa. Jesteśmy razem, a wyróżnienie trafiło do niej w kategorii media. I tak się składa, że Monika jest w naszym studiu. Cześć Monika.
2: Dzień dobry.
1: Na wstępie gratulacje, bo to duże wyróżnienie.
2: Dziękuję bardzo i powiem szczerze, że to jest pierwsze wyróżnienie w ogóle w mojej karierze 11-letniej, kiedy jestem dziennikarką.
1: No to tym bardziej. To absolutne mistrzostwo świata. Wszyscy głosujemy teraz na Monikę, ale jakbyś więcej opowiedziała o tej nagrodzie. Skąd ona się wzięła w ogóle? Skąd wzięła się ta nominacja?
2: W ogóle to był czysty przypadek, bo ja bardzo dużo współpracuję z Biurem Dostępności, tylko żebym teraz nie pomieszała nazwy, Dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jeśli coś przekręciłam, to Mateusz Pryngiel, naczelniku, przepraszam
1: będzie
2: cię bardzo.
1: Krzyczał,
2: tak. Będzie krzyczał, nie będziemy współpracować, no trudno. Ale współpracujemy i są różne akcje, jak był na przykład język migowy dla urzędników, tak? Tutaj z jednostek Opola, żeby się nauczyli, jak obsługiwać osobę, która nie słyszy.
1: Mhm.
2: Później była akcja właśnie, żeby zrobić materiał o tym, że rusza fitness dla osób niewidomych i słabowidzących.
1: Mhm.
2: I to jest w ogóle ewenement, bo to są pierwsze takie zajęcia w Opolu.

0: w ogóle w całym regionie, bo jak później zaczęłam pytać i trenerów, i uczestników tych zajęć, to okazuje się, że żeby zorganizować coś takiego, wcale nie jest prosto. Mhm. No ale do brzegu. Tam na tych zajęciach była właśnie pani kierownik naszego oddziału opolskiego, pani Ilonka, którą serdecznie bardzo pozdrawiam, która jest kierownikiem opolskiego oddziału Fundacji Szansa. I ona też jakby była prowodyrem do tego, żeby te zajęcia powstały. I zaczęłyśmy rozmawiać, zaczęłyśmy nagrywać się i pani Ilonka w tym momencie mówi: pani Monika, ja bym chciała, żeby pani została nominowana do nagrody.
1: Pięknie.
0: A ja sobie tak pomyślałam, nie, no dobra, okej, no spoko. Jakby nie wzięłam tego na zasadzie, że ktoś mówi, okej, no ale co będzie, to będzie, tak? Jakby...
1: Bo z jednej strony ty wykonywałaś pracę
0: Dokładnie.
1: Swoją, a z drugiej strony też pomagałaś, bardzo pomagałaś tym osobom niepełnosprawnym.
0: Ale wiesz, ja nigdy, podejrzewam, że ty też tak masz, że nigdy nie oczekujemy czegoś w zamian, tak? To jest nasza praca i my ją wykonujemy. Tak jak, nie wiem, ratownicy, tak jak strażacy też nie oczekują podziękowań za to, że coś zrobili, tak i my nie oczekujemy nominacji, nagrody za to, że robimy coś, co uważamy, że po prostu ma
1: trzeba
0: być zrobione. Tak.
1: Ma być
0: i ma
1: zrobione.
0: Być nagłośnione, ma być pokazane, że osoby niewidome, słabowidzące są takie same jak my i też chcą po prostu normalnie żyć, też chcą być aktywne, bo muszę ci powiedzieć szczerze, że nawet jakbyś ty poszedł na te zajęcia z twoją formą, to byś się zmęczył.
1: To bym się, ja kiedyś strzelałem z osobami niewidomymi, to z tej broni laserowej,
0: tak.
1: Statkiem kolbuszem. Potem grałem z nim też w bowling, w kręgle.
0: Tak.
1: I tu wygrał ze mną. Także jestem w stanie uwierzyć.
0: No ale wracając, tam była pani Ilonka. Pani Ilonka mówi, że chce, a potem zadzwoniła do mnie i mówi: pani Moniko, pani została nominowana.
1: To
0: a ja byłam w sklepie z dzieckiem w dniu jego urodzin i myślę sobie, no dobra, dobra, okej. Okay. Ale wysłała mi linka i nagle patrzę i mówię do mojego męża, mówię: ty, ale to jest na serio. Ja mówię, to nie są jakieś żarty.
1: I to jest na serio. I jeżeli wejdziemy teraz na Facebooka Radio Opole, to tam możemy znaleźć zdjęcie Moniki, możemy wejść do artykułu i popatrz, tu wchodzimy sobie. Oddaj głos. Wpisałem swojego maila, cyk,
0: tak, dobrze,
1: poszło.
0: Że nie służbowego.
1: Nie.
0: Bo odrzuca podobno.
1: Tak,
0: tak mi wczoraj pisali leci znajomi, tak, że jak służbowego naszego radiowego maila podasz, to ci odrzuca.
1: To odrzuca. To nie, tu mi teraz tak. Nie odrzuciło.
0: Także, szanowni państwo, jeśli macie jakieś służbowe maile, to nie.
1: To nie.
0: Z prywatnych.
1: Ale trzymamy kciuki, Monika, i dziękujemy ci bardzo serdecznie w imieniu
0: również
1: osób
0: dziękuję.
1: Niewidomych za to, że po prostu wykonujesz swoją pracę, ale z drugiej strony pomagasz.
0: I ja mam też taki apel do naszych słuchaczy, żeby jeśli widzą osoby niewidome, słabowidzące, to nie myślmy, że one są inne, one są takie same jak my.
1: Oj, zdecydowanie. I jak się im powie do widzenia, to się nie obrażają.
0: Dokładnie.
1: Śmiało. I pamiętajmy też, że jak na drodze spotkamy taką osobę niewidomą, to ona może przejść w dowolnym miejscu, a my musimy ją przepuścić. Dzięki, Monika, i
0: dziękuję.
1: Gratuluję.

0: Za 18 minut będzie godzina 10. Wszyscy w Polsce znamy go jako David Attenborough, ale faktycznie to jest David Attenborough i kończy 100 lat. Brytyjskie media poświęcają mu specjalne wydania i programy jubileuszowe. BBC przypomina jego najbardziej znane dokumenty przyrodnicze, a wieczorem w londyńskim Royal Albert Hall odbędzie się gala poświęcona życiu i pracy jubilata. Brytyjskie dzienniki nazywają Davida Attenborough jednym z najbardziej wpływowych ludzi w historii telewizji.
1: Sir David Attenborough opublikował specjalne przesłanie do fanów z całego świata. Myślałem, że będę obchodził setne urodziny po cichu, ale wygląda na to, że wielu z was miało inne pomysły. Słynny brytyjski przyrodnik i dokumentalista dodał również, że jest bardzo poruszony liczbą życzeń napływających od dzieci z przedszkoli po mieszkańców domów opieki. Podczas jubileuszowej gali w Royal Albert Hall pokazane zostaną archiwalne fragmenty serii Planeta Ziemia, Błękitna Planeta i Mroźna Planeta. Na scenie pojawią się prezenterzy BBC, naukowcy oraz muzycy związani z jego filmami dokumentalnymi. W mediach społecznościowych życzenia dla Attenborough publikują politycy, organizacje ekologiczne i znane osoby ze świata filmu oraz nauki, a także dziesiątki tysięcy dzieci. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Niesamowita, absolutnie niesamowita postać. Tylko taka prośba, jak już będziecie śpiewać w Royal Albert Hall, to przypadkiem nie zaśpiewajcie mu 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.

0: takie Mariano Italiano, czyli The Colors i Rolling Stones w Radio Opole, a w studiu już są Iwona Tokarska, Krzysztof Rapp, buongiorno.
1: Cześć i czołem.
2: Dzień dobry. A ty tak mówisz buongiorno, tak się cieszysz, w ogóle ciało tam będziesz za chwilę pewnie mówił. A co ci Włosi ostatnio przysłali?
0: Włosi? Mhm. A, ty nie wiesz nic.
1: Ja nic nie wiem, co ci Włosi przysłali.
0: Mandat mi Włosi przysłali.
1: Brawo ty.
0: Nie, bo było tak, ograniczenie do 70, 5 km na godzinę tolerancji, a ja jechałem z prędkością 75,61.
1: Aha.
2: Za 61 sekundek dostał mandat.
0: Czyli to jest tip-top prędkościowo.
1: Rozumiem.
0: I pytasz ile?
1: Czekaj, bo ja miałem podobną sytuację we Francji. Też jakieś było 5-7 km. No, jakieś chyba tam było 50 euro.
0: Mm-hmm, to 50 euro, jakbym zapłacił po 3 dniach, a dostałem to po pół roku. Więc ojej, 120 ojej. Euro.
1: O, brawo ty.
0: Fajnie.
2: A ja to
1: fajnie,
2: tylko
1: dzisiaj
2: dodam,
1: wypłata, tak? To
2: że w ogóle dzisiaj
1: masz
2: mamy...
1: cel.
2: Mogę?
1: Proszę.
2: Że dzisiaj mamy dzień międzynarodowy kierowcy zawodowego, także pozdrawiamy wszystkich kierowców zawodowych, żeby nie łapali mandatów.
1: Ładnie ich pozdrawiamy, to warto dodać, tak serdecznie.
0: I tematów na pewno w duecie na fali będzie bardzo dużo, także zachęcam do słuchania. A ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Kacper Śniegórski, Paweł Oliwa, program zrealizował. Cześć, jak czapka.
3: Radio Opole.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V. Teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
4: Powolutku zbliżamy się do 10. Dzisiaj w kalendarzu 8 dzień maja, to piątek. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i regionu.
5: O 10:00 przypominamy sylwetkę Ryszarda Zembaczyńskiego. Wojewoda opolski przez 3 kadencje, prezydent miasta, zmarł w wieku 77 lat. 4 resorty pracują nad projektami w ramach unijnego programu SEIF. Za kilka godzin podpisanie dokumentów w Warszawie. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi Państwu Katarzyna Zawadzka.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
5: W wieku 77 lat, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, zmarł wojewoda opolski w latach 90. przez 3 kadencje prezydent Opola, Ryszard Zembaczyński. Sylwetka jednego z najbardziej znanych i cenionych opolskich samorządowców, przypomina Monika Matuszkiewicz-Biel.
7: Ryszard Zembaczyński z Opolem był związany od 1974 roku. Wówczas rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, a w 1981 roku został dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Następnie w latach 1982-1985 kierował Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tymże urzędzie. W 1985 roku został wicewojewodą opolskim, a 5 lat później objął stanowisko wojewody. Funkcję tę piastował do końca 1998 roku. Był najdłużej urzędującym wojewodą pierwszej dekady okresu transformacji. W latach 1998-2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarności zasiadał w Sejmiku Opolskim pierwszej kadencji. Przewodniczył Komisji Polityki Regionalnej i Współpracy z Zagranicą. Od 1999 do 2001 roku zajmował stanowisko dyrektora Wydziału Banku Ochrony Środowiska w Opolu. Wtedy też dołączył do Platformy Obywatelskiej, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarządu regionu opolskiego tej partii. Prezydentem Opola po raz pierwszy został w 2002 roku. Wygrał w pierwszej turze wyborów bezpośrednich z wynikiem około 66% głosów. Następnie w 2006 roku ponownie został wybrany na włodarza miasta i piastował tę funkcję do 2014 roku.
5: Prezydent Karol Nawrocki wyznaczy za chwilę nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według informacji części mediów zostanie nim Bartosz Grodecki, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Po uroczystości w Pałacu Prezydenckim jest planowane wystąpienie głowy państwa.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: Służby podległe MSWiA zdeterminowane do realizacji projektu w ramach unijnego programu SAFE zadeklarował na antenie radiowej Trójki wiceszef resortu Czesław Mroczek. Już dziś bezpośrednio po podpisaniu dokumentów, do czego dojdzie o 13:30, mogą być zaprezentowane szczegóły dotyczące rządowego planu B. Tak by objął także dofinansowania dla pozostałych służb mundurowych. Nad realizacją projektów, z których w największym stopniu ma skorzystać Polska Grupa Zbrojeniowa, pracują resorty Obrony Narodowej, Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji i także resort Infrastruktury.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Pożar Puszczy Solskiej nie daje za wygraną, jak przekazuje Państwowa Straż Pożarna. Ogień się już nie rozprzestrzenia, to fakt, ale wciąż występują jego poważne zarzewia. Rano we wsi Osuchy na Lubelszczyźnie odbył się specjalnie zwołany w tej sprawie sztab kryzysowy. Gminne obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami stulecia OSP Obrowiec w gminie Gogolin 23 maja przy budynku OSP. Obchody rozpocznie o 15:00 msza święta. Po przemarszu uczestników oficjalne obchody ruszą o 16:30. Tam zostanie przedstawiony rys historycznej jednostki, później wręczenie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych, a na finał piknik integracyjny. Około 2 miesięcy potrwa odnowienie terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Kędzierzynie-Koźlą. Pierwsze prace ruszą praktycznie na dniach. Wjedzie tam ciężki sprzęt, co oznacza początek dużych zmian. Zaplanowano m.in. nasadzenia drzew, krzewów oraz zieleni ozdobnej, a także montaż ławek i stojaków rowerowych.
0: Światowe agencje informują.
5: Donald Trump wyznaczył Unii Europejskiej ultimatum: albo do 4 lipca zerowe cła, albo gwałtowny wzrost taryf na unijne towary. Prezydent Stanów Zjednoczonych ujawnił to we wpisie na Truth Social, opisując rozmowę telefoniczną z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Flaga Unii Europejskiej znów zawiśnie na budynku węgierskiego parlamentu. To efekt dojścia do władzy partii TISO Petera Magyara, która zapowiedziała powrót do europejskich wartości.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4 minuty po 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Zawadzka, Czesław Mozil z nowym programem wystąpi w niedzielę w klubokawiarni Opo w Opolu. Oprócz piosenek znanych i lubianych pojawią się utwory z 2 albumów wydanych w ostatnim czasie. Będą także piosenki premierowe szykowane na kolejną płytę artysty. Przypomnijmy, że Czesław Mozil jest absolwentem Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze w klasie akordeonu, laureatem 5 Fryderyków Festiwalu w Opolu i Potrójnej Platyny. Początek koncertu w niedzielę o godzinie 19.30. Szczegóły na stronie facebookowej klubu kawiarni Opo w Opolu. Profesor Marek Szyryk otworzy dziś wystawę pod tytułem Gra w czerwone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Autor jest wykładowcą, profesorem zwyczajnym i prorektorem Szkoły Filmowej w Łodzi. Wernisaż dzisiaj o godzinie 18.00 w Galerii Zamostek MBP w Opolu. Uzbekistan, tam gdzie kiedyś wędrowały karawany, to tytuł dzisiejszego spotkania w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Prelegentami będą Katarzyna i Adam Wojciechowskie. Wyruszyli w podróż, marząc o zobaczeniu miast jedwabnego szlaku. Podczas spotkania zabiorą w trasę od pełnego zieleni Taszkentu, przez gwarną kupiecką Bucharę i legendarną Smarkandę, aż do kameralnej magicznej Chiwy, która przenosi podróżników w czasie. Początek dzisiaj o godzinie 18.00 w filii MBP przy ulicy Książąt Opolskich w Opolu.
0: Pogoda.
4: Jest pochmurno i od czasu do czasu kropi, ale ja bym sobie życzyła, żeby to był taki rzęsisty deszcz, żeby nam podlało te nasze ogródki działkowe, bo ziemia naprawdę jest bardzo, bardzo sucha. Od 14 do 16 dzisiaj maksymalnie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu nocą od 5 do 7 stopni. Jutro od 14 do 16 troszeczkę się zmieniły nam prognozy, no i też spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Słońca będzie trochę mniej niż oczekiwaliśmy.
6: No właśnie, bywało, że o tej porze to ja już mówiłem, że na optymistycznej mapce w Opolu na przykład 20 stopni, a dziś jest ile? 12, ledwie 12. 12 jeszcze w Kędzierzynie-Koźlu i w Brzegu i w Namysłowie, a po 11 stopni w tej chwili mamy w Kluczborku i w Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 7 minut po godzinie 10, ale najważniejsza informacja jest taka, że zaczynamy piątek, to weekendu początek. Dzisiaj porozmawiamy też o maturach, bo niektórzy od tych matur sobie troszeczkę łapią oddech. A poza tym będzie muzycznie, poza tym w ogóle jest jeszcze jedna istotna informacja. Można kupić bilety cały czas na festiwal, chociaż na sobotę są już wykupione, ale system działa, serwery hulają. Iwona Tokarska się wita.
6: Cześć, Krzysztof Raptasz się wita i Paweł Oliwa też się z wami wita.

0: Radio Opole. Zostaje w tle.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
5: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
4: Serio? Ale jak?
5: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
6: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
5: Kaplica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Duet na fali.
2: I ten właśnie znak sygnał oznacza, że za chwilę ogłosimy dzisiejszy konkurs. Dobrze wam już znana nagroda. W tym tygodniu rozdajemy podwójne wejściówki na taki jubileuszowy koncert Opole Mystic 30. Ten koncert, przypomnę, uświetni tegoroczne Dni Opola. Odbędzie się 15 maja za tydzień o 21 w Opolskim Amfiteatrze, a tam na scenie plejada gwiazd. Od Artura Andrusa po Piotra Roguckiego, a jeszcze gdzieś tam pomiędzy. Czesław Śpiewa, Fisz Siczka, Maria Peszek, Tomasz Organek, Spięty i Bela. I żeby móc im wszystkim pokibicować, pośpiewać z nimi, potuptać nóżką, to musicie dziś zadzwonić pod 774-541-541 i...
3: A w związku z tym, że obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, to prosimy was o to, żebyście zawodowo pozdrowili kierowcę, który akurat wpuścił was na drogę. Być może dzisiaj, być może kiedyś i warto mu za to wszystko podziękować. To dzisiaj jest taka okazja na antenie Radio Opole, żeby to zrobić. Ja bardzo dziękuję. Ostatnio taki jeden kierowca też mnie wpuścił. Mm. To było konkretnie przy zjeździe z ronda Szczakiela w ulicę Strzelecką, także bardzo dziękuję.
2: No i dobrze, a ponieważ jesteśmy w radiu, to wszelkie gesty odpadają. No i dobrze, pozostaje tylko pozdrowienie.
3: Ale to mają być
2: słowne.
3: Miłe dzisiaj.
2: No dlatego właśnie mówię,
3: dzisiaj
2: że dobrze podwójnie.
3: Pozdrawiamy, ale serdecznie.
2: Dzwońcie, dzwońcie, a my będziemy oceniać te wasze pozdrowienia. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: Duet na fali.
1: Za nami tegoroczny hymn babskiego lata, który jako pierwsi w kraju zagraliśmy w Radio Opola. Już teraz przechodzimy do rozmowy z naszym fenomenalnym gościem. To dr Korneliusz Wiatr, dyrygent Wind Bandu z Olesna, bo ten Wind Band, słuchajcie, ma już 25 lat. Serdeczne gratulacje, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo dziękujemy za takie miłe przywitanie i za te wstępne gratulacje.
1: I właśnie z tej okazji szykuje się piękny koncert jubileuszowy w stylu broadwayowym.
2: Tak jest, tak jest. 25 lat przymierzaliśmy się do przygotowania takiego specjalnego programu, bo tak się składa, że ja jestem wielkim fanem musicalu, duża część członków zespołu również, no i od słowa do słowa i przygotowujemy w naszym wykonaniu zupełnie nowy program w autorskich aranżacjach największych hitów perełek musicalowych.
3: No to ja od razu poproszę o przykłady, bo tego było sporo.
2: Oczywiście.
3: Zachęćmy.
2: Będzie i musical taki klasyczny, że tak powiem, bo będzie i Hello Dolly, i Singing in the Rain. To właśnie, może tu się zatrzymam sekundkę na tym, bo z reguły musicale są

0: stworzone, jak dobrze wiemy, w ten sposób, że jest jakiś pomysł na fabułę, jest jakiś kompozytor, jest współpraca między librecistą, kompozytorem, tworzymy ten musical. A w przypadku musicalu Singing in the Rain jest o tyle ciekawa sytuacja, że najpierw powstała piosenka w 1929 roku, a dopiero w 1966 roku powstał musical. Na zasadzie, jak można wykorzystać komercyjnie tak dobrą piosenkę.
1: I deszczowa piosenka.
0: Deszczowa tak, piosenka, ten jest tak, notabene, który jest, fabuła tam opowiada o początkach kina dźwiękowego.
1: Dokładnie, tak.
0: No, fenomenalne rzeczy i to będziemy grać, Oczywiście będzie, wszystkiego może nie będę zdradzać, ale
1: kilka perełek,
0: będzie tak. Upiór w operze.
1: O, no właśnie.
0: Będą kocy. I no właśnie, rok 2015 był na tyle przełomowy w dziejach musicalu, że dochodzimy do rapowanego musicalu Hamilton. O, i proszę. Też będzie My Shot na przykład z musicalu Hamilton.
1: Ewity nie będzie.
0: Tym razem
1: pytam
0: nie.
1: Jako fan Antonio.
2: A ja czekałam na jakiś La La Land na przykład.
0: Ale słuchajcie, no właśnie, no bo jest dwugodzinny program przygotowany, a tak naprawdę tego materiału, tych hitów, tych perełek, to jest na drugą i trzecią edycję już.
1: Zapraszamy koniecznie, bo to słuchajcie, 15 maja, tak, o godzinie 17.30, co ważne, w sali widowiskowej MDK-u w Oleśnie, czyli właściwie tam u was na miejscu to wszystko będzie się odbywało. Bilety jeszcze dostępne są w ogóle?
0: Właśnie, ciekawostka, wstęp jest wolny.
1: O, no i wreszcie ktoś mówi, że można, że tak się jest. Nie sprzedało wszystko na pniu.
2: Ale no panie doktorze, intryguje mnie ta rzecz, koncerty dla szkół o godzinie 10 oraz 11.30, tak. Czyli jeszcze takie specjalne, nie wiem, tak. Wasze próby będą dostępne dla uczniów?
0: Troszeczkę tak, rzeczywiście, zapraszamy 2x500 osób na poranne koncerty, bo jest to na tyle fajny program i można na tyle fajnie opowiedzieć, co to jest musical, jak działa musical, jak poszczególne postaci są charakteryzowane muzyką, co to jest opening number. Myślę, że dzieci dużo z takiej audycji też wyniosą.
1: No to zostańcie koniecznie z nami, bo ja za chwilę jeszcze dopytam w ogóle o Windband jako taki, o to ćwierćwiecze. Doktor Korneliusz Wiatr w naszym studiu, zostańcie z nami, bo za chwilę do tych muzycznych opowieści chętnie wrócimy.
2: A na zegarze za 29 minut będzie już 11.

0: talk about.
1: Duet na fali.
2: Taki oto duet muzyczny był.
3: No,
0: powiedz. I wanna talk about it.
2: Mówisz do mnie po Madonnemu. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiopole. Bring your love. No dobrze, to my wracamy jeszcze do rozmów o muzyce. Nie tylko muzykę gramy. Przypominam, że cały czas w naszym studiu Korneliusz Wiatr, doktor, dyrektor Szkoły Muzycznej w Oleśnie i przede wszystkim, bo ta okazja, dla której rozmawiamy, to przede wszystkim dyrygent Wind Bandu, czyli zespołu, który ma, uwaga, ćwierć wieku. Jak to jest możliwe, że tam nastolatkowie są w nim, a on ma 25 lat ten zespół?
3: Sam nie wiem. Czasami się zastanawiam. Ostatnio graliśmy taki koncert majówkowy. Wspomniałem o tym, że zaczynamy na właśnie tutaj serię takich jubileuszowych wydarzeń i zespół ma 25 lat. Odwracam się, a tam siedzą 11-12-latki. No, nawet jakby zliczyć może średnią tych dzieciaków, to się 25 nie nazbiera.
2: No, dyrygent tyle ma ewentualnie, nie? Można by przyznać.
0: No tak, ewidentnie. Panie doktorze, a ile pan wychował w ogóle takich artystów, muzyków w tym zespole?
3: No. Musiałbym dokładnie policzyć, bo jest to kilkadziesiąt, pod setkę może już będzie nawet. Bo skład takiego zespołu przy szkole muzycznej jest oczywiście rotacyjny. Średnio co 3-4 lata ten skład się wymienia. I jest to oczywiście, jak wszystko, ma to plusy i minusy, nie? Bo trzeba troszkę zaczynać pracę od nowa, a dwa, każdy kolejny skład, kolejne osoby w zespole powodują, że gramy zupełnie inne kawałki, w inną stronę może troszkę idziemy. Młodzież też troszkę prowokuje, jaki repertuar akurat w tym sezonie gramy.
0: Bo z tego, co mówią na mieście, to Wind Band trochę te dzieci też wychowywał.
3: Tak, proszę rozwinąć.
0: Mówią na mieście, że tak. Jak brakuje w ogóle takich miejsc, gdzie dziecko może faktycznie uczyć się od starszych, gdzie może czerpać wiedzę, gdzie może rozwijać swój talent, no to w Oleśnie takim miejscem był właśnie Wind Band.
3: Tak jest, bo generalnie członkami Wind Bandu są uczniowie i absolwenci Szkoły Muzycznej i Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej. Czasami są takie ciekawe sytuacje, bo jest na przykład w składzie są dwie dziewczyny trębaczki, a na pozornie gra ojciec. Więc już jest taka sytuacja międzypokoleniowa, integrująca. Mamy też Dominika, takiego zaprzyjaźnionego trębacza, który bardzo nas wspiera. Jest ogromną też pomocą i organizacyjną, i muzyczną.
2: Ilu macie członków teraz i czy kogoś w ogóle szukacie? Bo tak ktoś teraz słucha i może się napalił, że zagrałby na jakimś instrumencie.
0: Na przykład mój kolega obok.
3: Nie. To zapraszamy.
2: U mnie
3: zapraszamy.
2: Na napalaniu się kończy zazwyczaj.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest około 40 osób, bo no właśnie, jest jeszcze sekcja wokalna. I to
2: proszę, dać na mnie nie patrzeć. Nie, ja kiedyś mówiłem, że może perkusja, ale nie wiem, kto by to wytrzymał.
0: A ja słyszałam ich w akcji, także serdecznie pozdrawiam tych znakomitych wokalistów, tych znakomitych muzyków, którzy też bardzo często towarzyszą wielkim gwiazdom polskiej estrady na właśnie różnych eventach, różnych wydarzeniach.
3: Ostatnią gwiazdą, z jaką mieliśmy przyjemność współpracować, to była Kasia Moś w marcu na gali Opolskiej Izby Gospodarczej. Bardzo, bardzo mile wspominamy, bo piosenkę, między innymi wykonywaliśmy piosenkę Kasi Moś, Dobre Moce, którą to piosenkę wrzuciliśmy na Instagrama i nagle się okazuje, że może taki półamatorski zespół takie zasięgi zrobić.
0: Ale jak
3: nagle
0: było tak. Amatorski.
2: I nagle było tak, a kto to tam śpiewa z tym słynnym Wind Bandem? Kto to jest ta dziewczyna?
3: No ale jest tam jeszcze.
2: Żarcik oczywiście.
3: 28 tysięcy wyświetleń, chyba 800 lajków, co? No to jest dosyć sporo.
0: Panie doktorze, jakie plany na ten rok?
3: Plany są i artystyczne, i takie troszkę integrujące, bo rokrocznie gdzieś wyjeżdżamy w okresie wakacyjnym. W zeszłym roku byliśmy we wrześniu w Hiszpanii, w Barcelonie, Lloret de Mar, na takim festiwalu międzynarodowym. Nie chwaląc się, udało się w swojej kategorii tam zdobyć pierwsze miejsce.
0: Chwalimy się, proszę się chwalić,
2: absolutnie.
3: Tak. Bardzo dziękujemy. Natomiast w tym roku jedziemy do Włoch, ale to jest pomysł młodzieży. Ja zawsze pytam, ja nie zmuszam. Jedziemy, nie jedziemy, to nie jest, że ja każę, słuchajcie, pakujemy się w tym i w tym terminie, jedziemy. To jest taka burza mózgów. Czy chcemy gdzieś jechać? Tak. Gdzie chcemy jechać? No to nie byliśmy we Włoszech. Okej, ten skład nie był, bo tak jak wspomnieliśmy, Big Band ma 25 lat i we Włoszech koncertowaliśmy już trzykrotnie. Natomiast czterokrotnie, 2007, 2008, 2014 i 2019. Ten skład, który jest teraz, jeszcze we Włoszech ze mną nie był, więc no poprosili, żeby właśnie zorganizować w tę stronę.
2: No to życzymy, żeby też udało się wrócić z jakimś dyplomem, przynajmniej wygraną i opalenizną ładną na przykład.
3: Jasne.
2: Włoską. Tak?
3: A my mamy nadzieję, że Radio Opole obejmie patronatem medialnym tę
0: trasę koncertową. Zobaczymy, co da się z tym zrobić.
3: I państwo z nami pojadą.
2: Lotni korespondenci, tak? Już niech pakują stroje kąpielowe. O, byłoby miło. Ale coś to widzę tak.
0: W luku bagażowym jakby, co to możecie takie dwa miejsca zatrzymać dla nas?
3: Aha, leżące, żeby były, rozumiem.
2: I tak się rodzą legendy, przecież plotki.
3: Oczywiście.
2: Słuchajcie, na pewno. No dobrze, proszę.
0: Bo jeszcze chciałam tylko zapytać.
2: Proszę.
0: Czego można życzyć Wind Bandowi z okazji tej pięknej rocznicy, tego pięknego jubileuszu?
3: A to jest bardzo ciekawe pytanie, bo może czego można życzyć dyrygentowi?
2: A proszę bardzo.
0: Czego można życzyć dyrygentowi?
3: A może z tego wykrystalizujemy, czego można życzyć zespołowi? No, dyrygentowi to chyba cierpliwości i wytrwałości, bo 25 lat pracy z młodzieżą, no słuchajcie, to jest wspaniała, genialna praca, ale troszkę cierpliwość momentami jest wystawiona na dużą próbę.
2: No to na te kolejne 25 lat na pewno wystarczy, a docelowo i 100. Tego życzymy w takim razie i przede wszystkim zapraszamy tak na Wind Band on Broadway, to już 15 maja właśnie w Oleśnie, a w naszym studiu gościł dr Korneliusz Wiatr, czyli dyrygent Wind Bandu, założyciel, a także dyrektor Szkoły Muzycznej w Oleśnie. Piękne dzięki za wizytę w studiu.
3: Dziękuję.

0: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: To była

0: do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Po reklamie.
2: Za 10 sekund wybije godzina 11. Mamy dziś piątek, to 8 dzień maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa. Między innymi sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w regionie.
3: Zaczynamy w wiadomościach. Bartosz Grodycki, powołany przez prezydenta na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W południe przed pomnikiem bojownikom opolsko-śląsko-opolskiego upamiętnienie Dnia Zwycięstwa. Od poniedziałku rusza remont obwodnicy Grabina w kierunku Jakubowic. Utrudnienia do końca czerwca.
4: Wiadomości Radia Owole.
5: A przed mikrofonem Jacek Grudnik.
3: Najpierw jednak opanowany, rzeczowo przekonujący do swoich argumentów, zmarły w wieku 77 lat Ryszard Zembaczyński, wojewoda opolski w latach 90. Przez 3 kadencje także prezydent Opola. Był jednym z najbardziej znanych opolskich samorządowców. W trakcie urzędowania miał też bardzo pamiętne momenty, jak chociażby otwarcie wodnej nuty w Opolu w 2013 roku, kiedy zgodnie z tradycją w garniturze wskoczył do basenu.
6: Bo to nie dla nas, nie dla urzędników jest. To jest po prostu dla ludzi. Ja wiem, że jak ja tu jestem, to muszę popływać. Zaraz to uczynię.
3: Jako wojewoda w lipcu 1997 roku kierował działaniami w czasie powodzi tysiąclecia. Rok później stał na czele obrony województwa opolskiego przed likwidacją w ramach planowanej wtedy reformy administracyjnej. Wspomnienie samorządowca także na stronie Radia Opole.
4: Twoje źródło prawdziwych informacji.
3: Były wiceszef MSWiA Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Grodecki, powołany przez prezydenta na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
7: Mamy człowieka, który nie tylko ma głęboką świadomość geopolitycznej architektury bezpieczeństwa, ale także człowieka, który w ciągu blisko 20 lat swojej służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie przede wszystkim ministrem skutecznym.
3: W południe w Opolu przed pomnikiem bojownikom opolsko-śląsko-opolskiego uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi. Do wzięcia udziału w upamiętnieniu zakończenia II wojny światowej zaprasza prezydent Opola. Na miejscu nie zabraknie reportera Radia Opole.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Przypominamy kierowcom. Od najbliższego poniedziałku rusza remont na obwodnicy Grabina w kierunku Jakubowic. To krajowa 46. Do końca czerwca ruch na tym odcinku będzie odbywał się naprzemiennie. Dobiega końca budowa nowego Centrum Sportu w Baborowie przy ulicy Wąskiej. Uroczyste otwarcie 20 maja. Inwestycja o wartości blisko 4,5 miliona złotych obejmuje m.in. pełnowymiarowe boisko typu Orlik, kort tenisowy oraz bieżnię lekkoatletyczną. Rozpoczyna się weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nyskiego, w którym na pomysły mieszkańców przygotowano w tym roku 350 tysięcy złotych. Wartość poszczególnych projektów nie może przekraczać 20 tysięcy. Dla każdej z 9 gmin powiatu przewidziano inne dostępne dla projektów kwoty. Lista zakwalifikowanych formalnie projektów trafi dopiero pod głosowanie. Piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji, rajd rowerowy na 10 km, a na finał koncert Gosi Andrzejewicz. Takie atrakcje w sobotę w Kędzierzynie Koźlu. Początek godzina 13 na boisku przy podstawówce numer 1 przy Alei Partyzantów 30. Udział w tym wydarzeniu jest wolny.
4: Światowe agencje informują.
3: Holandia nie ubiega się o pożyczkę w ramach programu SAFE. Jako jedna z najsilniejszych gospodarek w Europie ma bardzo wysoką zdolność kredytową, stąd może zaciągać zobowiązania z innych źródeł. Londyn przygotowuje się do obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Brytyjskie flagi pojawiły się już na ulicach, okolice pałacu Buckingham wypełniają się mieszkańcami i turystami. Media na wyspach relacjonują przygotowania do Victory in Europe Day. A przygotowania w redakcji informacji do dyżuru rozpoczęła już Joanna Matlak. Usłyszą ją Państwo w wiadomościach południowych. Dziękuję, spokojnego dnia.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: No dosłownie można by śmiało powiedzieć, że jakoś tak ciemno jest, mimo że mamy 11 na zegarkach. Dzień dzisiaj taki pochmurny, raczej do końca, choć jakieś przejaśnienia mają się pojawić, ale uwaga, też mogą się pojawić przelotne, słabe opady deszczu. O burzach już dzisiaj nie ma w prognozach, od 14 do 16 stopni na termometrach, a wiatr słaby, głównie północny. W nocy zachmurzenie umiarkowane, padać już nie powinno i tak od 5 do 7 stopni.
5: Po 13 stopni mamy obecnie w Namysłowie i w Kluczborku. To są najcieplejsze zakątki naszego regionu. Po 12 stopni w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie Koźlu, a najchłodniej w Nysie, tam 11 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Mamy 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, mówi wam Duet na Fali w składzie Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rap, a program nadal realizuje Paweł Oliwa.
5: A zaśpiewa dla nas Meghan Trainor, Pink.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
6: Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama.
11: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
12: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: A przed chwileczką na naszej antenie Vixen w utworze Moja Pani. No i nie tak dawno rozmawialiśmy z artystą i właśnie o tym jego utworze, bo to była wtedy premiera. I jako pierwsi zagraliśmy ten utwór w kraju, jeśli dobrze pamiętam. A jeśli chodzi o konkurs, to też bardzo dobrze pamiętam, co jest do wygrania. I szybciutko tylko powiem, a Iwona powie, jakie jest pytanie. Wejścióweczka jest ostatnia już właściwie w tym tygodniu na jubileuszowy koncert Opole Mystic 30.
2: Ale ostatnia, ale podwójna.
1: Ale podwójna, czyli dla dwóch osób, dokładnie. Koncert 15 maja o 21 w Opolskim Amfiteatrze. Ja już tyle razy mówiłem, kto tam zagra, że właściwie już chyba wiecie na pamięć, dlatego przypomnę. Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Fisz, Siczka, Maria Peszek, Tomasz Organek Spięty, Bela czy Piotr Rogucki.
2: A wy zadzwońcie do nas pod 774-5-41-541 i dajcie znać w dniu kierowcy zawodowego, jak zawodowo pozdrowić kierowcę, który właśnie wpuścił was na drogę. Halo, halo, jakie są propozycje?
3: No, puśćmy mu awaryjne światła i łapkę w górę, pomachajmy i uśmiech, to jest podstawa.
2: Ale to jest taka bardzo znana metoda, ja też tak często robię, ale chodzi nam właśnie o to, żeby to było bardziej takie eleganckie sformułowanie, bo my czasami to tam jak ktoś nam napsuje krwi...
1: Nie zaczynaj.
2: To wtedy takie wiązanki różne inne idą.
1: Bywa.
2: Ale teraz
1: gesty
2: tym
1: też
2: razem...
1: Bywają.
2: Nie drążmy tego, nie pogłębiajmy, nie kompromitujmy się, Krzysztofie.
1: Nie, my to tak ogólnie, naród, społeczeństwo, pani.
2: Dzisiaj... Zapałajmy miłością do innych. Co ty na to?
1: O 15 jest eksplozja tej miłości, mniej więcej w godzinie szczytu komunikacyjnego i korku. Wtedy to jest taka miłość się unosi w powietrzu, że aż ciężko. Siekierę wbić można, ale nie, to są żarty.
2: To dajcie znać, jak miło.
1: Miło ma być. Tak jak na przykład motocykliści, ja jeszcze tylko szybko dodam. Co prawda my tam lewa w górę, łapka, ale zawsze jest miło i sympatycznie. I dodam, że kierowcy coraz częściej widzą nas na drodze. Bardzo mi się to podoba.
2: A mnie ostatnio motocykliści nogami pozdrawiają. Nie
1: Bo
2: wiem.
1: To tak bywa. Słuchaj, ja nie wiedziałem, dopóki nie pojechałem gdzieś dalej w Europę i zdaje się to z Włoch pochodzi. Tak, też byliśmy z kolegami zdziwieni, czy oni nas... Czy to nie są jakieś gesty brzydkie?
2: Obraźliwe.
1: A to, jak masz ręce zajęte na kierownicy i jeszcze są jakieś zakręty, no to umówmy się, nie będziesz ciągle rąk podnosić. Nogami, tak, lewą nogą stawiają.
2: Nogą się też
1: tak.
2: Dziękuję.
1: Bardzo
2: no, proszę bardzo.
1: Ale to tak, już teraz wiecie, jeśli motocyklista wystawia nogę, to was pozdrawia.
2: 774-5-41-541. W dniu kierowcy zawodowego zawodowo pozdrówcie kierowcę, który właśnie wpuścił was na drogę. Czekamy na wasze propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: Duet na fali.
1: A w naszym studiu kolejny gość i to nie byle jaki, bo to jest tegoroczny maturzysta Bartosz Bednarski, który dopiero co zresztą gościł u nas, ale to przy innej okazji. W ogóle cześć.
2: Dzień dobry wszystkim strudzonym maturzystom.
1: No właśnie, skoro ty tu jesteś, to znaczy, że ty nie zdajesz dzisiaj żadnej biologii czy tam innej filozofii, bo dzisiaj takie egzaminy są, prawda?
2: Nie zdaję.
1: A co już za tobą? No oczywiście te trzy pierwsze podstawowe, czyli...
2: Czyli polski, matematyka i angielski, a wczoraj język angielski na poziomie rozszerzonym.
3: No to zdradź, co do tej pory najwięcej trudu ci sprawiło.
1: Nerwów, emocji, wrażeń, wiesz, stresu.
2: Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie nerwy, to tak naprawdę najtrudniejsze było przyklejenie naklejek na pierwszym egzaminie, czyli na polskim. To było najbardziej stresujące, każdy chyba to potwierdzi.
3: Potem już było raczej... jeszcze?
2: Troszeczkę tak, ale później było z górki, ale wydaje mi się, że tak najbardziej, co tak miałem niepokój, to akurat o dziwo, może z uwagi na mój wiek to jest dziwne, ale angielski. Akurat ten język tak, średnio się z nim czasami potrafię dogadać, natomiast wydaje mi się, że i tak było dobrze.
1: Jeszcze, bo ja tak pomyślałem w imieniu tych starszych słuchaczy, jakie naklejki, słuchaj, bo wiesz, pomyślą, że matura polegała na naklejaniu naklejek.
3: Krzychu.
1: Ja też nie wiem, ja zdawałem taką, wiesz, normalną. Stron kancelaryjnego zapisałem piórem.
3: Nie,
1: gęsim, ale jednak piórem. To jak to teraz naklejki?
2: Nie, to byłoby za proste. Ślaczki, naklejki to nie, ale oczywiście kody. Tak? Każdy ma przydzielony kod w zależności od klasy i numeru w dzienniku. Oczywiście jest do każdego egzaminu specjalny kod.
3: Chodzi o to, żeby zachować anonimowość.
2: Tak, dokładnie. Każdy jest zakodowany. Każdy musi w dwóch miejscach przykleić na przodzie i na tyle.
1: I nie pomylić
2: kartki
1: niczego,
2: i się
1: tak?
2: nie pomylić. Chociaż wydaje mi się, że raczej mają zapasowe, ale lepiej uniknąć tego stresu, że coś się źle zrobiło i zacząć na spokojnie pisać.
1: Nie, pytam, bo jeśli mówisz, że to był największy stres, no to właściwie pogratulować, bo rozumiem, że cała reszta była banalnie prosta dla ciebie i łatwa.
2: Wydaje mi się, że tak. Raczej nie uważam, że było to jakoś bardzo trudne, chociaż mówię z własnej perspektywy. Ja akurat się przygotowywałem w miarę sumiennie przez 4 lata. Raczej nie zostawiałem niczego na ostatnią chwilę, więc być może jest to kwestia tego. Natomiast sama matematyka, wydaje mi się, że bo z reguły ten przedmiot jest uważane za taki najtrudniejszy, najbardziej sprawiający problemy. Wydaje mi się, że nie było to aż tak trudne jak próbna matura, chociaż wiele osób by się ze mną nie zgodziło.
3: Był procent składany?
2: Był i to jest akurat najprzyjemniejsze zadanie, przynajmniej jedno z najprzyjemniejszych, bo wystarczy wyjść sobie w kartę wzorów i wszystko ma się podane jak na tacy. Jeszcze z kalkulatorem to już całkiem dobrze.
3: Była funkcja liniowa?
2: Funkcja liniowa była, równoległość, tak.
3: Geometria analityczna?
2: Geometria analityczna, chyba coś było, teraz już kurczę nie pamiętam, ale wydaje mi się, że coś było, raczej coś było, tak.
3: Trygonometria?
2: Oczywiście, obowiązkowo było.
1: A jak ona mądra, wiesz, bo czyta to z ekranu teraz.
3: Dlatego, że ja się przygotowałam i tak sobie myślę, matko, czy ja to pamiętam i nie pamiętam po prostu już tych rzeczy, a też je miałam w jednym palcu, muszę przyznać, przed maturą z matematyki, którą też zdawałam, także ja wiem, z czym to się je.
1: Tylko ja się nie zdawałem matmy, dlatego ja w ogóle nie wiem, o czym wy mówicie.
2: Takie cyferki.
3: Rozmawiamy sobie z Bartoszem Bednarskim, tegorocznym maturzystą z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego numer 8, a za moment podpytamy jeszcze o te tematy na języku polskim i angielskim. Zostańcie z nami.

0: Szona i Fanka z utworem Pamiętaj w Radiopole. Za 23 minuty wybije 12. A propos tej pamięci, to trzeba ją mieć, żeby dobrze zdać egzaminy maturalne. A w naszym studiu Bartosz Bednarski, tegoroczny maturzysta z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego numer 8. Podstawy i jedno rozszerzenie masz już za sobą, drogi kolego. A propos języka polskiego, które lektury zastosowałeś w swojej rozprawce? Bo ja wiem, że były tam jakieś zadania dotyczące lalki, coś tam się jakieś przedwiośnie pojawiło, jakieś ferdydurkę. A na których lekturach ty się oparłeś?
1: Jeśli chodzi o wypracowanie maturalne, wybrałem temat pierwszy, czyli bodajże praca i wpływ na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Tu akurat skorzystałem z lalki, to było pierwsze, co mi do głowy przyszło. Kontekst jako pozytywizm oczywiście, ale także Dżuma Alberta Camus i jako kontekst mit o Prometeuszu. To można było bardzo dobrze wpleść. Z tego skorzystałem. Mam nadzieję, że to się udało wpleść. Dobrze, że maksymalne punkty za to będą.
0: Ale jeszcze słyszałem, że wybierasz się na egzamin z języka polskiego rozszerzonego.
1: Tak, to w zasadzie bardziej mogę powiedzieć, że dla zabawy, dla własnej przyjemności. Jakoś zawsze te książki lubiłem czytać, więc zobaczymy, co tam pamiętam. Oczywiście jeszcze przygotować się trzeba pod względem takim bardziej technicznym, krytycznym, żeby zajrzeć do tej książki i może wyciągnąć z niej coś więcej niż tylko relacje między bohaterami, ale także struktura, forma, konwencje literackie. To się liczy właśnie na rozszerzonym polskim, a nie samo mięso fabularne, tylko bardziej technika, w jakiej zostało to dzieło wykonane. Ale jeszcze trzeba troszeczkę poćwiczyć do tego.
2: To jeszcze w ogóle, ile ty masz jeszcze czasu do tego egzaminu? Akurat ten polski, patrzę na rozpiskę, 20 dzień maja. No tam wcześniej trochę będziesz też zdawał. Ty masz jeszcze dobre, jeśli myśmy tu liczyli, z 5 egzaminów jeszcze przed sobą.
1: Dokładnie.
2: Co jest dla mnie w ogóle niepojęte, bo naprawdę moja matura trwa 3 dni. To nie są przechwałki, po prostu tak onegdaj bywało, jeśli się dobrze zdało te pisemne. A przypomnij nam, ty chcesz jeszcze wiedzę o społeczeństwie, tak?
1: Tak.
2: Pisać też rozszerzoną.
1: WOS i historia jeszcze. I oczywiście ten rozszerzony polski.
2: To pod kątem tego studiowania?
1: Tak, dokładnie. Prawa? We Wrocławiu raczej.
2: No bo przypomnę może słuchaczom, że to jest w ogóle tak. Wygrał nasz człowiek konkurs Poznajmy Senator P niedawno i dlatego też był gościem naszego tutaj programu i rozprawiał o tym, jak to właśnie w tym Senacie tam go odebrali. Ale politykiem zdaje się nie chcesz być. To nie
1: raczej
2: padło wtedy.
1: Nie. Raczej
2: prawo.
1: To nie dla mnie. Raczej
2: na razie
1: tak,
2: prawo.
1: Tak.
0: Bartek, a właśnie powiedz, kiedy masz egzamin maturalny z WOS-u, kiedy z historii i jak się przygotowujesz? Bo tutaj na samym starcie tego naszego wejścia powiedziałam, że trzeba mieć dobrą pamięć. A ty masz tę pamięć do dat historycznych.
1: Raczej wydaje mi się, że tak. Jeżeli chodzi o WOS, to czeka mnie to w najbliższy wtorek. Jeżeli chodzi o historię, to poniedziałek 18 bodajże, jeżeli
2: tak,
1: dobrze pamiętam.
2: Dobrze
1: tak.
2: Mówisz.
1: Jeżeli chodzi o sposób nauki, no to przede wszystkim czytać podręcznik. Zanim tutaj przyszedłem jeszcze na audycję, to kułem akurat XVII wiek, wojny polsko-szwedzkie.
2: To prawda, bo ja szedłem po tak. kawę, widziałem go z książką na korytarzu, tak. Kucki jeszcze wkuwał.
1: Nie można tracić czasu, czas to pieniądz, a jak wiadomo, pieniądz jest dużo warty, więc jeżeli chcemy nie stracić dużo wartych punktów na maturze, no to trzeba mimo wszystko kuć. Czy wolne, czy niewolne, trzeba to robić.
0: Bartek Bednarski, tegoroczny maturzysta, gości w Radiopole. Za chwilę jeszcze podpytamy o te przygotowania do najważniejszych egzaminów, tak sądzę, że jednak w życiu. No i do tej pięknej przyszłości. A przed nami nowość, absolutna nowość od Luny. Asta Rai, już teraz w Radiopole.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: I to był Metzner w utworze Gotham na antenie Radio Polish. Tylko kwadrans pozostał do godziny 12, a w naszym studiu cały czas tegoroczny maturzysta Bartosz Bednarski z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 8 w Opolu. Już żeśmy właściwie ten twój maraton maturalny przerobili. Ja tylko dodam tak, aż dopiero do 8 lipca trzeba czekać na wyniki matur.
1: Aż.
0: I dopiero wtedy będzie można już tam składać te papiery na konkretne kierunki, uniwersytet i tak dalej, tak?
1: Raczej tak, tak.
0: Strasznie daleko to jest jeszcze.
1: No jest to, nie powiem, mankament, podobnie jak przy okazji egzaminu ósmoklasisty też trzeba było czekać, powiedzmy, do tego okresu. No jest to niewątpliwie chyba nawet większy stres niż samo pisanie matur, tak mi się wydaje.
0: Siedzenie i czekanie na wynik.
1: Siedzenie i czekanie na wynik, dokładnie. Jest to, no tak jak mówię, trochę trudniejsze chyba do przejścia psychicznie, bo nie wiadomo. Później do człowieka dopiero dochodzi, czy być może zrobił jakieś błędy i czy jednak te punkty są mniejsze niż myślał. No i później już się w człowieku takie myśli kłębią, dosyć niemiłe. Na 8 będziemy wiedzieli, czy te myśli się rozwieją czarne, czy białe chmury nadejdą.
0: Tam akurat jeśli chodzi o ciebie, to ja bym był spokojny, aczkolwiek konkurencji będzie trochę więcej dla ciebie, bo
1: dokładnie,
0: to jest taki podwójny prawie rocznik. Już wszędzie się mówi o tym, że uczelnie będą mogły wybierać sobie właściwie tych swoich studentów, tak, ze najlepszych, the best of the best.
1: Niewątpliwie ten próg będzie wyższy niż w poprzednich latach. Ja także pamiętam, jak byłem w 8 klasie, to też był ten problem, kiedy trzeba było wybrać szkołę średnią. Tworzono dodatkowe klasy, chociażby u nas w 8 także. No była to odpowiedź na zapotrzebowanie. Jednak uczelnie chcą tych studentów, no ale wiadomo, trzeba się przygotować na to, żeby dać z siebie jeszcze więcej niż w poprzedni maturzyści, no bo jak było wspomniane, ten nasz rocznik jest większy niż poprzednie.
0: Tak.
2: Bartek, a czy ty się zaniepokoiłeś, kiedy pojawiły się w internecie informacje o tym, że doszło do wycieku informacji na temat matury z języka polskiego?
1: Nie wiem, czemu miałbym je to raczej martwić. U nas nic takiego nie było, więc nas to nie dotyczy, my się bać nie musimy.
0: Jeden przypadek na Opolszczyźnie był, bo to nasi dziennikarze tak nie
1: to przynajmniej
0: wyśledzili.
1: O Polskę nie pozostaje dłużne. Też trzeba się pokazać w jakiś sposób. No.
0: Ale nie, obyło się, oczywiście, nie unieważniono matur, no, ale wiecie, gdyby to była większa skala, byłby kłopot.
1: No byłby, ale...
0: Telefony komórkowe, no po co ciągle te telefony ze sobą wszędzie zabierać?
1: No cóż, no...
0: To przez to.
1: To jest chyba takie skrzywienie też po prostu ze szkoły, z egzaminów, że się robi zdjęcia różnych testów i wydaje mi się, że nie da się tego uniknąć. To i tak będzie, chociażbyśmy z tym walczyli mniej czy bardziej, ale tego się raczej nie wyczyści.
2: Bartek, przed tobą właśnie, tak jak wspominaliśmy, WOS, przed tobą też historia. I a propos tej historii, ja muszę zapytać, czy czujesz się z czegoś mocny, a z czegoś słaby? Czego nie chcesz kategorycznie na tej maturze?
1: Kategorycznie czego bym nie chciał? W sumie średniowiecze nie jest aż tak przyjemne jak inne epoki, natomiast wydaje mi się, że jest to do udźwignięcia. Wszystko będzie zależało od tego, jakiego typu zadania się pojawią, jakie źródła się pojawią, chociaż z reguły są bardzo intuicyjne. Po słowach, kluczach trzeba szukać poprawnej odpowiedzi, jeżeli się ma odpowiedź w głowie.
2: Czyli nie strzelasz?
1: Proszę?
2: Nie strzelasz.
1: Nie, raczej nie mam takiego zamiaru. Chyba, że będę musiał, to może przy okazji II wojny światowej będzie trzeba postrzelać jak na froncie. Chociaż oczywiście mówię to ironicznie, bo II wojna światowa w miarę jest do ułożenia. Natomiast wydaje mi się, że coś, co będzie trudniejsze, to napisać wypracowanie. Jest to taka czynność, gdzie trzeba jednak samemu pomyśleć, wymyślić, a nie tylko łączyć kropki. Samemu trzeba wydobyć z głębin tej swojej pamięci pewne wątki, które trzeba ułożyć w logiczną całość, no i w miarę uargumentować swoje stanowisko, bo zawsze jest postawiona teza. Trzeba opowiedzieć się za lub przeciw, to jest akurat wybór i trzeba się po prostu do tego jakoś dostosować, co jest właśnie trudne.
0: Myślę, że sobie poradzisz. Coś mi to mówi, ale mam dla ciebie bardzo ważną, nie wiem czy dobrą, czy złą wiadomość, drogi Bartoszu. Taka wiadomość dość ponura chyba. Całe życie jest maturą. Taka fraszka dzisiaj z internetu. Także wiesz, to na razie dopiero wstęp do tego, co cię czeka przez resztę życia. Oczywiście.
2: Złamania
0: piór. Tak, życzymy w tym maratonie.
2: Spojrzałam krzyku na twoją minę i aż się przeraziłam.
0: Sobie znalazłem.
2: Myślę sobie jakiś breaking news, a ty fraszką zajechałeś.
0: Taka wiadomość dla wszystkich.
1: Dość Kochanowskiego.
0: A to nawet jest jakiś ktoś inny. Marcin Urban, to wilot dla tego pana, nie mam pojęcia, kto to jest.
2: Bartek, powodzenia.
1: Dziękuję.
2: Bartosz Bednarski, tegoroczny maturzysta z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 8, był naszym gościem. Trzymamy bardzo mocno za ciebie kciuki, jak i za wszystkich maturzystów. Powodzenia, no i samych 100% wyników.
1: Do usłyszenia.

0: Pozdrawiamy wszystkich kierowców zawodowych, bibliotekarzy, bo dzisiaj mają swoje święto, a my zbliżamy się do godziny 12. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
1: Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski wspomina zmarłego Ryszarda Zębaczyńskiego.
2: Myślę, że wielu Opolan dzisiaj ma smutny dzień.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa liczy na pieniądze z SAFE. Dziś Polska podpisuje umowę z Komisją Europejską.
3: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
1: W gminie Baborów powstanie centrum szkoleniowe dla strażaków.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Był dla mnie autorytetem. Tak prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski wspomina swojego poprzednika Ryszarda Zębaczyńskiego. Wcześniej w 2010 roku Wiśniewski został mianowany jego zastępcą. Przypomnijmy, były włodarz Opola Ryszard Zębaczyński, a także wojewoda opolski zmarł wczoraj w nocy. Miał 77 lat. Bez wątpienia nie byłbym dzisiaj w tym punkcie, w którym jestem, bez jego wsparcia i serdeczności, mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
2: Dla wielu Opolan był osobą niezwykłą, bo myślę, że wielu Opolan dzisiaj ma smutny dzień. Pamięta go z różnych aktywności, z działania, z pomocy, którą też chętnie niósł, kiedy było trzeba. Ja poznałem go przede wszystkim jako człowieka i w ten sposób myślę, że to była jedna z takich najbardziej wyjątkowych osób w życiu, które poznałem, jeżeli chodzi o to, jakim był człowiekiem, styl, sposób działania, kulturę osobistą, którą wiele osób podkreśla, dynamikę, która często towarzyszyła mu, szczególnie w tych pierwszych latach jego aktywności, poczucie humoru.
1: W opolskim ratuszu przy wejściu została wystawiona księga kondolencyjna. Będzie tam do czasu pogrzebu. Na razie nie wiadomo, kiedy prezydent Zębaczyński zostanie pochowany.
4: Informacje z regionu zawsze na czas.
1: To historyczny dzień dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak o podpisaniu umowy pożyczkowej SAFE mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Poinformował, że pozwoli ona grupie sfinalizować kilkadziesiąt umów z Agencją Uzbrojenia, między innymi z tarnowskimi zakładami mechanicznymi.
3: Wartość całego programu około 180 miliardów euro, 90% tych środków ma trafić do polskiego przemysłu. My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych.
1: Do podpisania umowy pożyczkowej SAFE dojdzie dziś po południu w Warszawie. Po podpisie Polska jeszcze w tym miesiącu ma otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Gmina Baborów buduje poligon zagrożeń. Obiekt ma pełnić funkcję specjalistycznego centrum szkoleniowego dla strażaków zawodowych, strażaków OSP i innych formacji mundurowych. Pierwsze elementy instalacji treningowych, między innymi do pożarów wewnętrznych, są już w trakcie zamawiania, mówi Martin Panek, komendant gminy ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego w gminie Baborów.
6: Od ratownictwa wysokościowego po pożary wewnętrzne. Ostatnio tutaj z jednostką OSP z Baborowa ćwiczyliśmy również jazdę pojazdami w trudnym terenie, między innymi kładami oraz pojazdami pożarniczymi, żeby ochotnicy posiadali umiejętności, czy to później przy pożarze lasu, czy w innym trudno dostępnym terenie.
1: Rada Miejska podjęła uchwałę o wprowadzeniu tego zadania do budżetu, dzięki czemu mogliśmy przystąpić do realizacji tej inwestycji, dodaje Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
7: Plany są mocno rozwojowe. Do końca przyszłego roku mam nadzieję, że uda nam się wygospodarować kwotę około 500 000 zł. Patrząc się również na kwestię dotacji, co roku ten poligon ma się rozwijać. W tym roku dokonujemy już zamówień kontenerów do ćwiczeń.
1: Gmina w ostatnim czasie ogłosiła przetarg na budowę magazynu obrony cywilnej. Obiekt powstanie przy OSP w Baborowie. Natomiast poligon zagrożeń będzie usytuowany w miejscu, gdzie od kilku lat organizowane są pikniki militarne. Dodajmy, że poligon zagrożeń w Baborowie ma posiadać również wewnętrzną linię kolejową.
4: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: W czarnobylskiej strefie wykluczeń płonie ponad 1100 hektarów lasu. Gaszenie utrudniają warunki pogodowe. Ogień szybko się rozprzestrzenia, obejmując nowe kwartały lasu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy poinformowało, że gaszenie pożaru utrudnia susza i silne podmuchy wiatru. Ponadto występuje tam zagrożenie minowe. Ukraińskie władze uspokajają, że poziom promieniowania jest w normie.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No cóż, jest pochmurno i spodziewamy się przelotnych opadów deszczu od 14 do 16 stopni w naszym regionie. Do tego wiatr słaby.

0: kierunków północnych. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura minimalna od 5 do 7 stopni, jutro od 14 do 16. No i nie nastawiajmy się na żadne mycie okien, bo ma przelotnie padać, więc po co się męczyć?
1: Ja się nie nastawiam, już od paru lat. No dobrze, a w Opolu wcale nie ma jakoś tak optymistycznie, bo na mapce tylko 12 stopni w tej chwili w stolicy regionu, a jeszcze chłodniej, bo 11, to jest w Nysie. Dodajemy wam otuchy, 13 stopni aktualnie w Kędzierzynie-Koźlu, Brzegu i Namysłowie, 12, oprócz Opola jeszcze także w Kluczborku.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Weekend już coraz bliżej, 5 minut po 12. Dzień dobry, to duet na fali, Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, cześć i czołem, dołączył do nas Marcin Głowienkowski.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
0: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Już 17 minut po godzinie 12 słuchacie Duetu na fali, który to ma dla was wejściówkę na koncert Opole Mystic 30. Natomiast ten koncert odbędzie się za tydzień, 15 maja o 21 w Opolskim Amfiteatrze. To wejściówka podwójna dla dwóch osób, być może na romantyczną randkę. A konkretnie na scenie Opolskiego Amfiteatru pojawią się Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Fisz, Siczka, Maria Peszek, Tomasz Organek, Spięty, Bela i Piotr Rogucki wykonają swoje najważniejsze utwory, a was tam nie może zabraknąć.
3: Dokładnie, ale oczywiście jak zwykle, jak to przy naszych konkursach, trzeba czymś zabłysnąć, elokwencją, poczuciem humoru, pomysłowością. W Międzynarodowy Dzień Kierowcy prosimy, abyście zawodowo pozdrawiali innych kierowców, na przykład tych, którzy ładnie, kulturalnie przepuścili was na drodze. No i brzmi to mniej więcej tak.
4: Chciałabym serdecznie podziękować panu kierowcy srebrnej Hondy Civic, który w poniedziałek rano litował się nad pewnym wiekowym golfem. Życzę panu, aby nie przerywał pan tego łańcuszka uprzejmości i pamiętał, że dobroć powraca.
3: Ja mam wrażenie, że to było coś z autopsji. Jakieś doświadczenie drogowe tej pani.
2: Ale pięknie, właśnie o takie pozdrowienie nam chodzi. No, ale są też kolejne propozycje.
5: Hej, dzięki kolego, życzę ci dnia miłego.
2: O, to jest takie proste i konkretne.
3: Tak, dokładnie. O, jeszcze widzę trzecia propozycja, no to posłuchajmy.
6: Hej, dzięki ziom, niech ci ulica szeroką będzie. Niech ci Kubica patronem będzie. Gdyby cię miśki i krokodyle nie widziały, to by cię zatwardzenia omijały, to by podoły się przed tobą zwijały, to by do dyskoteki cię nie doganiały. Bajo jajo.
3: Co by nie mówić, to był niezły telefon, tak?
2: To było świetne.
3: Fantastycznie, dobrze, no bardzo, bardzo właśnie na takie telefony liczymy. Przypominam, dziś pozdrawiamy się tak zawodowo, miło. Pozdrawiamy tych kierowców, którzy nas ewentualnie na drodze przepuszczają. 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: dosyć ciekawa tak naprawdę nazwa, ale za tą nazwą kryje się tajemnica naszego agenta J23. Trzeba będzie go znaleźć.
1: O, proszę.
0: Będziemy łączyć naszą pasję, krótkofalarstwo, wraz z harcerzami i z panią przewodnik. Chcemy oprowadzić mieszkańców Strzelec po ciekawych i tajemniczych zakątkach naszego miasta. W tym wszystkim chcemy ukryć łączność i poprzez radio, krótkofalarstwo, jakby chcemy promować nasze miasto i tą tajemniczość. Ten agent będzie krył się z drugiej strony mikrofonu, tak jak my dzisiaj kryjemy się tutaj. Ten,
1: proszę,
0: nie
1: proszę.
0: Widać nas, ale nas słychać. Więc będziemy coś takiego chcieli zrobić. Agent pojawi się w drugiej części tak naprawdę wydarzenia dopiero w czerwcu i wtedy tak naprawdę będzie możliwość go odkryć.
2: Panie Krzysztofie, a na czym w ogóle polega krótkofalarstwo?
3: Krótkofalarstwo to jest dziedzina hobby. Jest to przeprowadzanie, nawiązywanie łączności z drugim człowiekiem i to są łączności albo lokalne, albo też dalekosiężne. My bardzo często jako krótkofalowcy nawiązujemy łączności z ludźmi, którzy są na innych kontynentach, są w zupełnie dalekich zakątkach świata, używając do tego radia. Może to być łączność foniczna, może to być łączność telegraficzna, może to być łączność z wykorzystaniem na przykład komputera, satelitów,
1: Księżyca.
3: Także, tak, oczywiście, jest to bardzo, bardzo szerokie spektrum, jeśli chodzi o sposoby nawiązywania łączności.
1: Potrafią odbijać fale od Księżyca, wiem, bo kiedyś to nie naukowym z takimi ludźmi rozmawiałem.
3: Oczywiście.
1: To jest w ogóle niesamowite, tak.
2: A jakie urządzenia przydadzą nam się do tej łączności, do tej gry w Strzelcach Opolskich?
3: Urządzenia, jakie będziemy stosować, to są krótkofalówki, czyli takie przenośne radia, które mieszczą się w kieszeni, w dłoni. Tak, takie potocznie nazywane walkie-talkie, prawda? I właśnie za pomocą takich urządzeń będziemy poszukiwali agenta.
1: No dobrze, słuchajcie, to proponuję tak. Za chwilę jeszcze powiemy trochę więcej w ogóle o krótkofalarstwie. Czy to jest popularne? Z wami jutro też w tą grę będą się bawili harcerze. Koniecznie zostańcie z nami, drodzy słuchacze, bo za chwilę wrócimy do zaprosin na taką rodzinną grę terenową do Strzelc Opolskich. J23 będzie znowu nadawał w tajemniczenie, wiedzą, o co chodzi. No to zostańcie z nami.

0: Za 28 minut wybije 13. Łączą się ze sobą, ale chcą jeszcze łączyć pokolenie. W naszym studiu Adam Wirski i Krzysztof Kłys ze Strzeleckiego Klubu Łączności. Chociaż w sumie to powinnam powiedzieć Adam SQ6AWK. Co to oznacza?
1: Tak, SQ6AWK to jest tak naprawdę w krótkofalarstwie takie imię, nazwisko weterza. To jest indywidualny znak krótkofalowca, który jakby identyfikuje go weterza. Weterza tak naprawdę to powinno być Sierra Quebec 6, Adam Alfa Whisky Kilo, bo używamy takich literowania w języku angielskim albo w polskim łącznościach tutaj na terenie kraju. Ale każdy krótkowalowiec ma taki swój indywidualny, niepowtarzalny znak.
0: I on jest zapisany w jakiejś bazie.
1: Tak, jesteśmy tak naprawdę, tak, bo dzięki temu znakowi można sprawdzić, skąd jestem, skąd nadaję, gdzie mieszkam, gdzie moja radiostacja ma swoją lokalizację. Także w Anglii, w Stanach Zjednoczonych są też indywidualne znaki, które określają tak naprawdę każdy region kraju, każdy region świata.
2: A powiedzcie, bo wy organizujecie właśnie takie pikniki dla, no, kogoś w każdym wieku, że tak wybrnę z tego, w co sam się zapędziłem. Czy młodzi ludzie się garną do krótkofalarstwa? Czy widzicie zainteresowanie? Czy odchodzi to w zapomnienie, bo mamy, nie wiem, AI i internet Wi-Fi?
3: Tak, oczywiście. Staramy się łączyć pokolenia i nasze hobby, nasza pasja jest skierowana nie tylko do ludzi, którzy są w jakiś sposób związani, czy to powiem, pod względem technicznym, mają pojęcie na temat elektroniki, ale do każdego, kto interesuje się po prostu rozmową z spotykaniem nowych ludzi na paśmie. Często jest to powiązane z nawiązywaniem nowych przyjaźni, poznawaniem tych osób, spotykaniem się później na imprezach właśnie ogólnopolskich, czy jakichś zlotach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie główne przesłanie to jest nawiązywanie łączności i chęć kontaktowania się z różnymi osobami w różnych zakątkach świata.
0: Ta umiejętność łączenia się z innymi może nam się przydać w czasach kryzysu, w czasach wojny.
3: Tak, oczywiście, oczywiście. Tutaj doświadczenie mieliśmy w 97 roku po powodzi, kiedy naprawdę służby, no, zostały, że tak powiem, wyłączone. I tutaj łączność zapewniali wtedy krótkofalowcy. My jesteśmy w stanie rozwinąć radiostację w ciągu 5-10 minut, prawda, bazując na prostym sprzęcie, zasilaniu akumulatorowym, i jesteśmy w stanie prowadzić łączność z każdego dowolnego miejsca.
2: Pewniejsi niż komórki i sieć bezprzewodowa. To jedno...
3: Niezaprzeczalne.
2: To jedno niezaprzeczalne. No i jeszcze promują też zabytki, na przykład Strzelec Opolskich, z czym będziemy mieć do czynienia jutro właśnie tam. Piękne dzięki, panowie, za wizytę w studiu i obiecajcie, że jak będzie jakaś fajna okazja i ponadajecie, nie wiem, z jakiejś kopy biskupiej, to jeszcze wpadniecie do nas i powiecie, z kim nawiązaliście łączność.
3: Jak najbardziej. Jak to się u nas mówi, jesteśmy w kontakcie.
2: O, właśnie. No i pięknie. Adam
0: już
2: Wirski.
0: Jutro.
2: Już jutro, bo jest taka impreza, ale ja tylko powiem, że Adam Wirski, Krzysztof Kłys ze Strzeleckiego Klubu Łączności SP6PDZ. Nic nie poprzekręcałem.
0: Byli naszymi gośćmi, a my zapraszamy już jutro w samo południe start rodzinnej gry terenowej pod samym ratuszem w Strzelcach Opolskich. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.
1: Dziękujemy, zapraszam.
2: Dzięki.

0: Za 17 minut wybije godzina 13, a już dzisiaj o 20 w półfinale programu Must Be The Music zobaczymy naszego człowieka, Mateusza Gętka, wokalistę z naszego regionu, z Opolszczyzny, który jest przy telefonie Radia Opole. Cześć Mateusz!
1: Witamy serdecznie, cześć!
2: Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, bardzo mi miło.
0: Mateusz, na początek serdeczne gratulacje, bo udało ci się przejść ten etap w ogóle pierwszej selekcji przez jury tego programu. Muszę powiedzieć, że bardzo serce mi się cieszyło, jak dostałeś 4 razy tak, a potem jeszcze właśnie całe piękne jury zadecydowało, że ty wędrujesz do półfinału. Co to dla ciebie oznacza?
2: No moje serducho również się cieszy, mi jest bardzo, bardzo miło. Jestem bardzo szczęśliwy, szczególnie, że możemy też przyjechaliśmy do tego programu w zasadzie na półfinał z nowym materiałem zupełnie. Z taką świeżynką, która dzisiaj w nocy miała swoją premierę. Niesamowite przeżycie, no fajnie, fajnie się pojawić w takim programie, tym bardziej ze swoją twórczością, widzieć jak to jest ceniane przez ludzi. Uważam, że największą nagrodą dla mnie jest to, że moja muzyka jest zrozumiana i jest, że tak powiem, przełożona na historię ludzi, takie ich bardziej prywatne, że oni mogą gdzieś tam też rozumieć piosenki bardziej przez swój pryzmat, przez swój punkt widzenia i to jest absolutnie piękna sprawa i cieszę się, że możemy prezentować tutaj takie rzeczy.
1: Ale ty jako stary wyjadacz różnych programów, bo przypomnę tylko The Voice Kids i z nami już też kiedyś sobie rozmawiałeś, songwriter, wokalista, kompozytor, no chyba nie wiem, jakiegoś dużego stresu nie masz, chociaż faktycznie utwór, przyznałeś się, zupełnie nowy, premierowy, ten tytuł powiedz jeszcze, jaki to jest? Syndrom?
2: Piosenka nosi tytuł Syndrom, tak, zgadza się.
1: No i jest stres w związku z tym, powiedz? Półfinał.
2: Wydaje mi się, że stres jest, uważam zawsze, ale w tym przypadku ja lubię sobie mówić, że to jest ten stres taki bardziej motywujący do działania niż ten, który te działania paraliżuje. Więc uważam, że jestem nabuzowany, jestem zestresowany, ale w jak najbardziej pozytywny sposób.
1: A zaraz próby chyba będą, to jesteś nabuzowany, prawda?
2: No właśnie, typu próba odbędzie się za jakieś 5-6 minut, także jesteśmy na świeżo.
1: Rozgrzewaj aparat mowy w takim razie teraz z nami.
2: Za ścianą może przebijać się jeszcze trąbka innego zespołu, który ma tutaj garderobę troszkę o nas, także wszyscy się przygotowują, ale atmosfera jest absolutnie fantastyczna.
0: A powiedz, jakie ty masz oczekiwania w ogóle z tego programu, bo to jest kolejny talent show, w którym ty się pokazujesz. Ja oczywiście będę mocno trzymać za ciebie kciuki i myślę, że słuchacze Radia Opole też będą na ciebie głosować w tym programie. Ale co to tak personalnie dla ciebie oznacza? Czego ty oczekujesz od dalszych swojej kariery?
2: Wydaje mi się, że chcę po prostu jeszcze raz pokazać ludziom szerszej publiczności, no bo jednak jest to dosyć spora widownia, która zasiądzie przed telewizorem. Pokazać swoją muzykę, pokazać, że jest to muzyka, która ma coś fajnego do zaoferowania, że nie jest tylko taką kolejną piosenką na raz czy na dwa, tylko jest czymś, do czego realnie można wracać i się z tego cieszyć i przeżywać ten utwór razem ze mną. Wydaje mi się, że tutaj chcę po prostu się pokazać, chcę się świetnie bawić, chcę naprawdę dać najbardziej solidne show, jakie jestem w stanie. No i przy okazji gorąco zachęcam do głosowania na nas w programie, ponieważ na finał mamy przygotowane również ciekawe rzeczy, również fajne rzeczy. No i byłoby nam bardzo miło, więc doceniamy każdy głos, każde wsparcie. Jest to absolutnie piękna sprawa, ja za to wszystkim z góry bardzo serdecznie dziękuję.
1: Życzymy oczywiście powodzenia, a jeśli chodzi o to, że wspomniałeś, że chcesz się dobrze bawić, wiesz, przy jakim twoim utworze my i słuchacze Radio Opole od dłuższego już czasu dobrze się bawią? Zgaduj. Na G.
2: Na G?
1: Mhm, twój utwór.
2: No nie może być, że jest jakaś część garderoby przykładowo.
1: No właśnie, jak, wiesz co, mógłbyś nawet zapowiedzieć i zaprosić do wysłuchania
0: i pozdrów,
1: w tej chwili słuchaczy Radio Opole.
2: Dobrze, tak to ja w takim układzie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Opole. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, a teraz zapraszam na posłuchanie mojego singla pod tytułem Garnitury.
0: Mateusz Gętek, wokalista z naszego regionu, półfinalista Must Be The Music. Już dzisiaj mocno trzymajmy za niego kciuki. Po 20 wyjdzie na scenę tego programu i mam nadzieję, że przejdzie do wielkiego finału.
1: Garnitury.
0: Dzięki bardzo.
1: Polecą do góry.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Cześć, hej.

0: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13, mamy piątek, piąteczek, piątunia, to już 8 dzień maja. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
5: Mieszkańcy Opola wspominają zmarłego Ryszarda Zębaczyńskiego.
6: Jest przykro, że go nie ma. Spokojnym, skromnym, dobrym.
5: Jechał z Oławy do Krapkowic i miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. Policja z Krapkowic ujęła nieodpowiedzialnego kierowcę. W serwisie także komunikat o cenach paliw na weekend.
2: Wiadomości Radia Opole.
7: A szczegóły z niej przedstawi je Joanna Matlak.
5: Wspaniały człowiek, oddany Opolu. Mieszkańcy stolicy regionu wspominają zmarłego prezydenta stolicy regionu Ryszarda Zębaczyńskiego. Jak mówią, zrobił bardzo dużo dla miasta i zawsze stał po stronie ludzi. Przypomnijmy, to za jego rządów powstała m.in. pływalnia wodna Nuta czy park naukowo-technologiczny.
6: Znam go osobiście i współczuję rodzinie i jest przykro, że go nie ma. Spokojnym, skromnym, dobrym.
8: Prezydent Zębaczyński był moim przełożonym. No i to był naprawdę człowiek i ogromnej wiedzy, i ogromnego spokoju, i ogromnego profesjonalizmu jako prezydent miasta. Naprawdę był bardzo spokojnym człowiekiem, umiał znaleźć zawsze wspólne zdanie.
9: Dbał o Opole, tak, zawsze był uśmiechnięty, zawsze był przyjazny do Opola, dla mieszkańców. No wiele zrobił, tak, przez parę lat wiele zrobił. Opole coraz piękniejsze.
5: Dodajmy, że w holu ratusza wystawiona została księga kondolencyjna. Ryszard Zębaczyński zostanie pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym Opole Półwieś.
2: To dzieje się teraz w regionie.
5: Miał 3,5 promila alkoholu i jechał całą szerokością ulicy. O tym, że w Strzeleczkach kierowca Toyoty stwarza zagrożenie na drodze, mundurowych powiadomił jeden ze świadków. 30-latek stracił już prawo jazdy. O szczegółach mówi Dominik Wilczek z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
10: Policjanci niezwłocznie podjęli interwencję i zatrzymali wskazany pojazd do kontroli. Za jego kierownicą siedział 30-latek. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna tego dnia pokonywał trasę z Oławy do Krapkowic. Mężczyzna stracił już prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
5: Dodatkowo sąd może orzec przepadek wartości samochodu, którym poruszał się 30-latek, ten został wyceniony na kwotę 100 tysięcy złotych.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Polska jako pierwszy kraj w Unii podpisuje umowę pożyczkową SAFE. Uroczystość w kancelarii premiera rozpocznie się o godzinie 13.30. Będzie to zwieńczenie półrocznych konsultacji z Komisją Europejską. Moment podpisania umowy pożyczkowej pomiędzy polskim rządem a Brukselą będzie obserwować Agnieszka Drążkiewicz.
11: To, co zostanie podpisane w obecności unijnych komisarzy, będzie nowym otwarciem, zapowiada szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Pierwsze efekty już w maju, zawrzemy około 40 umów.
12: To jest bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAM. To jest projekt kluczowy i dobrze są te pieniądze, bo możemy to sfinansować.
11: Kontrakty narodowe trzeba zawierać do końca maja, a potem Polska będzie składać projekty razem z partnerami z Unii, m.in. z sąsiadami z państw bałtyckich i ze Słowacji. Niestety prezydenckie weto do ustawy o SAFE na razie wstrzymuje zakupy dla MSWiA, ale ale jak zapewnia wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, i ten problem będzie rozwiązany.
13: Pracujemy nad kilkoma rozwiązaniami. Na pewno policja dostanie broń. Będzie to wymagało trochę więcej kombinacji, no ale jeżeli prezydent kładzie kłody pod nogi, to trzeba nauczyć się je omijać.
11: Polska jest beneficjentem największego budżetu z mechanizmu SAFE. To niemal 44 miliardy euro.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
5: Ceny paliw w dół. Minister energii podał maksymalne ceny na najbliższy weekend. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 35 groszy, czyli 6 groszy mniej niż dzisiaj. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6 zł 85 groszy, to spadek o 5 groszy, a maksymalna cena oleju napędowego to 7 zł 3 grosze za litr, czyli o 14 groszy mniej.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia. Pogoda.
4: No i tak grosz do grosza i uzbiera się akurat na przejażdżkę motocyklową. A jeśli chodzi o pogodę, to ta na weekend może być lepsza. Dzisiaj to jest jeszcze tak sobie. Ja mam wrażenie ciągle, że jest jakoś tak pochmurno i wręcz ciemno. I tak będzie. Raczej zachmurzenie duże do końca dnia. Mają być przejaśnienia, no ale ja nie widzę akurat tutaj nad Radiem Opole. Jeszcze możliwe przelotne opady deszczu do tego. No i tak od 14 do 16 stopni, chyba te 16 to też już przeszłość. Wiatr słaby, północny w nocy. Zachmurzenie umiarkowane. Padać już nie powinno, od 5 do 7 stopni.
7: Ja tam sądzę, że to jeszcze przyszło. Te 16 stopni, bo aktualnie mamy
4: daleka.
7: 11 stopni w Nysie, 12 w Kluczborku, a po 13 w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Chyba że prognoza synoptyków to była całkiem nowa bajka.
4: A, wiem, do czego pijesz nawet. Do Kleksa Igo, Kaśki Sochackiej.
7: Dokładnie tak do tego. A jeszcze chcę wam powiedzieć piękny dzień dobry w piątek, piąteczek, piątunio. Iwona Tokarska,
4: Krzysztof Rab, Marcin Głowienkowski.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Obojętność nie jedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Konkursu? Jakiego konkursu? A, konkursu, no tak, ostatnie podwójne wejściówki na jubileuszowy koncert Opole Mystic 30. Dziś chcemy komuś z was wręczyć. To jest taki koncert przy okazji Dni Opola. On się odbędzie 15 maja o 21 w opolskim amfiteatrze. Artur Andrus, Czesław Śpiewa, Fisz, Siczka, Maria Peszek, Tomasz Organek Spięty, Bela czy Piotr Rogucki. To są gwiazdy, które pojawią się na tym koncercie i będziecie mogli sobie z nimi pośpiewać.
3: A w naszej skrzynce pojawiają się kolejne połączenia od słuchaczy Radia Opole, którzy pięknie dzwonią pod 774-541-541 i opowiadają w dniu kierowcy zawodowego, jak zawodowo pozdrowić kierowcę, który właśnie przepuścił nas na drodze.
4: Kolego z Forda, nie udawałeś na drodze lorda. Przepuściłeś kobietę, która 2 lata temu miała umówioną na NFZ wizytę. Dobro wróci i z Fordem nie będziesz się kłócił. Kapcia nie złapiesz ważnej podróży, bo kultury w sobie masz zapas duży. Pozdrawiam takich kierowców.
2: Niezłe, co? Porymowało się panu koledze. No mam nadzieję, że autentyczna historia w ogóle, tak.
3: To pani co na NFZ wizytę miała, no bardzo mnie to urzekło. Niesamowici jesteście.
2: Jeśli ten telefon was natchnął, pozostali słuchacze, to macie jeszcze czas, żeby zadzwonić i zaproponować swoją wersję takich kulturalnych, miłych i sympatycznych pozdrowień dla innego kierowcy w Międzynarodowym Dniu Kierowcy Zawodowego. Zróbcie to tak zawodowo. 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

0: Drodzy kierowcy, w naszym regionie warto podróżować z włączonym radiem i koniecznie Radiem Opole. Informacji wam dedykowanych nie brakuje. Kolejną ich porcję ma teraz Adam Bołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Mam trochę tych informacji. Najważniejsza jest taka, że poważnych zdarzeń jak na razie brak i oby tak zostało. Jest piątek, piąteczek, piątunio. To i przy centrach handlowych będzie się nieco więcej pojazdów kręcić. Trzeba uważać. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej już powoli robi się gęsto. Zatykają się ronda koło Solarisa. Mamy również zapchane wyloty z miasta w stronę Lędzin, Zawady, Kępy, a także 46 w stronę Nysy, Przebudowa i maleńki slalom. Problemy na obwodnicy północnej na wysokości Sławic, a wracając do Nysy, to tam ciasno, a do tego ruszył jeszcze remont ulicy Prusa. No łatwo nie jest. DK45 w stronę Kluczborka i Wielunia, tam mamy wahadełka, na obwodnicy Kluczborka też, bo tam remont wiaduktu, remont wojewódzkiej 454 i wahadła w pokoju, a także Zieleńców, trasy do Namysłowa, a czwórka w naszym regionie przejezdna. Wracając na 45, ale w stronę Raciborza, tam zamknięta obwodnica Poborszowa.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Konflikt na linii Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska. Resort Zdrowia grozi Izbie karami finansowymi za uchylanie się od zarządzonej kontroli, a samorząd lekarski zapowiedział złożenie do Kancelarii Premiera wniosku o odwołanie wiceministry zdrowia Katarzyny Kęckiej. Resort Zdrowia rozpoczął 15 kwietnia kontrolę w sprawie dotacji, które przekazał Naczelnej Izbie Lekarskiej. Dotacja to 2 200 000 zł i wysłał do samorządu lekarskiego 10 pism i 3 ponaglenia w tej sprawie.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: I jeszcze dziś do Sejmu ma wpłynąć rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Posłowie rozpoczną nad nim pracę na posiedzeniu zaplanowanym na najbliższy wtorek. Własny projekt takiej ustawy skierował do Sejmu prezydent, a wcześniej dwukrotnie wetował projekty rządowe.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Ukraina rozważa wysłanie do krajów bałtyckich swoich ekspertów do walki z dronami. Mieliby pomóc w przeciwdziałaniu bezzałogowcom przylatującym z Rosji. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha rozmawiał już ze swoją łotewską odpowiedniczką, a tematem był niedawny incydent, kiedy to na Łotwę wleciały prawdopodobnie ukraińskie drony przekierowane tam przez Rosjan.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Czy przydadzą się dziś parasolki? No miejscami może tak, ale nawet jeśli pojawią się opady deszczu, to raczej takie słabe, przelotne, tak informują meteorolodzy z IMGW. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 14 do 16 maksymalnie było prognozowane. 16 nie mamy, ale 15 stopni w Namysłowie, w Brzegu, Kluczborku, Kędzierzynie, Koźlu, Opolu, Strzelcach Opolskich. Patrzę, gdzie trochę mniej, w Nysie jedynie, tam stopni mamy 14.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I już teraz formacja Roxette.

Sleeping in my car. A tak w uzupełnieniu prognozy pogody to dodam, że wiatr wieje słaby z północnego zachodu i północy. Na zegarach już 15:32.

0: Pierwszy majowy weekend już za nami, ten tak zwany długi weekend, ale powoli rozpoczynamy kolejny i coś mi się wydaje, że niektórzy mogą pójść za ciosem. Maj bowiem z sezonem grillowym się kojarzy i teraz dobre rady. Nie o tym, jak rozpalić bez podpałki, bardziej o tym, co zrobić, by to, co wrzucamy na ruszt, nam nie szkodziło. Chciałbym przypomnieć radę Jakuba Mauricza, dietetyka i promotora zdrowia, który apeluje, uważajmy przede wszystkim na dodatki do grillowanych dań.
1: To, czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka, tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale potem drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką.
0: Źle wyczyszczony ruszt, ogrom tłuszczu czy przypalone jedzenie również nie będą sprzymierzeńcami zdrowego grillowania. Zadbajmy o to, jak przygotowujemy potrawy, dodaje Mauricz.
1: Często mówimy nawet o tym, że źle wyczyszczony ruszt z tymi wszystkimi elementami spalonymi, które potem ponownie pod wpływem temperatury wściekają i potem to paruje, no niestety tam jest wiele związków, które działają kancerogennie, czyli rakotwórczo.
0: No nie brzmi zachęcająco, może nawet odstraszająco, ale... Ale z grillowaniem to chyba trochę tak jak z opalaniem. Z jednej strony ostrzeżenia i apele, a z drugiej no każdy chce trochę tego słońca złapać. Ale i jedno i drugie ważne, by robić z głową, z odpowiednim przygotowaniem. Oto apelujemy przed kolejnym majowym weekendem.
2: Nie ma czego się bać.

0: Cadillac. To Meghan Trainor. Za 11 minut będzie godzina 16 i w twoim radiopole teraz o tym, co dziać będzie się na naszej antenie, również na naszej antenie, ale nie tylko, bo w naszym koncertowym studiu M za tydzień wieczorne godziny, oczywiście po godzinie 20, koncert. Kolejny koncert w studiu M i tym razem Damian Sikorski projekt, którego twórczość, taka mała próbka za chwilę też na naszej antenie, ale wcześniej może Damian Sikorski opowie o tym utworze, którego fragment za chwilę usłyszymy. A tytuł tego utworu to Świat Barw.
1: Świat Barw to już trzeci singiel zapowiadający mój drugi solowy album zatytułowany Tysiące Chwil. Muzycznie jest to utwór bardzo szalony, szczególnie w refrenie, gdzie sekcja rytmiczna, gitary i potężny syntezator robią sporo pozytywnego zamieszania. Zdecydowanie jest to dobrze rozpędzona lokomotywa, która startuje wraz z nowym rokiem. To piosenka o zaczynaniu od nowa, o lekkości, która przychodzi, gdy rezygnujemy z oglądania się za siebie, o kolorach, które wracają do życia. Świat Barw pokazuje, że każdy nowy dzień może być początkiem czegoś nowego.
0: Jak to powiedział Damian, sporo pozytywnego zamieszania. To z tego sporo, no może trochę, zaprezentujmy już teraz.

żądanie mówiłem, że taka mała próbka zdecydowanie więcej. To na scenie studia M imienia SBB już za tydzień, 15 maja. Koncert, na który no, mamy zaproszenia dla naszych słuchaczy. W jaki sposób można je zdobyć? Mailowo można dokonać rezerwacji, pisząc na adres koncert@radio.opole.pl. Już teraz informuję, że komu się nie uda zdobyć tych zaproszeń, to będzie miał szansę ten koncert obejrzeć, także wysłuchać go, czy to na antenie Radio Opole będzie można posłuchać, czy zobaczyć też na naszej stronie na www.radioopole.pl. Gorąco zachęcam, a więcej informacji o tym koncercie, a także o Damianie Sikorskim na naszej stronie internetowej. Zapraszamy raz jeszcze www.radioopole.pl.

0: autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionej z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: Uwaga, zmotoryzowani, policja kieruje ruchem na DK46 w okolicach Pakosławic w powiecie nyskim, gdzie doszło do zdarzenia dwóch osobówek. Jedna osoba została ranna w tym zdarzeniu. Na miejscu cztery zastępy straży pożarnej. Zgodnie z informacjami służb, utrudnienia, czyli wahadło, mają potrwać do około 17. Będziemy informować na bieżąco. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i rondach przy mostach, zapchane ulice Bema i Sudecka, ruszył remont traktu Prusa. Uważajcie tam na sfrezowaną nawierzchnię. DK45 w stronę Raciborza, zamknięta obwodnica Poborszowa. Objeżdżamy przez miejscowość i od razu zderzamy się z wahadłem w Komornie. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solarisie zapychają się wyloty z miasta.
8: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: Tyle o tym, co na drogach. Po 16 będzie o tym, co na kinowych ekranach, a teraz o tym, co dzieje się m.in. w naszym regionie. 16 na zegarach.
11: Na środę 13 maja zaplanowano pogrzeb Ryszarda Zębaczyńskiego. Był prezydent Opola zmarł wczoraj, miał 77 lat. Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu na DK45 w stronę Kluczborka za Zawadą. Bartosz Grodecki stanął na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Wiadomości Radia Opole.
10: A wiadomości te przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
11: Ubiegłej nocy zmarł Ryszard Zębaczyński, były prezydent Opola i wojewoda opolski w latach 90. Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech wspomina go jako samorządowca, z którym przez wiele lat współpracował.
12: Zawsze na miejscu, zawsze rzeczowy, mający jasne, sprecyzowane przekonania, ale umiejący rozmawiać z każdym. To była jego taka wielka cecha. Zapamiętać powinniśmy go tak, że ja go tak pamiętam, jako jednego z ważniejszych osób związanych z obroną Opolszczyzny. Nie ma co ukrywać, że to było także jego dzieło.
11: W holu opolskiego ratusza została wystawiona księga kondolencyjna, a uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę o godzinie 13 w starej kaplicy cmentarnej w Opolu Półwsi.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
11: Kolejna zmiana organizacji ruchu na DK45 w stronę Kluczborka za Zawadą. Od poniedziałku rozpocznie się tam budowa ronda na wysokości miejscowości Węgry i zjazdu na Kolanowice. Będzie obowiązywało wahadło, ale to nie jest jedyna zmiana. Mówi o niej Agata Andruszewska z opolskiego GDDKiA.
13: Na czas prowadzonych prac związanych z budową ronda wloty do drogi krajowej nr 45 w kierunku Węgier, a także w kierunku Kolanowic będą zamknięte do sierpnia tego roku włącznie. Dojazd do miejscowości Węgry będzie możliwy przez ulicę Opolską oraz ulicę Oleską, natomiast w stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę oraz Luboszyce.
11: A prace przy budowie czterowlotowego ronda mają potrwać do sierpnia. Bartosz Grodecki stanął na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na to stanowisko powołał go dziś prezydent Karol Nawrocki. Nowy szef BBN-u zastąpił Sławomira Cęckiewicza. Z wielu stron płyną gratulacje. Nie brakuje także słów o szansach na współpracę. O szczegółach Piotr Durys.
4: Zdaniem byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM, generała Romana Polko, jest szansa na to, że będzie on potrafił rozmawiać z ludźmi z różnych środowisk.
5: Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest dyplomatą i z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że na bezpieczeństwo nie można patrzeć z pozycji okopów partyjnych.
4: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję na współpracę ministerstwa oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
14: Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy, bo to jest racja stanu Polski.
4: W przeszłości nowy szef BBN Bartosz Grodecki pełnił służbę w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmo i Sztokholmie. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
11: Opolscy policjanci, funkcjonariusze innych służb mundurowych i pracownicy cywilni podzielili się krwią podczas kolejnej edycji akcji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. Bezcenny lek podarowali też żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, funkcjonariusze Służby Więziennej i Celno-Skarbowej. W akcję włączył się też inspektor Krzysztof Buchała, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu. Aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego KWP w Opolu mówi, że funkcjonariusze bardzo dobrze wiedzą, jak potrzebna jest krew.
15: Bardzo często biorą udział w różnego rodzaju zdarzeniach drogowych, w których widzimy bezpośrednio, jak ta krew jest potrzebna i pomagamy w ten sposób, że sami oddajemy tę krew dla tych najbardziej potrzebujących. Zbliżają się wakacje, okres, w którym najbardziej brakuje tej krwi, a w związku z tym, że krwi nie da się wyprodukować, nie da się jej kupić, trzeba ją oddać, pomagamy i chronimy.
11: Dodajmy, że w ciągu roku mężczyźni mogą oddać krew 6 razy, a kobiety 4 razy, a między donacjami muszą być co najmniej 2 miesiące przerwy. Ja za dzisiaj Państwu dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Katarzyna Plewnia.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: I do 16 podskoczyła nam temperatura w Kędzierzynie-Koźlu. 15 utrzymuje się w Strzelcach Opolskich, w Opolu i w Brzegu. A 14 teraz mamy nie tylko w Nysie, ale też w Kluczborku i w Namysłowie. Sporo chmur na niebie i miejscami przynoszą one ze sobą opady deszczu, ale raczej takie przelotne.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: 5 minut po godzinie 16. Marcin Głowinkowski za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. To Twoje Radio Opole. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
1: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
4: Kaplica. Zaufanie na lata.
5: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: No właśnie, Doda może ma już z kim, a wy z kim wybierzecie się do kina na nowe filmy, które wchodzą na kinowe ekrany? No ale właśnie, zanim taką decyzję się podejmie, to warto wiedzieć, co nowego na tych kinowych ekranach się pojawia. Dziś zbyt wiele informacji o premierach kinowych w naszym regionie nie będzie, a to dlatego, że mamy tylko dwa nowe filmy, z czego jeden był już na pokazach przedpremierowych. Zacznę od tego, który całkiem nowe, a to propozycja dla tych, którzy lubią klimaty związane z Mortal Kombat, czyli coś, co wiąże się z grą komputerową, gdzie jest przemoc, gdzie turniej sztuk walki, choć nie wiem, czy to nie jest takie najlepsze określenie. Tym razem ulubieńcy widzów z udziałem samego Johnny'ego Cage'a stają do walki w ostatecznych, pozbawionych hamulców krwawych zmaganiach, żeby obalić mroczne rządy Shao Kahna, zagrażające istnieniu Ziemi i jej obrońców. Brzmi tak, że niektórych może zachęci, innych wręcz przeciwnie. W każdym razie Mortal Kombat 2 od dziś na kinowych ekranach. Ale też od dziś premierowo film, który jako przedpremiera był już na ekranach, Sprawiedliwość owiec. Już mówiliśmy przed tygodniem o historii pasterza, który czyta swoim owcom kryminały. A gdy pasterz, odgrywany przez Hugh Jackmana, dodajmy, kiedy pasterz ginie w tajemniczych okolicznościach, owce, które wielu kryminałów wysłuchały, rozpoczynają swoje śledztwo i pomagają ludziom w rozwikłaniu zagadki związanej ze śmiercią ich opiekuna. To wszystko w filmie Sprawiedliwość owiec, film premierowy od dziś w kinach naszego regionu. I tyle o premierach, a teraz czas na konkurs.
2: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: Dla naszych słuchaczy mamy trzy podwójne zaproszenia.

0: Do polskiego kina Heliosa trafią one do 3., 6. i 9. osoby, które poprawnie odpowiedzą na filmowe pytanie konkursowe i tę odpowiedź zostawią na naszej konkursowej skrzynce 774-541-541. Była mowa dziś w ramach premier o filmie Sprawiedliwość owiec, a ja chciałbym spytać o Owiec Milczenie. Znakomity film Jonathana Demme'a. Film, który zdobył Oscary w najważniejszych kategoriach. A zapytać chciałbym o to, jak nazywał się bohater, w którego wcielił się Anthony Hopkins. Jak nazywał się ten bohater Milczenia Owiec, którego odtwarzał Anthony Hopkins? 774-541-541. Podwójne zaproszenie do kina Helios dla 3., 6. i 9. Osoby, która poprawną odpowiedź pozostawi na naszej konkursowej skrzynce. Czekamy.
1: Sponsorem konkursu jest kino Helios.

Magnita i szerokości to dla kierowców życzenia. Więcej informacji dla kierowców za około 5 minut będziemy mieli. A teraz przypominam o konkursie, bo chyba nie ma jeszcze kompletu laureatów. Nagrody mamy dla 3., 6. i 9. osoby, która poprawnie odpowie na pytanie, jak nazywał się bohater, w którego w Milczeniu Owiec wcielił się Anthony Hopkins. 774-541-541 to numer naszej konkursowej skrzynki. Kto zdobywa nagrodę, o tym powiemy po godzinie 16:30. A teraz czekamy już na informacje dla kierowców, a po nich skrót wiadomości.

0: Valeria Marx i Prince Charming. Na zegarach zbliża się 16:30. Adam Wołek w studiu. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A kierowcy powinni uważać na DK46 w okolicach Pakosławic w powiecie nyskim. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Na miejscu jeszcze straż pożarna, policja. Zgodnie z informacjami służb, utrudnienia mają potrwać do około godziny 17. Policja kieruje tam ruchem. Takie płyną informacje z punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W Opolu w wolnym tempie poruszacie się Piastowską, Placem Piłsudskiego, Spychalskiego i Niemodlińską. Kolejki na lewoskrętach w Pruszkowską i Wojska Polskiego. Nie ma się co dziwić, bo to wyloty z miasta. Obwodnica Północna przy Makro, tam przystaniecie, bo powstaje estakada. W Nysie jeszcze spory ruch przy przeprawach. Do tego doszedł nam remont ulicy Prusa. W Kędzierzynie na rondzie milenijnym ciasno i do Lotowych, w tym na Wyspiańskiego 40. W Głuchołazach nadal problematyczna, bo pracują drogowcy. Zamknięta obwodnica Poborszowa. Wcześniej w Krapkowicach na tej samej 45 musicie objechać zawalony w trakcie powodzi w wrześniu 2024 roku most przeprawą tymczasową, a czwórka przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego krytykuje podpisanie przez polski rząd umowy SAFE. We wpisie na platformie X Bartosz Grodecki stwierdził, że podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. To sprawa, która dotyczyć będzie całego pokolenia Polaków, także ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie, dodał. Według rządzących podpisanie umowy SAFE to wydarzenie historyczne, które jak nigdy dotąd zwiększa bezpieczeństwo Polski. Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a w sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć z arkuszami maturalnymi w sieci. Dowiedziało się Polskie Radio. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zarówno w poniedziałek, wtorek, jak i w środę, już kilka minut po godzinie 9 w mediach społecznościowych były publikowane zdjęcia stron z zadaniami. Od poniedziałku dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne kilkudziesięciu osobom, które wniosły na salę telefony lub pracowały niesamodzielnie. Do przynajmniej jednego takiego incydentu doszło też w Opolskiem podczas matury z matematyki. W wiadomościach Radio Opole o 17:00 więcej o bezpłatnych badaniach profilaktycznych, których listę rozszerza gmina Kędzierzyn-Koźle. Od teraz mieszkańcy miasta mogą umawiać się także na bezpłatną diagnostykę w kierunku osteoporozy.
4: Z programu mogą skorzystać osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, ale powyżej roku, na terenie miasta.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zaczynamy od aktualnych odczytów, co na termometrach. 16 utrzymuje się w Kędzierzynie-Koźlu, to najcieplejsze miejsce w naszym regionie. 15 stopni mamy w Opolu, w Brzegu, Klucz, Borku i Strzelcach Opolskich, a 14 na termometrach w Nysie i w Namysłowie. Sporo chmur na niebie, miejscami przelotne opady deszczu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A za pół godziny powiemy więcej o tym, czego możemy oczekiwać w nocy. No, będą pewne utrudnienia dla kierowców. Już teraz mogę zdradzić, ale o szczegółach po godzinie 17 mówić będzie.

0: Enrique Iglesias i Do You Know w podtytule The Ping Pong Song. Tak brzmi tytuł tego utworu. A teraz czas na rozwiązanie konkursu.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
0: Czas ogłosić, kto dziś zdobywa podwójne zaproszenia do Kina Helios. Przewidziane były dla 3., 6. i 9. osoby, która na naszej konkursowej skrzynce telefonicznej zostawiła dziś odpowiedź na pytanie związane z filmem Milczenie owiec. A pytałem o to, jak nazywa się bohater, w którego wcielił się Anthony Hopkins. Ktoś mógłby powiedzieć, że Sir Anthony Hopkins powinienem mówić, ale wtedy jeszcze tytułu szlacheckiego nie miał, bo Milczenie owiec to film z roku 1991, a szlachecki tytuł królowa angielska nadała mu z końcem kolejnego roku. I myślę, że na tę decyzję Elżbiety II wpłynęła ta znakomita rola. No właśnie, kogo?
2: Dzień dobry, ta osoba to jest dr Hannibal Lecter. Dziękuję, pozdrawiam.
3: Dr Hannibal Lecter?
4: Dzień dobry, bohater Milczenia owiec miał na imię Hannibal Lecter. Pozdrawiam Justyna.
0: No brawo, brawo Justyno, gratulujemy. To osoby, które dziś otrzymują podwójne zaproszenia do kina Helios. I nie wiem, czy ktoś jeszcze tak ma, ale po tym, jak wspominaliśmy Milczenie owiec, chętnie obejrzę raz jeszcze, chętnie wrócę do filmu sprzed 35 lat.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Na zegarach 12 minut dzieli nas od 17. Teraz trochę o zdrowiu. Temat, który już kiedyś poruszaliśmy, ale taki, że tak powiem, na czasie. Warto więc zastanowić się, jeśli coś nam dolega, to co to jest? Alergia, infekcja, a może jedno i drugie? Eksperci podkreślają, że często alergia toruje drogę infekcji. Obecnie tego, co pyli, nie brakuje. Doktor Piotr Dąbrowiecki, alergolog, radzi, by nie lekceważyć objawów przeziębienia bez względu na to, czy to jest infekcja, czy alergia.
1: Świąt spoiwek oczu, napady kichania, leci nam wodnista wydzielina, albo spływa nam ta wydzielina, mamy chrząkanie, odkasłujemy, no to może być to alergia. I w tym momencie nie czas na diagnostykę, czas na leczenie, tak? Czyli trzeba się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego, uzyskać leki objawowe, które tu i teraz pomogą nam zawalczyć z alergią, ale pomogą nawet łagodniej przejść przez tą infekcję.
0: Już po ostatnim weekendzie alergicy z jednej strony cieszyli się z majówki, a z drugiej, no właśnie, Piotr Dąbrowiecki podkreśla, że powtarzające się o tej porze roku objawy przeziębienia mogą świadczyć o alergii, dlatego warto skonsultować to z lekarzem.
1: Dlaczego majówka zamiast przyjemnej była przepłakana czy przekichana, tak? Bo to często jest alergia. Patrząc na badania statystyczne, mniej więcej 40% osób mieszkających w Polsce ma dodatnie testy. 1/3 to są objawowi alergicy, czyli 12 milionów osób w Polsce może mieć takie objawy. Koniec kwietnia, początek maja. No i wtedy warto jest się zastanowić, czy to nie jest alergia i pójść najpierw do lekarza rodzinnego, później do specjalisty.
0: Nieleczona alergia może prowadzić do astmy. O tym też proszę pamiętać. Warto również wiedzieć, że sporo ważnych informacji związanych ze zdrowiem to mamy w sobotnim programie Radia Opole, ale o tym więcej powiemy po godzinie 17.00.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.

0: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Czy majówka może trwać cały miesiąc? Z funduszami europejskimi jak najbardziej. 9 maja zapraszamy na boisko Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W programie piknik rodzinny, koncert Gosi Andrzejewicz oraz występy młodych artystów z Kędzierzyna-Koźla. Dla aktywnych rajd rowerowy. Wydarzenia są bezpłatne. Zapisy na rajd oraz szczegóły znajdziesz na fundusze.ue.opolskie.pl. Do zobaczenia. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Uwaga, zmotoryzowani, duże rondo w Opolu to ulica Nysy Łużyckiej. Mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych, służby na miejscu. Jeszcze mamy też utrudnienia na DK46 w Pakosławicach, gdzie w zderzeniu osobówek jedna osoba została ranna. Strażacy już zakończyli swoje działania, na miejscu jeszcze policjanci. Utrudnienia lada moment powinny się skończyć. W Opolu w wolnym tempie poruszacie się jeszcze Piastowską, Placem Piłsudskiego, Spychalskiego, Niemodlińską. Kolejki na lewoskrętach Pruszkowską i Wojska Polskiego to wyloty z miasta. Nadal problemy także na obwodnicy przy Makro. Tam też w związku z tym, że powstaje estakada, przestoje. W Nysie spory ruch przy przeprawach. Ruszył remont ulicy Prusa. W Kędzierzynie na rondzie milenijnym i do Lotowych tłoczno. Zamknięta obwodnica Poborszowa na 45. 45 w drugą stronę, czyli w kierunku Kluczborka, wahadła i drogowcy.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: No jeśli chodzi o autopiloty, to tyle. Kolejny dopiero w poniedziałek o godzinie 6.30, a teraz 17 na zegarach.
6: W środę ma się odbyć pogrzeb Ryszarda Zembaczyńskiego. Wieloletni prezydent Opola zmarł w wieku 77 lat. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu. Powiemy też o obchodach 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
6: W najbliższą środę, 13 maja, odbędą się uroczystości pogrzebowe Ryszarda Zembaczyńskiego. Były wojewoda opolski i wieloletni prezydent Opola zmarł w wieku 77 lat. Prezydentem miasta po raz pierwszy został w 2002 roku. Funkcję piastował do 2014. Był dla mnie autorytetem. Tak Ryszarda Zembaczyńskiego wspomina obecny prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski.
7: To była jedna z takich najbardziej wyjątkowych osób w życiu, które poznałem, jeżeli chodzi o to, jakim był człowiekiem, styl, sposób działania, kulturę osobistą, którą wiele osób podkreśla, dynamikę, która często towarzyszyła mu, szczególnie w tych pierwszych latach jego aktywności, poczucie humoru.
6: Pogrzeb w środę odbędzie się o godzinie 13 w starej kaplicy cmentarnej w Opolu Półwsi.
3: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
6: Mija 81. rocznica zakończenia II wojny światowej. 8 maja 1945 roku hitlerowskie Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację. W 2015 roku, 8 maja, ustanowiono Dniem Zwycięstwa. Z tej okazji na Placu Wolności w Opolu zorganizowano dziś uroczystości z udziałem kombatantów, władz samorządowych oraz pocztów sztandarowych. Zdaniem pułkownika Edwarda Łakomego, prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu, o 8 maja trzeba edukować młode pokolenie.
8: No bo to najważniejsze święto w XX wieku było. No nie da się ukryć. Takie ogromne straty, tyle narodów podbitych, uciemiężonych. A przecież powinniśmy świętować. Tam, gdzie było zwycięstwo, trzeba podkreślać i świętować.
9: Mówię, to jest dla nas bardzo ważne, bo i moje pokolenie, i starsi ludzie przeszli taką tragedię w II wojnie światowej, także my to doceniamy, jaka jest dobroć, jakie jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w wolnej, niepodległej Polsce.
6: Dodaje Danuta Szelinga ze Związku Sybiraków w Opolu, której ojciec służył w armii generała Andersa. Od wojny mierzy się okres pokoju także w naszym kraju, dodaje Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski.
10: Pomimo wiadomych ocen okresu realnego socjalizmu, jeszcze trudnych czasów przekształcenia i modernizacji państwa po 1989 roku, nie zmienia to faktu, że to wszystko mogliśmy robić już w warunkach pokoju. Ja cieszę się bardzo, że dzisiaj wyznaczono datę, myślę, że nie ma przypadku, na zawarcie umowy z europejskiego programu SAFE. To to jest symbol. Chcemy mieć dalej pokój, to w tych warunkach, jakie dzisiaj są na świecie, musimy naprawdę o siebie zadbać.
3: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
6: Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu, poinformował

0: We wpisie na portalu X Maciej Berek, minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Robimy to po raz trzeci i po raz trzeci Sejm i Senat uchwalą ustawę, która ma ochronić osoby inwestujące na tym rynku. Tym razem prezydent Karol Nawrocki nie ma już żadnych argumentów przeciwko tej ustawie, tym bardziej po tym, jak skierował do Sejmu projekt, który jest niemal dosłownie skopiowanym projektem rządowym, napisał minister Berek. Kędzierzyn-Koźle rozszerza listę bezpłatnych badań profilaktycznych. Od teraz mieszkańcy miasta mogą umawiać się także na bezpłatną diagnostykę w kierunku osteoporozy. To szczególnie ważne dla seniorów, którzy borykają się z problemami ortopedycznymi.
1: Z programu mogą skorzystać osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, ale powyżej roku, na terenie miasta. Program dotyczący osteoporozy jest skierowany do kobiet urodzonych w latach 1951-71 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1951-66.
0: Mówił Piotr Pękala, rzecznik miasta. Badania realizuje centrum diagnostyczne działające na placu Jana Służyckiego. Z takiej możliwości będzie mogło skorzystać 440 osób. Wcześniej samorząd Kędzierzyna-Koźla uruchomił badania profilaktyczne wczesnego wykrywania raka piersi, chorób tarczycy oraz gruźlicy, a także chorób płuc.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W burzach meteorolodzy dzisiaj nic nie wspominają i jak tak patrzę na radar, rzeczywiście w naszym regionie spokój, ewentualnie gdzieś tam na granicy województwa dolnośląskiego i Czech, tam się coś trochę pojawia, ale u nas spokój, w każdym razie opady mogą się pojawić, raczej przelotne, ale mogą, to z racji zachmurzenia dość sporego w naszym regionie. Na termometrach 15 stopni mamy w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i w Strzelcu Opolskich, 14 w Kluczborku, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. W nocy ma być zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami, tak prognozują meteorolodzy, a nad ranem lokalnie silne zamglenia, mgła ograniczająca widoczność do 500 metrów. W nocy na termometrach od 5 do 7 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No oczywiście o pogodzie na resztę weekendu powiemy w kolejnej prognozie. Za godzinę po wiadomościach po godzinie 18. No sprawdzimy, czy będzie szansa na grillowanie, czy niekoniecznie. Marcin Głowinkowski, Dawid Rajwo. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
11: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
12: Warsztaty, festyn, a może koncert?
11: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
13: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Marzena Śmierciak razem ze mną teraz w studiu. Cześć Marzeno.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jak zwykle informujemy, podpowiadamy i zachęcamy naszych słuchaczy do tego, by jak najwięcej czasu z Radiem Opole spędzali. A jeśli chodzi o te audycje, które podpowiadamy, to standardowo w piątek informacje o tym, co w sobotę w programie o zdrowiu. Co tym razem?
2: No będą takie tematy z zakresu medycyny takiej bardzo zaawansowanej. Dwie specjalizacje, rozmowy ze specjalistami z dwóch specjalizacji, z neurochirurgii i z laryngologii. W pierwszej godzinie spotkamy się z neurochirurgiem. Będzie to dr Jacek Chowaniec z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Trudny temat, na szczęście nieczęsto spotykany, jeśli chodzi o przypadki medyczne. Będziemy rozmawiać o guzach przesadki mózgowej, bo nasi lekarze, żeby dotrzeć do takiego guza, już nie muszą w cudzysłowie otwierać czaszki, tylko mogą się dostać do takiego guza przesadki przez nos. W jaki sposób to robią, jak wygląda leczenie, jak szybko dochodzi do siebie pacjent? O to wszystko będę pytała naszego specjalistę. I w tym nosie, że tak powiem, brzydko zostaniemy, dlatego że w drugiej części, po 14, spotkam się już z laryngologiem. Będzie to doktor nauk medycznych Jerzy Jakubiszyn. Porozmawiamy o polipach. Teraz sezon alergiczny, mamy katar. No właśnie, co jeśli ten katar się przeciąga, albo takie uczucie zatkanego nosa przeciąga się? Czy to rzeczywiście jest katar związany z infekcją, z alergiami? Może się okazać, że to są polipy. I jak się diagnozuje takie polipy, jak wyglądają, jak się je leczy? Też zabiegowo, ale o tym wszystkim będzie mówił nasz gość. Takie tematy na tę sobotę.
1: Tych informacji, które mamy do przekazania, nie warto mieć w nosie, ani nigdzie indziej. W każdym razie to są takie tematy, które bardzo się mogą przydać. Wiele cennych informacji. Nie mówię tylko o tej audycji, która jutro, ale również w tych poprzednich się pojawiało, więc teraz podpowiedzmy, jak do tych poprzednich można dotrzeć.
2: Oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową, w zakładce programu. Cały szereg audycji jest zresztą na naszej stronie internetowej. To nie tylko informacje, które przecież na bieżąco przekazujemy Państwu, ale to także nasze wszystkie zarchiwizowane audycje i kulturalne, także zdrowotne. No i właśnie w zakładce programu Ze zdrowiem Ci do twarzy znajdą Państwo te poprzednie rozmowy z wcześniejszych sobót. Można też szukać tych rozmów na przykład na takiej platformie jak Spotify. Polecam, zapraszam, zachęcam. Będzie mi miło.
1: A jutro premierowa odsłona między godziną 13 a 15. Zapraszam Marzena Śmierciak.
2: Zapraszam, dziękuję bardzo.

0: przyjdzie weekend, kolejny majowy weekend i może przyjdzie czas na, że tak powiem, poprawiny na działkach, w ogródkach. Znów zapachy związane z grillowaniem, bo pogoda też może nie będzie najgorsza, przynajmniej nie, jeśli chodzi o cały weekend. Ale no właśnie, majowe weekendy to czasem nie tylko zapach grilla, ale także morze alkoholu. Do spożywania procentowych trunków zachęcają m.in. promocje w dyskontach typu 12 plus 12 gratis na przykład. Taka, w cudzysłowie, okazja może się odbić na naszym zdrowiu, przekonuje Jakub Maurycz, dietetyk i promotor zdrowia.
1: To jest nie tylko kaloryczność, ale wiemy, że konsumpcja każdej ilości alkoholu może wpłynąć negatywnie, czy to na zdrowie serca, na zdrowie wątroby, czy na pozostałe elementy w przyszłości. Jeżeli chodzi o procesy trawienne,

0: Minęła godzina 17.30, co w naszym programie. Jeszcze jedno w tym tygodniu spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Ostatnio koleżanka, której syn zdawał maturę w tym roku, z zaskoczeniem stwierdziła, że pociecha przyznała się, że podczas pisania tejże pracy maturalnej potknęła się o słowo, uwaga, dekadencki. Młodzież nie zna znaczenia ani samego słowa dekadencja.
3: Może i dobrze, zważywszy na treść tego słowa, że jest tak niewinna.
2: No właśnie, ale to przecież trudno wyobrazić sobie znajomość literatury czy kultury bez znajomości
3: ale
2: słowa.
3: Ale czy to źle świadczy o tym młodym człowieku, czy o szkole?
2: No pewnie się nie nauczył w szkole, no to nie zna.
3: Wiesz, ja zawsze się zastanawiam, bo jeżeli nawet ktoś niespecjalnie słuchał i przykładał się do języka polskiego, to przynajmniej raz, dwa razy musiało mu się coś obić o uszy i mniej więcej kojarzyć. Więc widocznie to słowo nie padło albo padło za rzadko. Mhm. A mamy przecież co najmniej kilka epok literackich, których częścią był okres dekadencki takiego upadku.
2: No
3: i
2: właśnie, ale to też może świadczyć o tym, że to słowo wypadło z takiego codziennego obiegu, że nie jest już spotykane, a tym samym nie utrwaliło się. Więc myślę, że jest dobra okazja, by je przypomnieć. Słowo dekadencki należy bowiem do tych pojęć, które niosą za sobą nie tylko pewne znaczenie językowe, ale też i właśnie ten kontekst historyczny i kulturowy. Kojarzy się z końcem epoki, pesymizmem, przesytem, estetyzacją życia, a także z poczuciem schyłku cywilizacji. No niektórzy tutaj znajdują pewną analogię z tym, co dzieje się w naszych czasach współczesnych. Choć współcześnie bywa też używany potocznie, często jako określenie czegoś mrocznego, melancholijnego lub przesadnie wyrafinowanego, jego geneza sięga głęboko do historii europejskiej kultury i literatury, na konkretnie do XIX wieku. Termin dekadencki wywodzi się bowiem od rzeczownika dekadencja, który pochodzi z języka francuskiego, décadence. Francuskie słowo z kolei ma źródło w łacińskim czasowniku cadere, upadać, spadać. Przedrostek de wzmacniał w nim znaczenie ruchu w dół, pogorszenia lub rozpadu. W dosłownym sensie dekadencja oznacza więc upadek, schyłek, rozpad wartości.
3: No i tutaj wracam do tego, w którym momencie historii literatury polskiej powinien...

0: usłyszeć ów uczeń to słowo, bo po pierwsze przy omawianiu Młodej Polski Kazimierz Tettmajer, Stanisław Przybyszewski, który zresztą przewodził grupie dekadentów w Berlinie pod Czarnym Prosiakiem. Potem dekadencja pojawia się rzeczywiście już zupełnie u schyłku wieku i co ciekawe, ten okres można nazwać dekadencją, ale także Belle Époque albo fin de siècle, czyli koniec wieku.
1: O, i w to zależności, takie ciekawe pojęcie, które też warto sobie utrwalić.
0: Tak, i w zależności od tego, kto o tym mówi i na co chce zwrócić uwagę, albo podkreślał właśnie coś, co już jest przeszłością, ale jest piękne, budzi miłe skojarzenia, albo właśnie upadek pewnych wartości, upadek pewnych zwyczajów, nadchodzi po prostu nowe.
1: Paul Verlaine czy Oscar Wilde to takie nazwiska, które przy tej okazji oczywiście powinny się nasunąć w sposób nieuważny.
0: Ale nie są lekturami pewnie.
1: No być może nie. Więc konkludując, dekadentyzm to takie przekonanie o zbliżającym się końcu. Czy to cywilizacji Zachodu na przykład, czy generalnie o końcu wszelkich cywilizacji.
0: No już Nostradamus przewidywał ileś tam końców.
1: Koniec jest nieuchronny.
0: Tak, ale na pocieszenie można powiedzieć, że właściwie trudno znaleźć pokolenie, które by mówiło, że żyło w złotych czasach. Złote czasy były, natomiast te kolejne to już zwiastują upadek, więc czy to było w XIX wieku, w XVII wieku też narzekano, że upadek obyczajów. Starożytni mówili o tempora, o mores, więc nihil novi sub sole.
2: Na końcu języka.

0: 8 maja świętują położne. W dniu urodzin właśnie tej pani, myślę, też warto osobno więcej uwagi poświęcić. W dniu urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, bohaterki z Auschwitz-Birkenau, która przyjęła w obozie ponad 3000 porodów, obchodzony jest właśnie Dzień Polskiej Położnej. Obecnie położne pracują nie tylko przy porodach, ale zajmują się także edukacją zdrowotną oraz działaniami na rzecz profilaktyki. Tak powiedziała położna zabiegowa ze Szpitala Powiatowego w Śremie Karolina Górniak.
1: Opieka jest na bardzo różnych etapach życia kobiety. Nie tylko ten poród, który jest radosny, wspaniały i cieszy nas wszystkich, no ale też są trudne momenty. No i w tym wszystkim musimy z pacjentkami być, je wspierać. My jesteśmy trochę takim tłem, a chciałybyśmy też właśnie, żeby pacjentki wiedziały, że jesteśmy tak samo istotne, tak samo ważne jak lekarze.
0: Żeby pacjentki wiedziały, pacjentki i panowie, myślę, też. Z położnymi w akcji też kilka razy miałem do czynienia. Akcji porodowej. Oczywiście. Wszystkie położne. Choć i panów, którzy wykonują ten zawód, choć jest ich niewielu, w dniu ich święta serdecznie pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: daje wolność na bogato.
1: W SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu nadrzędną wartością pozostaje troska o dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka konsekwentnie dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej. Inwestycja rozbudowa budynku A szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę standardu opieki zdrowotnej, szczególnie w obszarze geriatrii. Obejmuje ona m.in. modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz nadbudowę budynku szpitala. Inwestycja jest realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D411, wsparcie w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.
0: Po reklamie.
2: 8 maja w kalendarzu to Narodowy Dzień Zwycięstwa, ale też warto wspomnieć Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 18 na zegarach i czas na wiadomości.
3: W środę w Opolu pogrzeb Ryszarda Zembaczyńskiego, były prezydent miasta, zmarły w wieku 77 lat. Powiemy też o politycznym dwugłosie w sprawie podpisanej dziś umowy pożyczkowej Safe. Nie zabraknie też wiadomości kulturalnych, będzie m.in. o koncercie zespołu Korzenie. Zagrają dziś o 20 w Herbaciarni, niezależnym ośrodku kultury w Brzegu.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
3: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zembaczyński. Przez 3 kadencje piastował urząd prezydenta Opola. Wcześniej pełni też funkcję wojewody opolskiego. Na prezydenta miasta pierwszy raz wybrany został w 2002 roku. Urząd sprawował do 2014. Można wspominać byłego prezydenta czy wojewodę przez pryzmat wielkich projektów, które realizował. Natomiast dla mnie był to przede wszystkim niezwykle skromny człowiek, mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
5: Niezwykle wysokiej kultury. To rzecz, która od lat niestety w naszym życiu publicznym nie jest zbyt powszechna, a to był na pewno wzorzec pod tym względem i niepowtarzalna zupełnie postać w tym zakresie, a nie tylko w tym zresztą, ale to są dwie cechy, które w sposób szczególny mi się wbiły w pamięć, na pewno pozostaną ze mną na zawsze.
3: Pogrzeb Ryszarda Zembaczyńskiego odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 13 w Starej Kaplicy na cmentarzu w Opolu Półwsi.
4: Region, kraj, świat. Wiadomościach Radia Opole.
3: Doradca prezydenta Błażej Poboży krytykuje podpisanie umowy z unijnego programu SAFE, opiewającej na ponad 180 miliardów złotych, nisko oprocentowanej pożyczki na dozbrajanie. Poboży twierdzi, że będzie ona mniej korzystna niż zaproponowany przez prezydenta program SAFE 0%, który zakładał wykorzystanie rezerw złota NBP. W radiowej jedynce Poboży stwierdził, że na podpisanie umowy patrzy jak na materiał dowodowy.
6: To jest po prostu ewidentne złamanie konstytucji, jest to popełnienie deliktu konstytucyjnego, ominięcie decyzji pana prezydenta, przyjmowanie tego w oparciu o uchwałę, a nie ustawę czy umowę ratyfikowaną. Z tego naprawdę będą poważne konsekwencje dla tych, którzy dali się podpuścić premierowi Tuskowi.
3: W ocenie rządu pożyczka SAFE nie wymaga ratyfikacji przez Sejm ani przez prezydenta, bo porozumienie między Polską a Unią Europejską nie jest klasyczną umową międzynarodową. Pierwsza transza pożyczki ma być oprocentowana na nieco ponad 3%. Dla porównania, oprocentowanie kredytów zbrojeniowych zaciągniętych w Korei Południowej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości sięga 5-6%. Amerykanie spodziewają się otrzymać od Iranu odpowiedź na warunki pokoju jeszcze dziś. Tymczasem Irańczycy wysyłają sygnały, że na ewentualną wojnę też są przygotowani. Wszystko z powodu ostatnich starć w ciśnienie Ormus, które postawiły pod znakiem zapytania obecne zawieszenie broni. Więcej w relacji Mileny Rashib-Shrahab.
7: Po tym jak Donald Trump zbagatelizował te ataki, nazywając je drobiazgiem i przyjacielskim szturchnięciem, głos zabrał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi. Za każdym razem, gdy na stole stoi rozwiązanie dyplomatyczne, Stany Zjednoczone decydują się na lekkomyślną awanturę militarną, napisał Araghchi na portalu X, po raz kolejny sugerując, że Trump mógł zostać sprowokowany przez premiera Izraela. Araghchi zdementował również ostatni raport CIA, według którego arsenał rakietowy Iranu wynosi 75% tego, czym dysponowało irańskie wojsko pierwszego dnia wojny. Prawidłowa wartość to 120%, napisał Araghchi.
4: To są wiadomości Radio Opole.
3: Siatkarski memoriał Stanisława Oktawca już jutro w Ozimku. Zawody upamiętniające zmarłego 25 lat temu nauczyciela, wielkiego miłośnika sportu i społecznika, odbędą się w hali szkoły podstawowej nr 3. Będziemy mieć wyjątkowych gości, podkreśla jeden z organizatorów, Radosław Olczyk.
8: Na kibiców czeka wyjątkowe wydarzenie oraz gość specjalny. Zawodniczki Unii Opole.

0: które swoją obecnością dodadzą temu turniejowi jeszcze więcej wyjątkowego charakteru. Nie zabraknie emocjonujących meczów, dobrej zabawy i wspólnego świętowania siatkówki.
1: Początek turnieju zaplanowano na godzinę 9:00, wstęp wolny, wybiera się tam też nasz redakcyjny kolega. A właśnie teraz o 18:00 rozpoczął się w Prudniku wernisaż w Galerii Sztuki Hanny Bakuły Nooba do 5 czerwca. Będzie tam prezentowanych 21 grafik Marka Chagalla. Pochodzący z Rosji artysta o żydowskich korzeniach należy do najwybitniejszych twórców XX wieku. W 1948 roku na stałe osiadł we Francji. Na wystawie w Prudniku oglądać można drzeworyty i akwaforty Chagalla powstałe w latach 1958-81. Wystawa pochodzi ze zbiorów Epicentrum Art Gallery.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: Prawie 5 minut po godzinie 18 i więcej wiadomości ze świata kultury.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
3: Katarzyna Zawadzka, koncert zespołu Korzenie zaplanowano dziś o godzinie 20 w Herbaciarni Niezależnym Ośrodku Kultury w Brzegu. Ich muzyka to folk z rockowym pazurem, mieszanka sekcji bębnów, orientalnych melodii wygrywanych na tureckiej lutni czy słowiańsko-rockowego ducha w partiach wokalnych. W tekstach zachęcają do powrotu do natury i proekologicznej symbiozy. Początek dziś o godzinie 20, szczegóły na Facebooku Herbaciarni Niezależnego Ośrodka Kultury w Brzegu. Zostań Game Masterem to z kolei wydarzenie przygotowane w ramach Tygodnia Bibliotek. Zaprasza na nie Strefa Gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Jej pracownicy stworzyli autorską grę, a jutro w samo południe zapraszają wszystkich zainteresowanych na jej prezentację. To będzie okazja, aby poznać zasady gry i wspólnie wziąć udział w rywalizacji. Będzie także okazja, aby zabrać grę do domu lub wydrukować samodzielnie i grać dalej. Początek jutro o godzinie 12 w Strefie Gier w budynku głównym WBP przy ulicy Piastowskiej w Opolu. Czesław Mozil z nowym programem wystąpi w niedzielę w klubokawiarni Opo w Opolu. Oprócz znanych i lubianych piosenek pojawią się utwory z dwóch albumów wydanych w ostatnim czasie, a także piosenki premierowe szykowane na kolejną płytę artysty. Przypomnijmy, że Czesław Mozil jest absolwentem Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze w klasie akordeonu, laureatem 5 Fryderyków, festiwalu w Opolu i potrójnej platyny. Początek koncertu w niedzielę o godzinie 19:30. To wszystko w klubokawiarni Opo w Opolu i tam można znaleźć na Facebooku tej klubokawiarni szczegóły.
2: Pogoda.
4: Sporo chmur w naszym regionie, miejscami mogą przelotne opady deszczu ze sobą one przynosić. Co do temperatur, to 15 jeszcze utrzymuje się w Opolu i Kędzierzynie Koźlu, reszta regionu to 14 stopni Celsjusza obecnie, bo w nocy temperatura spadnie do przedziału od 5 do 7 stopni, zachmurzenie też duże w nocy, ale z przejaśnieniami i chwilowymi rozpogodzeniami, a nad ranem, uwaga kierowcy, do Was szczególnie te informacje kieruje, widzialność na drogach ograniczona do 500 metrów. Silne zamglenia lub mgły mogą rano się pojawiać. Jutro zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, potem będzie się zmniejszać. Temperatura jutro od 15 do 17 stopni. Natomiast jeśli chodzi o niedzielę, to tutaj już lepsze informacje dla tych, którzy na przykład planują też w weekend jakieś grillowanie. Zachmurzenie ma być w niedzielę małe i umiarkowane, a temperatura od 19 do 21 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: I mamy na zegarach już prawie 8 minut po godzinie 18. Dariusz Kuzera za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. W tym składzie teraz Twoje Radio Opole. Zapraszamy serdecznie. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dariusz Romanowski razem ze mną w studiu teraz. Cześć Darku.
2: Cześć, witaj.
1: Informacje o dobrych filmach, o kinie dla koneserów. Jaki tytuł tym razem podpowiesz tym, którzy lubią dobre kino?
2: I którzy chcą oglądać dobre filmy. 30 lat, dokładnie 30 lat w tym roku mija od śmierci Goliardy Sapienzy. To nazwisko znane na pewno miłośnikom włoskiej literatury, zwłaszcza tej kobiecej, feministycznej. Ta pisarka, niespełniona aktorka, która za sobą miała trudne życie. Kilkukrotnie próbowała je sobie odebrać, trafiała do szpitali psychiatrycznych, cierpiała na depresję, ale tworzyła, opisując to wszystko, co działo się w jej głowie, w jej sercu. Natomiast w pewnym momencie posunęła się do kradzieży. Na skutek odmowy wydania jednej z jej książek postanowiła wzbogacić się na kradzieży i trafiła przez to do więzienia. A tam poznała przeróżne kobiety, aktywistki, czasami recydywistki, i po wyjściu z więzienia wciąż z nimi współpracowała, stając się ikoną wolności, wyrazicielką tego, co kobiety w latach 80. we Włoszech chciały powiedzieć na głos, ale nie bardzo mogły. To wciąż był system patriarchalny, wciąż rządzili mężczyźni, a że lata 80. we włoskiej polityce były bardzo, bardzo gorące, pełne społecznych protestów, pełne zmian rządów. Kobiety próbowały mówić swoim głosem i właśnie Goliarda Sapienza była tą, która nie bacząc na konsekwencje swoich działań i słów, domagała się dla kobiet znaczącego głosu w polityce, w sprawach społecznych, w udziale w życiu społecznym. Bardzo ciekawa historia, mimo że oparta na wycinku, zaledwie wycinku z życia tej Goliardy Sapienzy, została pokazana w filmie, który właśnie trafił na polskie ekrany. Wolność po włosku. Aż szkoda, że nie mogliśmy w tym filmie poznać całej biografii tej pisarki, ikony wolności. Natomiast już to, co oglądamy, wyreżyserowane przez Mario Martone, to reżyser znany polskim widzom m.in. z filmu Nostalgia, obecnego na polskich ekranach jakieś 4 lata temu. Ale myślę, że warto obejrzeć ten film dla odtwórczyni głównej roli. Co tu dużo mówić, ikona włoskiego kina, Valeria Golino, 4-krotna laureatka nagrody Davida Di Donatello, zwanego włoskim Oscarem. Tworzy pełnokrwistą kobiecą postać, bo ten film to jest film właśnie o kobiecości, o przyjaźni kobiecej, o siostrzeństwie, ale o ciągłej potrzebie wolności. Bardzo gorąco polecam. Wolność po włosku, reżyseria Mario Martone.
1: Powiedziałeś polecam, to polecenie dla koneserów kina dobrego filmu. No i takie polecenie przypuszczam też za tydzień. Ciekawe, jaki tytuł nam tutaj podsuniesz wtedy. Dzisiaj Darek Romanowski o tym filmie opowiadał. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowy wieczór, Aleksandra Piasta razem ze mną w studiu. Cześć, witam.
2: Witam, Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: Informujemy o tym, co dzieje się na Ukrainie. Dzisiaj już widzimy się i słyszymy tutaj w studiu naszych słuchaczy. Informujemy o tym, co dzieje się na Ukrainie i może zacznijmy od tego słowa, które jest takim kluczowym słowem. Ostatnio chodzi o rozejm, bo przez różne przypadki był odmieniany, czy przyniósł zamierzony.

Kę, także jak słychać, ten tandem też się sprawdza. A propos tandemów, to teraz rzecz historyczna. Myślę, że nie przesadzam, jeżeli tak określę współpracę Paula McCartneya i Ringo Stara. Oczywiście ktoś może się uprzeć, że panowie jednak tworzyli w latach 60. bardzo istotny zespół. Zresztą później w swoich karierach solowych często się wspierali, czy to kompozycjami, czy nagrywaniem partii instrumentalnych, chórkami. To prawda, ale chyba naprawdę w materiałach prasowych nikt nie przesadza, twierdząc, że nigdy nie mieli takiego regularnego duetu, gdzie są dwoma pełnoprawnymi wokalistami. Jeżeli notki prasowe mogą wprowadzić w błąd, jeżeli ja się mylę, to oczywiście zachęcam, żeby pisać na adres mailowy audiokracja@radio.opole.pl. Bardzo chętnie to zdementuję. Paul McCartney i Ringo Starr nagrali utwór Home to Us, który z kolei zwiastuje płytę The Boys of Dungeon Lane, czyli solowy album Sir Paula, i producentem tego wydawnictwa jest Andrew Watt, który ma ostatnimi czasy no chyba taki nawet monopol na współpracę z legendami muzyki rozrywkowej, szczególnie jeżeli chodzi o ten gitarowy departament. Zresztą w Home to Us pojawia się ekstra klasowe wsparcie wokalne, bo słyszymy tam Chrissy Hynde, znaną oczywiście najbardziej z zespołu The Pretenders, i Charlene Spiteri, która śpiewała w zespole Texas. Także no, jeżeli się jest jednym z najważniejszych muzyków w historii muzyki rozrywkowej, no to sobie można na takie chórki pozwolić. Podczas spotkania z fanami w londyńskim Abbey Road Studios Sir Paul McCartney ogłosił premierę swojego pierwszego w historii duetu z Ringo Starrem. No i tym samym zaskoczył 50 zaproszonych fanów, którzy jako pierwsi mogli posłuchać nowego materiału. Zresztą spotkanie odbyło się w legendarnym Studio 2 i McCartney podzielił się historiami, które stoją za powstawaniem nowych utworów, nowego repertuaru. Proszę mi wybaczyć, bo ja brnę w dygresję, ale to, że w Abbey Road było wiele studiów i że Beatlesi, choćby nagrywając swoją białą płytę, pracowali równolegle w kilku pomieszczeniach, nie oznacza, że tak jak głosiła legenda miejska, byli tak ze sobą skłóceni, tylko po prostu byli zespołem tak płodnym i chcieli wykorzystać możliwości studia, co potwierdza Chris Thomas, legendarny producent, który zaczynał swoją karierę współpracując z Sir George'em Martinem przy właśnie The White Album. Nie ma co się rozgadywać, nowy singiel Paula McCartneya nazywa się Home to Us, no a wspomaga go kolega z Beatlesów, czyli pan Ringo Starr.

To był Ringo Starr i nowa płyta artysty Choose Love, to utwór z nie tak bardzo zamierzchłej przeszłości, który Ringo Starr postanowił przypomnieć na płycie Long Long Road. Czy nawróciliśmy do twórczości byłego Beatlesa za sprawą jego pierwszego w historii takiego pełnoprawnego duetu z Paulem McCartneyem. Słuchaliśmy wcześniej utworu Home to Us, a producentem Home to Us, podobnie jak nowej płyty Sir Paula, jest Andrew Watt, który ostatnimi laty no, bardzo intensywnie współpracuje z legendami muzyki gitarowej. Andrew Watt był m.in. producentem ostatniej jak do tej pory płyty The Rolling Stones, czyli Hackney Diamonds. Jest też producentem płyty nadchodzącej i kiedy na antenie Radia Opole była premiera nowego singla The Rolling Stones, to odwołałem się też do utworu takiego nie wprost stonesowskiego, czyli Rough and Twisted. Dowcip polegał na tym, że zespół, zapowiadając nową płytę, wydał singiel pod pseudonimem Cockroaches w bardzo limitowanym winylowym nakładzie. To chyba było 1000 płyt, no i aż do premiery już regularnego singla Stonesów nie dało się tego utworu poza tymi limitowanymi płytami posłuchać. Na szczęście już swoją premierę miał i wydaje mi się, że jest to taki ukłon w stronę staroszkolnych Stonesów. Warto do tego numeru wrócić, warto go posłuchać. Na antenie Radio Opole The Rolling Stones i Rough and Twisted.

Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, że dzisiaj dużo muzyki z przeszłości, staroszkolnej, no ale skoro mistrzowie dalej są aktywni, to nie wypada tego ignorować. Sugerowałbym nawet, że warto się cieszyć, że jeszcze im się chce. Słuchaliśmy wcześniej utworu Rough and Twisted, do niedawna niedostępnego, który zwiastuje nową płytę The Rolling Stones. No skoro zrobiło się tak staroszkolnie jak w utworze Rough and Twisted, to postanowiłem wrócić do bardzo nastrojowego, wręcz lekko gospelowego Sweet Sounds of Heaven z ostatniej jak do tej pory płyty Stonesów, czyli z Hackney Diamonds. Oczywiście żeńskie wokale, które słyszymy w tym utworze, to Lady Gaga. Czekamy na Foreign Tongues. Ten album ukaże się dokładnie 10 lipca. A na koniec, skoro jesteśmy przy gitarowych dźwiękach, przy w pozytywnym tego słowa znaczeniu dinozaurach, to korespondowałem przed chwilką z panem Janem Cieślikiem ze Starego Domu w Domecku i sugerował mi, żebym przypomniał o tym, że jutro w Domecku pojawi się Tim Ripper Owens, postać, której nie trzeba przedstawiać fanom heavy metalu. Oczywiście był wieloletnim wokalistą Judas Priest, zastąpił w zespole na kilka lat samego Roba Halforda, no a po rozstaniu się z Judas Priest nie próżnował. Był między innymi członkiem power metalowej supergrupy Iced Earth, współpracował z Yngwie Malmsteenem, no ale też od kilku lat gra w zespole KK Priest, w którym występuje KK Downing, czyli oryginalny gitarzysta Judas Priest, który zaprosił do współpracy między innymi właśnie Tima Owensa, żeby przypominać repertuar brytyjskiej legendy metalu. Te wszystkie azymuty, powiedzmy, biograficzne zdradzają, czego można spodziewać się po sobotnim koncercie. Tim Ripper Owens sięgnie do formacji brytyjskiej grupy, sięgnie też do swoich projektów, do twórczości Iced Earth. Jeżeli chodzi o Judas Priest, to będą zarówno utwory z jego kadencji, jak i te starsze. Także fani heavy metalu na pewno będą się na tym koncercie bardzo dobrze bawić. Przypominam, Tim Ripper Owens i jego włoski zespół wystąpią jutro w Starym Domu w Domecku. Skoro zapowiadamy ten koncert i mówiłem o tym, że pojawi się repertuar z płyt Judas Priest nagranych z Timem Owensem, posłuchamy sobie na koniec audycji utworu Burn in Hell. Dziękujemy za program, który zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: na 88 MHz w Brzegu.
1: Autopromocja.
0: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radio Opole. Na zegarach już prawie godzina 20 pora, więc na wiadomości. Program Safe to szansa na nowe miejsca pracy w polskiej zbrojeniówce. Opolanie wspominają Ryszarda Zębaczyńskiego, były prezydent miasta, zmarł w wieku 77 lat. Powiemy też o kolejnej zmianie ruchu na Krajowej 45 na Kluczbork. W poniedziałek ruszy tam budowa ronda.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. 12 tysięcy firm w Polsce to kooperanci pracujący m.in. dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dla nich pieniądze z programu SAFE to szansa na rozwój i kolejne zlecenia. Wśród zakładów, które czekają na taki impuls, są m.in. firmy z Poznania.
6: Jednym z kooperantów Polskiej Grupy Zbrojeniowej są m.in. zakłady HC Gielski w Poznaniu, które produkują elementy do konstrukcji i pojazdów wykorzystywanych przez wojsko. Firma, która jest w trudnej sytuacji finansowej, liczy na to, że zastrzyk finansowy przełoży się na nowe możliwości rozwoju, mówi prezes Grzegorz Szkaradek.
7: To jest możliwość, żebyśmy zwiększyli nasze portfolio, żebyśmy mogli produkować więcej.
6: Szansą dla Cegielskiego może być też połączenie z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi w Poznaniu. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki w ramach programu.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Wspaniały człowiek oddany Opolu. Tak mieszkańcy stolicy regionu wspominają zmarłego prezydenta miasta Ryszarda Zębaczyńskiego. Zmarł w wieku 77 lat. Urząd prezydenta miasta piastował przez 3 kadencje. Pierwszy raz wybrany został w 2002 roku.
8: Znałam go nawet osobiście. No, współczuję rodzinie. I jest przykro, że go nie ma. Spokojnym, skromnym, dobrym.
9: Prezydent Zębaczyński był moim przełożonym. Współpracowaliśmy bardzo blisko. No i to był naprawdę człowiek i ogromnej wiedzy, i ogromnego spokoju, i ogromnego profesjonalizmu jako prezydent miasta.
2: Dodajmy, że w holu Opolskiego Ratusza wystawiono księgę kondolencyjną. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę, 13 maja. Msza żałobna w Opolskiej Katedrze odprawiona zostanie o godzinie 13. O 14.30 wyruszy kondukt pogrzebowy sprzed bramy głównej cmentarza komunalnego w Opolu Półwsi.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
2: Kolejna zmiana organizacji ruchu na drodze Krajowej 45 w stronę Kluczborka za Zawadą. Od poniedziałku, 11 maja, na wysokości miejscowości Węgry i zjazdu na Kolanowice rozpocznie się budowa ronda. Będzie tam wahadło, ale to nie jedyna zmiana, mówi Agata Andruszewska z Opolskiej GDDKiA.
10: Na czas prowadzonych prac związanych z budową ronda wloty do drogi krajowej nr 45 w kierunku Węgier, a także w kierunku Kolanowic będą zamknięte do sierpnia tego roku włącznie. Dojazd do miejscowości Węgry będzie możliwy przez ulicę Opolską oraz ulicę Oleską, natomiast w stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę oraz Luboszyce.
2: Prace przy budowie czterowlotowego ronda mają potrwać do sierpnia. Prokurator generalny Waldemar Żurek wydał nowe polecenia prokuratorom prowadzącym sprawy przeciwko europosłowi Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzowi Braunowi. Przy każdym wniosku o uchylenie mu immunitetu prokuratorzy mają wnioskować o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Dzisiaj Braun uniemożliwił przedstawicielom wrocławskiej prokuratury ogłoszenie mu zarzutów dotyczących wtargnięcia do szpitala w Oleśnicy.
11: Wrocławscy prokuratorzy zamierzali postawić Grzegorzowi
4: Tomaszowi Braunowi zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Jednak w trakcie spotkania europoseł samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury. Przez to Grzegorz Braun nie usłyszał zarzutów. Prokuratorzy nie mieli podstaw prawnych, aby zatrzymać europosła. Braun posiada immunitet, więc aby go zatrzymać, potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego. Teraz na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka śledczy za każdym razem będą wnioskować o taką zgodę. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: A na koniec w Nocy Muzeów będzie można zajrzeć także do Radia Opole. W tym roku nasza rozgłośnia współorganizuje to wydarzenie zaplanowane na przyszłą sobotę, 16 maja. Chcemy pokazać, jak radio zmienia się technologicznie, stąd w planie wizyta w studiach nagraniowych i realizatorskich, a także w naszym Muzeum Techniki. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres zwiedzanie@radioopole.pl lub telefonicznie pod numerem 77 40 13 432, od poniedziałku do piątku do godziny 14.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Zachmurzenie nadal duże. Z tych chmur może też przelotnie słabo popadać. Temperatura spadła już do około 13 stopni Celsjusza. Na barometrach bez zmian 1019 hektopaskali. Wiatr jest teraz słaby i umiarkowany. Nadal wieje z północnego wschodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
1: czują się bezpieczne i kochane.
2: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
3: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
4: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
1: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
5: Razem możemy zmienić świat.
3: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
0: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
9: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
10: Po reklamie.

0: społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców.

0: Dobry wieczór, Witold Sułek, czyli ja. Rozpoczynamy audycję Więcej Kultury. Razem ze mną jest zespół, którego przed chwilą słuchaliście. No a ci, którzy słuchają regularnie polskiej listy, polskiej piosenki, to już na pewno utwór znają. Taniec godowy, taki ma tytuł i zespół opisany jest skrótem GSE Tension. No i właśnie GSE Tension jest ze mną w komplecie. Ja was bardzo poproszę, żebyście się przedstawili, to już słuchacze, jest szansa, że zapamiętają wasze głosy i kto jest kim. Możemy zacząć od lewej strony ruchem zegara. Pójdziemy, państwo nie widzicie, musicie mi uwierzyć, że takim ruchem zegara będziemy się przedstawiali.
1: Dobry wieczór, Sara.
2: Dobry wieczór, Ada.
3: Dobry wieczór, Regina.
4: Dobry wieczór, Natalia.
5: Dobry wieczór, Nikodem.
0: To już państwo wiecie, cztery panie i jeden pan tworzą GSE Tension. I tutaj oczywiście muszę o to zapytać, bo to jest ciekawa w ogóle historia, bo zespół, takie króciutkie wprowadzenie, zobaczyłem i usłyszałem po raz pierwszy podczas koncertu grupy Happy Set. No i przyznaję, że zrobiliście ogromne wrażenie. Zresztą efekt tego jest taki, że piosenka trafiła do propozycji listy, no i że zaprosiłem was do studia. To G, drodzy państwo, to jest Gniezno i przyjechaliście specjalnie z Gniezna, co mnie bardzo, bardzo cieszy i jestem głęboko poruszony, bo przyznaję, że patrząc na skład, na instrumenty, jak się pojawiliście, myślę sobie, to będzie jakaś klasyka, jakaś wersja instrumentalna, o co chodzi? A tymczasem zaśpiewaliście, bo w przypadku Happy Set to była kwestia coveru. Oni robią taki konkurs, tu przybliżę, że różne zespoły, wykonawcy mogą zaśpiewać ich utwór, przysłać zespołowi, jak im się coś spodoba, zapraszają. No i spodobaliście się, więc nie jestem osamotniony. Cieszyliście się na pewno bardzo i emocje duże.
1: Bardzo, tym bardziej, że wysyłając zgłoszenie na ten konkurs, myśleliśmy sobie, no dobra, no może niech nas udostępnią, może jak nas nie udostępnią, to chociaż może niech powiedzą, że fajne. No i pamiętam, że pewnego czwartkowego wieczoru dostaliśmy maila od nich i już gdzieś tam sam tytuł się wyświetlił, że konkurs coverowy, no to już serduszko zapiekało mocniej. Wchodzę, a tam właśnie, że nasze wykonanie spodobało się najbardziej i pamiętam, że obdzwoniłam cały zespół i wszyscy byli mi zdać, co? Więc to była taka reakcja. No i ja pamiętam też, że właśnie Hares, czyli menadżer Happy Setów, poprosił o telefon i ja dzwonię, on powiedział halo, a ja przez 2 minuty opowiadałam mu, jak w ogóle to się stało i podsumowałam właśnie, że no, że albo chociaż niech powiedzą, że fajne, a on, no to powiedzieliśmy, że fajne, więc tak, bardzo już jeszcze raz dziękujemy im za tę możliwość, bo to była naprawdę fantastyczna przygoda.
0: Oj, tak była rzeczywiście, to państwo musicie uwierzyć, chociaż akurat ten występ, z tego co pamiętam, jest dostępny chyba w sieci i można posłuchać chyba wykonania wspólnego z grupą Happy Set. Mówię o tym, że jest to nietuzinkowe, oryginalne wykonanie, dlatego że no, możemy się jeszcze umówić, że gitara akustyczna w zespołach rockowych, pop-rockowych, w muzyce popularnej się pojawia, natomiast cała reszta instrumentów to już są skrzypce, altówki, wiolonczela,
1: tak.
0: Jak dobrze pamiętam.
1: Tak jest.
0: Więc jakby taki skład, który kwintet, który sugeruje, że będzie to raczej muzyka poważna i być może nawet od takiej się zaczęło, że rzeczywiście miała być najpierw poważna.
3: Tak, rzeczywiście miała być najpierw poważna, choć my sami takimi zupełnie poważnymi ludźmi nie jesteśmy. Mieliśmy się po prostu pobawić tą muzyką, tym, co lubimy robić w wolnych chwilach. Mieliśmy w ten sposób sobie odpoczywać, grając, nie wiem, Mendelssohna, Mozarta, czy innych bardzo słynnych kompozytorów. No i nagle dostaliśmy propozycję wykonania takiego właściwie prapremierowego, co było dosyć takim też ciekawym dla nas wyzwaniem, muzyki, która była skomponowana do poezji naszego gnieźnieńskiego poety Sławomira Krzyśki. I no było to, myślę, że ciekawe z racji tego, że kończyło się to koncertem w piwnicy pod Baranami. To nas chyba zmotywowało głównie do współpracy, ale w tej partyturze, którą otrzymaliśmy, była gitara klasyczna. Nasze instrumenty były niewystarczające.
0: Czyli było was na początku czworo, był to klasyczny kwartet smyczkowy,
3: tak,
0: krótko mówiąc.
3: Dokładnie. Znamy z pracy, ja z mojej poprzedniej, Sara z aktualnej, wspaniałą właśnie gitarzystkę, naszą koleżankę Natalię i zaprosiliśmy ją do współpracy. I od tego momentu właśnie zaczęła się nasza droga taka już bardziej rozrywkowa. Gramy muzykę rozrywkową. Potem Sara po tamtej muzyce poczuła, że chętnie zaaranżuje coś na nasz skład. Właśnie były to wtedy utwory Kasi Linz czy Corteza. No i to też Natalii Przybysz, z takich naszych w sumie wykonawców, których my słuchamy na co dzień. No i też poczuła w tym momencie, że dobrze to jej wychodzi, że ma to sens, że ludziom się to podoba i zaczęła pisać swoje utwory. I tak powstało to nasze już własne jakby dzieło, tak? Nasze utwory. Mhm. Sary w naszym wykonaniu.
0: Ja tutaj myślę, że ani Natalia Przybysz, ani Niewymienieni się nie obrażam, ale moim zdaniem to był bardzo dobry krok, żeby powstawały wasze własne utwory, bo dzięki temu powstała płyta absolutnie zniewalająca. Inna, gdzie połączyły się te światy i doświadczenia, mimo wszystko muzyki tej poważnej, klasycznej, bo tutaj jest kwestia też zmysłu aranżacyjnego i tak dalej. Troszeczkę tu jest poezji śpiewanej, ale tylko troszeczkę, bo padła ta piwnica pod baranami, więc od razu każdy będzie na pewno kojarzył właśnie z taką muzyką. To też jest, ale nie brakuje elementów również, myślę, że bardzo przyjemnych dla rockowego ucha. I taka muzyka troszeczkę wyszła ponad podziałami, a przez to, że skład jest taki, jaki jest, to już zresztą na tym koncercie wspomnianym było słychać, zabrzmiało to zupełnie inaczej. Zresztą to nie skończyło się tylko na tym jednym utworze, bo wykonaliście jeszcze drugi, w którym już śpiewał wokalista grupy Happy Set i to pokazuje też, jak się sam zespół wkręcił w to, że to wszystko bardzo dobrze brzmi. Jeszcze jak tak dalej pójdzie, to może jakaś cała płyta z orkiestrą. Dużo zespołów rockowych nagrywa z orkiestrami, więc i tutaj kto wie, może ich to natknie.
1: No może tylko zrobię taki mały nawiasik, bo właśnie a propos tego, no to jeszcze tutaj panowie z Happy Sedu poprosili nas o aranż do Pani K. No i to też świetnie wyszło, bo to już wyszło w ogóle z całym zespołem, więc to rzeczywiście miało taki quasi-symfoniczny wymiar, no bo jeszcze chłopacy też mieli instrumenty dęte na tę trasę. I już tak po koncercie zupełnie pół żartem, pół serio właśnie mówię do menadżera, mówię: Hares, słuchaj, ja tobie takie aranże napiszę, że Pani K przy tym to pikuś. On tak. No więc no miejmy nadzieję, bo może rzeczywiście coś takiego by się spodobało.
0: Mhm. Dobrze, to teraz zrobimy tak, że Państwo posłuchacie sobie kolejnych piosenek, żebyście weszli w klimat i wiedzieli, o czym my tak naprawdę mówimy i czym tak naprawdę ja się zachwycam. Szczęśliwie nie tylko ja, mam nadzieję, że i Wy się zachwycicie, a później do Was wrócimy i jeszcze troszeczkę porozmawiamy o tym Pomyśle na siebie, bo uważam, że jest on bardzo oryginalny, nietuzinkowy.

0: bo nie chodzi o to, żeby się spinać, tylko budować właśnie jakieś napięcie takie w sensie emocjonalnym, to rzeczywiście widać i słychać. O ile jeszcze gracie, to z tym śpiewaniem jestem bardzo ciekaw, bo grasz jako solistka, uczysz też w szkole muzycznej, bo częściowo uczycie w szkołach muzycznych, nie wszyscy. Jeżeli chodzi o gitarzystkę, to jesteś po Akademii Muzycznej na pewno.
1: Tak, przyznaję się.
0: To powiem słychać. Są utwory takie, gdzie są takie partie tej gitary, że to po prostu słychać. Najzwyczajniej w świecie, że to nie tak, że parę chwytów, ognisko i jedziemy do przodu, ale o dziwo potrafisz też przygrać bardziej rockowo i to jest zdumiewające. Ja myślę, że to jest kwestia po prostu techniki nabytej i tego, że jesteście osłuchani też w muzyce popularnej, bo to jest takie troszeczkę też zaczarowanie, że jak ktoś jest w Akademii Muzycznej i tak dalej, no to koniecznie musi grać tylko i wyłącznie poważne rzeczy i nie wiadomo co. Myślę, że ludzie tam słuchają po prostu też normalnej muzyki.
1: Tak, jak najbardziej, szczerze mówiąc, bo jeszcze mam też siostrę, która też gra na gitarze i tak szczerze to pamiętam, że też jak na studiach grałyśmy, to jeden z profesorów mówi, że my powinnyśmy być w rozrywce, ale to nie wiem, czy ze sprawą naszego charakteru, czy może rzeczywiście też trochę takiego coś było już w tym graniu wcześniej, ale faktycznie mi się wydaje, że też właśnie współpraca z Sarą też mi pozwoliła spojrzeć troszeczkę szerzej, nie tylko właśnie tak na klasykę i no właśnie, bardziej różnorodność większą w tym graniu, nie? Także to jest fajne.
0: No i fajnie, że są przemycane też takie właśnie motywy, zagrywki, takie patenty, które są spotykane nie w typowej muzyce rozrywkowej. I myślę, że to dało wam, przynajmniej na moje ucho, bardzo dużą oryginalność. Jak mówiłem, tu jest i poezja śpiewana, tu będzie i muzyka klasyczna, to słychać. Będzie też i rockowy ogień, będzie też zresztą nastrój, bo ta płyta, którą nagraliście, moim zdaniem też jest bardzo fajną koncepcją, przemyślana. Pierwszy utwór bardzo cichy, właściwie taki rozszumiany, niespokojny. Później pojawiają się też i mocniejsze elementy, ale i tematyka, no bo to jest głównie natura i miłość, ale wiadomo, że co to za miłość bez natury. Miłość powinna być naturalna zresztą. I zastanawiałem się, czy rzeczywiście komponując płytę i pisząc, bo zakładam, że na początku wiadomo, pierwsza piosenka, druga piosenka, ale jak dochodzi do nagrania płyty, no to co, wybieraliście, bo jest nam jeden pan, za chwilę do tego też dojdziemy, i to Mechatronik, uwaga, żeby zbudować napięcie, o którym mówiliśmy, to mogę tylko tyle zdradzić, że nie wszyscy są tutaj po akademiach muzycznych, wiolonczelista do tego, tak? Zgadza się.
2: Tak, dokładnie tak.
0: Jak to jest, że wiolonczelista jest mechatronikiem, albo mechatronik został wiolonczelistą? Chociaż chyba patrząc na poziom, to wiolonczela była chyba wcześniej.
2: Tak. Wiolonczela była wcześniej. To jest coś, co towarzyszy mi, no tak naprawdę od 20 lat. Tak samo zresztą jak można powiedzieć, że towarzyszy mi Sara, bo my się znamy tak naprawdę od dziecka. No jesteśmy takim, można powiedzieć nawet, że przyszywanym rodzeństwem trochę. No i właśnie to za sprawą Sary do tego instrumentu trochę wróciłem, gdyż no, po skończeniu szkoły średniej miałem możliwość pójścia dalej albo próbować pójścia dalej na Akademię Muzyczną, albo pójść dalej w bardziej techniczne kierunki. Zdecydowałem się wybrać raczej Politechnikę. No i po jakimś właśnie czasie Sara się do mnie odezwała: słuchaj, a czy ty nie chciałbyś pograć, bo mam w sumie taki fajny pomysł, zagramy sobie, zawsze chciałem zagrać kwartet Mendelssohna. No i się zgodziłem, no i tak cała reszta historii jest już znana.
0: No prawda, ale ja myślę, że może to jest dobra droga. No na pewno część osób, która mówi, że z tej muzyki poważnej to raczej wyżyć nie można, chyba że ktoś zostanie wielkim światowym wirtuozem, a tak to ciężki kawałek chleba, mechatronika, inżynieria, to jednak bardziej taki zawód sensowny, jak taki się to mówi.
2: Czy sensowny? Na pewno jest taki bezpieczniejszy. Jest, pozwala właśnie na taką, powiedzmy, stabilizację. Nie trzeba się właśnie szukać wielu różnych tam etatów i tak dalej, wielu różnych miejsc, po prostu w jednym miejscu można się, że tak powiem, zadomowić i tam...
0: No tak, bo specjaliści są ciągle potrzebni, ale wiesz, musisz być przygotowany na to, że jeżeli kariera się rozkręci, to będzie duży taki rozkrok, prawda? No, jak pogodzić później pracę zawodową z wielkim światowym turnę GSE Tension.
2: Tak. To jest w sumie coś, o czym jakiś czas temu rozmawialiśmy i tutaj właśnie niekoniecznie jakby jeden do jednego, ale tutaj właśnie mogę jedynie powiedzieć, że nie powiem, że nie byłem na to gotowy.
0: Ja myślę, bo to jest tak, że ta kwestia tego, czy się kariera rozkręci, czy nie, jest bardzo, bardzo nieoczywista. Niektórzy twierdzą, że trzeba mieć kontakty, że tylko wielkie

terny muzyczne i tak dalej, które popchną cały ten marketing. Natomiast wam udaje się raz, już 3 lata, jak pamiętam, gracie. 2, nagraliście płytę i to jest też moim zdaniem rzecz fascynująca. Ja do tej płyty odbijam i do płyty za chwilę wrócimy. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę o niej porozmawiali, ale może zrobimy tak, posłuchamy znowu piosenki. Jest tam dużo fajnych piosenek, wszystkiego nie posłuchamy, natomiast płyta jest w fizycznym nośniku, jest też, są nagrania w sieci, więc jak będziecie ciekawi pozostałych, to oczywiście możecie to zrobić. A za chwilę do was wracamy.

0: I już jesteśmy z wami z powrotem, ja i GSE Tension. Co do piosenek, mówiłem o tym, że album wydaje mi się albumem koncepcyjnym, no bo natura i miłość, ale patrząc na utwory Duch lasu, Żywioły, Pod niebem pełnym gwiazd, Prawo lasu, Natura po deszczu, no to takie układają mi się, tak jakbyście poszli z tymi wszystkimi instrumentami do lasu i tam nagrywali tę płytę. Może być oczywiście tak, że tylko ty poszłaś i pisałaś tam po prostu teksty, ale nie wiem, czy trafiłem dobrze, że tak było, bo i teledysk ten do utworu, który chociażby jest na OLPP, też taki leśny, mroczny, o sezonie godowym i tańcach godowych.
1: Okej, okay, no to może tak. Sam pomysł na tę płytę powstał po prostu z czystej inspiracji, ponieważ ja jestem człowiekiem, który non-stop urzęduje w lesie. Ja tam po prostu odnajduję siebie, tak po ludzku, po pracy, po scenie, po wszystkim. Tam znajduję równowagę. I ja zaczęłam bardzo bacznie obserwować przyrodę, naturę, no nie? To jakie walki tam trwają, bo to wszyscy tak wiecie, o koteczki, o tamtego, a tam się ciągle trwa walka o przeżycie tak naprawdę, no nie? I postanowiłam między innymi o tym napisać płytę, bo chciałabym przypomnieć ludziom o tym, że my sobie za bardzo do serca wzięliśmy, że czyńcie sobie ziemię poddaną, no nie? A już zapominamy o tym, żeby, nie wiem, na polach było, chociaż na polu było jedno, dwa drzewa, które będą wysyłały składniki odżywcze i tak dalej, i tak dalej. Nie, wycinajmy wszystko w pień, niech będą gołe pola i okej, ziemia wyjałowiona i tak dalej, nie? I tujoza wszechobecna, a tam przecież zwierzęta nie mogą się schować i tak dalej, więc i to jakoś tak poszło, a że ja to wszystko kocham i tak dalej, no mój zespół na szczęście za tym poszedł i fantastycznie. No, prawdą jest, że większość płyty napisałam ja, natomiast intro napisała Ada, ona też nagrała misy tybetańskie tam. Na Violi d'Amore nagrała przepiękne intro do I nic i nikt, czyli na dawnym instrumencie. Natalia napisała przepiękną gitarę właśnie do tańca godowego. Ona po prostu totalnie przewróciła do góry nogami ten utwór, nie zmieniając w ogóle przy tym faktury i harmonii smyczków i mojego wokalu, więc to było po prostu fascynujące. No i tak powstała ta płyta, że przy okazji miłość, no jestem szczęśliwie zakochana, więc to tak jakoś po prostu się ułożyło w jedną całość. Płyta powstała w szalonym tempie, bo powstała w 4 miesiące. Już teraz z góry dziękuję też Maćkowi Szymańskiemu, naszemu realizatorowi dźwięku, który co prawda tak rodzinnie został zmuszony, bo to mój mąż, ale po prostu zrealizował tę płytę i siedział po nocach i ją miksował i tak dalej, i tak dalej i przyjął po prostu ten pomysł na klatę. I tak to powstało, nie wiem, ta płyta po prostu się ze mnie wylała, tak mogę to powiedzieć, po prostu poczułam taką potrzebę mówienia o tym. Ja często po prostu, nawet jak jest jakaś próba, to wie, słuchajcie, a zdążymy do 22, bo chciałabym jeszcze tam z lornetką sobie pojechać, popatrzeć. No tak to u mnie wygląda. No więc tyle. A może o reszcie, nie wiem, może Regina, może powiesz o teledysku, bo to ty jesteś sprawczynią tego teledysku.
0: Tak, o teledysku jak najbardziej, bo teledysków zakładam będzie więcej, bo tu takie mamy czasy, że dzisiaj większość domaga się, bo nawet jak mamy ikonki, oczywiście okładkę płyty, o okładkę też zapytam swoją drogą, ale teledyski, no to jest już tak, no można powiedzieć, AI nam zrobi.
1: O, ja jeszcze tylko powiem a propos, bo świetnie powiedziałeś, że bardzo się z tego cieszę, nie? Że gdzieś tam i muzyka rockowa i klasyczna, no bo z tym się wiąże też taka anegdota fajna, że poszłam na lekcję do mojego profesora na studiach i miałam słuchawki na uszach. I on tak, powaga, czego ty słuchasz, nie? A ja przyszłam zaliczać akurat Bacha, Partitę C-dur, a na słuchawkach miałam ONA i płytę Rock, nie? Także to gdzieś tam, no a propos jeszcze też tych teledysków i tego, że rzeczywiście chcemy się w to wgłębić i że mamy taką zajawkę na zasadzie, że każdy z nas chce odgrywać jakąś rolę, no to tutaj ja kocham zespół Rammstein, a oni tam, wiadomo, każdy ich teledysk to jest po prostu dzieło sztuki i gra aktorska, więc to może też stąd się tak wzięło.
0: Tak,
1: no, nie
0: tutaj,
1: wiem.
0: Tutaj też gra aktorska na pewno, no starasz się. Ale rzeczywiście, no bo wydaje się, no weźmiemy kamerę, pójdziemy, dzisiaj można nakręcić z telefonem, pójdziemy do lasu i już, ale tam widać jednak jakąś chęć taką, żeby to miało jakąś fabułę, jakąś strukturę, żeby to było plastyczne, wizualnie też ciekawe, artystyczne po prostu.
2: Stworzyłam scenariusz do tego teledysku, rzeczywiście zaplanowałam wszystko po kolei, każdy krok, co będziemy robić, w jaki sposób ktoś ma przejść, w jakim miejscu i też mam to szczęście, ja mam to szczęście, że w okolicy, w której mieszkam, jest taki, są takie przepiękne widoki i miejsca, które są odosobnione, nikomu nie przeszkadzaliśmy, to była noc, właściwie skończyliśmy chyba o północy, było zimno, 5 stopni, my z instrumentami w koszulach.

0: Warunki były nie najłatwiejsze, ale podołaliśmy. No i też znowu dziękujemy Maćkowi Szymańskiemu, no bo on też, no przede wszystkim potem te wszystkie zdjęcia, które z kolei wykonał telefonem, mój mąż, on to wszystko zmontował i działał tam, jeśli chodzi o oświetlenie, które tam też robi wielką robotę. Także no chyba to jest, chyba u nas ten świetny, no według nas może świetny efekt, to jest właśnie to, że my mamy taką ekipę, tak? My sami tworzymy tą ekipę, ale mamy wokół siebie ludzi, którzy nam pomagają i którzy wierzą w to, co my sobie tam wymyślimy, tak? I idą za nami w to, nie?
1: Mówię no tak, tutaj,
0: o Maćku i o moim mężu.
1: Tutaj w tej dobie rozpadu, pożycia, związków, jak na okrągło o tym słyszymy, to tutaj, drodzy Państwo, macie przykład, że można, prawda, mieć wsparcie w rodzinie, w bliskich, w przyjaciołach. I fajne też jest to, że znajdujecie dla siebie też miejsce w ramach zespołu, bo no, zazwyczaj jest lider, umówmy się, no, ktoś pisze teksty, ktoś komponuje, najczęściej ten, który śpiewa, większość osób na niego zwraca uwagę i niekoniecznie docenia całą resztę i jej wkład. Bardzo
2: właśnie
1: często,
2: muszę to powiedzieć, bo to pamiętam właśnie, jak Kuba Kawalec na koncercie w Romie powiedział, no, że Sara tutaj wszystkim zarządza. I ja wiem, że to z boku się tak wydaje, ale właśnie fenomen naszego zespołu polega na tym, że wystarczy, że nie wiem, Nikodem napisze, że ma po prostu, nie wiem, katar i nie może zagrać, to już nie gramy koncertu. I to jest bardzo ważne, bo to, że ja sobie tam śpiewam, czy sobie skomponuję, to okej, ale po prostu, gdyby nie reszta, no to pisałabym do szuflady. Więc myślę, że na tym to polega, że każdy z nas ma swoje zadanie i się rozumiemy w tym doskonale i sobie nie wchodzimy w paradę. I myślę, że to chyba o to chodzi, nie?
1: Tak, i no, tak powiedziałaś już też o tym otwarciu, że partia gitary autorska, że tutaj partia wiolonczeli, skrzypiec, że jakby nawet jeżeli coś wymyśliłam, mam linię melodyczną i tak dalej, wiem, o czym chcę zaśpiewać, no, czy nawet te misy tybetańskie, bo to też chciałem zapytać, że na płycie słychać też czasami inne instrumenty, no ale jesteście muzykami wykształconymi, więc dla was nie jest dużym kłopotem zagrać na czymś innym. To na koncercie może być później różnie, chociaż może być utwór, w którym na przykład nie ma gitary przez chwilę, jest inny instrument, albo nie ma dwojga skrzypiec i ktoś gra na czymś innym, więc to wszystko jest do ogarnięcia. No ale to wynika chyba z tego, żeby też no, urozmaicać sobie brzmienie, albo też czasami podkreślać to, o czym jest utwór, że dobrze byłoby tutaj wykorzystać ten czy inny instrument, nie? I dzięki temu ta muzyka też jest taka wielobarwna. No, tak myślę przynajmniej. Więc ja życzę wam, żeby to właśnie w taką stronę szło. Widziałem już, że graliście koncerty, gracie koncerty, więc życzę wam, żeby tych koncertów było sporo, bo dzisiaj taki czas, że koncertowo trzeba się ogrywać. Były też, widziałem, koncerty charytatywne, no ale trzeba to godzić z pracą zawodową. Jak wiemy, nie tylko z Mechatroniką, bo wszyscy pracujecie, prawda? Zawodowo.
3: Tak, właśnie. Mamy już kilka koncertów, które już mamy jakby, można powiedzieć, że takie pewniaki, że mamy zaplanowane. One się odbędą, jeśli mogę zareklamować.
1: Tak, bo wiecie, ktoś może być zainteresowany i powie, chce ich usłyszeć na żywo, prawda?
3: Tak. Więc jest w Gąsawie, w Poznaniu, w Gnieźnie oczywiście, w Trzemesznie i też w Kinie, takiej miejscowości pod Poznaniem. No i też wiele innych koncertów, które są jeszcze, są dopiero planowane. Na przykład mamy też taką wielką nadzieję, że uda nam się tutaj w Opolu wystąpić.
1: Mhm. A są takie już pierwsze jakieś wstępne rozmowy. Ja przyznam, że bardzo chętnie bym was zobaczył w Opolu z waszym właśnie repertuarem, więc trzymam za to kciuki, żeby tak było, żeby tak się stało. I jako wisienka na torcie okładkę jeszcze chciałbym wiedzieć, kto wam zrobił, bo okładka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Więc znaleźliście kogoś, kolejnego przyjaciela, który wam po prostu poprosiliście, bo wiecie, bo to nie jest, bo to jest znowu konkretne też dzieło sztuki, to jest jakaś konkretna grafika wykonana, rozumiem, dla was specjalnie, a nie gotowiec wyciągnięty ze stoka.
4: Tak, to autorką okładki jest nasza Regina, która ma takie zdolności plastyczne. Wiadomo, że ludzie generalnie kupują i zjadają oczami, tak? Więc to, że wizualnie no nam się bardzo ta okładka spodobała, dlatego też może więcej powie Regina o tej okładce, jak ona ją tworzyła. Jest niepowtarzalna.
0: Tak szybciutko. Chodziło mi o to, żeby w tych literach, które są pierwszymi literami tytułu płyty Natura Miłości, żeby właśnie zawrzeć tam elementy nawiązujące do słojów drewna i do takich właśnie słojów, które my mamy, czyli linii papilarnych. No i to jest właśnie to połączenie natury i człowieka jako jej części integralnej.

0: Zwłaszcza, że nie jestem wprawdzie wybitnym botanikiem i znawcą i dendrologiem, więc nie wiem, czy słoje są równie niepowtarzalne jak linie papilarne, ale myślę, że słoje są taką linią papilarną drzewa i to nas gdzieś tam łączy. Bardzo ładna metafora, bardzo mi się podoba. Państwo, żeby to zobaczyć, to sobie po prostu zobaczycie. Jest okładka też i na streamingach, tam gdzie są utwory, ale płyta jest też fizycznie wydana, co mnie bardzo cieszy i dlatego fajnie, że wszystko od początku do końca jest tutaj autorskie, przemyślane, że wkładacie w to bardzo, bardzo wiele serca. Mam nadzieję, że to nie jest wasza ostatnia płyta. Czego wam życzę i bardzo wam dziękuję za spotkanie, za wizytę w studiu. Oczywiście usłyszymy za chwilę kolejny utwór GS Tension z Gniezna, chociaż z różnych miejscowości, nie tylko z Gniezna, ale oficjalnie to Gniezno jest jako siedziba, powiedzmy, zespołu, więc niech tak będzie. Dziękuję wam ślicznie i do zobaczenia.
1: Dziękujemy.
0: I ja Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego programu. Jeszcze w ramach malutkiej autopromocji zapraszam oczywiście jutro na godzinę 19 na kolejne wydanie opolskiej listy polskiej piosenki. Dowiecie się, czy GS Attention nadal jest na liście przy okazji. I oczywiście w niedzielę na godzinę 16 do audycji Wszystko o literaturze. Oj, będzie gorąco, będzie dużo literatury czeskiej, literatury słowackiej. Tyle na razie powiem, specjalnie więcej nie zdradzając. A teraz zostawiam Was z piosenką GS Attention. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Na zegarach godzina 21, pora na serwis informacyjny. W środę pogrzeb Ryszarda Zembaczyńskiego. Były prezydent Opola zmarł w wieku 77 lat. Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Będzie też sport, a w nim m.in. o awansie Igi Świątek do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Rzymie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. W środę, 13 maja, odbędzie się pogrzeb Ryszarda Zembaczyńskiego. Były wojewoda opolski i wieloletni prezydent Opola zmarł w wieku 77 lat. Po raz pierwszy na prezydenta miasta wybrany został w 2002 roku. Urząd piastował do 2014. W holu opolskiego ratusza wystawiono księgę kondolencyjną, a uroczystości pogrzebowe w środę rozpocznie msza żałobna w opolskiej katedrze o godzinie 13, natomiast o 14.30 wyruszy kondukt pogrzebowy sprzed bramy głównej cmentarza komunalnego w Opolu Półwsi.
1: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
0: Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą od 9 do 11 maja. W tych dniach w Rosji przypada Dzień Zwycięstwa, także na Ukrainie, ponieważ kraj ten odegrał ważną rolę w II wojnie światowej, napisał Trump na swojej platformie społecznościowej. Dodał, że zawieszenie broni obejmie przerwanie wszelkiej działalności bojowej, a także wymianę tysiąca więźniów z każdego kraju. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny, napisał amerykański prezydent. Z kolei prezydent Libanu, Józef Aoun, na spotkaniu z delegacją Unii Europejskiej wezwał o wywarcie nacisku na Izrael, aby ten przestrzegał zawieszenia broni. Od jego wprowadzenia 17 kwietnia zginęło w Libanie już ponad 430 osób, a armia izraelska zamienia w gruzy całe miejscowości. Od pomocy humanitarnej zależny jest już co drugi Libańczyk. Dziś w Libanie doszło do poważnej eskalacji konfliktu.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Gmina Baborów buduje poligon zagrożeń. Obiekt ma pełnić funkcję specjalistycznego centrum szkoleniowego dla strażaków, ochotników i zawodowych oraz dla pozostałych formacji mundurowych. Pierwsze elementy instalacji treningowych, m.in. do pożarów wewnętrznych, są już zamawiane, mówi Martin Panek, komendant gminy ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego w gminie Baborów.
2: Instalacje i różne miejsca do ćwiczeń, od ratownictwa wysokościowego po pożary wewnętrzne. Ostatnio tutaj z jednostką OSP z Baborowa ćwiczyliśmy również jazdę pojazdami w trudnym terenie, między innymi kładami oraz pojazdami pożarniczymi, żeby ochotnicy mogli sprawdzić, jak zachowują się te pojazdy właśnie w trudnym terenie.
0: Rada Miejska podjęła uchwałę o wprowadzeniu zadania do budżetu, więc mogliśmy przystąpić do realizacji tej inwestycji, dodaje Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
3: Plany są mocno rozwojowe. Do końca przyszłego roku mam nadzieję, że uda nam się wygospodarować kwotę około 500 000 zł. Patrząc się również na kwestię dotacji, co roku ten poligon ma się rozwijać. W tym roku dokonujemy już zamówień kontenerów do ćwiczeń.
0: Poligon zagrożeń w Baborowie ma posiadać również wewnętrzną linię kolejową. 12. samolot F-35 dla Polski zakończył już testy, a produkcja 4 pozostałych dobiega końca, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska kupiła od USA 32 myśliwce F-35. Pierwsze 16 maszyn ma trafić do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, pozostałe 16 do 21 bazy lotnictwa taktycznego w Świdwinie.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Wspierają kobiety na każdym etapie życia, a zwłaszcza podczas porodu i w opiece nad noworodkiem. Polskie położne dziś mają swoje święto. W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w tym zawodzie pracuje ponad 200 pań, wśród których jest Agnieszka Pęc, położna oddziałowa. Jak mówi, praca położnej to nie tylko sala porodowa i opieka nad ciężarną.
4: Też i towarzyszenie poprzez później ten okres menopauzalny, poprzez senium. To praca cały czas z człowiekiem. Tu jest jakby praca z pacjentką, oprócz tego jeszcze praca w zespole, gdzie też w większości są to tylko kobiety.
5: Głównie zajmuję się przyjmowaniem porodów i pomaganie tym maluszkom w tych pierwszych momentach życia. Bardzo mi się to spodobało, to położnictwo, ta adrenalina, emocje i to, że faktycznie widzę efekt działań swoich i pacjentki, i dosłownie dzieją się cuda.
0: Dodaje położna Julia Ciurko, z kolei Magdalena Krawczuk, na co dzień pracuje w Banku Mleka Kobiecego przy Opolskim Szpitalu.
6: Moja praca w banku polega na przyjmowaniu mleka, zajmowaniu się dawczyniami, zapraszaniu je na badania, całej opiece nad kobietami, które są dawcami mleka.
0: Przypomnijmy jeszcze, że każda kobieta w Polsce niezależnie od wieku ma prawo do bezpłatnej opieki położnej środowiskowej w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 5 minut po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka wygrała z Amerykanką Catherine McNeely 6-1, 6-7, 6-3. Tak to spotkanie ocenia trener tenisa Tomasz Iwański.
8: McNeely to nie jest zawodniczka, która jest łatwa do ogrania. Widać, że jest w dobrej formie. Zagrała dobry mecz w pierwszej rundzie. Zawsze trudno się gra pierwszy mecz, więc ona już miała ten jeden mecz rozegrany w pierwszej rundzie. Iga zaczęła od drugiej rundy. Pewnie mogła ten mecz zakończyć w dwóch setach. Były szanse. Tym lepiej, że pozbierała się w trzecim secie, że umiała do końca postawić na swoim i takich meczy ona dokładnie potrzebuje. To nie tylko ona. Każda zawodniczka czy każdy zawodnik, który chce budować pewność siebie, musi takie mecze wygrywać.
7: W trzeciej rundzie Raczynianka zmierzy się z lepszą zawodniczką z pary, Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. Z turniejem w Rzymie już w pierwszej rundzie pożegnali się Magdalinet, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz. Piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali u siebie z Koroną Kielce 2-0 w 32. kolejce Ekstraklasy. Od 20.30 Lech Poznań rywalizuje z Arką Gdynia, a w Betlik pierwszej lidze Wisła Kraków od 21.00 gra z Chrobrym Głogów. Francuski kierowca Sebastian Ogier prowadzi w rajdzie Portugalii. To szósta runda Mistrzostw Świata WRC. Drugi jest Belg Thierry Neuville. Traci do lidera niespełna 4 sekundy. Trzecie miejsce zajmuje Fin Sami Pajari. Polacy nie startują. Francuz Paul Manier wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Peleton przejechał 147 km z Nesabyru do Burgas w Bułgarii, gdzie odbędą się jeszcze dwa etapy. Drugi był Duńczyk Tobias Lund Andersen, a trzeci Brytyjczyk Ethan Vermon. Koszykarze Detroit Pistons i Oklahoma City Thunder są bliżej awansu do finału strefowego Ligi NBA. Pistons pokonali Cleveland Cavaliers 107-97 i w play-off na wschodzie prowadzą 2-0, a na zachodzie Oklahoma City Thunder zwyciężyła Los Angeles Lakers 125-107 i także prowadzi 2-0 w rywalizacji do 4 wygranych spotkań.
1: Pogoda.
0: Temperatura spadła do około 12 stopni Celsjusza, rośnie za to ciśnienie. Teraz na barometrach 1020 hektopaskali. Wiatr nadal słaby i umiarkowany, ale wieje teraz z północnego zachodu. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Nad ranem lokalnie silne zamglenia lub mgły będą ograniczać widzialność do około pół kilometra. W nocy temperatura minimalna sięgnie od 5 do 7 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
10: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
9: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
13: Mój koniec świata był 863 dni temu.
14: Pierwsza myśl...
15: Dlaczego ja?
13: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
15: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
14: Jeszcze chciałabym pożyć.
16: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.
16: Reklama.
17: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
16: Po reklamie.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Dobry wieczór, tu Opole, w piątkowy wieczór. Rozmawiamy o tematach prozdrowotnych. To jest ten czas na antenie Radia Opole, który chcemy poświęcić na temat związany z dbaniem o nasze zdrowie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak bardzo nasz umysł połączony jest z naszym układem trawiennym i dlatego powstała psychogastroenterologia, która ma być taką sekcją łączącą stricte lekarzy, gastroenterologów zajmujących się chorobami układu trawiennego z pracą dietetyków i pracą psychologów, psychoterapeutów, bo ten aspekt psychologiczny też jest bardzo istotny w leczeniu takich chorób. I dzisiaj będziemy rozmawiać z Alicją Krzak-Gliwą, która jest psychologiem, psychoterapeutą behawioralno-poznawczym. Jest także specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży. Będziemy rozmawiać o tym, czym ta psychogastroenterologia dokładnie jest i jak sobie w ogóle radzić z różnymi stresami, lękami, trudnymi emocjami, które też podrażniają nasz układ trawienny siłą rzeczy. Czasem mogą prowadzić do przewlekłych chorób albo je zaostrzać, dlatego ta praca z psychologiem, psychoterapeutą jest taka ważna. Zanim ta zapowiedziana rozmowa, to przegląd informacji też związanych ze światem medycyny, między innymi. Rak jajnika, do niedawna śmiertelna choroba, może być z powodzeniem leczona. Olbrzymi postęp medyczny w tej dziedzinie spowodował, że wczesne wykrycie nowotworu i dobranie odpowiednich leków pozwala cieszyć się życiem wiele lat. Przykładem jest pani Wanda Zionkowa pod Olsztynem, która przeszła operację.
1: Było bardzo ciężko, bo to było już trzecie stadium raka jajnika. Odczuwałam takie gastryczne problemy. Tu mój lekarz z Jonkowa zbadał mi brzuch i powiedział, że mam wodę w brzuchu. No i udałam się do lekarzy, do Olsztyna.
0: W Polsce co roku wykrywanych jest od 3,5 tysiąca do 4 tysięcy przypadków raka jajnika. Z tego 2/3 kobiet niestety wciąż umiera. Ale to przypadki, gdy było już za późno. Z kolei 1/3 kobiet wciąż może cieszyć się życiem ze względu na ogromny postęp medycyny w tej dziedzinie. Tak mówi i podkreśla to profesor Tomasz Waśniewski, wojewódzki konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej województwa warmińsko-mazurskiego.
2: To są terapie, które uderzają w nowotwór tam, gdzie jest najsłabszy. To wszystko dzięki właśnie genetyce i właśnie rozwojowi nie lekceważymy najmniejszych niepokojących objawów. To jest podstawa. Dlatego profilaktyczne chodzenie do ginekologów daje nam szansę na to, że wyklijemy nowotwór w znacznie wcześniejszym stadium, a to ma oczywiście bezpośrednio przełożenie na lepsze wyniki leczenia.
0: Rak jajnika, zwany cichym zabójcą, nie daje oczywistych objawów. Są to najczęściej przypadłości gastryczne oraz zaznaczenie większego obwodu w pasie. Dzisiaj dodajmy, obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika. Ważne są badania, ważna jest profilaktyka. To wczesne wykrycie pozwala działać bardzo skutecznie. A teraz o czerniaku. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce dramatycznie rośnie, alarmują lekarze. Podkreślają, że maj to jest idealny moment na szybki przegląd znamion i naukę bezpiecznego opolania, by letnia beztroska nie skończyła się tragicznie. Zwracają uwagę, że skóra pamięta oparzenia słoneczne sprzed lat, które mogą skończyć się groźną chorobą. Przekonuje o tym też pani Emilia Zaugustowa.
3: Mam ponad 40 lat. Za moich czasów, jak się było młodym, no nikt nie słyszał o czymś takim jak filtry przeciwsłoneczne. Nigdy się nie opalałam, tylko się spalałam na raka. Skóra schodziła, a szczególnie właśnie w tym miejscu, w którym miałam później czerniaka na udach. Było bardzo malutkie znamie z przodu na nodze. Się zrobił śruby, to był czerniak.
4: Czerniak jest bardzo poważną chorobą. Onkolog kliniczny Iwona Zakrzewska. Mówi się, że czerniak niedługo stanie się drugim nowotworem najczęstszym na świecie.
5: Nowoczesna onkologia to jest świadomość pacjentów i profilaktyka.
4: Chirurg, onkolog Leszek Kozłowski.
5: Czerniak złośliwy, jeżeli jest wcześnie wykryty, to daje możliwość 100% wyleczenia. Powinny nas zaniepokoić wszystkie zmiany na skórze, które powstają na skórze niezmienione. Każdy z nas ma pieprzyki, natomiast jeżeli te pieprzyki zaczynają zmieniać wygląd, kształt, zaczynają swędzić, boleć, jest to też tak zwany objaw niepokoju onkologicznego i w takich sytuacjach musi być to rozwiązane.
0: Maj to miesiąc świadomości czerniaka, poświęcony edukacji na temat profilaktyki, ochrony przed słońcem, wczesnego wykrywania tego groźnego nowotworu skóry. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Rocznie jest on wykrywany u około 3 tysięcy osób. Wczesne wykrycie daje prawie 100% szans na wyleczenie. I na koniec coś luźniejszego. Dzisiaj jest też Międzynarodowy Dzień Wikingów. Historia Wikingów obrosła w legendy. Wspominani są jako nieustraszeni wojownicy i znakomici żeglarze, którzy na swoich długich łodziach dopłynęli do Grenlandii czy Islandii. Jak przekonują historycy i rekonstruktorzy epoki wczesnego średniowiecza, to, co można oglądać na przykład w filmach, nie odpowiada do końca faktom. Jeden z najpowszechniejszych mitów to jest wizerunek Wikingów w hełmach z rogami, tak mówi rekonstruktor Jerzy Bogusławski.
6: Siła mediów jest taka, że w tej chwili cała Skandynawia sprzedaje chińskie pamiątki w postaci wojownika w hełmie z rogami. Oni nigdy tych hełmów nie mieli. Nie, ale siła mediów jest taka, że Wiking musi być w hełmie z rogami.
0: A także Makar Babienko, badający historię Wikingów, twierdzi, że w filmach o skandynawskich wojownikach jest dużo przekłamań.
7: Te ubrani, broni, zbroi, co tam było wymyślone przez tych scenografów, i dla mnie to było o nie. Bo kiedy ty już 20 lat robisz tych Wikingów, to oczywiście już znasz za to kulturę materialną, za te ubrani, za broni, zbroi, i bardzo częściej ja... Nie lubię oglądać te animacje, te filmiki, które pokazują takie fantazje reżyserów niż tak, jak było naprawdę.
0: Największy na świecie zlot rekonstruktorów czasów Wikingów od 30 lat odbywa się w Wolinie w Zachodniopomorskim. Pierwszy weekend sierpnia uczestnicy zjeżdżają tam z całego świata. I teraz już przypominam o tym, że za chwilę rozmowa z Alicją Krzak-Gliwą, psycholożką, psychoterapeutką, o psychogastroenterologii, czyli o tym, jak bardzo ta oś, nasza mikrobiota, jelita, mózg i nasze samopoczucie są ze sobą połączone.

0: Dzisiaj będzie połączenie tematów dotyczących psychologii, tego jak działa nasza psychika i jak działają nasze, no nie tylko jelita, właściwie cały układ pokarmowy, jaka jest ta zależność i relacja. O tym będzie mówić Alicja Krzak-Gliwa, psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zajmuje się Pani takim tematem, który nazywa się psychogastroenterologia. Co się kryje pod tym trudnym terminem?
1: Tak, termin dosyć długi, można sobie czasami połamać język, ale tak naprawdę to nie są wcale taki nowy, chociaż to jest taka dziedzina integrująca wiedzę z gastrologii, z psychologii, ale także dietetyki, która skupia się na zaburzeniach osi jelitowo-mózgowej.
0: To jest bardzo ważna oś.
1: Tak.
0: Bo mamy bardzo dużo, najwięcej mamy komórek nerwowych w mózgu, ale jelita są zaraz na drugim miejscu, prawda?
1: Tak, dokładnie. To właściwie czasami się mówi, że to jest taki, tam są, o której też będę wspominać, mikrobiota, która jest około kilo, półtora kilo wagi. Mówimy też, że to taki jest narząd niewidoczny. I ona robi bardzo dużą rzecz też w naszej odporności, w naszym funkcjonowaniu. I tak, żeby pozorom ma też nasz wpływ na nasze funkcjonowanie też emocjonalne.
0: Czyli jak coś nam się stanie z tą mikrobiotą, ona jest zaburzona, to się zaczynamy gorzej czuć i myślimy sobie tylko o psychice, może to depresja po prostu, czy jakaś łagodna forma, a tutaj problem jest głębszy i jest trochę niżej także.
1: No i właśnie psychogastroenterologia zajmuje się tą dziedziną, bo musimy się zastanowić nad tym, jakimi zaburzeniami, jakie są zaburzenia z osi mózgowo-jelitowej, bo to jest dyspepsja, to jest najczęściej IBS, czyli jelito drażliwe, to jest także refluks, to są wymioty czynnościowe, także jakby nerw błędny, który oplata układ wewnętrzny, oplata też gardło, żołądek, jelita, także on jest bardzo unerwiony. Także dokładnie, jak pani powiedziała, że nam się wydaje, że tylko mózg i tam jest nasz centrum takiego zawiadywania, a tu okazuje się, że niekoniecznie, że właśnie też jelita i tam te połączenia nerwowe mają bardzo duży wpływ, chociażby właśnie na nasz mózg.
0: To co się może stać z tym mikrobiomem, że on jakoś tam niekorzystnie się układa dla nas, jest zaburzony, może go trochę brakuje? Co się tam może zadziać?
1: To sercem psychogastroenterologii stanowi tak zwana oś jelitowo-mózgowa, o której wspomniałam. I ona działa dwukierunkowo. Jest takim systemem komunikacji między układem nerwowym a przewodem pokarmowym. I nerw błędny działa jak autostrada przesyłająca sygnały między mózgiem a jelitami. Dlatego silne emocje mogą w kilka minut wywołać objawy ze strony układu trawiennego. Natomiast mikrobiota jelitowa, czyli biliony mikroorganizmów zamieszkujących jelita, odpowiada nie tylko za trawienie, ale również wytwarza substancje, które mogą wpływać na funkcjonowanie całego organizmu, w tym na nastrój i odporność. I coraz więcej badań wskazuje na związek między zaburzeniami mikrobioty a kondycją psychiczną. Jednak jest to złożony proces i wciąż intensywnie badany przez naukowców. Do tego jeszcze dochodzą hormony i neuroprzekaźniki, bo jelita produkują znaczną ilość neuroprzekaźników, w tym około 90% serotoniny obecnej w organizmie. Ważne jest jednak zróżnicowanie serotoniny wytwarzanej w jelitach, która działa głównie lokalnie, regulując pracę przewodu pokarmowego i nie przedostaje się ona bezpośrednio do mózgu, by wpłynąć na nastrój. Jednak jej produkcja w jelitach jest częścią skomplikowanej sieci wzajemnych oddziaływań. Z kolei hormon stresu, tak jak kortyzol, mogą bezpośrednio powodować przyspieszenie lub spowolnienie pracy jelit i nasilać bóle brzucha i inne dolegliwości. Jeśli mikrobiota jest zaburzona, wtedy staje się bardziej przepuszczalna. W związku z tym różne produkty, które nie powinny znajdować się w organizmie, trafiają do krwiobiegu. A ta bariera jelita krew jest podobnie skonstruowana jak bariera krew mózg. I w tym momencie ludzie, którzy na przykład cierpią na IBS, na jelito drażliwe czy dyspepsję, skarżą się też, i badania to pokazują, właśnie na mgłę mózgową, na trudności z myśleniem, na trudności z koncentracją. Badania też pokazują, że mają też właściwie 70% osób, które są, chorują na zaburzenia osi jelitowo-mózgowej, borykają się z jakimiś trudnościami psychologicznymi.
0: Czy pani w swoim gabinecie też stara się właśnie na to swoich pacjentów uwrażliwiać, albo potrafi rozpoznać, kiedy na przykład pacjent ma jakieś problemy bardziej natury psychologicznej, emocjonalnej, a kiedy to może mieć związek właśnie z jego układem trawiennym?
1: Bo trzeba tu też także wspomnieć, że psychogastroenterologia znajduje się w sekcji Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, jakby przy nim. I ona powstała właśnie po to, żeby zintegrować, żeby pacjenci, którzy zgłaszają się do gastrologa z problemami jelitowymi, mieli bardziej szeroką pomoc. Pomoc dietetyka i pomoc psychologa. Ponieważ zauważono, że samo leczenie skierowane właśnie na motorykę jelit nie pomaga. Że jest tutaj potrzebne oddziaływanie bardziej ogólne, tak zwany model biopsychospołeczny, który zajmuje się szeroko tym problemem. Nie? Także oddziałując nie tylko na motorykę, nie tylko na trzewia, ale także na zmniejszenie stresu, zauważono, że edukacja właśnie pacjenta powoduje, że on bardziej jest skłonny leczyć się, podjąć szeroko zakrojone zmiany swojego też stylu bycia czasami, żeby lepiej się czuć i żeby tych objawów było mniej.
0: Tak sobie pomyślałam, często rozmawiałam właśnie z dietetykami klinicznymi o tym, jak te jelita wpływają na nasze samopoczucie, to co się tam dzieje, właśnie też mikrobiom, ale teraz myślę sobie, że ciekawa jest ta korelacja z drugiej strony, prawda, że trudności w radzeniu sobie z emocjami, przewlekły stres, to niszczy tą mikrobiotę i też niszczy jelita.
1: Tak, dokładnie, dlatego że kortyzol wpływa na mikrobiotę. Organizm czyta, że jest jakiś stan zapalny i w związku z tym daje sygnał do układu centralnego, że coś się dzieje niebezpiecznego. Więc ten znowu zaczyna działać, czyli wyrzuca z siebie adrenalinę, kortyzol, który znowu trafia też do jelit i jest kółko zamknięte.
0: Czyli trzeba trochę zmniejszyć poziom kortyzolu, hormonu stresu, którego jest bardzo dużo w naszej codzienności. Jak to zrobić?
1: Jak to zrobić? No właściwie to o tym też mówimy, czyli o edukacji, żeby też jakby wiedzieć, co z czego wynika, dlaczego tak ważne jest, żeby o siebie dbać, skąd się biorą i na czym polegają różne zaburzenia. Ruch, o którym też dużo się mówi, ale często jest tak, no przecież się ruszam, bo chodzę, ale ważne jest, żeby jednak codziennie zrobić odpowiednią ilość kroków, żeby wyjść, przewietrzyć się. Także nawet badania pokazują, że wykonywanie, właściwie uprawianie sportu, ruchu zmienia nasz mikrobiom. Też to wpływa na to. Co jeszcze? Oczywiście dieta, czy to, co jemy, też jest bardzo. Im więcej produktów przetworzonych, tym jest po prostu, no my gorzej funkcjonujemy. Nie? To wpływa na nasz układ nerwowy. Więc więcej zielonego, więcej produktów mniej przetworzonych, mniej cukru, to też wpływa na nasze zdrowie. No i sieć społeczna, nie? Czyli kontakty. Można powiedzieć, teraz jest też wcale nie tak łatwo, bo siedzimy dosyć w internecie i tam mamy sieć społeczną, ale to nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz.
0: Ja myślę, że nawet to przebywanie w internecie nas ciągle frustruje nieustannie, bo oglądamy, jak cały świat się rozwija i odnosi sukcesy, co jest też jakąś iluzją tak naprawdę, bo nie widzimy tego, co nie jest publikowane, ale do naszego mózgu każdego dnia trafia dużo więcej informacji, niż jesteśmy, mam wrażenie, ewolucyjnie do tego przystosowani, zwłaszcza teraz w tej dobie.
1: No tak, dokładnie. Człowiek jakby ewoluował od tygrysa, bał się wyjść z jaskini i na to nasz układ nerwowy był przystosowany, tak? Więc on wiedział, że musi uciec albo walczyć w zależności, co go spotkało. Tymczasem obecnie, no właśnie, nasze stresory są związane często z pracą, czyli coś, czego tak naprawdę nie widać. Przeżywamy czasami wypadek samochodowy. Nasz układ nerwowy nie był przystosowany do tak szybkich reakcji, tak? Stąd nasze trudności, stąd

0: zrobić sobie listę, rzeczy, które mi się martwię i zobaczyć, na co ja mam wpływ. Jeśli mam na wpływ na, dany element, co ja mogę z tym zrobić? Jakie działania mogę podjąć? Jeśli ja nie mam na coś wpływu, no to zastanowić się, czy jest sens się tym martwić, bo to i tak jest ode mnie niezależne. I w ten sposób trochę poszerzamy naszą elastyczność. No bo jeśli, co to da, że ja będę się martwił o rzeczy, na które nie mam wpływu? No nic, ja po prostu będę przeżywać więcej stresu. Jak jeszcze? No właśnie sieć. Sieć ludzi, dlatego że może się okazać, że nie tylko ja przeżywam dany stres, także inni przeżywają stres związany z, na przykład z pracą, z jakąś relacją trudną. To powoduje, że mamy też tak, ktoś mnie rozumie, ktoś przeżywa to samo. Okej, nie jestem sam. I to już powoduje, że my jakby łączymy się naszym układem nerwowym z drugim układem nerwowym i to powoduje też takie wzmocnienie i poczucie takiego oparcia. Ale też wymianę, no bo ktoś sobie też, jeśli to przeżywał, to sobie jakoś poradził. I może też ma jakiś wytrych do tego, z którego ja mogę skorzystać.
1: Tak sobie pomyślałam jeszcze o tej sieci kontaktów właśnie, jak te kontakty dobrze i mądrze dobierać, żeby to nie były kontakty, które będą generować i nasilać stres, albo jakąś rywalizację, albo jakieś lęki, tylko będą konstruktywne właśnie i nas będą wspierać.
0: No nie da się, że tak powiem, tak od razu, jeśli kogoś poznajemy, to musimy mieć trochę czasu, żeby kogoś poznać. Czasami trudno jest od razu kogoś zweryfikować, ale obserwacja tego, jak my się przy kimś w ogóle czujemy. Jeśli my czujemy się przy kimś swobodnie, to znaczy, że ten kontakt jest dla nas korzystny, że to jest coś, co nas wspiera. Jeśli czujemy jakieś napięcie przy danej osobie, no dużo się mówi o na przykład, że jeśli kogoś spotkamy romantycznie, czujemy motyle w brzuchu, to też jest pytanie, o czym są te motyle w brzuchu, nie? Bo to też mówi o jakimś rodzaju napięcia. Ale może niekoniecznie jest to napięcie, które jest dla nas korzystne.
1: A? Czyli czasami możemy pomylić stan zauroczenia ze stanem przestraszenia?
0: Tak. Dokładnie, może tak być. W ogóle jeśli się przyjrzymy, język jest takim ciekawym konstruktem, że trochę się miesza tutaj, bo my nazywamy też lęk, czyli takie subiektywne, lęk i strach na subiektywne określenie pewnych rzeczy, czyli na przykład boimy się tego, co się wydarzy i sobie myślimy o jakiejś sytuacji, albo rozpoznajemy, widzimy kota, który się na nas czai, boimy się kotów, no to też odczuwamy lęk. Lęk też, mówimy o obiektywnych odczuciach z ciała. Czyli mamy jakieś duszności, albo szybciej nam bije serce. I my często też mówimy o tym jako o lęku. A to jest obiektywny jakiś objaw. Po prostu może nasze serce szybciej bije, bo coś tam się zadziało chemicznie, tak? Albo przyspieszony jest oddech, bo jakiś jest alergen. A niekoniecznie jest to odczucie lęku. I badania pokazują, że tak, że mamy właściwie jakby dwie części odbioru, że może być właśnie subiektywne odczuwanie lęku, czyli nadawanie znaczenia, ale też jakby układ nerwowy reaguje różnymi obiektywnymi reakcjami, pomimo tego subiektywnie też nie nadajemy temu znaczenia lęku.
1: Nie jesteśmy świadomi, że nasze ciało coś wie, czego my nie wiemy.
0: Tak, może też tak być.
1: A to bardzo ciekawe, przypomniałem się takie badania dotyczące zwodzonego mostu, gdzie postawiono atrakcyjną badaczkę i nie atrakcyjną. I mężczyźni, którzy przechodzili przez ten zwodzony most, często to pobudzenie właśnie związane z adrenaliną utożsamiali też z jakimś takim popędem seksualnym i próbowali się z tą kobietą, która dokonywała badań, umówić. A w podobnej sytuacji, kiedy nie było zwodzonego mostu w tej grupie kontrolnej, nie było tej adrenaliny, ten poziom takiego zainteresowania kobietą już prywatnie i próbą nawiązania kontaktu był mniejszy. Więc sytuacja stresowa, ekstremalna wyzwoliła uczucia porównywalne z pobudzeniem seksualnym, które tak zostało odczytane przez uczestników badania.
0: Tak, a jeszcze ostatnio się dosyć mówi o interocepcji, czyli odczuciach wewnętrznych. I one też może być tutaj pewien rodzaj jakby zaburzenia, czyli one mogą być bardziej odczuwane. I to nie jest spowodowane ani jakby odczuciem lęku, ani tym, co się dzieje, tylko po prostu na tych drogach nerwowych dane sygnały są po prostu mocniejsze. I to też może tworzyć jakieś takie zamieszanie, coś jakby nie jesteśmy pewni, co się w nas dzieje. Może generować lęk, też stres.
1: Czyli tak sobie pomyślałam teraz, że ten element, ten moment zakochania, kiedy mamy motyle w brzuchu i serce nam bije szybciej, to wcale nie musi świadczyć o tym, że jesteśmy tak bardzo zakochani, jak nam się wydaje. Możemy mylnie odczytywać nasze sygnały i trzeba dłużej poczekać, aż te pierwsze symptomy relacji ustąpią, żeby bardziej jakby zrozumieć, co czujemy w stosunku do danej osoby.
0: Tak, dokładnie, bo te

0: Tak jak powiedziałam, język czasem, to my nadajemy znaczenie pewnym rzeczom. I w zależności, jak my coś zinterpretujemy, tak o tym myślimy, takie emocje się pojawiają. Dla kogoś kot może być przyjemnym zwierzęciem, ma takie znaczenie, a dla drugiej osoby kot może być niebezpiecznym zwierzęciem, jeśli kiedyś miał z nim jakiś kontakt bardziej drastyczny.
1: No tak, to jest jedna ciekawa kwestia, ale wróćmy do tego zależności między naszym układem pokarmowym, a naszym samopoczuciem i zdrowiem psychicznym. Czy można poprzez pracę z psychiką jakoś zadziałać na takie choroby właśnie jak refluks, czy jak to jelito drażliwe, czy te działania takie terapeutyczne też minimalizują skutki tych chorób gastroenterologicznych?
0: Tak, jak najbardziej, bo one minimalizują stres, odczucie stresu, poszerzają repertuar radzenia sobie, poszerzają też świadomość. Ja mogę opowiedzieć o przypadku właściwie osoby maturzysty sprzed 2 dni, który nie poszedł na maturę właśnie z powodu zdęć, które pojawiały się w sytuacjach stresowych. On nie był w stanie po prostu wysiedzieć, tak? I jakby zaopiekował się jedynie gastrologicznie, co jednak w sytuacji zmożonego stresu, którym jest matura, spowodowało, że no nie dał sobie rady. Nie pojawił się na maturze. Mhm. Także często to jest tak, no, trochę bagatelizowane. A, bo to jest refluks. A, to są przecież tylko zdęcia. No i jelito drażliwe, no to przecież to nie jest coś, co bardzo jakoś, nie wiem, dramatycznie brzmi. A jednak może wpływać na nasze życie właśnie w ten sposób. Bo jeśli ja mam jelito drażliwe, które powoduje, że na przykład jest z biegunkami, próżnienia są jakby w takiej dużej ilości, więc w tym momencie to wpływa na jakość mojego życia, bo ja boję się wyjść, sprawdzam, gdzie są toalety, tak? Ja nie udam się na pewną wycieczkę, jeśli nie wiem, że tam nie ma toalety, że ja z niej nie skorzystam, że przejazd może być o wiele dłuższy, tak? Że ktoś mi się nie zatrzyma, jeśli ja nie mam tej toalety, więc spowoduje, że moja jakość życia drastycznie spada. A chociażby w przypadku tego maturzysty drastycznie wpłynęło tak naprawdę na jego przyszłość, bo w tym momencie on do matury będzie przystępował w przyszłym roku.
1: To też jest ważna praca psychologiczna, żeby ten objaw w przyszłym roku związany ze stresem wyeliminować. To jest ciekawe, bo też jak się pójdzie do lekarza, bardzo często to się dostaje jakieś leki stricte na ten objaw, prawda, żołądkowy i nie ma mowy o tej pracy z psychiką, która ma też ogromny wpływ po prostu na stan naszego ciała i na odczuwane dolegliwości. A ma Pani takich stricte pacjentów, którzy zgłosili się właśnie na przykład z refluksem, z jelitem drażliwym, czy z jakimiś problemami takimi związanymi z trawieniem i pracują psychoterapeutycznie nad tym?
0: No właśnie, ja tutaj jeszcze dopowiem, że ta sekcja psychogastroenterologii, ona powstała po to, żeby można na niej było znaleźć osoby, które się tym zajmują, czyli gastrologów, dietetyków, psychologów, którzy zajmują się tym problemem zaburzeń z osi mózg jelita. Mhm. I tak, tych właściwie można powiedzieć, że co drugi pacjent ma jakieś zaburzenia z osi jelitowo-mózgowej, gdyż badania pokazują, że co druga osoba w Polsce miała w swoim życiu trudności związane właśnie z zaburzeniami z osi jelitowo-mózgowej. I to też nie wpływa jakby na płeć. To nie jest tak, że więcej jest mężczyzn, czy więcej kobiet choruje na te zaburzenia. Po prostu jest jak dotyka w ten sam sposób i kobiety, i mężczyzn. Także tych osób jest dosyć dużo. Często po prostu nawet, dlatego tutaj jest dobrze przeprowadzać też gruntowny wywiad, dlatego że osoby no, przychodzą z lękiem i nie łączą też. No mam trudność, nie wiem, no wypróżnia się. No, my w ogóle tak, jeśli chodzi o zaburzenia z tej drugiej osi, trudności, nie wiem, z zaparciami, z zdęciami, z wymiotami, właśnie to jelito drażliwe, my często kojarzymy i tym się zajmujemy, jeśli chodzi o małe dzieci. To tam się dużo o tym mówi. A później, jeśli chodzi o nastolatków, tak by temat zanika. I to jakby nikt, no bo to jest temat wstydliwy, no co ja będę mówił, że mam trudności z wypróżnianiem, no przecież to jest jakieś takie bardzo intymne. Później jeszcze mówimy w wieku dorosłych, bo teraz dużo się mówi o kolonoskopii, o takich badaniach też przesiewowych, żeby tym się też interesować. No ale ten wiek, tak, 30 lat, 20, właściwie to mam takie wrażenie, że jakby w przestrzeni nikt o tym jakby nie mówi, a tymczasem okazuje się, że były też takie badania ankietowe robione wśród uczestników koncertów Woodstock i tam okazało się, że 20% ankietowanych spełnia kryteriów któregokolwiek z zaburzeń osi jelitowo-mózgowej, szczególnie właśnie jelita drażliwego.
1: A to jak z młodymi ludźmi też o tym rozmawiać? Bo temat jest drażliwy i trochę może być też odczuwany jako jakieś zaburzenie z prywatnej sfery, kiedy na przykład rodzic próbuje o tym porozmawiać.
0: Normalizować, bo to jest jedna z funkcji, którą tak naprawdę my robimy. My też przecież oddychamy, my jemy, tak? No jest to sfera intymna, ale także związana z naszym zdrowiem. Więc myślę sobie, że tak jak ja w gabinecie po prostu o tym rozmawiam, nazywam rzeczy po imieniu, tak? Nie eufemizuję tego. Nazywam, no tak jak jest. Jeśli się wypróżniamy, to się wypróżniamy, tak? Jeśli się pytamy o stolec, to pytamy się o stolec. Trudno jest, ale jeśli my jakoś tego nie obśmiewamy, podchodzimy do tego ze zrozumieniem, tak? A nie z jakąś ironią, to młody człowiek też się na to otwiera. I też o tym mówi, bo opór znika, dlatego że on chce też sobie pomóc. On odczuwa dyskomfort duży. Zauważa, że to jego też wpływa bardzo na jego życie. Także na sferę intymną. Bo trudno jest wyjść z dziewczyną, kiedy mam na przykład w zdjęciach, z którymi sobie nie mogę poradzić. Nie? Tak jak ten młody człowiek, to on miał taką trudność, no ale co, będę wychodził z matury co 15 minut? No przecież jak mnie wypuszczą? Co 15 minut to jest nie, może wszyscy się będą patrzeć. Wszyscy będą wiedzieć, po co ja wychodzę, dlaczego ja wychodzę.
1: No, chyba taka osoba powinna mieć możliwość pisania może indywidualnie matury, żeby zminimalizować ten stres związany chociażby z tym.
0: Tak. Myślę sobie, że jak najbardziej.
1: Tylko system musiałby nadążać za takimi potrzebami.
0: Dlatego ta sekcja psychogastroenterologiczna zaczyna też o tym mówić. Ona też powstała po to, żeby tych problemów nie bagatelizować, pochylić się. Bo dużo rozmawiamy o chorobach, które wpływają drastycznie, na przykład o raku. Bo to, tym się dużo zajmujemy, bo to wpływa jak najbardziej na nasze życie. Jest przecież psychoonkologia, która też daje wsparcie tym ludziom i też się tym zajmuje. Natomiast no, jelito jakby i ta oś mózgowa jelitowa z racji tego, że no, nie kończy się jakoś drastycznie, była tak trochę traktowana
1: po macoszemu
0: trochę. Więc ta sekcja ma za zadanie dać wsparcie tym osobom.
1: Gdzie szukać tej sekcji, gdzie znaleźć specjalistów, którzy się na tym temacie znają?
0: Właśnie na stronie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego tam jest sekcja, tam są informacje, są artykuły, ma być wydany też podręcznik na temat zaburzeń na temat w ogóle tej dziedziny psychogastroenterologii. Ona na bazie też jest rozwinięta w Stanach Zjednoczonych i tam jest sekcja. W Polsce my jesteśmy jakby na drugim miejscu, jeśli chodzi o świat, która utworzyła tą sekcję psychogastroenterologii.
1: No dobrze, no to chyba ważny kierunek, jeśli chodzi o rozwój, też pogłębianie świadomości. Myślę sobie, jak pracować cały czas z tym stresem, żeby łagodzić objawy, także te związane z układem pokarmowym. I to jest bardzo trudne, bo jak jest sytuacja stresowa, człowiek się tak bardzo zdenerwuje, ktoś mówi nie denerwuj się, to w ogóle nie pomaga, to nie denerwuj się.
0: Nie, to w ogóle wtedy nie działa, to jeszcze bardziej spina. Tak naprawdę przy wsparciu psychologa i przy wsparciu psychoterapeuty to uczymy się etapami, tak? Uczymy się rozpoznawania emocji, uczymy się nazywania tych emocji, dlatego że to wcale nie jest takie oczywiste. Ja często w gabinecie spotykam się z tym, że ludzie często mylą odczuwanie lęku ze smutkiem, odczuwanie złości z radością, czy złości właśnie ze strachem. Tak? Albo te same reakcje z ciała nazywają różnymi emocjami. I chociażby to już, zajęcie się też tematem, po co nam są te emocje? Bo ludzie tak, no po co mi to? No bo ja nie mam ochoty czuć ani smutku, ani strachu. Złość jest w miarę taka jeszcze akceptowana, no, bo łatwiej też ją wyrazić. Natomiast te są to bardziej niewygodne, jeśli chodzi o strach i smutek. Ludzie nie chcą się nimi zajmować. No po co ja się będę nim zajmować? Ale nasze ciało i tak to reaguje. A coś, to znaczy, jeśli ja tego nie przyjmę percepcyjnie, umysłowo, to nie znaczy, że tego nie ma. To i tak będzie. Tylko będzie robiło pewnego rodzaju spustoszenie. Czyli pojawiają się jakieś reakcje. Zaczynamy somatyzować. A boli mnie brzuch. A boli mnie brzuch, bo wychodzę. No po prostu tak mam, a nie, że ja się boję pewnych rzeczy. Nie? Więc chociażby uświadomienie sobie, połączenie tego znaczenia od ruchów z ciała, z takiego zbadanie też, w gabinecie też osoba może dać sobie też czas na przyjrzenie się co ona naprawdę odczuwa, jakie rzeczy dla niej mają znaczenie. Też uczą się, że myśl to nie zawsze prawda, to nie zawsze fakt, nie? O błędach poznawczych. Bo pacjenci gastrologiczni często właśnie katastrofizują. Nie wyjdę, bo po prostu nie zdążę do toalety, nie? Przepowiadają przyszłość w czarnych barwach, widzą coś biało, czarno. Że to może mieć i plusy, i minusy, tylko że coś jest albo czymś bardzo negatywnym, albo czymś bardzo pozytywnym. Więc uczą się chociażby odróżniać myśli od faktów, nie? Że myśl nie zawsze jest faktem. Mhm. Ale też nadawanie znaczenia. Że jeśli ja pewnym rzeczom nadaję znaczenie, to nie jest dla mnie to obojętne, nie?
1: To jest bardzo ciekawe właśnie. Tak, takie zamartwianie się generalnie. To jest właśnie ta pułapka tego, że nasze wyobrażenia o tym, co się stanie, mylimy z faktami. Są to właściwie tylko i zupełnie niesprawdzone jakieś wyobrażenia. Jak nad tym zapanować? Mówi się w psychologii o ruminacjach, czyli tych nawracających myślach, że jak człowiek zacznie się martwić, wyobrażać sobie, analizować, to się w takie pętle wprowadza, które nieustannie przewija w swojej głowie i to jest bardzo niekorzystne dla zdrowia.
0: Dobrze jest, na przykład dużo się mówi o jodze, która też uczy radzenia sobie z ruminacją, bo bardziej skupianie się po prostu na tu i teraz, technikach uważnościowych, technika relaksacyjnych, czy trening Schulza, czy Jacobsona, one powodują, że trening uważnościowy właściwie jest taką fajną metodą, bo uczy bycia tu i teraz, nie galopowania myślami gdzieś w przód i tworzenia różnych historii, tylko będzie skupianie się na tym, że jestem tu. Mam wpływ na to, co zrobię za minutę, na wpływ na to, że właśnie siedzę, widzę niebieski stół, widzę niebieski dywan, siedzę na fotelu, odczuwam ciepło pomieszczenia, czyli ja skupiam swoje myśli jakby na danej chwili. Ja żyję w jest, a nie w będzie. I to, no i właśnie, i teraz, tylko to nie jest tak, że bo pacjenci też często tak prowadzą, tak, ja ćwiczyłam uważność, ale dopytywanie okazuje się, że jak mieli bardzo dużo stresu, to wtedy sobie włączali relaksację albo próbowali robić Jacobsona, czyli technikę relaksacyjną, która polega na ściskaniu mięśni i rozluźnianiu. To nie pomagało. Ale układ nerwowy musi się nauczyć pewnych reakcji, czyli my musimy ćwiczyć. Ćwiczenia, czyli kiedy czuję się dobrze, ja zaczynam, słucham relaksacji, idę na jogę.
1: Ćwiczę oddech.
0: Ćwiczę oddech, dokładnie. Nie wtedy, kiedy mam stres, bo układ nerwowy jest już w spięciu, jest już w napięciu, jest jemu trudno, bo on nie wie, co my od niego chcemy, ale co ja teraz chcę od niego, no, po co ja mam oddychać. Natomiast jeśli my ćwiczymy to układ nerwowy zaczyna zapamiętywać, no to jak robię takie coś, to się rozluźniam. I to po prostu działa automatycznie. Tak jak my uczymy się jeździć autem, to na początku jest nam trudno. Mówimy, Boże, pedał gazu, hamulca, co ja mam tutaj zrobić, nie? A później się tam jedziemy. I jak mamy komuś wytłumaczyć nawet, no okej, jak jedziesz, to nam nawet trudno to przełożyć, bo to się robi już automatycznie. I tak samo jest z technikami relaksacyjnymi. My po to właśnie mówimy często, żeby poświęcić na to czas właśnie wtedy, kiedy jest bezpiecznie, żeby się uczyć, żeby układ nerwowy to zapamiętał, żeby to już było automatycznie, że kiedy ja zaczynam oddychać, na przykład po przysłowiowym kwadracie, to jest jedna z technik, to wtedy układ, to jest bezpieczne, to ja wiem, o co chodzi. I on automatycznie też zaczyna się wyciszać, bo on już to zna i wie, co od niego oczekujemy.
1: I kojarzy to z tą chwilą, kiedy się było zrelaksowanym. Rozpoczynanie po raz pierwszy w momencie stresu nie ma sensu. Trzeba się tego uczyć, to prawda. Też się pani czymś zajmuje takim jak etapy adaptacji do choroby przewlekłej. Co tu się kryje w tym? Czy to jakoś już człowiek się przyzwyczaja i przestaje się tym zajmować i pielęgnować?
0: Nie, właściwie to jest, wiąże się z takim... Do każdej nowości musimy się jakby zaadaptować. Mhm. I nie zawsze mamy na to zgodę. I to jest pierwszy etap, na przykład niedowierzanie, nie? A wypieranie. To jest czyli na przykład pacjent dowiaduje się, że ma jelito drażliwe, wiąże się to ze zmianą diety, pewnego stylu życia na jakiś czas. Na przykład to, ja nic takiego nie mam. To jest jakby taki pierwszy etap, w ogóle się tym nie będę zajmować.
1: To jest normalne?
0: Tak, to jest normalne, to bardzo normalne. bardzo, bardzo normalne. Drugim etapem jest na przykład złość. Nie zaczynamy, ale dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? No ja chcę jednak normalnie żyć, ale no to jest jakieś takie trudne. I mamy ta, i ta złość, to też jest normalna reakcja. Później próbujemy się targować, no dobrze, a może jednak jak zrobię tak, to będzie lepiej. A jak może coś tylko jedno zmienię, to może już nie będę chorować. Później jest takie trochę załamanie się, a kolejny etap to akceptacja. Mhm. I właściwie to jest bardzo ważne, bo jeśli ja wypieram chorobę, no to też nie podejmuję leczenia. Jeśli ja się też złoszczę, to też mogę powiedzieć, no ale po co mi tyle leki, a po co mi tego? Nie będę chodziła do psychologa, no przecież mam tylko i ta chore. Jeśli mam takie uczucie, że dobrze, już mnie nic nie interesuje, no to też nie korzystam z wsparcia społecznego, tylko się zamykam, nie wychodzę. Więc te etapy mają wpływ na proces leczenia i zdrowienia, z tym, że one nie muszą tak przebiegać, tak jak ja powiedziałam, mogą się też mieszać, nie? Że ja mogę mieć się złościć i trochę wypierać i mogę się mieć taki też czas, że jest mi smutno, że to mam, ale jednocześnie się złościć.
1: To takie etapy żałoby też po utraconym zdrowiu, prawda?
0: Tak, bo dokładnie to się z tego wzięło i one jakby obserwacje pokazują, że niczym się nie różnią. To jest dokładnie ten etap, że na chorobę przewlekłą my reagujemy właśnie tak, jakbyśmy się żegnali z naszym zdrowiem, z pewnymi, bo też jest ważne,
1: Zdrową
0: wersją siebie, tak. Że my musimy zrobić redefinicję naszych wartości, celów. Rodzina też czasami musi zdać sobie sprawę, że ktoś, kto był filarem na przykład i bardzo mocny w rodzinie, to on teraz wymaga pewnych ustępstw, że może nie będzie aż tyle mógł chodzić do pracy, tylko musi zrobić pewne ograniczenia. Więc to się wiąże jakby z całą strukturą, w której dany pacjent przebywa.
1: Świadomość tych etapów żałoby, które się przechodzi, przez którą się przechodzi, nie pomaga to znieść jakoś bardziej komfortowo, nie pomaga wcale, mimo że wiem, aha, to są takie etapy, teraz jestem na tym etapie, potem będzie inny, może to się będzie czasem mieszało, wiemy, że to nas czeka, ale dalej jest nam ciężko.
0: Tak, no pewne rzeczy no nie unikniemy, my możemy chcieć, ale to jest to nie jest tak, że na pewne rzeczy my od razu mamy akceptację. Niektórzy tak, mam, okej, podchodzą do tego zadaniowo, rozpisują swoje cele, priorytety i działają. Niektórzy bardziej właśnie emocjonalnie. No każdy ma jakby różne sposoby radzenia sobie i chodzi o to, żeby wypośrodkować, że trochę zdaję sobie sprawę z moich emocji, dopuszczam je, bo one mają prawo się pojawiać. To jest jak najbardziej okej. Ale też to zadaniowo, że pewne etapy muszę też zrobić, pewne rzeczy. Ja muszę pójść do lekarza, ja muszę przyjmować jakieś leki w danym momencie, że ważne jest, żeby tryb życia zmienić, że może już niekoniecznie ta kawa, że może bardziej zdrowe jedzenie, że trochę więcej ruchu, tak? Że to jest coś, co wpływa na moje życie, ale też chodzi o to, żebym ja był zdrowszy i lepiej żył.
1: No dobrze, ale można żyć właściwie i czerpać zawsze, prawda? Coś, zawsze coś dobrego nas czeka, jakiś kolejny dzień, kiedy wstanie słońce. Jak pani pracuje z takimi osobami, które przychodzą z jakimś takim dużym załamaniem, dużym spadkiem nastroju?
0: No to tak, jeśli to jest duże załamanie i też duży spadek nastroju, no to nie ukrywam, że tu jest ważne też wsparcie lekarza psychiatry. Też farmakoterapia wsparta psychoterapią. W zależności też, co do końca też temu pacjentowi dolega, bo to duże załamanie może być z różnych przyczyn i w zależności czego tak naprawdę dotyczy, tak? Może być załamanie spowodowane po śmierci kogoś, bardzo bliskiego. To tak naprawdę też ważne jest to, żeby dać taką przestrzeń akceptacji tego, być po prostu też z daną osobą. I to nie da się tak, że okej, mamy rozwiązania. Tylko ważne jest też, no i tutaj trzeba
1: towarzyszenie, obecność.
0: Towarzyszenie, obecność, tak. Mhm. Tu żadne mądre zdania nic nie pomogą. Tu po prostu trzeba być. Mhm.
1: No tak, nie ma mądrych zdania. Czasami nawet te zdania jeszcze bardziej dokładają bólu, prawda? Chociaż nie ma takiej intencji mówiący bardzo często. Zastanawiam się, czym zakończyć, żeby tak właśnie wnieść optymizm. Ten etap żałoby, jak się go przeżyje, to on w końcu ustępuje, prawda?
0: Tak, etap akceptacji tak najbardziej na plus, bo on powoduje, że zaczynamy przewartościowywać nasze życie, że patrzymy w przyszłość z nowymi celami. Po prostu one są inne, nie znaczy, że gorsze.
1: Myślę, że to jest dobra puenta, tak. Bo inne nie znaczy gorsze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj na antenie Radia Opole Alicja Krzak-Gliwa, psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, gościła w audycji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I za uwagę także dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Zbliża się godzina 22 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Szef MSWiA o transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. Mundurowi z regionu wzięli udział w kolejnej akcji honorowego krwiodawstwa. W tym serwisie także informacje po ukraińsku.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Jeszcze w maju rząd przygotuje projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństwa zawartego przez pary jednopłciowe za granicą. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urzędy stanu cywilnego do transkrypcji dokumentów trzech takich małżeństw. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie orzekł, że Polska nie może odmówić transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, jeśli związek zawarto w innym unijnym państwie. Minister Kierwiński powiedział w TVP Info, że wyroki sądów będą przestrzegane, ale rząd szuka sposobu, aby wprowadzić je do polskiego porządku prawnego.
3: Proszę pamiętać, że rozporządzenie reguluje tylko i wyłącznie pewien wzór formularza, w którym wypełniane są dane. Natomiast proszę pamiętać, że nawet TSUE w swoich wyrokach mówi o konieczności dostosowania polskiego prawa. To zbyt wielkim uproszczeniem jest powiedzenie, że wystarczy zmienić formularz i wszystkie inne problemy z tym związane nagle znikną.
2: Minister dodał, że wspólny zespół MSWiA, KPRM-u i resortu cyfryzacji pracuje nad tym, aby nowe rozwiązania przewidywały wszystkie implikacje prawne. Wołodymyr Zełenski potwierdził anonsowane przez Donalda Trumpa trzydniowe zawieszenie broni z Rosją i dużą wymianę jeńców. Amerykański prezydent ogłosił, że 9, 10 i 11 maja nastąpi wstrzymanie ognia między Rosją a Ukrainą. Kijów zastrzega, że jego działania będą odpowiednikiem tego, co będzie robić Moskwa. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że przy mediacji strony amerykańskiej Rosja zgodziła się na przeprowadzenie wymiany jeńców wojennych w formule 1000 za 1000. Rosjanie od kilku dni domagają się wstrzymania ukraińskich ataków dronowych na czas moskiewskiej parady wojskowej 9 maja. Sami jednak ataków nie wstrzymali.
1: To są wiadomości Radio Opole.
2: W środę 13 maja odbędzie się pogrzeb Ryszarda Zębaczyńskiego. Były wojewoda opolski i wieloletni prezydent Opola zmarł w wieku 77 lat. Po raz pierwszy na prezydenta miasta wybrany został w 2002 roku. Urząd piastował do 2014 roku. W holu opolskiego ratusza wystawiono księgę kondolencyjną, a uroczystości pogrzebowe w środę rozpocznie msza żałobna w opolskiej katedrze o godzinie 13. Natomiast o godzinie 14.30 wyruszy kondukt pogrzebowy sprzed bramy głównej cmentarza komunalnego w Opolu Półwsi.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Opolscy policjanci, także funkcjonariusze innych służb mundurowych i ich pracownicy cywilni oddawali dziś krew podczas kolejnej akcji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, mówi aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: Bardzo często biorą udział w różnego rodzaju zdarzeniach drogowych, w których widzimy bezpośrednio, jak ta krew jest potrzebna i pomagamy w ten sposób, że sami oddajemy tę krew dla tych najbardziej potrzebujących. Zbliżają się wakacje, okres, w którym najbardziej brakuje tej krwi. A w związku z tym, że krwi nie da się wyprodukować, nie da się jej kupić, trzeba ją oddać. Pomagamy i chronimy.
2: W akcję włączyli się też żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej i Celno-Skarbowej. Dodajmy, że w ciągu roku mężczyźni mogą 6 razy oddać krew, kobiety 3-4 razy, a między donacjami muszą być co najmniej 2 miesiące przerwy. Pikniki, koncerty i aktywności na świeżym powietrzu czekają na mieszkańców regionu w weekend. I tak na przykład jutro o godzinie 13 w Kędzierzynie Koźlu piknik rodzinny, rajd, a potem koncert. Na miejscu będzie również specjalna strefa naukowa EduBus. Z kolei w ramach swojej trasy koncertowej zatytułowanej 20 lat na scenie wystąpi Gosia Andrzejewicz. Na dworcu głównym w Opolu jutro z kolei koncert opolskiego ekspresu dętego. Muzycy wyruszą w trasę z Opola i zatrzymają się na stacjach w Kędzierzynie Koźlu, a także w Raciborzu. gdzie odbędzie się finałowy koncert w repertuarze polskie i zagraniczne piosenki. Udział możliwy jest wyłącznie za okazaniem specjalnego, bezpłatnego biletu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
2: 4,5 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Witam wszystkich słuchaczy Radio Pole. U studii Svetlana Мех. Коротко про події України та світу. В 4 областях України триває гасіння пожеж. Зокрема, лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини вже охопила понад 4 тисячі гектарів, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Причиною займання стали удари росіян, почастішали випадки використання терористами FPV-дронів із запальною сумішю. Агресор не дозволяє загасити вогонь, там постійно висять їхні дрони, каже Чаус. Зараз вогонь рухається у бік Російської Федерації, там є осередки загорання. За словами Чауса, вогонь вже підібрався до будинків на прикордонні. Через близькість до кордону, хаотичне мінування територій та загрозу російських обстрілів, залучення техніки і особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій наразі неможливе, повідомили у відомстві. Працівники лісництва створюють мінералізовані смуги, щоб не допустити поширення вогню. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок, забезпечити безперервну бойову роботу авіації. 13 аеропортів Росії призупинили роботу через атаки українських дронів. Про це повідомило Міністерство транспорту країни-агресора. Повідомляється про припинення роботи регіонального центру, який керує повітряним рухом на півдні Росії, через попадання українських дронів у приміщення філії «Аеронавігація півдня Росії» в Ростові-на-Дону. Персонал знаходиться в безпеці, триває аналіз працездатності обладнання, зазначається в повідомленні. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, вшановуючи загиблих у 1939-1945 роках. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою у пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Спільним є також символ пам'яті про Другу світову війну – мак пам'яті. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. У студії працювала Світлана Мех. Дякую усім за увагу.
1: Погода.
2: 11 стопні Цельсіуса, тyle teraz pokazują termometry w regionie. Ciśnienie nadal na poziomie 1020 hektopaskali. Wiatr jest słaby, umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie będzie duże, będą też większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia. Nad ranem jednak lokalnie wystąpią silne zamglenia lub mgły. Będą ograniczać widzialność do około 500 metrów. Temperatura minimalna od 5 do 7 stopni Celsjusza. Także jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, ale rano i wieczorem miejscami zachmurzenie będzie małe. Na termometrach maksymalnie jutro od 15 do 17 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski. Zapraszam na spotkanie z zielarką i terapeutką panią Moniką Kolanowską z Brzegu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam pana i państwa bardzo serdecznie.
1: Zacznę od definicji. Czym się różni zielarka od fitoterapeutki? Bo ja tak sobie myślę, że zielarka to jest trochę takie archaiczne pojęcie, ale w końcu te panie, które zbierały zioła, suszyły, preparowały, to właśnie robiły po to, żeby później komuś przynieść ulgę w cierpieniu, w chorobie.
2: Tak, tylko że o zielarstwie mówimy wtedy, kiedy te zioła rzeczywiście zbieramy, przetwarzamy, natomiast wtedy, kiedy już mamy do czynienia z działaniem terapeutycznym, czyli ustaleniem, na jakie konkretnie schorzenie dobieramy zioła, to wtedy już mówimy o fitoterapii.
1: Czyli pani się czuje i zielarką, i fitoterapeutką, bo sama pani przecież zbiera te zioła i to jest pani pasją. Uwielbia pani chodzić po łąkach, lasach.
2: Tak, uwielbiam chodzić po łąkach i lasach. Mamy również działkę, na której też mamy zioła. Przede wszystkim myślę, że ciężko jest być dobrym fitoterapeutą bez miłości do ziół, bez bycia przede wszystkim zielarzem, bo myślę, że to jest przede wszystkim to, od czego zaczynamy.
1: Ale przecież można być fitoterapeutą, który nie zbiera ziół osobiście, nie poszukuje ich, natomiast kupuje preparaty gdzieś w hurtowniach, w aptekach, w sklepach zielarskich, później sam komponuje mieszanki, no i w zasadzie jest terapeutą, a po polach, lasach nie chodzi, nie brodzi wśród różnego rodzaju roślinności i nie podziwia, tak jak pani.
2: Tak, uważam, że tutaj absolutnie nie możemy odbierać ani sprawczości, ani wiedzy takim osobom, bo uważam, że tutaj też w grę wchodzi przede wszystkim taka chęć poznania rośliny i wchodzenia tej rośliny w interakcję też z innymi roślinami, z innymi lekami, które bierze teraz bardzo dużo ludzi. Także tak, można. Można być dobrym fitoterapeutą, niekoniecznie chodząc po łąkach.
1: No to w ramach edukacji, takiej poszerzonej oświaty, jeszcze zapytam panią o przygotowanie. Czy wystarczy samemu gdzieś dokształcać się? Teraz mamy bezkres internetu. Mnóstwo informacji, myślę, że również nie do końca sprawdzonych, ale też są ludzie, którzy cieszą się dużym autorytetem, wiele rad prowadzą swoje kanały i od nich się można nauczyć. A jakie jest pani przygotowanie merytoryczne? Bo wiem, że należy pani do Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy, no ale to jakby osobna dziedzina medycyny, taka trochę archaiczna, chociaż myślę, że coraz bardziej szanowana.
2: Ja należę do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, dokładnie do sekcji fitoterapii. Więc w tej sekcji są fitoterapeuci oraz lekarze i zielarze, którzy są zainteresowani właśnie działaniem terapeutycznym ziół. I oczywiście w ramach towarzystwa, w tej sekcji fitoterapeutycznej, spotykają się osoby, które są zainteresowane nie tylko zielarstwem i fitoterapią, ale także najnowszymi badaniami, jakie są prowadzone nad tymi ziołami, prawda, czy najnowszymi metodami fitoterapii. Natomiast uważam, że można być dobrym zielarzem, który ma wiedzę taką pokoleniową, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Ja bardzo często, jak prowadzę warsztaty, na przykład na wioskach, chociażby tutaj na terenie Śląska Opolskiego, Opolszczyzny całej, to ja spotykam osoby, które uważam, że mają naprawdę niesamowitą wiedzę, bo uważam, że w zielarstwie jest coś takiego jak doświadczenie i myślę, że to doświadczenie jest niezwykle istotne i taka wrażliwość w ogóle na drugiego człowieka, no bo każdy z nas jest inny. Jak ja już kiedyś powiedziałam, rośliny są jak ludzie, każda ma swój charakter i każda ma swoją energię, więc myślę, że bardzo ważna jest ta intuicja i takie wyczucie ciała drugiego człowieka, jego emocji i myślę, że to jest taki nieodłączny element bycia też dobrym fitoterapeutą. Ja akurat skończyłam kilka szkół, bo skończyłam Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych w Warszawie. Studiowałam u doktora Henryka Różańskiego w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach Panewnikach. No i studiowałam też na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu profilaktykę i terapię ziołami. Uważam, że niezwykle cenna jest ta wiedza przekazywana przez mistrzów, bo tam poznałam naprawdę mistrzów, ludzi, którzy w sposób piękny przekazują wiedzę o ziołach, którzy kochają te zioła, ale tak jak podkreślam, nie absolutnie jestem daleka od ujmowania czegokolwiek ludziom, którzy mają w sobie wiedzę i tradycję przekazywaną im z pokolenia na pokolenie. Uważam, że nieocenione jest to. Ja uważam, że to jest wielki atut, umiejętność połączenia właśnie tradycji i nauki. Uważałabym na sztuczną inteligencję, ponieważ uważam, że bardzo łatwo może wprowadzić nas w błąd. Ja może powiem sama taką historię. Miałam, szykując się do wykładu, jak to bywa, gdzieś tam szybciutko przygotowałam sobie, w głowie sobie układałam, co ja tam jeszcze tym moim uczniom dopowiem. I w pewnym momencie, nie pamiętam już o co chodziło, jaki preparat, i pomyślałam sobie, zaraz wpiszę interakcję, prawda? I wpisałam sobie interakcję do wyszukiwarki internetowej. AI mi tam odpowiedział, a ja takie oczy jak 5 zł, bo widzę, że on po prostu napisał mi bzdury. Napisał coś o roślinach różowatych, których ja w ogóle nawet nie wymieniłam. No i wielka czerwona lampka. Pisze 3 wykrzykniki, na pewno różowate, na co czat GPT odpowiada mi: bardzo cię przepraszam, że wprowadziłem cię w błąd. I teraz zastanawiam się, jak to jest, kiedy ludzie, którzy nie mają podstaw, wpisują sobie do tego czata GPT różne zapytania, traktują go niemal jak wyrocznie, bo są tacy ludzie, którzy twierdzą, że czat to jest lepszy nawet od lekarza, prawda? I teraz, nie mając podstawowej wiedzy, no myślę, że możemy wyjść na manowce, i to bardzo ostro, więc ja myślę, że żeby rozmawiać, szukać informacji o zielarstwie, dobrze mieć podstawy. Żeby rozmawiać o biologii, dobrze mieć podstawy. Żeby rozmawiać o matematyce, też dobrze mieć podstawy.
1: Tutaj muszę w charakterze dygresji dodać, że coraz więcej opinii skłania się ku temu, że chat GPT, czy w ogóle sztuczna inteligencja, zaczyna się żywić informacjami wygenerowanymi przez siebie, a także błędami. I teraz zaczyna powielać błędy, które sama kiedyś gdzieś wciągnęła, no bo nie ma jednak, jak się okazuje, bytów bezbłędnych, nawet w świecie cyfrowym, sztucznej inteligencji. Bardzo możliwe, to ode mnie taki kąśliwy żarcik, że będziemy mieli niedługo do czynienia ze sztuczną półinteligencją. No ale to tak na marginesie. Rzeczywiście zwraca Pani na bardzo ważną uwagę na rzetelność informacji. A czy te podręczniki, które do tej pory były gdzieś na półkach księgarskich, są nadal bardzo modne, a można spotkać w antykwariacie, wydawane w Polsce, także przez wydawnictwa lekarskie sprzed 30-40 lat, czy one są takie niepodważalne, jeżeli chodzi o te receptury?
2: Moja ulubiona książka to książka profesora Aleksandra Ożarowskiego i mimo wielu skończonych szkół i kursów cały czas przy moim łóżku jest ta książka. Nie znalazłam nic lepszego. Uważam, że są stare podręczniki do zielarstwa, czy farmakopea też, prawda, które są naprawdę nieocenionym źródłem informacji. Ja czasami wchodzę, szukając nowinek, na przykład do Empika czy do jakichś księgarni, no i bardzo często zdarza się, że wychodzę z niczym, bo oprócz ładnych zdjęć niewiele znajduję. A później dowiaduje się od ludzi, że kupili sobie na przykład jakiś tam stary podręcznik, który ktoś im polecił, no ale nie ma obrazków. No więc teraz musimy sobie zadać pytanie, czego my oczekujemy. Czy oczekujemy tylko obrazka? Oczywiście fajnie, kiedy w książce jest rycina tego zioła, możemy ją sobie zobaczyć, prawda? Z drugiej strony, korzystając ze sztucznej inteligencji, z nowoczesności, mamy przecież aplikacje. Mamy Flora Incognita, mamy po prostu aplikacje, dzięki którym możemy też rozpoznawać rośliny w terenie. Oczywiście znów z wykrzyknikiem, tutaj mówię czerwonym, one również mogą się mylić, więc jakąś podstawową wiedzę już musimy mieć. Niemniej jednak my sobie możemy poradzić z rozpoznawaniem tych ziół, natomiast uważam, że ta wiedza, chociażby właśnie przekazana przez profesora Ożarowskiego, uważam, że jest wciąż aktualna.
1: Przecież ziołolecznictwo, fitoterapia to są tysiące lat ludzkiego doświadczenia. Od czasów bardzo, bardzo starożytnych, już nie wspomnę o takiej osławionej medycynie chińskiej, aż po czasy dzisiejsze. No i pytanie, czy można jeszcze coś więcej wymyślić? No bo tak patrzę, no rumianek to rumianek, jego cechy są znane od tysięcy lat. Kora wierzby, no to nic innego jak kwas acetylosalicylowy, czyli substancja przeciwgorączkowa, przeciwbólowa, przeciwzakrzepowa, pod nazwą bardzo, bardzo znaną, bardzo, bardzo znanej firmy produkowana. Można jeszcze coś więcej wymyślić, coś więcej skomponować?
2: My nie musimy w ogóle wymyślać, że my musimy przywrócić roślinom należną im pozycję i szacunek, bo uważam, że ten świat poszedł bardzo daleko w kierunku syntetycznym, jeśli chodzi o firmy farmaceutyczne. I zaczęliśmy się spotykać z taką sytuacją na rynku, chociażby ostatnio coraz głośniej o ustawie Lex Szarlatan, prawda? Kiedy zaczynamy mówić o ziołach jako zagrożeniu, a nie ziołach jako profilaktyce, jako szansie dla naszych organizmów. Więc ja uważam, że najważniejsze jest po prostu przywrócenie im z powrotem należnego szacunku.
1: Ale to chyba sprawa jest jednak odpowiedzialności tych ludzi, którzy się tym zajmują. Bo sprawa jest prosta. Jeżeli chociażby do tej... No dobrze, powiem po cichu. po polsku już, polopirenę.
2: Tak.
1: Porównamy do tego na przykład właśnie jakiś preparat skory wierzby.
2: Tak, skory wierzby.
1: Prawda?
2: Tak.
1: No to tutaj jest ciało czynne to samo i tu to samo. W tej tabletce jest oczywiście wyprodukowane syntetycznie, pewnie w bardzo znanej fabryce koło Krakowa. Później jest dopiero to pakowane przez inną firmę i wysyłane do innej firmy, a inna firma bierze za to największe pieniądze. Natomiast można zapytać o bioprzyswajalność, ewentualnie czystość składnika. No i tutaj mogą się pojawić rozbieżności preparatu syntetycznego i tego naturalnego. Pytanie, na ile on jest naturalny, na ile nie jest na przykład skażony, bo na przykład ta wierzba rosła koło drogi, jakiegoś ruchliwego szlaku komunikacyjnego i tak dalej, i tak dalej. I tu trzeba by każdy przypadek brać indywidualnie pod lupę.
2: Oczywiście, że tak. Tutaj też ostatnio coraz więcej mówi się o zanieczyszczeniu, prawda? Suplementów diety, chociażby ostatnio było głośno o aszwagandzie, prawda? Która pojawiła się na polskim rynku i co jakiś czas mamy problem. Więc tutaj oczywiście, jeśli chodzi o czystość preparatów, to jest jedna rzecz. Zresztą te zioła, które my sami zbieramy, no też musimy być rozważni. Musimy zwracać uwagę, z jakich terenów, z jakich miejsc pozyskujemy ten materiał zielarski. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz, bo tu jest też kwestia między profilaktyką, a już działaniem u pacjenta, który ma konkretne schorzenie. I czasami lepszym wyborem jest zdecydowanie się mimo wszystko na ten preparat syntetyczny wyprodukowany w firmie farmaceutycznej, prawda? Bo jeżeli powiemy na przykład o zapaleniu ucha u dziecka, prawda? Ostrym zapaleniu ucha, no to raczej jako też mama, raczej tutaj skierowałabym się w kierunku antybiotyku, bo żyjemy w XXI wieku i możemy jednak szybko zadziałać, tym bardziej jeśli mamy już wysoką gorączkę i trzeba po prostu szybko zadziałać. Natomiast absolutnie weszłabym też później w zioła, żeby wzmocnić organizm po antybiotykoterapii, prawda? I tutaj już sięgnęłabym po preparaty naturalne.
1: I po to, żeby odbudować florę bakteryjną po antybiotykoterapii.
2: Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Dlatego ja też jestem taka, wie pan, ostrożna, nie jestem za tym, żeby się obrażać na tą naukę i medycynę, bo uważam, że my żyjemy w przepięknym czasie, że my możemy sobie mądrze wybrać i że mamy jak nigdy wcześniej okazję do życia w harmonii. Tylko musimy się po prostu mądrze pochylić, prawda? Bo czasem pacjent przychodzi, kiedy już schorzenie jest takie zaawansowane, no że jedyną rzeczą, którą mogę powiedzieć, to proszę pójść do lekarza po prostu, bo to już nie są moje kompetencje. Tutaj już musi wejść ktoś z innymi kompetencjami. Proszę pójść do lekarza, proszę powiedzieć, że chce pan, pani brać zioła na to i na to. Tak jest na przykład bardzo często w przypadku konopi, kiedy ja mówię wprost. Okej, ale proszę powiedzieć swojemu lekarzowi prowadzącemu. Nie robimy nic, jakby nie informując prowadzącego lekarza, jeśli pacjent na przykład jest na lekach, prawda? Także to są, no trzeba ostrożnie podchodzić.
1: Jeżeli chodzi o te konopie, to ja na wszelki wypadek podkreślę i zawsze to robię, że chodzi o preparaty pochodne z konopi indyjskiej, czyli na przykład olejki CBD, CBG, to są preparaty nie mające nic wspólnego z tym, co jest niedozwolone z prawem, czyli substancjami psychoaktywnymi.
2: Tak, dokładnie tak, bo no, ja też nie jestem lekarzem, więc tutaj jako fitoterapeuta mogę udzielać takich porad, ale to z zakresu takich już, tak jak już powiedziałam, też edukacyjnego, ponieważ tak jak cały czas podkreślam, w naszym kraju zawód zielarza fitoterapeuty jest nieuregulowany prawnie.
1: Czyli każdy może określić się takim tytułem?
2: Nie, to znaczy, że mimo tego, że kończymy kursy i szkoły, które mają określony kod zawodu na dyplomie, to i tak prawnie nie mamy takiego prawa do wykonywania tego zawodu. Podobnie jest z zawodem naturopaty.
1: A jakie jest zaufanie społeczne, pani zdaniem, właśnie do fitoterapeutów, do zielarzy? Zajmuje się pani tym już sporo i chyba widzi jakieś przemiany, bo to jest pewien proces. Od czasu do czasu wybuchają jakieś afery, oczywiście to ze względu na ludzi, którzy nadużywają zaufania, inaczej mówiąc, są nieuczciwi. Natomiast ci, którzy pracują rzetelnie wiele lat, cały czas się dokształcają, mają w sobie tę ogromną pokorę, że przyroda jest niezbadana, każdy pacjent, każdy przypadek jest po prostu inny i tu nie ma fabryki, chyba że ktoś to chce zamienić w fabrykę pieniędzy, ale to pozostawiamy poza marginesem tej audycji. No więc zapytam o te podejście nas, przeciętnych Polaków, do ziołoterapii.
2: Ja powiem tak, mam takie wrażenie, odkąd zrobiło się głośno o tej ustawie Lex Szarlatan, powiem tak przewrotnie, słychać wycie znakomicie. to znaczy Polacy interesują się ziołami, interesują się fitoterapią, natomiast niestety mamy osoby, które kompletnie nie mają pojęcia o zielarstwie, o fitoterapii, a chcą decydować w kwestiach prawnych. I uważam, że to też wynika ze strachu pewnych grup społecznych, które ustalają nam reguły prawa i tak dalej, prawda? Mówiąc tak, mówiąc wprost, naszych rządzących, którzy nie mają kompletnie wiedzy i uważam, że nie mają też kompetencji do podejmowania pewnych decyzji, które próbują podejmować, bo uważam, że tutaj przede wszystkim należy rozmawiać z osobami, które mają wiedzę, po prostu.
1: Wystarczy zaprosić ekspertów do takiego procesu legislacyjnego, no i chyba wszystko powinno się w jakiś sposób taki cywilizowany, rzetelny, merytoryczny przeprowadzić.
2: Mam wrażenie często, że wiedzą ekspertów nie za bardzo są zainteresowani nasi rządzący. I paradoksalnie, im bardziej straszą nas ziołami, tym więcej osób jest zainteresowanych z tymi ziołami, więc ja myślę, że to jest taka odpowiedź społeczna, może to jest takie nasze typowo polskie, powiedz Polakowi, że nie może.
1: Przekora.
2: Tak, a udowodni ci, że tak mogę. Ale naprawdę, ja naprawdę spotykam się z takim bardzo ciepłym podejściem, zainteresowaniem. Coraz częściej też, jeśli chodzi o młode pokolenie, to widzę, że młode mamy interesują się naturalnymi metodami wspierania zdrowia swoich dzieci. Już nie tylko nawet leczenia, ale w ogóle wspierania zdrowia, bo widzę, że one są naprawdę zainteresowane, że z powrotem te syropy chociażby, prawda, takie jakieś prawoślezowe czy mniszkowe, że pętów sosny coraz więcej młodych dziewczyn robi w domach. Także ja widzę zainteresowanie, uważam, że to jest bardzo pozytywne. No i tak jak powiedziałam, to takie przeciwstawne do tego, co nam próbują rządzący zafundować.
1: No, umiesz liczyć, licz na siebie, ewentualnie lekarzu ulecz się sam. Tu różne maksymy przychodzą do głowy, a swoją drogą, skoro mówi pani o różnych właśnie nalewkach czy syropach, to chyba dobry moment właśnie, żeby to robić, bo tak, mniszek to zaraz zamieni się w dmuchawce, latawce, natomiast te pędy sosny to chyba właśnie teraz jakoś tak się pojawiają nowe, które trzeba tylko zasypać cukrem.
2: Tak, pędy sosny teraz są idealne, ale tutaj chciałam powiedzieć, że my tak sobie nie możemy iść do lasu i ogołocić sosny. Podchodzimy z szacunkiem do drzewa. Najlepiej jak mamy sami takie miejsce, gdzie wiemy, że możemy te pędy sosny zrywać. Tak, to jest idealny moment. Natomiast jeśli chodzi o mniszka, tak, on teraz już przekwita. Natomiast ja osobiście na początku jesieni zawsze wykopuję korzenie mniszka. Teraz mam przy sobie, tak jak mówiłam, kawę z korzeni mniszka.
1: Będzie degustacja?
2: Będzie degustacja, tak. I korzeń mniszka jest no, rewelacyjny, jeśli chodzi o działanie na wątrobę. Także to jest naprawdę jedna z takich bezpieczniejszych roślin. Oczywiście też musimy jak zawsze uważać, prawda? Bo wiemy, że żyjemy w czasach, gdzie bardzo dużo osób jest alergikami, a możemy być uczuleni niemalże na wszystko. No i cały czas też podkreślam to, że jeżeli pacjent bierze leki, to zawsze trzeba ostrożnie spytać, jakie leki przyjmuje, no bo możemy tutaj mieć interakcję. No żyjemy w czasach, gdzie taki średnio 70-letni Polak potrafi przyjmować około 6-7 leków syntetycznych, więc myślę, że bardzo ostrożnie musimy też dobierać kolejne preparaty, nawet jeśli to są preparaty ziołowe.
1: 6-7 to jest słabo, pani Moniko.
2: Więcej?
1: Rozmawiałem z lekarzem, tak, tam było kilkadziesiąt, 30 ileś leków, które regularnie ta osoba brała i czuła się coraz gorzej. Dopiero po odstawieniu tego zabójczego miksu okazało się, że pani dosłownie w parę dni odżyła.
2: No to jest przerażające. Ja nie jestem lekarzem, ale też chciałabym podkreślić, że znam lekarzy interesujących się fitoterapią, właśnie chociażby w tym towarzystwie.

0: W tym momencie nie będzie dochodziło do takiej sytuacji, że właśnie pacjent, który nic nie powie lekarzowi, albo nie wie, albo zapomniał, otrzymuje leki, które albo potęgują działanie poprzedniego, albo wręcz są antagonistami. No i jedno i drugie jest bardzo niebezpieczne. W tej chwili takiego systemu nie ma. Rozmawiałem o tym z stałym gościem audycji Szlachetne Zdrowie, doktorem Januszem Stasiakiem, który mówił, że musielibyśmy się dopracować właśnie takiego, jak na dzisiejsze czasy, nieskomplikowanego systemu cyfrowego, którym po prostu każdy lekarz ma wgląd do systemu i widzi, co kolega z innej branży zapisał.
1: Tak, tym bardziej, że ja miałam sama taką sytuację, bo też często, tak jak mówiłam, konsultuję się ze znajomymi lekarzami i miałam też sytuację pacjenta, który miał tych leków rzeczywiście no więcej niż 7 i poprosiłam lekarza o konsultację, no i on tam się doszukał właściwie 3 leków z tą samą substancją czynną pod innymi nazwami i okazało się, że po prostu każdy z tych leków był przepisany przez innego specjalistę, którzy ze sobą właśnie, to co pan mówi, nie mieli kontaktu, nie mieli wymiany informacji i pacjent właściwie na co był narażony? No generalnie na pogłębianie się skutków ubocznych, prawda? Już samych leków syntetycznych.
0: Pani Moniko, no to skoro już pani tak apetycznie powiedziała o tej kawie, tutaj jest przygotowany termos, jest pani znakomicie jak zwykle wyposażona. Ja tylko dodam, że pani Monika Kolanowska bardzo chętnie uczestniczy w różnego rodzaju prezentacjach, warsztatach, na przykład w kołach gospodyń wiejskich. Spotkaliśmy się w Nysie, w Nyskim Księstwie Jezior i Gór i tam pani prowadziła zajęcia właśnie z paniami, które też prezentowały z kolei swoje wypieki, wyroby, oleje robione w domu, a w tej chwili coś, co przypomina kawę z mlekiem, wlała pani do kubeczka, dziękuję bardzo, jest to jeszcze gorące, no to świetne będzie, właśnie chciałem zobaczyć, czy po tym się dobrze śpi, czy wręcz przeciwnie, oczy się otwierają i nie można zasnąć do drugiej, trzeciej.
1: To znaczy, po tej akurat wersji, panie Krzysztofie, proszę sobie wyobrazić, że to jest dobre na początek, dobrze? Ważne, żeby pan sobie wyobraził, że jest dobre.
0: Dobrze, uczyniła pani odpowiednie czary, ja teraz tak, jak znawca wino. Pani Moniko, to jest bardzo dobre. Czy pani to słodziła?
1: Nie, ja tego nie słodziłam. Natomiast w tej wersji, którą pijemy, jest troszeczkę napoju owsianego, mówiąc potocznie mleko owsiane.
0: Umówmy się tak, proszę teraz mówić, a ja będę miał pretekst, żeby to wypić, bo jest pyszne, naprawdę.
1: Więc tak jak powiedziałam, odrobinę dodałam mleka owsianego, żeby złagodzić panu na początek smak, dlatego że uważam, że wszystko powinno nam smakować, prawda? I zawsze łatwiej jest wprowadzić coś po raz pierwszy, kiedy się nastawi odbiorcę, że jest to dobre, bo jak prowadzę takie zajęcia teraz z mniszka i robimy tą kawę mniszkową w takiej wersji podstawowej, no to zazwyczaj na 12 osób jest 4, które powiedzą, to jest dobre. No tak, no chyba jestem w stanie to wypić, ale w momencie...
0: Średnio zachęcające.
1: Tak, natomiast kiedy już dodam troszeczkę przyprawy korzennej, bo tutaj mamy zioła korzenne i kiedy powiem, że słuchajcie, to na pierwszy raz spróbujcie sobie w takiej wersji, jak lubicie kawę pić. Dajcie sobie jak trzeba, to troszeczkę miodu, jak trzeba, troszeczkę mleka i później już pójdzie łatwiej, ponieważ sama taka wersja podstawowa jest świetna, jeśli chodzi o detoksyfikację organizmu. Możemy sobie zrobić detoks przez 3 tygodnie, pijąc taką kawę mniszkową, 3 filiżaneczki dziennie. I my tutaj mamy nie tylko korzeń mniszka, ja tutaj dałam też korzeń łopianu. Właściwie mogę powiedzieć, że gdyby pan mnie spytał, na co jest to kawa, to powiedziałabym, że na wszystko.
0: Bardzo mi się podobają takie preparaty. Oczywiście każdy lekarz by panią tutaj zrugał, przymiał i co tylko, bo tak to działa. Ale poważnie mówiąc, no rzeczywiście każdy ze składników może przecież mieć jakieś inne właściwości terapeutyczne. Ale żeby już nie namieszać w głowach słuchaczom, czy może pani uchylić rąbkę tajemnicy? Z czego złożona jest ta kawusia, która mi akurat bardzo przypadła do gustu od pierwszego łyku. To tak, słuchacze teraz mogą ewentualnie coś przygotować do zanotowania, jeśli ich to interesuje, a pani po kolei powie, jakie preparaty, skąd wzięte, jak zrobione, no bo to pewnie ma znaczenie, cały ten proces przygotowania.
1: Tak, to ja proponuję, żeby tak było bardzo uniwersalnie, bez względu na to, czy ktoś mieszka na wsi, czy w mieście, że może się wybrać do najbliższego sklepu zielarskiego, kupić sobie korzeń łopianu i korzeń mniszka.
0: To są suszone preparaty.
1: Tak, oczywiście, suszony korzeń mniszka i suszony korzeń łopianu. Proponuję dodatkowo dokupić sobie surowe ziarna kakao. Będą nam zastępowały tą kofeinę w kawie, więc czy pan spytał, czy po tej kawie będę spać? Nie, raczej będzie to kawa lekko pobudzająca ze względu na zawartość surowego ziarna kakao. No i dodatkowo mamy tutaj goździki, One działają też przeciwbólowo, przeciwgrzybicznie.

0: skutecznie przeciwwirusowo. I ja dałam odrobinę przyprawy korzennej też dla smaku. Ale moglibyśmy tutaj sobie dodać cynamon, kardamon. I teraz tak, w równych proporcjach dodałam korzeń łopianu i korzeń mniszka.
1: Czyli pół na pół.
0: Że pół na pół. 50 gram na 50 gram, żeby tak już powiedzieć słuchaczom. 50 gram na 50 gram. Do tego tak półtora łyżki surowego kakao, takiego rozkruszonego w ziarnach. Tutaj wrzuciłam też 4 goździki. Dałam odrobinę przyprawy korzennej, takiej przyprawy do piernika, jak dodajemy do ciastek świątecznych. Od razu powiem, że spokojnie moglibyśmy tutaj dodać też korzeń cykorii, gdyby nie było łopianu akurat, prawda? Więc możemy to zastąpić. I teraz prażymy tą mieszankę na suchej patelni do takiego momentu, aż będziemy czuć zapach czekolady, ponieważ jak będziemy prażyć te zioła, te korzenie razem z kakao, to zacznie nam się wydzielać zapach czekolady.
1: Jeśli ktoś kakao nie chce dodać, bo na przykład właśnie wolałby na wieczór sobie wypić, żeby nie miała cech pobudzających.
0: Jak najbardziej, parę minut, myślę, że na ciepłej patelni będziemy też czuć, kiedy ten proces prażenia nam się zacznie troszeczkę mocniej, bo one będą pachnieć, po prostu będą pachnieć.
1: Nie można spalić.
0: Ale nie można spalić, tak, ale to ja myślę, że każdy, kto kiedyś stał przynajmniej raz przy patelni, to sobie bez problemu poradzi. I teraz tą mieszankę możemy sobie sypać do słoika. Najlepiej oczywiście ciemnego, czy do jakiejś, żebyśmy sobie trzymali tak jak kawę na przykład w domu. I 2-3 łyżki takiej mieszanki zalewamy sobie około litrem wody i gotujemy 20 minut pod przykryciem.
1: Czyli tak, 2-3 łyżki takie do zupy wrzucamy do gara, zalewamy litrem wody, tak, i gotujemy to ze 20 minut.
0: Pod przykryciem.
1: Tak jak taką zupkę robimy w zasadzie.
0: Dokładnie tak. Później sobie to przestudzamy, możemy pić po przestudzeniu, ale fajnie jest, kiedy pijemy lekko ciepłe. Będzie to miało bardzo fajne działanie. Ale możemy też sobie, ja czasami sobie gotuję raz na 2 dni, można sobie wstawić do lodówki. I tak 2-3 filiżanki małe w ciągu dnia można sobie popijać. I tak jak pan wspomniał, jeśli ktoś nie chce tej wersji takiej bardziej kofeinowej, energetycznej, to pominąć ziarno kakao.
1: A jeżeli chodzi o inne właściwości, na co to pomaga? Jakie są korzyści z picia właśnie takiej mieszanki? Łopian i korzeń mniszka lekarskiego.
0: Chyba nie ma lepszej rośliny, jeśli chodzi o działanie na wątrobę, niż mniszek lekarski. Jest to też roślina, która bardzo silnie działa na układ odpornościowy. Obie te rośliny mają około 40% inuliny. To jest taka frakcja błonnika naturalnego, który działa jak prebiotyk.
1: Czyli dokarmia pożyteczne bakterie w naszych jelitach. To też w topinamburze chyba występuje bardzo licznie.
0: I tutaj fajnie, że pan wspomniał, bo ja o tym nie powiedziałam. Bardzo fajna dygresja, ponieważ również możemy dodać topinambura do tej kawy. Także topinambur tutaj, podobnie jak cykoria, świetnie nam się zgra.
1: Jest pyszne również do różnego rodzaju takich sałatek, bo smakuje jak rzodkiewka posypana prażonym słonecznikiem, tak, i orzechem włoskim. To jest oczywiście moja ocena tego smaku, ale jest niesamowity.
0: Tak, więc tutaj właśnie będziemy działać jako prebiotyk na jelita. Jak to się mówi coraz częściej, jelita twój drugi mózg, prawda? Będziemy tutaj zabezpieczać wątrobę, będziemy oczyszczać organizm. Oczywiście trzeba nastawić się na to, że będziemy też więcej sikać, ponieważ to są działa diuretyczne, czyli moczopędne.
1: A jednocześnie dzięki temu będą wymiatane substancje toksyczne z naszego organizmu.
0: I metale ciężkie, tak. I pamiętajmy też o tym, że zaletą mniszka jest to, że on ma w sobie dużo potasu, bo zazwyczaj, kiedy pijemy zioła moczopędne, to wypłukujemy potas, musimy pamiętać o uzupełnieniu. Tutaj w przypadku mniszka nie mamy aż takiego ryzyka wypłukania potasu. Jeśli chodzi o ten korzeń łopianu, to tutaj znowuż inulina, więc znowuż prebiotyk, ale on też świetnie działa dla mężczyzn. Jest to bardzo fajne zioło, bardzo fajna roślina, nieoceniona, jeśli chodzi o różne schorzenia związane z przyrostem prostaty u mężczyzn, więc będzie bardzo fajnie działało. Ale jeśli chodzi o regulację cyklów menstruacyjnych u kobiet, cyklów hormonalnych przede wszystkim, to tutaj też będzie miał swoje zalety. Musimy tylko uważać u osób, które w przypadku mniszka mają na przykład zapalenie żołądka, bo tutaj uważamy, a w przypadku łopianu uważamy, jeśli ktoś bierze leki przeciwcukrzycowe lub jeśli ktoś ma problemy z krzepliwością krwi, to tutaj uważamy. Ale to są takie, mówię już po prostu, będąc ostrożną, prawda? Jeśli chodzi o kakao, no to przede wszystkim endorfiny. My mamy anandamid. Nasz organizm produkuje taki naturalny kanabinoid, który nazywa się anandamid, odpowiedzialny za takie poczucie szczęścia, które wytwarzamy na przykład, kiedy biegamy. I właśnie kakao ma w sobie też ten anandamid. Więc ono jest takim naturalnym afrodyzjakiem. Będzie nam dawało dawało takie poczucie radości. A goździki eugenol, tak jak już powiedziałam wcześniej, przeciwgrzybicznie, przeciwwirusowo, przeciwbólowo. Eugenol jest tym składnikiem, który czujemy wchodząc na przykład do gabinetu stomatologicznego.
1: Bardzo ładny aromat, zresztą nawet można sobie possać te goździki prażone. Jest to w pierwszym momencie dość mocne wrażenie, bo oczy wychodzą na wierzch i można nawet trochę łzawić, ale są bardzo, bardzo odświeżające i bardzo przyjemne, pozostawiają wrażenie świeżości.
0: Tak, zgadzam się.
1: Kiedy się umawialiśmy na dzisiejszą audycję, to wspomniałem pani, że chciałbym się dowiedzieć, o czym za mało się mówi w mediach, czy w ogóle w tak zwanej przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o zdrowie, w kontekście ziołolecznictwa ziół. Może jest też coś, co panią denerwuje, czyli powielane bzdury, mity i tak dalej. Jest doskonała okazja, żeby ewentualnie wyprostować niektóre informacje, a z kolei uzupełnić te, na których pani najbardziej zależy, a jest ich pani zdaniem za mało.
0: To tak jak już powiedziałam wcześniej, moim zdaniem za mało się mówi ogólnie o pozytywnym działaniu ziół na nasze zdrowie. Za mało się mówi o profilaktyce ziołami. Na każdym kroku jesteśmy bombardowani reklamami suplementów. Właściwie na każdym kroku słyszymy weź tabletkę.
1: Ale to są głównie leki przeciwbólowe, tak, przeciwzapalne, a w ogóle to już na wszystko prawie, że.
0: Dokładnie to jest na wszystko, ale dokładnie tak samo jest, jeśli wchodzimy już nawet do sklepu, prawda? To te wszystkie suplementy, diety po prostu bombardują nas. Tymczasem my w sposób naturalny dietą również możemy uzupełniać suplementy diety, bo przecież nawet takim kakao, czyli wystarczy, że człowiek uświadomi sobie, że nie wiem, czy mogę powiedzieć wprost, że Milka to nie jest czekolada, tylko po prostu
1: bomba chemiczna,
0: ale przede wszystkim produkt czekoladopodobny, bo żebyśmy mieli czekoladę, to musimy mieć odpowiednią zawartość kakao, a jeśli już wybierzemy się do tego sklepu i kupimy tą 70% minimum czekoladę, już nie mówię, że idealnie by było, gdybyśmy sięgali po te 80%, to my przy okazji uzupełniamy magnez w organizmie. Pijąc napary ziołowe też uzupełniamy mikro-makroelementy. Więc nie potrzebujemy bombardować swojego ciała tak przez większą część roku suplementami diety, które są nam cały czas, uważam, że wręcz wciskane. Oczywiście ja tutaj nie mówię o sytuacjach terapeutycznych, kiedy ktoś rzeczywiście jest chory i ma niedobory, prawda? No to wtedy już podchodzimy do tego inaczej, ale ja teraz widzę coś takiego jak wręcz modę na to, żeby sobie brać na wszystko tabletkę, a nawet, co mnie bardzo przeraża, brać kroplówki. Bo w internecie też słyszy się bardzo często o tym, że osoby sobie już coraz częściej stosują kroplówki, nawet żeby się wzmocnić, bo zrobił sobie badania i od razu sobie...
1: Z niedowierzaniem patrzę, czyli robienie sobie samemu wlewu dożylnego?
0: Z tego, co słyszymy w przestrzeni też internetowej, zrobimy sobie wyniki na przykład witaminy D3 i wyjdzie nam wynik za niski, to najlepiej sobie zamiast uzupełniać preparatem, to odpowiednim, to najlepiej sobie zrobić zastrzyk, prawda? Mamy problem z witaminami z grupy B, no to zafundujmy sobie kroplówkę. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale też w odpowiednich momentach i w odpowiednich sytuacjach i pewne rzeczy powinny się odbywać też pod opieką, tak jak już powiedziałam, lekarzy i uważam, że przeciętny człowiek, przeciętny Kowalski jest w stanie uzupełnić sobie dietą i dostępnymi suplementami diety dobrej jakości na rynku niedobory, kiedy rozsądnie podejdzie do swojego organizmu i odpowiedzialnie podejdzie do swojego zdrowia, no bo przecież nie może być tak, że my się decydujemy na zastrzyk, ale za chwilę idziemy do McDonalda na obiad.
1: Ale swoją drogą jest przecież mnóstwo orzechów teraz dostępnych powszechnie, które również są bogate w magnez, inne zresztą składniki mineralne, które są nam potrzebne i to można by sobie wziąć jako taką przekąskę do pracy w jakimś pudełeczku, schrupać to właśnie zamiast czegoś niedobrego, pożytek jest. No i to jest też niedrogie, co tam dużo mówić, bo zawsze trzeba wziąć poprawkę jednak na zasobność portfeli.
0: Ale oczywiście, że tak. Zresztą to wie pan, ja uważam, że po taniości trzeba żyć. Jeżeli jesteśmy w stanie we własnym zakresie, własnymi środkami sobie pomóc, to uważam, że głupotą jest od razu narażanie też swojego portfela, bo uważam, że w sposób naturalny, spokojny można naprawdę wiele zdziałać. Ja uważam, że myśmy się w ogóle zatracili i nie potrafimy też zaufać swoim ciałom i swoim organizmom, bo czasami wystarczy wyhamować. Po prostu wyhamować. Pójść do lasu, głęboko pooddychać i dać sobie czas. Nie musimy zawsze brać tabletki. Możemy po prostu dać sobie takie na przykład 2-3 tygodnie, żeby coś uzupełnić, powtórzyć te badania, zobaczyć, jaki jest efekt, prawda? My bardzo często poddajemy się już na starcie, a najlepiej to weź zamiennik. Więc to jest to, co mnie denerwuje, to takie denerwuje. No
1: nie jest pani zadowolona z takiego stanu.
0: Tak, nie myślę o tym obsesyjnie każdego dnia, ale uważam, że po prostu tak nie powinno być. No ale to każdy wybiera sam. Więc to jest jedna strona. Druga strona natomiast jest taka, że jest coraz więcej grup ludzi, ja się zazwyczaj już nie udzielam na grupach zielarskich internetowych, którzy twierdzą, że pomożesz sobie na wszystko. Prawda? Witamina C spowoduje, że zniknie ci guz, że preparatem ziołowym wszystko wyleczysz, każdą chorobę. To niestety nie jest prawda.
1: To już jest szarlataneria, jeżeli się ziołami mówi, że zrobi wszystko, nawet z najgroźniejszymi nowotworami.
0: Tak, uważam, że to jest, że takie postawy są niebezpieczne. Ja też uważam, że jest bardzo, że coraz więcej jest takich niebezpiecznych postaw, na które ja bym się osobiście nie odważyła. Uważam, że też trzeba podejść racjonalnie do wszystkiego, prawda? Jest czas na profilaktykę, jest czas na wzmacnianie, ale niestety są też sytuacje, kiedy jest czas na to, żeby pochylić się nad tą terapią zaordynowaną przez lekarza.
1: No bo co by nie powiedzieć, to medycyna akademicka, medycyna ratunkowa, chirurgia są na niezwykle wysokim poziomie. Tutaj technologie, technika wywindowały to na szczyty naszych obecnych możliwości w naszej cywilizacji. Więc nie można odwracać się plecami od medycyny akademickiej.
0: Ale oczywiście tak. Ja pamiętam, że kiedy w 2017 roku ja miałam sama problem z guzem piersi, to pamiętam taką rozmowę z doktorem już niestety nieżyjącym Agrawalem z Wrocławia, który był chirurgiem i lekarzem, który był też świetny, jeśli chodzi o ajurwedę. To był ten czas, kiedy ja też interesowałam się już medycyną naturalną. Też trafiłam na świetną panią doktor, która potrafiła to połączyć. I pamiętam, jak doktor Agrawal powiedział kiedyś, że jeżeli już coś w tym ciele nam urosło i jest w stanie zapalnym i nie powinno tam być, to on uważa jako chirurg, że należy to wyciąć. A następnie trzeba przeorganizować swoje życie, poukładać sobie w głowie pewne rzeczy zupełnie inaczej i wtedy jest czas na zioła, na to, żeby się wzmacniać, wspierać, ale musimy przeorganizować swoje emocje i swoje podejście w ogóle do wszystkiego. I ja jestem zwolennikiem właśnie takiej drogi. Kiedy trzeba, korzystamy z medycyny, cieszymy się, że ona jest, robimy badania, ale kiedy nadchodzi czas na naturę, no to wtedy pochylamy się nad tą naturą i pozwalamy jej się wspomagać.
1: Muszę na koniec zadać takie może ryzykowne, kontrowersyjne pytanie. Mamy jeszcze 3-4 minutki do zakończenia audycji. Czy skłania się pani ku coraz modniejszej takiej teorii, hipotezie, że część chorób bierze się ze sposobu naszego myślenia, że niejako na własne zamówienie, to biorę w duży cudzysłów, pewne choroby sobie sprowadzamy sami. Bardzo ryzykowne, bardzo ciekawe, czasami nawet zaczyna to być argumentowane fizyką kwantową i energią, jaką emitujemy w procesie myślenia.
0: Tak, uważam, że wiele chorób zaczyna się w głowie. Że źródła, że emocje są często źródłem wielu chorób, mogą być. Ale nie możemy też nie zauważać tempa, w jakim żyjemy. Nie możemy też pomijać zanieczyszczenia środowiska, powietrza, jakim oddychamy. Nie możemy zapominać o używkach, do których mamy słabość. Więc na pewno na to wszystko składa się wiele elementów. Natomiast ja uważam, że zarówno w procesie, w którym wchodzimy w chorobę, jak i w procesie wychodzenia z choroby, emocje są niezwykle ważne i uważam, że to wsparcie emocjonalne dobrych terapeutów jest niezwykle istotne.
1: Dość prosta sprawa. Jeżeli będziemy się denerwować, nie będziemy prowadzić higienicznego trybu życia, jakby to drewniany sposób nie brzmiało, to hormon stresu, kortyzol, będzie się toczył i będzie demolował wszystko po drodze.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, panie Krzysztofie, że my jesteśmy wręcz zalani kortyzolem w tych czasach. Po prostu zalani kortyzolem.
1: To co, zamieniamy ten kortyzol na kawusie z mniszka lekarskiego i łopianu. Jako pani zaleciła na wieczór, na poranek i w ciągu dnia.
0: Tak, a najlepiej to sobie, to przynajmniej jedną filiżankę wlać do termosu i wyjść sobie do najbliższego parku.
1: No to z taką receptą pozostawiamy naszych słuchaczy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Jakby pani miała jakieś przemyślenia, ewentualnie coś, o czym warto by powiedzieć naszym słuchaczom, to bardzo chętnie skorzystam z najbliższej sposobności.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pani Monika Kolanowska z Brzegu była naszym gościem. Przypomnę, jest fitoterapeutką, czyli taką osobą, która sama uwielbia zbierać zioła, preparować je, tworzyć różne mieszanki terapeutyczne. No i sama też na sobie wszystko testuje. Bardzo dziękuję za to spotkanie. W razie pytań polecam jak zwykle adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Przy rodzinnym stole.

0: zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na ostatnie dziś wiadomości. W środę pogrzeb Ryszarda Zembaczyńskiego. Wieloletni prezydent Opola zmarł w wieku 77 lat.
1: Człowiek i ogromnej wiedzy, i ogromnego spokoju.
0: Wiceszef resortu obrony o podpisaniu umowy SAFE. Jutro w Ozimku wyjątkowy turniej siatkarski. Memoriał Stanisława Oktawca.
2: Wiadomości Radia Opola.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. W najbliższą środę, 13 maja, odbędzie się pogrzeb Ryszarda Zembaczyńskiego. Były wojewoda opolski i wieloletni prezydent Opola zmarł w wieku 77 lat. Prezydentem miasta po raz pierwszy został w 2002 roku, a urząd piastował do 2014. Był dla mnie autorytetem, tak Ryszarda Zembaczyńskiego wspomina obecny prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski.
3: To była jedna z takich najbardziej wyjątkowych osób w życiu, które poznałem, jeżeli chodzi o to, jakim był człowiekiem, styl, sposób działania, kulturę osobistą, którą wiele osób podkreśla, dynamikę, która często towarzyszyła mu, szczególnie w tych pierwszych latach jego aktywności, poczucie humoru.
4: Przykro, że go nie ma. Spokojnym, skromnym, dobrym.
1: Człowiek i ogromnej wiedzy, i ogromnego spokoju, i ogromnego profesjonalizmu jako prezydent miasta.
0: Dodają Opolanie, a w holu ratusza wystawiono księgę kondolencyjną. Uroczystości pogrzebowe w środę rozpocznie msza żałobna w Opolskiej Katedrze o godzinie 13. O 14.30 wyruszy kondukt pogrzebowy sprzed bramy głównej cmentarza komunalnego w Opolu Półwsi.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Program SAFE jest niezbędny dla bezpieczeństwa Polski, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski po podpisaniu umowy na unijną pożyczkę na dozbrojenie polskiej armii. Do Polski trafią 44 miliardy euro. Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister obrony mówił, na co w pierwszej kolejności przeznaczone będą pieniądze z SAFE.
5: Kluczowa jest amunicja, kluczowe są systemy dronowe i antydronowe, w tym system STAT, który jest bardzo ważny, aby bronić polską granicę. To jest ten najniższy system obrony powietrznej. To będzie sprzęt i uzbrojenie dla polskiego wojska, to będą armatochaubice, to będą wozy bojowe, piechoty.
0: Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Kolejna zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej 45 w stronę Kluczborka za Zawadą. Od poniedziałku 11 maja na wysokości miejscowości Węgry i zjazdu na Kolanowice rozpocznie się budowa ronda. Będzie tam wahadło, ale to nie jedyna zmiana, mówi Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA.
6: Na czas prowadzonych prac związanych z budową ronda wloty do drogi krajowej nr 45 w kierunku Węgier, a także w kierunku Kolanowic będą zamknięte do sierpnia tego roku włącznie. Dojazd do miejscowości Węgry będzie możliwy przez ulicę Opolską oraz Oleską, natomiast w stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę oraz Luboszyce.
0: Prace przy budowie czterowlotowego ronda mają potrwać do sierpnia. Kędzierzyn Koźle rozszerza listę bezpłatnych badań profilaktycznych. Od teraz mieszkańcy miasta mogą umawiać się także na bezpłatną diagnostykę w kierunku osteoporozy. To szczególnie ważne dla seniorów.
7: Z programu mogą skorzystać osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, ale powyżej roku, na terenie miasta. Program dotyczący osteoporozy jest skierowany do kobiet urodzonych w latach 1951-71 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1951-60.
0: Mówił Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-kozielskiego magistratu, a z badań skorzysta 440 osób. Siatkarski memoriał Stanisława Oktawca już jutro w Ozimku. Zawody upamiętniające zmarłego 25 lat temu nauczyciela, wielkiego miłośnika sportu i społecznika odbędą się w hali szkoły podstawowej nr 3. Będziemy mieć wyjątkowych gości, podkreśla jeden z organizatorów, Radosław Olczyk.
8: Na kibiców czeka wyjątkowe wydarzenie oraz gość specjalny. Zawodniczki Unii Opole, które swoją obecnością dodadzą temu turniejowi jeszcze więcej wyjątkowego charakteru. Nie zabraknie emocjonujących meczów, dobrej zabawy i wspólnego świętowania siatkówki.
0: Początek turnieju zaplanowano na godzinę 9:00. Wstęp wolny. Włoszka Elisabetta Cocciaretto będzie rywalką Ingi Świątek w trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 w Rzymie. W drugiej rundzie Polka wygrała z Amerykanką Catherine McNally 6-1, 6-7, 6-3, a Włoszka pokonała także Amerykankę Emmę Navarro 6-3, 6-3.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Nad ranem lokalnie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do około pół kilometra. Temperatura minimalna wyniesie od 5 do 7 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, ale rano i wieczorem miejscami zachmurzenie będzie małe. Na termometrach maksymalnie od 15 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie jutro słaby z kierunków północnych. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Życzę dobrej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Dziś, drodzy Państwo, posłuchamy Mikey Miller, niezależnej brytyjskiej artystki, która przygotowuje się do wydania kolejnego albumu studyjnego zatytułowanego A Little Bit of Me. W programie pojawi się także Alex Warren, jeden z największych popowych głosów ostatnich sezonów, powracający z kolejną piękną balladą. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Chris Brown nie zraża się opiniami krytyków i regularnie wydaje kolejne przeboje. 1 maja światło dzienne ujrzał jego nowy singiel Fallin z gościnnym udziałem Leona Thomasa, a także wokalami Tenka w tle. Fallin to jest drugi wspólny utwór Browna i Thomasa po utworze Matt z luksusowego albumu Thomasa właśnie. Nowy utwór zapowiada album zatytułowany Brown, który będzie zawierał 27 kawałków, w tym hity takie jak It Depends, Obvious czy Holy Blindfold. Ten pierwszy, It Depends, to jest przebój nominowany do nagrody Grammy. Zadebiutował na pierwszym miejscu listy przebojów R&B Digital Song Sales magazynu Billboard i osiągnął 16 miejsce na liście przebojów Hot 100. Fani doczekają się także trasy koncertowej The R&B Tour z Ashem, która rozpocznie się w czerwcu. Nowy kawałek Chrisa Browna, którego posłuchamy już za moment, na pewno wyróżnia się bluesowym klimatem, a fani porównują go nawet do ścieżki dźwiękowej z filmu Sinners Ryana Kuglera. Podobieństwo na pewno jest. Posłuchajmy.

za moment na naszej antenie pojawi się, drodzy Państwo, najnowsza propozycja Bryski, zatytułowana Gęsty dym. Kawałek łączy klubowy puls z leniwym, mrocznym nastrojem, który idealnie pasuje do wieczornych audycji radiowych. Nieoczekiwanym atutem jest tutaj gościnny udział Kubańczyka, który bardzo płynnie wpasował się w unikalny styl tej artystki. Bryska wciągnęła go niejako w swój oniryczny świat, gdzie ich wokale bardzo harmonijnie się dopełniły, budując historię relacji pełnej napięć, ale też niedopowiedzeń. Muzycznie ten kawałek lawiruje gdzieś między taneczną lekkością a subtelnym niepokojem. Chwytliwy refren zapada w pamięć właściwie od razu, czyniąc ten utwór bardzo radiowym hitem. No cóż, Bryska znów prezentuje nam swój nowoczesny pop z alternatywnym zacięciem. Mam nadzieję, że jest to również zapowiedź jej nowych, ciekawych premier.

Brytyjsko-soulowa wokalistka Maika Miller wydała właśnie nowy singiel A Little More Time for Love. To jest, drodzy Państwo, kolejny etap jej artystycznej ewolucji, gdzie pięknie łączy klasyczny soul z nowoczesnym brzmieniem. Jako autorka tekstów, producentka, ale też szefowa własnej wytwórni, Miller zachowuje tutaj pełną kontrolę nad muzyką i wizerunkiem. Warto dodać, że utwory tej artystki zyskują cały czas uznanie fanów, a także krytyków, a ona sama występowała już u boku wielkich gwiazd i wciąż zbiera nagrody. Premiera nowego singla niewątpliwie wzmocni jej pozycję na światowej scenie, a łączenie soulowych korzeni ze świeżym, organicznym soulem na pewno przyciągnie nowych słuchaczy. Posłuchajmy jej najnowszego singla A Little More Time for Love, który mówi o relacjach, o potrzebie zwolnienia tempa i docenieniu bliskich.

Jeden z najbardziej osobistych utworów Elmina, pochodzący z jego debiutanckiego albumu Sounds for Someone, noszący tytuł Honor, został ostatnio nagrany z udziałem Baby Rose. Ten singiel świetnie podkreśla bardzo intymny, szczery charakter twórczości Elmina. No i świetnie wpisuje się nie tylko w promocję płyty, która została wydana pod koniec marca, ale również trasy koncertowej, która przed nami. To jest niezwykle osobista piosenka, która mówi o bliskości, o niepewności, o potrzebie akceptacji, a także o napięciu między pragnieniem miłości a lękiem przed odrzuceniem. Muzycznie dominują tutaj delikatne gitary, subtelny beat, bardzo ciepłe syntezatory. Ogólnie brzmienie opiera się na subtelnym neo-soulu, bardzo oszczędnych aranżacjach, no i kontraści między delikatnym falsetem Elmina a głębokim, matowym wokalem Baby Rose. Wspomniany album Sounds for Someone ukazał się, tak jak wspomniałam, pod koniec marca jako 12-utworowy debiut Elmina, który spotkał się z wielkim uznaniem krytyków. Z pewnością nowa wersja tego singla potwierdzi rosnącą pozycję tego artysty na współczesnej scenie R&B neo-soulu, który, jak się okazuje, zamiast podążać nowymi trendami, bardzo konsekwentnie rozwija swój własny, wyrazisty, muzyczny język. Posłuchajmy.

Nominowany do Grammy wokalista i autor tekstów Alex Warren wydał właśnie nowy singiel Fine Place to Die. To jest bardzo romantyczna ballada, która podkreśla jego mocny głos. Opowiada ona o miłości, która daje pociechę w najtrudniejszych momentach. Fani oczywiście znają ten utwór z koncertów, bo artysta włączył go do setlisty swojej światowej trasy, która będzie finiszować 12 września. Fine Place to Die następuje po wielkim hicie Fever Dream, który zebrał 110 milionów streamów, ma 13 milionów odsłon i zadebiutował na 21 miejscu Billboard Hot 100 oraz trzecim na brytyjskiej liście singli. Ostatnio Warren triumfował na iHeartRadio Music Awards, zgarniając aż 5 statuetek. Tam też wykonał Ordinary i Fever Dream. A my dziś słuchamy utworu Fine Place to Die.

Brytyjska wokalistka Sienna Spearow mimo zaledwie 20 lat pokazała właśnie w Linkin Hall, że jest jedną z ciekawszych nowych twarzy na scenie. Artystka przyjechała do Chicago w ramach trasy The Visitor Tour, no i zagrała bardzo kameralny, bardzo intensywny koncert, który krytycy porównali do wyjątkowej atmosfery dawnego koncertu Adele w chicagowskim klubie Martyrs. Choć Spearow nie ma jeszcze pełnego albumu, zagrała krótki 43-minutowy set, no i wykorzystała go maksymalnie. Kulminacją wieczoru był jej hit Die on This Hill, który już wcześniej promowała. Ten utwór bardzo mocno pomógł jej w zdobyciu popularności. Jak widać, ta rosnąca pozycja Spearow wcale nie jest żadnym przypadkiem. Artystka ma już za sobą nominację do shortlisty Brit, dobre wyniki na Billboardzie czy Spotify'u, no i coraz większe uznanie ze strony branży. Publiczność we wspomnianym Linkin Hall reagowała bardzo entuzjastycznie, a sam koncert tylko potwierdził, że Sienna bardzo szybko wyrasta na nową gwiazdę młodego pokolenia.

powoli zbliża się północ. Kończymy więc audycję Gorączka Piątkowej Nocy. Pięknie Państwu dziękuję za dziś. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Dobry wieczór, tu Opole, w piątkowy wieczór. Rozmawiamy o tematach prozdrowotnych. To jest ten czas na antenie Radia Opole, który chcemy poświęcić na tematy związane z dbaniem o nasze zdrowie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak bardzo nasz umysł połączony jest z naszym układem trawiennym i dlatego powstała psychogastroenterologia, która ma być taką sekcją łączącą stricte lekarzy gastroenterologów zajmujących się chorobami układu trawiennego z pracą dietetyków i pracą psychologów, psychoterapeutów, bo ten aspekt psychologiczny też jest bardzo istotny w leczeniu takich chorób. I dzisiaj będziemy rozmawiać z Alicją Krzak-Gliwą, która jest psychologiem, psychoterapeutą behawioralno-poznawczym. Jest także specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży. Będziemy rozmawiać o tym, czym ta psychogastroenterologia dokładnie jest i jak sobie w ogóle radzić z różnymi stresami, lękami, trudnymi emocjami, które też podrażniają nasz układ trawienny siłą rzeczy. Czasem mogą prowadzić do przewlekłych chorób albo je zaostrzać, dlatego ta praca z psychologiem, psychoterapeutą jest taka ważna. Zanim ta zapowiedziana rozmowa, to przegląd informacji też związanych ze światem medycyny, między innymi. Rak jajnika, do niedawna śmiertelna choroba, może być z powodzeniem leczona. Olbrzymi postęp medyczny w tej dziedzinie spowodował, że wczesne wykrycie nowotworu i dobranie odpowiednich leków pozwala cieszyć się życiem wiele lat. Przykładem jest pani Wanda z Jonkowa pod Olsztynem, która przeszła operację.
1: Było bardzo ciężko, bo to było już trzecie stadium raka jajnika. Odczuwałam takie gastryczne problemy. Tu mój lekarz z Jonkowa zbadał mi brzuch i powiedział, że mam wodę w brzuchu. No i udałam się do lekarzy, do Olsztyna.
0: W Polsce co roku wykrywanych jest od 3,5 tysiąca do 4 tysięcy przypadków raka jajnika. Z tego 2/3 kobiet niestety wciąż umiera. Ale to przypadki, gdy było już za późno. Z kolei 1/3 kobiet wciąż może cieszyć się życiem ze względu na ogromny postęp medycyny w tej dziedzinie. Tak mówi i podkreśla to profesor Tomasz Waśniewski, wojewódzki konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej województwa warmińsko-mazurskiego.
2: To są terapie, które uderzają w nowotwór tam, gdzie jest najsłabszy. To wszystko dzięki właśnie genetyce i właśnie rozwojowi nie lekceważymy najmniejszych niepokojących objawów. To jest podstawa. Dlatego profilaktyczne chodzenie do ginekologów daje nam szansę na to, że wyklejemy nowotwór w znacznie wcześniejszym stadium, a to ma oczywiście bezpośrednio przełożenie na lepsze wyniki leczenia.
0: Rak jajnika, zwany cichym zabójcą, nie daje oczywistych objawów. Są to najczęściej przypadłości gastryczne oraz zaznaczenie większego obwodu w pasie. Dzisiaj, dodajmy, obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika. Ważne są badania, ważna jest profilaktyka. To wczesne wykrycie pozwala działać bardzo skutecznie. A teraz o czerniaku. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce dramatycznie rośnie, alarmują lekarze. Podkreślają, że maj to jest idealny moment na szybki przegląd znamion i naukę bezpiecznego opolania, by letnia beztroska nie skończyła się tragicznie. Zwracają uwagę, że skóra pamięta oparzenia słoneczne sprzed lat, które mogą skończyć się groźną chorobą. Przekonuje o tym też pani Emilia Zaugustowa.
3: Mam ponad 40 lat. Za moich czasów, jak się było młodym, no nikt nie słyszał o czymś takim jak filtry przeciwsłoneczne. Nigdy się nie opalałam, tylko się spalałam na raka. Skóra schodziła, a szczególnie właśnie w tym miejscu, w którym miałam później czerniaka na udach. Było bardzo malutkie znamie z przodu na nodze. Się zrobił śruby, to był czerniak.
4: Czerniak jest bardzo poważną chorobą. Onkolog kliniczny Iwona Zakrzewska. Mówi się, że czerniak niedługo stanie się drugim nowotworem najczęstszym na świecie.
5: Nowoczesna onkologia to jest świadomość pacjentów i profilaktyka.
4: Chirurg, onkolog Leszek Kozłowski.
5: Czerniak złośliwy, jeżeli jest wcześnie wykryty, to daje możliwość 100% wyleczenia. Powinny nas zaniepokoić wszystkie zmiany na skórze, które powstają na skórze niezmienione. Każdy z nas ma pieprzyki, natomiast jeżeli te pieprzyki zaczynają zmieniać wygląd, kształt, zaczynają swędzić, boleć, jest to też tak zwany objaw niepokoju onkologicznego i w takich sytuacjach musi być to rozwiązane.
0: Maj to miesiąc świadomości czerniaka, poświęcony edukacji na temat profilaktyki, ochrony przed słońcem, wczesnego wykrywania tego groźnego nowotworu skóry. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Rocznie jest on wykrywany u około 3 tysięcy osób. Wczesne wykrycie daje prawie 100% szans na wyleczenie. I na koniec coś luźniejszego. Dzisiaj jest też Międzynarodowy Dzień Wikingów. Historia Wikingów obrosła w legendy. Wspominani są jako nieustraszeni wojownicy i znakomici żeglarze, którzy na swoich długich łodziach dopłynęli do Grenlandii czy Islandii. Jak przekonują historycy i rekonstruktorzy epoki wczesnego średniowiecza, to, co można oglądać na przykład w filmach, nie odpowiada do końca faktom. Jeden z najpowszechniejszych mitów to jest wizerunek Wikingów w hełmach z rogami, tak mówi rekonstruktor Jerzy Bogusławski.
6: Siła mediów jest taka, że w tej chwili cała Skandynawia sprzedaje chińskie pamiątki w postaci wojownika w hełmie z rogami. Oni nigdy tych hełmów nie mieli. Nie, ale siła mediów jest taka, że Wiking musi być w hełmie z rogami.
0: A także Makar Babienko, badający historię Wikingów, twierdzi, że w filmach o skandynawskich wojownikach jest dużo przekłamań.
7: Te ubrani, broni, zbroi, co tam było wymyślone przez tych scenografów, i dla mnie to było o nie. Bo kiedy już 20 lat robisz tych Wikingów, to oczywiście już znasz za to kulturę materialną, za te ubrani, za broni, zbroi, i bardzo częściej ja... Nie lubię oglądać te animacje, te filmiki, które pokazują takie fantazje reżyserów niż tak, jak było naprawdę.
0: Największy na świecie zlot rekonstruktorów czasów Wikingów od 30 lat odbywa się w Wolinie w Zachodniopomorskim. Pierwszy weekend sierpnia uczestnicy zjeżdżają tam z całego świata. I teraz już przypominam o tym, że za chwilę rozmowa z Alicją Krzak-Gliwą, psycholożką, psychoterapeutką, o psychogastroenterologii, czyli o tym, jak bardzo ta oś, nasza mikrobiota, jelita, mózg i nasze samopoczucie są ze sobą połączone.

0: Dzisiaj będzie połączenie tematów dotyczących psychologii, tego jak działa nasza psychika i jak działają nasze, no nie tylko jelita, właściwie cały układ pokarmowy, jaka jest ta zależność i relacja. O tym będzie mówić Alicja Krzak-Gliwa, psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zajmuje się Pani takim tematem, który nazywa się psychogastroenterologia. Co się kryje pod tym trudnym terminem?
1: Tak, termin dosyć długi, można sobie czasami połamać język, ale tak naprawdę to nie są wcale taki nowy, chociaż to jest taka dziedzina integrująca wiedzę z gastrologii, z psychologii, ale także dietetyki, która skupia się na zaburzeniach osi jelitowo-mózgowej.
0: To jest bardzo ważna oś.
1: Tak.
0: Bo mamy bardzo dużo, najwięcej mamy komórek nerwowych w mózgu, ale jelita są zaraz na drugim miejscu, prawda?
1: Tak, dokładnie. To właściwie czasami się mówi, że to jest taki, tam są, o której też będę wspominać, mikrobiota, która jest około kilo, półtora kilo wagi. Mówimy też, że to taki jest narząd niewidoczny. I ona robi bardzo dużą rzecz też w naszej odporności, w naszym funkcjonowaniu. I tak, żeby wbrew pozorom ma też nasz wpływ na nasze funkcjonowanie też emocjonalne.
0: Czyli jak coś nam się stanie z tą mikrobiotą, ona jest zaburzona, to się zaczynamy gorzej czuć. I tak. Myślimy sobie tylko o psychice, może to depresja po prostu, czy jakaś łagodna forma, a tutaj problem jest głębszy i jest trochę niżej także.
1: No i właśnie psychogastroenterologia zajmuje się tą dziedziną, bo musimy się zastanowić nad tym, jakimi zaburzeniami, jakie są zaburzenia z osi mózgowo-jelitowej, bo to dyspepsja, to jest najczęściej IBS, czyli jelito drażliwe, to jest także refluks, to są wymioty czynnościowe, także jakby nerw błędny, który oplata układ wewnętrzny, oplata też gardło, żołądek, jelita, także on jest bardzo unerwiony. Także dokładnie, jak pani powiedziała, że nam się wydaje, że tylko mózg i tam jest nasz centrum takiego zawiadywania, a tu okazuje się, że niekoniecznie, że właśnie też jelita i tam te połączenia nerwowe mają bardzo duży wpływ, chociażby właśnie na nasz mózg.
0: To co się może stać z tym mikrobiomem, że on jakoś tam niekorzystnie się układa dla nas, jest zaburzony, może go trochę brakuje? Co się tam może zadziać?
1: To sercem psychogastroenterologii stanowi tak zwana oś jelitowo-mózgowa, o której wspomniałam. I ona działa dwukierunkowo. Jest taki system komunikacji między układem nerwowym a przewodem pokarmowym. I nerw błędny działa jak autostrada przesyłająca sygnały między mózgiem a jelitami. Dlatego silne emocje mogą w kilka minut wywołać objawy ze strony układu trawiennego. Natomiast mikrobiota jelitowa, czyli biliony mikroorganizmów zamieszkujących jelita, odpowiada nie tylko za trawienie, ale również wytwarza substancje, które mogą wpływać na funkcjonowanie całego organizmu, w tym na nastrój i odporność. I coraz więcej badań wskazuje na związek między zaburzeniami mikrobioty a kondycją psychiczną. Jednak jest to złożony proces i wciąż intensywnie badany przez naukowców. Do tego jeszcze dochodzą hormony i neuroprzekaźniki, bo jelita produkują znaczną ilość neuroprzekaźników, w tym około 90% serotoniny obecnej w organizmie. Ważne jest jednak zróżnicowanie serotoniny wytwarzanej w jelitach, która działa głównie lokalnie, regulując pracę przewodu pokarmowego i nie przedostaje się ona bezpośrednio do mózgu, by wpłynąć na nastrój. Jednak jej produkcja w jelitach jest częścią skomplikowanej sieci wzajemnych oddziaływań. Z kolei hormon stresu, tak jak kortyzol, mogą bezpośrednio powodować przyspieszenie lub spowolnienie pracy jelit i nasilać bóle brzucha i inne dolegliwości. Jeśli mikrobiota jest zaburzona, wtedy staje się bardziej przepuszczalna. W związku z tym różne produkty, które nie powinny znajdować się w organizmie, trafiają do krwiobiegu. A ta bariera jelita krew jest podobnie skonstruowana jak bariera krew mózg. I w tym momencie ludzie, którzy na przykład cierpią na IBS, na jelito drażliwe czy dyspepsję, skarżą się też, i badania to pokazują, właśnie na mgłę mózgową, na trudności z myśleniem, na trudności z koncentracją. Badania też pokazują, że mają też właściwie 70% osób, które chorują na zaburzenia osi jelitowo-mózgowej, borykają się z jakimiś trudnościami psychologicznymi.
0: Czy pani w swoim gabinecie też stara się właśnie na to swoich pacjentów uwrażliwiać, albo potrafi rozpoznać, kiedy na przykład pacjent ma jakieś problemy bardziej natury psychologicznej, emocjonalnej, a kiedy to może mieć związek właśnie z jego układem trawiennym?
1: Bo trzeba to też także wspomnieć, że psychogastroenterologia znajduje się w sekcji Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, jakby przy nim. I ona powstała właśnie po to, żeby zintegrować, żeby pacjenci, którzy zgłaszają się do gastrologa z problemami jelitowymi, mieli bardziej szeroką pomoc. Pomoc dietetyka i pomoc psychologa. Ponieważ zauważono, że samo leczenie skierowane właśnie na motorykę jelit nie pomaga. Że jest tutaj potrzebne oddziaływanie bardziej ogólne, tak zwany model biopsychospołeczny, który zajmuje się szeroko tym problemem. Nie? Także oddziałując nie tylko na motorykę, nie tylko na trzewia, ale także na zmniejszenie stresu, zauważono, że edukacja właśnie pacjenta powoduje, że on bardziej jest skłonny leczyć się, podjąć szeroko zakrojone zmiany swojego też stylu bycia czasami, żeby lepiej się czuć i żeby tych objawów było mniej.
0: Tak sobie pomyślałam, często rozmawiałam właśnie z dietetykami klinicznymi o tym, jak te jelita wpływają na nasze samopoczucie, to co się tam dzieje, właśnie też mikrobiom, ale teraz myślę sobie, że ciekawa jest ta korelacja z drugiej strony, prawda, że trudności w radzeniu sobie z emocjami, przewlekły stres, to niszczy tą mikrobiotę i też niszczy jelita.
1: Tak, dokładnie, dlatego że kortyzol wpływa na mikrobiotę, organizm czyta, że jest jakiś stan zapalny i w związku z tym daje sygnał do układu centralnego, że coś się dzieje niebezpiecznego, więc ten znowu zaczyna działać, czyli wyrzuca z siebie adrenalinę, kortyzol, który znowu trafia też do jelit i jest kółko zamknięte.
0: Czyli trzeba trochę zmniejszyć poziom kortyzolu, hormonu stresu, którego jest bardzo dużo w naszej codzienności. Jak to zrobić?
1: Jak to zrobić? No właściwie to o tym też mówimy, czyli o edukacji, żeby też jakby wiedzieć, co z czego wynika, dlaczego tak ważne jest, żeby o siebie dbać, skąd się biorą i na czym polegają różne zaburzenia. Też ruch, o którym też dużo się mówi, ale często jest tak, no przecież się ruszam, bo chodzę, ale ważne jest, żeby jednak codziennie zrobić odpowiednią ilość kroków, żeby wyjść, przewietrzyć się. Także nawet badania pokazują, że wykonywanie, właściwie uprawianie sportu, ruchu zmienia nasz mikrobiom. Też to wpływa na to. Co jeszcze? No, oczywiście dieta, czy to, co jemy, też jest bardzo. Im więcej produktów przetworzonych, tym jest po prostu, no my gorzej funkcjonujemy. Nie? To wpływa na nasz układ nerwowy. Więc więcej zielonego, więcej produktów mniej przetworzonych, mniej cukru, to też wpływa na nasze zdrowie. No i sieć społeczna, nie? Czyli kontakty. To można powiedzieć, teraz jest też wcale nie tak łatwo, bo siedzimy dosyć w internecie i tam mamy sieć społeczną, ale to nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz.
0: Ja myślę, że nawet to przebywanie w internecie nas ciągle frustruje nieustannie, bo oglądamy, jak cały świat się rozwija i odnosi sukcesy, co jest też jakąś iluzją tak naprawdę, bo nie widzimy tego, co nie jest publikowane, ale do naszego mózgu każdego dnia trafia dużo więcej informacji, niż jesteśmy, mam wrażenie, ewolucyjnie do tego przystosowani, zwłaszcza teraz w tej dobie.
1: No tak, dokładnie. Człowiek jakby ewoluował od tygrysa, bał się wyjść z jaskini i na to nasz układ nerwowy był przystosowany, tak? Więc on wiedział, że musi uciec albo walczyć w zależności, co go spotkało. Tymczasem obecnie, no właśnie, nasze stresory są związane często z pracą, czyli coś, czego tak naprawdę nie widać. Przeżywamy czasami wypadek samochodowy. Nasz układ nerwowy nie był przystosowany do tak szybkich reakcji, tak? Stąd nasze trudności, stąd często PTSD, czyli przewlekły stres, który się traumatyczny, który po prostu też wpływa na nas i my układ nasz nerwowy nie jest w stanie sobie z tym poradzić, bo nie jest do tego przystosowany.
0: A jak sobie radzić z lękiem na przykład, który generuje codzienność? Bo jest dużo tematów, o które ludzie się troszczą, martwią, czasem są to finanse, czasem jest to sytuacja zawodowa, czasem rodzinna, więc ten stres jest nieodłącznym elementem naszego życia, ale jak można go jakoś konstruktywnie okiełznać?
1: Może to dziwnie zabrzmieć, ale czasami zastanawiam się, na co ja tak naprawdę mam wpływ. Zrobię sobie listę rzeczy, które mi się martwię i zobaczyć, na co ja mam wpływ. Jeśli mam na wpływ na dany element, co ja mogę z tym zrobić? Jakie działania mogę podjąć? Jeśli ja nie mam na coś wpływu, no to zastanowić się, czy jest sens się tym martwić, bo to i tak jest ode mnie niezależne. I w ten sposób trochę poszerzamy naszą elastyczność. No bo jeśli, co to da, że ja będę się martwił o rzeczy, na które nie mam wpływu? No nic, ja po prostu będę przeżywać więcej stresu. jak jeszcze, no właśnie, sieć. Sieć ludzi, dlatego że może się okazać, że nie tylko ja przeżywam dany stres, także inni przeżywają stres związany z, na przykład z pracą, z jakąś relacją trudną. To powoduje, że mamy też tak, czujemy, o, ktoś mnie rozumie, ktoś przeżywa to samo, okej, nie jestem sam. I to już powoduje, że my jakby łączymy się naszym układem nerwowym z drugim układem nerwowym i to powoduje też takie wzmocnienie i poczucie takiego oparcia. Ale też wymianę, no bo ktoś sobie też, jeśli to przeżywał, to sobie jakoś poradził. I może też ma jakiś wytrych do tego, z którego ja mogę skorzystać.
0: Tak sobie pomyślałam jeszcze o tej sieci kontaktów właśnie, jak te kontakty dobrze i mądrze dobierać, żeby to nie były kontakty, które będą generować i nasilać stres, albo jakąś rywalizację, albo jakieś lęki, tylko będą konstruktywne właśnie i nas będą wspierać.
1: No nie da się, że tak powiem, tak od razu, jeśli kogoś poznajemy, to musimy mieć trochę czasu, żeby kogoś poznać. Czasami trudno jest od razu kogoś zweryfikować, ale obserwacja tego, jak my się przy kimś w ogóle czujemy. Jeśli my czujemy się przy kimś swobodnie, to znaczy, że ten kontakt jest dla nas korzystny, że to jest coś, co nas wspiera. Jeśli czujemy jakieś napięcie przy danej osobie, no dużo się mówi o na przykład, że jeśli kogoś spotkamy romantycznie, czujemy motyle w brzuchu, to też jest pytanie, o czym są te motyle w brzuchu, nie? Bo to też mówi o jakimś rodzaju napięcia. Ale może niekoniecznie jest to napięcie, które jest dla nas korzystne.
0: Nie? Czyli czasami możemy pomylić stan zauroczenia ze stanem przestraszenia?
1: Tak. Dokładnie, może tak być. W ogóle jeśli się przyjrzymy, język jest takim ciekawym konstruktem, że trochę się miesza tutaj, bo my nazywamy też lęk, czyli takie subiektywne, lęk i strach na subiektywne określenie pewnych rzeczy, czyli na przykład boimy się tego, co się wydarzy i sobie myślimy o jakiejś sytuacji, albo rozpoznajemy, widzimy kota, który się na nas czai, boimy się kotów, no to też odczuwamy lęk. Lęk też, mówimy o obiektywnych odczuciach z ciała. Czyli mamy jakieś duszności, albo szybciej nam bije serce. I my często też mówimy o tym jako o lęku. A to jest obiektywny jakiś objaw. Po prostu może nasze serce szybciej bije, bo coś tam się zadziało chemicznie, tak? Albo przyspieszony jest oddech, bo jakiś jest alergen. A niekoniecznie jest to odczucie lęku. I badania pokazują, że tak, że mamy właściwie jakby dwie części odbioru, że może być właśnie subiektywne odczuwanie lęku, czyli nadawanie znaczenia, ale też jakby układ nerwowy reaguje różnymi obiektywnymi reakcjami, pomimo tego subiektywnie też nie nadajemy temu znaczenia lęku.
0: Nie jesteśmy świadomi, że nasze ciało coś wie, czego my nie wiemy.
1: Tak, może też tak być.
0: To bardzo ciekawe, przypomniałem się takie badania dotyczące zwodzonego mostu, gdzie postawiono atrakcyjną badaczkę i nie atrakcyjną. I mężczyźni, którzy przechodzili przez ten zwodzony most, często to pobudzenie właśnie związane z adrenaliną, utożsamiali też z jakimś takim popędem seksualnym i próbowali się z tą kobietą, która dokonywała badań, umówić. A w podobnej sytuacji, kiedy nie było zwodzonego mostu w tej grupie kontrolnej, nie było tej adrenaliny, ten poziom takiego zainteresowania kobietą już prywatnie i próbą nawiązania kontaktu był mniejszy. Więc sytuacja stresowa, ekstremalna wyzwoliła uczucia porównywalne z pobudzeniem seksualnym, które tak zostało odczytane przez uczestników badania.
1: Tak, a jeszcze ostatnio się dosyć mówi o interocepcji, czyli odczuciach wewnętrznych. I one też może być tutaj pewien rodzaj jakby zaburzenia, czyli one mogą być bardziej odczuwane. I to nie jest spowodowane ani jakby odczuciem lęku, ani tym, co się dzieje, tylko po prostu na tych drogach nerwowych dane sygnały są po prostu mocniejsze. I to też może tworzyć jakieś takie zamieszanie, coś jakby nie jesteśmy pewni, co się w nas dzieje, może generować lęk, też stres.
0: Czyli tak sobie pomyślałam teraz, że ten element, ten moment zakochania, kiedy mamy motyle w brzuchu i serce nam bije szybciej, to wcale nie musi świadczyć o tym, że jesteśmy tak bardzo zakochani, jak nam się wydaje. Możemy mylnie odczytywać nasze sygnały i trzeba dłużej poczekać, aż te pierwsze symptomy relacji ustąpią, żeby bardziej jakby zrozumieć, co czujemy w stosunku do danej osoby.
1: Tak, dokładnie, bo tak jak powiedziałam, język czasem, to my nadajemy znaczenie pewnym rzeczom. I w zależności jak my coś zinterpretujemy, tak o tym myślimy, takie emocje się pojawiają. Dla kogoś kot może być przyjemnym zwierzęciem, ma takie znaczenie, a dla drugiej osoby kot może być niebezpiecznym zwierzęciem jeśli kiedyś miał z nim jakiś kontakt bardziej drastyczny.
0: No tak, to jest jedna ciekawa kwestia, ale wróćmy do tego zależności między naszym układem pokarmowym, a naszym samopoczuciem i zdrowiem psychicznym. Czy można poprzez pracę z psychiką jakoś zadziałać na takie choroby właśnie jak refluks, czy jak to jelito drażliwe, czy te działania takie terapeutyczne też minimalizują skutki tych chorób gastroenterologicznych?
1: Tak, jak najbardziej, bo one minimalizują stres, odczucie stresu, poszerzają repertuar radzenia sobie, poszerzają też świadomość. Ja mogę opowiedzieć o przypadku właściwie osoby maturzysty sprzed 2 dni, który nie poszedł na maturę właśnie z powodu zdęć, które pojawiały się w sytuacjach stresowych. On nie był w stanie po prostu wysiedzieć, tak? I jakby zaopiekował się jedynie gastrologicznie, co jednak w sytuacji zmożonego stresu, którym jest matura, spowodowało, że no nie dał sobie rady. Nie pojawił się na maturze. Mhm. Także często to jest tak, no, trochę bagatelizowane. A, bo to jest refluks. A, to są przecież tylko zdęcia. No i lito drażliwe, no to przecież to nie jest coś, co bardzo jakoś, nie wiem, dramatycznie brzmi. A jednak może wpływać na nasze życie właśnie w ten sposób. Bo jeśli ja mam jelito drażliwe, które powoduje, że na przykład jest z biegunkami, różnienia są jakby w takiej dużej ilości. I więc w tym momencie to wpływa na jakość mojego życia. Bo ja boję się wyjść, sprawdzam, gdzie są toalety, tak? Ja nie udam się na pewną wycieczkę, jeśli nie wiem, że tam nie ma toalety, że ja z niej nie skorzystam, że przejazd może być o wiele dłuższy, tak? Że ktoś mi się nie zatrzyma, jeśli ja nie mam tej toalety, więc spowoduje, że moja jakość życia drastycznie spada. A chociażby w przypadku tego maturzysty drastycznie wpłynęło tak naprawdę na jego przyszłość, bo w tym momencie on do matury będzie przystępował w przyszłym roku.
0: To też jest ważna praca psychologiczna, żeby ten objaw w przyszłym roku związany ze stresem wyeliminować. To jest ciekawe, bo też jak się pójdzie do lekarza, bardzo często to się dostaje jakieś leki stricte na ten objaw, prawda, żołądkowy i nie ma mowy o tej pracy z psychiką, która ma też ogromny wpływ po prostu na stan naszego ciała i na odczuwane dolegliwości. A ma Pani takich stricte pacjentów, którzy zgłosili się właśnie na przykład z refluksem, z jelitem drażliwym, czy z jakimiś problemami takimi związanymi z trawieniem i pracują psychoterapeutycznie nad tym?
1: No właśnie, ja tutaj jeszcze dopowiem, że ta sekcja psychogastroenterologii, ona powstała po to, żeby można na niej było znaleźć osoby, które się tym zajmują, czyli gastrologów, dietetyków, psychologów, którzy zajmują się tym problemem zaburzeń z osi mózg i jelita. Mhm. I tak, tych właściwie można powiedzieć, że co drugi pacjent ma jakieś zaburzenia z osi jelitowo-mózgowej, gdyż badania pokazują, że co druga osoba w Polsce miała w swoim życiu trudności związane właśnie z zaburzeniami z osi jelitowo-mózgowej. I to też nie wpływa jakby na płeć. To nie jest tak, że więcej jest mężczyzn, czy więcej kobiet choruje na te zaburzenia. Po prostu jest jak dotyka w ten sam sposób i kobiety, i mężczyzn. Także tych osób jest dosyć dużo. Często po prostu nawet, dlatego tutaj jest dobrze przeprowadzać też gruntowny wywiad, dlatego że osoby no, przychodzą z lękiem i nie łączą też. Mam trudność, nie wiem, no wypróżnia się. No, my w ogóle tak, jeśli chodzi o zaburzenia z tej drugiej osi, trudności, nie wiem, z zaparciami, z zdęciami, z wymiotami, właśnie to lito drażliwe, my często kojarzymy i tym się zajmujemy, jeśli chodzi o małe dzieci. To tam się dużo o tym mówi. A później, jeśli chodzi o nastolatków, tak by temat zanika. I to jakby nikt o tym, no bo to jest temat wstydliwy, no co ja będę mówił, że mam trudności z wypróżnianiem, no przecież to jest jakieś takie bardzo intymne. Później jeszcze mówimy wieku dorosłych, bo teraz dużo się mówi o kolonoskopii, o takich badaniach też przesiewowych, żeby tym się też interesować. No ale ten wiek, tak, 30 lat, 20, właściwie to mam takie wrażenie, że jakby w przestrzeni nikt o tym jakby nie mówi, a tymczasem okazuje się, że były też takie badania ankietowe robione wśród uczestników koncertów Woodstock i tam okazało się, że 20% ankietowanych spełnia kryterium któregokolwiek z zaburzeń osi jelitowo-mózgowej, szczególnie właśnie jelita drażliwego.
0: A to jak z młodymi ludźmi też o tym rozmawiać? Bo temat jest drażliwy i trochę może być też odczuwany jako jakieś zaburzenie z prywatnej sfery, kiedy na przykład rodzic próbuje o tym porozmawiać.
1: Normalizować, bo to jest jedna z funkcji, którą tak naprawdę my robimy. My też przecież oddychamy, my jemy, tak? No jest to sfera intymna, ale także związana z naszym zdrowiem. Więc myślę sobie, że tak jak ja w gabinecie po prostu o tym rozmawiam, nazywam rzeczy po imieniu, tak? Nie eufemizuję tego. Nazywam, no tak jak jest. Jeśli się wypróżniamy, to się wypróżniamy.

0: 15 minut to jest nie, może wszyscy się będą patrzeć, wszyscy będą wiedzieć, po co ja wychodzę, dlaczego ja wychodzę.
1: No, chyba taka osoba powinna mieć możliwość pisania może indywidualnie matury, żeby zminimalizować ten stres związany chociażby z tym.
0: Tak. Myślę sobie, że jak najbardziej.
1: Tylko system musiałby nadążać za takimi potrzebami.
0: Dlatego ta sekcja psychogastroenterologiczna zaczyna też o tym mówić. Ona też powstała po to, żeby tych problemów nie bagatelizować, pochylić się. Bo dużo rozmawiamy o chorobach, które wpływają drastycznie, na przykład o raku. Bo to, tym się dużo zajmujemy, bo to wpływa jak najbardziej na nasze życie. Jest przecież psychoonkologia, która też daje wsparcie tym ludziom i też się tym zajmuje. Natomiast no, jelito jakby i ta oś mózgowa jelitowa z racji tego, że no, nie kończy się jakoś drastycznie, była tak trochę traktowana
1: po macoszemu
0: trochę. Więc ta sekcja ma za zadanie dać wsparcie tym osobom.
1: Gdzie szukać tej sekcji, gdzie znaleźć specjalistów, którzy się na tym temacie znają?
0: Właśnie na stronie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego tam jest sekcja, tam są informacje, są artykuły, ma być wydany też podręcznik na temat zaburzeń na temat w ogóle tej dziedziny psychogastroenterologii. Ona najbardziej też jest rozwinięta w Stanach Zjednoczonych i tam jest sekcja. W Polsce jest, my jesteśmy jakby na drugim miejscu, jeśli chodzi o świat, która utworzyła tą sekcję psychogastroenterologii.
1: Mhm. No dobrze, no to chyba ważny kierunek, jeśli chodzi o rozwój, też pogłębianie świadomości. Myślę sobie, jak pracować cały czas z tym stresem, żeby łagodzić objawy, także te związane z układem pokarmowym. I to jest bardzo trudne, bo jak jest sytuacja stresowa, człowiek się tak bardzo zdenerwuje, ktoś mówi nie denerwuj się, to w ogóle nie pomaga, to nie denerwuj się.
0: Nie, to w ogóle wtedy nie działa, to jeszcze bardziej spina. Tak naprawdę przy wsparciu psychologa i przy wsparciu psychoterapeuty to uczymy się etapami, tak? Uczymy się rozpoznawania emocji, uczymy się nazywania tych emocji, dlatego że to wcale nie jest takie oczywiste. Ja często w gabinecie spotykam się z tym, że ludzie często mylą odczuwanie lęku ze smutkiem, odczuwanie złości z radością, czy złości właśnie ze strachem. Tak? Albo te same reakcje z ciała nazywają różnymi emocjami. I chociażby to już, zajęcie się też tematem, po co nam są te emocje? Bo ludzie tak, no po co mi to? No bo ja nie mam ochoty czuć ani smutku, ani strachu. Złość jest w miarę taka jeszcze akceptowana, no, bo łatwiej też ją wyrazić. Natomiast te są to bardziej niewygodne, jeśli chodzi o strach i smutek. I ludzie nie chcą się nimi zajmować. No po co ja się będę nim zajmować? Ale nasze ciało i tak to reaguje. A coś, to znaczy, jeśli ja tego nie przyjmę percepcyjnie, umysłowo, to nie znaczy, że tego nie ma. To i tak będzie. Tylko będzie robiło pewnego rodzaju spustoszenie. Czyli pojawiają się jakieś reakcje. Zaczynamy somatyzować. A boli mnie brzuch. A boli mnie brzuch, bo wychodzę. No po prostu tak mam, a nie, że ja się boję pewnych rzeczy. Nie? Więc chociażby uświadomienie sobie, połączenie tego znaczenia od ruchów z ciała, z takiego zbadanie też, w gabinecie też osoba może dać sobie też czas na przyjrzenie się, co ona naprawdę odczuwa, jakie rzeczy dla niej mają znaczenie. Też uczą się, że myśl to nie zawsze prawda, to nie zawsze fakt, nie? O błędach poznawczych. Bo pacjenci gastrologiczni często właśnie katastrofizują. Nie wyjdę, bo po prostu nie zdążę do toalety, nie? Przepowiadają przyszłość w czarnych barwach. Widzą coś biało, czarno. Nie, że to może mieć i plusy, i minusy, tylko że coś jest albo czymś bardzo negatywnym, albo czymś bardzo pozytywnym. Więc uczą się chociażby odróżniać myśli od faktów, nie? Że myśl nie zawsze jest faktem. Mhm. Ale też nadawanie znaczenia. Że jeśli ja pewnym rzeczom nadaję znaczenie, to nie jest dla mnie to obojętne, nie?
1: To jest bardzo ciekawe właśnie. Tak, takie zamartwianie się generalnie. To jest właśnie ta pułapka tego, że nasze wyobrażenia o tym, co się stanie, mylimy z faktami. Są to właściwie tylko i zupełnie niesprawdzone jakieś wyobrażenia. Jak nad tym zapanować? Mówi się w psychologii o ruminacjach, czyli tych nawracających myślach, że jak człowiek zacznie się martwić, wyobrażać sobie, analizować, to się w takie pętle wprowadza, które nieustannie przewija w swojej głowie i to jest bardzo niekorzystne dla zdrowia.
0: Dobrze jest, na przykład dużo się mówi o jodze, która też uczy radzenia sobie z ruminacją, bo bardziej skupianie się po prostu na tu i teraz.

0: technikach uważnościowych, technika relaksacyjnych, czy trening Schulza, czy Jacobsona, one powodują, że trening uważnościowy właściwie jest taką fajną metodą, bo uczy bycia tu i teraz. Nie galopowania myślami gdzieś w przód i tworzenia różnych historii, tylko będzie skupianie się na tym, że jestem tu. Mam wpływ na to, co zrobię za minutę, na wpływ na to, że właśnie siedzę, widzę niebieski stół, widzę niebieski dywan, siedzę na fotelu, odczuwam ciepło pomieszczenia, czyli ja skupiam swoje myśli jakby na danej chwili. Ja żyję w jest, a nie w będzie. I to, no i właśnie, i teraz, tylko to nie jest tak, bo pacjenci też często tak przychodzą, tak, ja ćwiczyłem uważność, ale dopytywanie okazuje się, że jak mieli bardzo dużo stresu, to wtedy sobie włączali relaksację albo próbowali robić Jacobsona, czyli technikę relaksacyjną, która polega na ściskaniu mięśni i rozluźnianiu. I to nie pomagało. Ale układ nerwowy musi się nauczyć pewnych reakcji, czyli my musimy ćwiczyć. Ćwiczenia, czyli kiedy czuję się dobrze, ja zaczynam, słucham relaksacji, idę na jogę.
1: Ćwiczę oddech,
0: dokładnie. Nie wtedy, kiedy mam stres, bo układ nerwowy jest już w spięciu, jest już w napięciu, jest jemu trudno, bo on nie wie, co my od niego chcemy, ale co ja teraz chcę od niego, no, po co ja mam oddychać. Natomiast jeśli my ćwiczymy to układ nerwowy zaczyna zapamiętywać, no to jak robię takie coś, to się rozluźniam. I to po prostu działa automatycznie. Tak jak my uczymy się jeździć autem, to na początku jest nam trudno. Mówimy, Boże, pedał gazu, hamulca, co ja mam tutaj zrobić, nie? A później siadamy i jedziemy. I jak mamy komuś wytłumaczyć nawet, no okej, jak jedziesz, to nam nawet trudno to przełożyć, bo to się robi już automatycznie. I tak samo jest z technikami relaksacyjnymi. My po to właśnie mówimy często, żeby poświęcić na to czas właśnie wtedy, kiedy jest bezpiecznie, żeby się uczyć, żeby układ nerwowy to zapamiętał, żeby to już było automatycznie. Że kiedy ja zaczynam oddychać, na przykład po przysłowiowym kwadracie, to jest jedna z technik, to wtedy układ, to jest bezpieczne. To ja wiem, o co chodzi. I on automatycznie też zaczyna się wyciszać, bo on już to zna i wie, co od niego oczekujemy.
1: I kojarzy to z tą chwilą, kiedy się było zrelaksowanym. Rozpoczynanie po raz pierwszy w momencie stresu nie ma sensu. Trzeba się tego uczyć, to prawda. Też się pani czymś zajmuje takim jak etapy adaptacji do choroby przewlekłej. Co tu się kryje w tym? Czy to jakoś już człowiek się przyzwyczaja i przestaje się tym zajmować i pielęgnować?
0: Nie, właściwie to jest, wiąże się z takim... Do każdej nowości musimy się jakby zaadaptować. Mhm. I nie zawsze mamy na to zgodę. I to jest pierwszy etap, na przykład niedowierzanie, nie? A wypieranie. To jest czyli na przykład pacjent dowiaduje się, że ma jelito drażliwe, wiąże się to ze zmianą diety, pewnego stylu życia na jakiś czas. Na przykład to, okej, ja nic takiego nie mam. To jest jakby taki pierwszy etap, w ogóle się tym nie będę zajmować.
1: To jest normalne?
0: Tak, to jest normalne. To bardzo normalne. Bardzo, bardzo normalne. Drugim etapem jest na przykład złość. Nie zaczynamy, ale dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? No ja chcę jednak normalnie żyć, ale no to jest jakieś takie trudne. I mamy ta złość, to też jest normalna reakcja. Później próbujemy się targować, no dobrze, a może jednak jak zrobię tak, to będzie lepiej. A jak może coś tylko jedno zmienię, to może już nie będę chorować. Później jest takie trochę załamanie się, a kolejny etap to akceptacja. Mhm. I właściwie to jest bardzo ważne, bo jeśli ja wypieram chorobę, no to też nie podejmuję leczenia. Jeśli ja się też złoszczę, to też mogę powiedzieć, no ale po co mi tyle leki, a po co mi tego? Nie będę chodziła do psychologa, no przecież mam tylko jelita chore. Nie? Jeśli mam takie uczucie, że dobrze, już mnie nic nie interesuje, no to też nie korzystam z wsparcia społecznego, tylko się zamykam, nie wychodzę. Nie? Więc te etapy mają wpływ na proces leczenia i zdrowienia. Z tym, że one nie muszą tak przebiegać, tak jak ja powiedziałam, mogą się też mieszać, nie? Że ja mogę mieć się złościć i trochę wypierać i mogę się mieć taki też czas, że jest mi smutno, że to mam, ale jednocześnie się złościć.
1: Mhm. To takie etapy żałoby też po utraconym zdrowiu, prawda?
0: Tak, bo dokładnie to się z tego wzięło i one jakby obserwacje pokazują, że niczym się nie różnią. To jest dokładnie ten etap, że na chorobę przewlekłą my reagujemy właśnie tak, jakbyśmy się żegnali żegnali z naszą, z naszym zdrowiem, z pewnymi, bo też jest ważne,
1: że... Zdrową wersją siebie.
0: Zdrową wersją siebie, tak. Że my musimy zrobić redefinicję naszych wartości, celów. Rodzina też czasami musi zdać sobie sprawę, że ktoś, kto był filarem na przykład i bardzo mocny w rodzinie, to on teraz wymaga pewnych ustępstw, że może nie będzie aż tyle mógł chodzić do pracy, tylko musi zrobić pewne ograniczenia. Więc to się wiąże jakby z całą strukturą, w której dany pacjent przebywa.
1: Świadomość tych etapów żałoby, które się przechodzi, przez którą się przechodzi, nie pomaga to znieść jakoś bardziej komfortowo. Nie pomaga wcale, mimo że wiem, aha, to są takie etapy, teraz jestem na tym etapie, potem będzie inny, może to się będzie czasem mieszało. Wiemy, że to nas czeka, ale dalej jest nam ciężko.
0: Tak, no pewne rzeczy no nie unikniemy, my możemy chcieć, ale to jest jakby, to nie jest tak, że na pewne rzeczy my od razu mamy akceptację. Niektórzy tak, mam, okej, podchodzą do tego zadaniowo, rozpisują swoje cele, priorytety i działają. Niektórzy bardziej właśnie emocjonalnie. No każdy ma jakby różne sposoby radzenia sobie i chodzi o to, żeby wypośrodkować, że trochę zdaję sobie sprawę z moich emocji, dopuszczam je, bo one mają prawo się pojawiać i to jest jak najbardziej okej. Ale też to zadaniowo, że pewne etapy muszę też zrobić, pewne rzeczy. Ja muszę pójść do lekarza, ja muszę przyjmować jakieś leki w danym momencie, że ważne jest, żeby tryb życia zmienić, że może już niekoniecznie ta kawa, że może bardziej zdrowe jedzenie, że trochę więcej ruchu, tak? Że to jest coś, co wpływa na moje życie, ale też chodzi o to, żebym ja był zdrowszy i lepiej żył.
1: No dobrze, ale można żyć właściwie i czerpać zawsze, prawda? Coś, zawsze coś dobrego nas czeka, jakiś kolejny dzień, kiedy wstanie słońce. Jak pani pracuje z takimi osobami, które przychodzą z jakimś takim dużym załamaniem, dużym spadkiem nastroju?
0: No to tak, jeśli to jest duże załamanie i też duży spadek nastroju, no to nie ukrywam, że tu jest ważne też wsparcie lekarza psychiatry. Też farmakoterapia wsparta psychoterapią. W zależności też, co do końca też temu pacjentowi dolega, bo to duże załamanie może być z różnych przyczyn i w zależności czego tak naprawdę dotyczy, tak? Może być załamanie spowodowane po śmierci kogoś, bardzo bliskiego. To tak naprawdę też ważne jest to, żeby dać taką przestrzeń akceptacji tego, być po prostu tu też z daną osobą. I to nie da się tak, że okej, mamy rozwiązania. Tylko ważne jest też, no i tutaj trzeba
1: towarzyszenie, przejść. Obecność.
0: Towarzyszenie, obecność. Tak. Mhm. Tu żadne mądre zdania nic nie pomogą. Tu po prostu trzeba być. Mhm.
1: No tak, nie ma mądrych zdania. Czasami nawet te zdania jeszcze bardziej dokładają bólu, prawda? Chociaż nie ma takiej intencji mówiący bardzo często. Zastanawiam się, czym zakończyć, żeby tak właśnie wnieść optymizm. Ten etap żałoby, jak się go przeżyje, to on w końcu ustępuje, prawda?
0: Tak, etap akceptacji jest jak najbardziej na plus, bo on powoduje, że zaczynamy przewartościowywać nasze życie, że patrzymy w przyszłość z nowymi celami. Po prostu one są inne, nie znaczy, że gorsze.
1: Myślę, że to jest dobra puenta, tak. Bo inne nie znaczy gorsze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj na antenie Radia Opole Alicja Krzak-Gliwa, psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, gościła w audycji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I za uwagę także dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: klucz na luz.
1: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Przy rodzinnym stole.
2: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski. Zapraszam na spotkanie z zielarką i terapeutką panią Moniką Kolanowską z Brzegu. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam pana i państwa bardzo serdecznie.
2: Zacznę od definicji, czym się różni zielarka od fitoterapeutki. Bo ja tak sobie myślę, że zielarka to jest trochę takie archaiczne pojęcie, ale w końcu te panie, które zbierały zioła, suszyły, preparowały, to właśnie robiły po to, żeby później komuś przynieść ulgę w cierpieniu, w chorobie.
3: Tak, tylko że o zielarstwie mówimy wtedy, kiedy te zioła rzeczywiście zbieramy, przetwarzamy, natomiast wtedy, kiedy już mamy do czynienia z działaniem terapeutycznym, czyli ustaleniem, na jakie konkretnie schorzenie dobieramy zioła, to wtedy już mówimy o fitoterapii.
2: Czyli pani się czuje i zielarką, i fitoterapeutką, bo sama pani przecież zbiera te zioła i to jest pani pasją, uwielbia pani chodzić po łąkach, lasach.
3: Tak, uwielbiam chodzić po łąkach i lasach. Mamy również działkę, na której też mamy zioła. Przede wszystkim myślę, że ciężko jest być dobrym fitoterapeutą bez miłości do ziół, bez bycia przede wszystkim zielarzem, bo myślę, że to jest przede wszystkim to, od czego zaczynamy.
2: Ale przecież można być fitoterapeutą, który nie zbiera ziół osobiście, nie poszukuje ich, natomiast kupuje preparaty gdzieś w hurtowniach, w aptekach, w sklepach zielarskich, później sam komponuje mieszanki, no i w zasadzie jest terapeutą, a po polach, lasach nie chodzi, nie brodzi wśród różnego rodzaju roślinności i nie podziwia, tak jak pani.
3: Tak, uważam, że tutaj absolutnie nie możemy odbierać ani sprawczości, ani wiedzy takim osobom, bo uważam, że tutaj też w grę wchodzi przede wszystkim taka chęć poznania rośliny i wchodzenia tej rośliny w interakcję też z innymi roślinami, z innymi lekami, które bierze teraz bardzo dużo ludzi. Także tak, można. Można być dobrym fitoterapeutą, niekoniecznie chodząc po łąkach.
2: No to w ramach edukacji, takiej poszerzonej oświaty jeszcze zapytam panią o przygotowanie. Czy wystarczy samemu gdzieś dokształcać się? Teraz mamy bezkres internetu. Mnóstwo informacji, myślę, że również nie do końca sprawdzonych, ale też są ludzie, którzy cieszą się dużym autorytetem, wiele rad prowadzą swoje kanały i od nich się można nauczyć. A jakie jest pani przygotowanie merytoryczne? Bo wiem, że należy pani do Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy, no ale to jakby osobna dziedzina medycyny, taka trochę archaiczna, chociaż myślę, że coraz bardziej szanowana.
3: Ja należę do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, dokładnie do sekcji fitoterapii. Więc w tej sekcji są fitoterapeuci oraz lekarze, zielarze, którzy są zainteresowani właśnie działaniem terapeutycznym ziół. I oczywiście w ramach towarzystwa, w tej sekcji fitoterapeutycznej, spotykają się osoby, które są zainteresowane nie tylko zielarstwem i fitoterapią, ale także najnowszymi badaniami, jakie są prowadzone nad tymi ziołami, prawda, czy najnowszymi metodami fitoterapii. Natomiast uważam, że można być dobrym zielarzem, który ma wiedzę taką pokoleniową, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Ja bardzo często, jak prowadzę warsztaty, na przykład na wioskach, chociażby tutaj na terenie Śląska Opolskiego, Opolszczyzny całej, to ja spotykam osoby, które uważam, że mają naprawdę niesamowitą wiedzę, bo uważam, że w zielarstwie jest coś takiego jak doświadczenie i myślę, że to doświadczenie jest niezwykle istotne i taka wrażliwość w ogóle na drugiego człowieka, no bo każdy z nas jest inny. Jak ja już kiedyś powiedziałam, rośliny są jak ludzie, każda ma swój charakter i każda ma swoją energię, więc myślę, że bardzo ważna jest ta intuicja i takie wyczucie ciała drugiego człowieka, jego emocji i myślę, że to jest taki nieodłączny element bycia też dobrym fitoterapeutą. Ja akurat skończyłam kilka szkół, bo skończyłam Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych w Warszawie. Studiowałam u doktora Henryka Różańskiego w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach Panewnikach. No i studiowałam też na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu profilaktykę i terapię ziołami. Uważam, że niezwykle cenna jest ta wiedza przekazywana przez mistrzów, bo tam poznałam naprawdę mistrzów, ludzi, którzy w sposób piękny przekazują wiedzę o ziołach, którzy kochają te zioła, ale tak jak podkreślam, absolutnie jestem daleka od ujmowania czegokolwiek ludziom, którzy mają w sobie wiedzę i tradycję przekazywaną im z pokolenia na pokolenie. Uważam, że nieocenione jest to. Ja uważam, że to jest wielki atut, umiejętność połączenia właśnie tradycji i nauki. Uważałabym na sztuczną inteligencję, ponieważ uważam, że bardzo łatwo może wprowadzić nas w błąd. Ja może powiem sama taką historię. Miałam, szykując się do wykładu, jak to bywa, gdzieś tam szybciutko przygotowałam sobie, w głowie sobie układałam, co ja tam jeszcze tym moim uczniom dopowiem. I w pewnym momencie nie pamiętam już, o co chodziło, jaki preparat, i pomyślałam sobie, zaraz wpiszę interakcję, prawda? I wpisałam sobie interakcję do wyszukiwarki internetowej. AI mi tam odpowiedział, a ja takie oczy jak 5 zł, bo widzę, że on po prostu napisał mi bzdury. Napisał coś o roślinach różowatych, których ja w ogóle nawet nie wymieniłam. No i wielka czerwona lampka. Pisze 3 wykrzykniki, na pewno różowate, na co czat GPT odpowiada mi: bardzo cię przepraszam, że wprowadziłem cię w błąd. I teraz zastanawiam się, jak to jest, kiedy ludzie, którzy nie mają podstaw, wpisują sobie do tego czata GPT różne zapytania, traktują go niemal jak wyrocznie, bo są tacy ludzie, którzy twierdzą, że czat to jest lepszy nawet od lekarza, prawda? I teraz, nie mając podstawowej wiedzy, no myślę, że możemy wyjść na manowce, i to bardzo ostro, więc ja myślę, że żeby rozmawiać, szukać informacji o zielarstwie, dobrze mieć podstawy. Żeby rozmawiać o biologii, dobrze mieć podstawy. Żeby rozmawiać o matematyce, też dobrze mieć podstawy.
2: Tutaj muszę w charakterze dygresji dodać, że coraz więcej opinii skłania się ku temu, że chat GPT, czy w ogóle sztuczna inteligencja, zaczyna się żywić informacjami wygenerowanymi przez siebie, a także błędami. I teraz zaczyna powielać błędy, które sama kiedyś gdzieś wciągnęła, no bo nie ma jednak, jak się okazuje, bytów bezbłędnych, nawet w świecie cyfrowym, sztucznej inteligencji. Bardzo możliwe, to ode mnie taki kąśliwy żarcik, że będziemy mieli niedługo do czynienia ze sztuczną półinteligencją. No ale to tak na marginesie. Rzeczywiście zwraca Pani na bardzo ważną uwagę na rzetelność informacji. A czy te podręczniki, które do tej pory były gdzieś na półkach księgarskich, są nadal bardzo modne, a można spotkać w antykwariacie, wydawane w Polsce, także przez wydawnictwa lekarskie sprzed 30-40 lat. Czy one są takie niepodważalne, jeżeli chodzi o te receptury?
3: Moja ulubiona książka to książka profesora Aleksandra Ożarowskiego i mimo wielu skończonych szkół i kursów cały czas przy moim łóżku jest ta książka. Nie znalazłam nic lepszego. Uważam, że są stare podręczniki do zielarstwa czy farmakopee też, prawda, które są naprawdę nieocenionym źródłem informacji. Ja czasami wchodzę, szukając nowinek, na przykład do Empika czy do jakichś księgarni, no i bardzo często zdarza się, że wychodzę z niczym, bo oprócz ładnych zdjęć niewiele znajduję. A później dowiaduję się od ludzi, że kupili sobie na przykład jakiś tam stary podręcznik, który ktoś im polecił, no ale nie ma obrazków. No więc teraz musimy sobie zadać pytanie, czego my oczekujemy. Czy oczekujemy tylko obrazka? Oczywiście fajnie, kiedy w książce jest rycina tego zioła, możemy ją sobie zobaczyć, prawda? Z drugiej strony, korzystając ze sztucznej inteligencji, z nowoczesności, mamy przecież aplikacje. Mamy Flore Incognite, mamy po prostu aplikacje, dzięki którym możemy też rozpoznawać rośliny w terenie. Oczywiście znów z wykrzyknikiem, tutaj mówię czerwonym, one również mogą się mylić, więc jakąś podstawową wiedzę już musimy mieć. Niemniej jednak my sobie możemy poradzić z rozpoznawaniem tych ziół, natomiast uważam, że ta wiedza, chociażby właśnie przekazana przez profesora Ożarowskiego, uważam, że jest wciąż aktualna.
2: Przecież ziołolecznictwo, fitoterapia to są tysiące lat ludzkiego doświadczenia od czasów bardzo, bardzo starożytnych, już nie wspomnę o takiej osławionej medycynie chińskiej, aż po czasy dzisiejsze. No i pytanie, czy można jeszcze coś więcej wymyślić? No bo tak patrzę, no rumianek to rumianek, jego cechy są znane od tysięcy lat. Kora wierzby, no to nic innego jak kwas acetylosalicylowy, czyli substancja przeciwgorączkowa, przeciwbólowa, przeciwzakrzepowa, pod nazwą bardzo, bardzo znaną, bardzo, bardzo znanej firmy produkowana. Można jeszcze coś więcej wymyślić, coś więcej skomponować?
3: My nie musimy w ogóle wymyślać, że my musimy przywrócić roślinom należną im pozycję i szacunek, bo uważam, że ten świat poszedł bardzo daleko w kierunku syntetycznym, jeśli chodzi o firmy farmaceutyczne, i zaczęliśmy się spotykać z taką sytuacją na rynku, chociażby ostatnio coraz głośniej o ustawie Lex Szarlatan, prawda? Kiedy zaczynamy mówić o ziołach jako zagrożeniu, a nie ziołach jako profilaktyce, jako szansie dla naszych organizmów. Więc ja uważam, że najważniejsze jest po prostu przywrócenie im z powrotem należnego szacunku.
2: Ale to chyba sprawa jest jednak odpowiedzialności tych ludzi, którzy się tym zajmują. Bo sprawa jest prosta. Jeżeli chociażby do tej, no dobrze, powiem po cichu, po polsku już, polopirenę.
3: Tak.
2: Porównamy do tego na przykład właśnie jakiś preparat skory wierzby.
3: Tak, skory wierzby.
2: Prawda?
3: Tak, tak.
2: No to tutaj jest ciało czynne to samo i tu to samo. W tej tabletce jest oczywiście wyprodukowane syntetycznie, pewnie w bardzo znanej fabryce koło Krakowa. Później jest dopiero to pakowane przez inną firmę i wysyłane do innej firmy, a inna firma bierze za to największe pieniądze. Natomiast można zapytać o bioprzyswajalność, ewentualnie czystość składnika. No i tutaj mogą się pojawić rozbieżności preparatu syntetycznego i tego naturalnego. Pytanie, na ile on jest naturalny, na ile nie jest na przykład skażony, bo na przykład ta wierzba rosła koło drogi, jakiegoś ruchliwego szlaku komunikacyjnego i tak dalej, i tak dalej. I tu trzeba by każdy przypadek brać indywidualnie pod lupę.
3: Oczywiście, że tak. Tutaj też ostatnio coraz więcej mówi się o zanieczyszczeniu, prawda, suplementów diety, chociażby ostatnio było głośno o aszwagandzie, prawda, która pojawiła się na polskim rynku i co jakiś czas mamy problem. Więc tutaj oczywiście, jeśli chodzi o czystość preparatów, to jest jedna rzecz. Zresztą te zioła, które my sami zbieramy, no też musimy być rozważni. Musimy zwracać uwagę, z jakich terenów, z jakich miejsc pozyskujemy ten materiał zielarski. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz, bo tu jest też kwestia między profilaktyką, a już działaniem u pacjenta, który ma konkretne schorzenie. I czasami lepszym wyborem jest zdecydowanie się mimo wszystko na ten preparat syntetyczny wyprodukowany w firmie farmaceutycznej, prawda? Bo jeżeli powiemy na przykład o zapaleniu ucha u dziecka, prawda? Ostrym zapaleniu ucha, no to raczej jako też mama, raczej tutaj skierowałabym się w kierunku antybiotyku, bo żyjemy w XXI wieku i możemy jednak szybko zadziałać, tym bardziej jeśli mamy już wysoką gorączkę i no i trzeba po prostu szybko zadziałać. Natomiast absolutnie weszłabym też później w zioła, żeby wzmocnić organizm po antybiotykoterapii, prawda? I tutaj już sięgnęłabym po preparaty naturalne.
2: I po to, żeby odbudować florę bakteryjną po antybiotykoterapii.
3: Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Dlatego ja też jestem taka, wie pan, ostrożna, nie jestem za tym, żeby się obrażać na tą naukę i medycynę, bo uważam, że my żyjemy w przepięknym czasie, że my możemy sobie mądrze wybrać i że mamy jak nigdy wcześniej okazję do życia w harmonii. Tylko musimy się po prostu mądrze pochylić, prawda? Bo czasem pacjent przychodzi, kiedy już schorzenie jest takie zaawansowane, no że jedyną rzeczą, którą mogę powiedzieć, to proszę pójść do lekarza po prostu, bo to już nie są moje kompetencje. Tutaj już musi wejść ktoś z innymi kompetencjami. Proszę pójść do lekarza, proszę powiedzieć, że chce pan, pani brać zioła na to i na to. Tak jest na przykład bardzo często w przypadku konopi, kiedy ja mówię wprost. Okej, ale proszę powiedzieć swojemu lekarzowi prowadzącemu. Nie robimy nic, jakby nie informując prowadzącego lekarza, jeśli pacjent na przykład jest na lekach, prawda? Także to są, no trzeba ostrożnie podchodzić.
2: Jeżeli chodzi o te konopie, to ja na wszelki wypadek podkreślę i zawsze to robię, że chodzi o preparaty pochodne z konopi indyjskiej, czyli na przykład olejki CBD, CBG, to są preparaty nie mające nic wspólnego z tym, co jest niedozwolone z prawem, czyli substancjami psychoaktywnymi.
3: Tak, dokładnie tak, bo no, ja też nie jestem lekarzem, więc tutaj jako fitoterapeuta mogę udzielać takich porad, ale to z zakresu takich już, tak jak już powiedziałam, też edukacyjnego, ponieważ tak jak cały czas podkreślam, w naszym kraju zawód zielarza fitoterapeuty jest nieuregulowany prawnie.
2: Czyli każdy może określić się takim tytułem?
3: Nie, to znaczy, że mimo tego, że kończymy kursy i szkoły, które mają określony kod zawodu na dyplomie, to i tak prawnie nie mamy takiego prawa do wykonywania tego zawodu. Podobnie jest z zawodem naturopaty.
2: A jakie jest zaufanie społeczne, pani zdaniem, właśnie do fitoterapeutów, do zielarzy? Zajmuje się pani tym już sporo i chyba widzi jakieś przemiany, bo to jest pewien proces. Od czasu do czasu wybuchają jakieś afery, oczywiście to ze względu na ludzi, którzy nadużywają zaufania, inaczej mówiąc, są nieuczciwi. Natomiast ci, którzy pracują rzetelnie wiele lat, cały czas się dokształcają, mają w sobie tę ogromną pokorę, że przyroda jest niezbadana, a każdy przypadek jest po prostu inny i tu nie ma fabryki, chyba że ktoś to chce zamienić w fabrykę pieniędzy, ale to pozostawiamy poza marginesem tej audycji. No więc zapytam o to podejście nas, przeciętnych Polaków, do ziołoterapii.
3: Ja powiem tak, mam takie wrażenie, odkąd zrobiło się głośno o tej ustawie Lex Szarlatan, powiem tak przewrotnie, słychać wycie znakomicie. To znaczy, Polacy interesują się ziołami, interesują się fitoterapią, natomiast niestety mamy osoby, które chcą, które kompletnie nie mają pojęcia o zielarstwie, o fitoterapii, a chcą decydować w kwestiach prawnych. I uważam, że to też wynika ze strachu pewnych grup społecznych, które ustalają nam reguły prawa i tak dalej, prawda? Mówiąc tak, mówiąc wprost, naszych rządzących, którzy nie mają kompletnie wiedzy i uważam, że nie mają też kompetencji do podejmowania pewnych decyzji, które próbują podejmować, bo uważam, że tutaj przede wszystkim należy rozmawiać z osobami, które mają wiedzę, po prostu.
2: Wystarczy zaprosić ekspertów do takiego procesu legislacyjnego, no i chyba wszystko powinno się w jakiś sposób taki cywilizowany, rzetelny, merytoryczny przeprowadzić.
3: Mam wrażenie często, że wiedzą ekspertów nie za bardzo są zainteresowani nasi rządzący. I paradoksalnie, im bardziej straszą nas ziołami, tym więcej osób jest zainteresowanych z tymi ziołami, więc ja myślę, że to jest taka odpowiedź społeczna, może to jest takie nasze typowo polskie, powiedz Polakowi, że nie może.
2: Przekora.
3: Tak, a udowodni ci, że tak mogę. Ale naprawdę, ja naprawdę spotykam się z takim bardzo ciepłym podejściem, zainteresowaniem. Coraz częściej też, jeśli chodzi o młode pokolenie, to widzę, że młode mamy interesują się naturalnymi metodami wspierania zdrowia swoich dzieci. Już nie tylko nawet leczenia, ale w ogóle wspierania zdrowia, bo widzę, że one są naprawdę zainteresowane, że z powrotem te syropy chociażby, prawda, takie jakieś prawoślezowe czy mniszkowe, że pętów sosny coraz więcej młodych dziewczyn robi w domach. Także ja widzę zainteresowanie, uważam, że to jest bardzo pozytywne. No i tak jak powiedziałam, to takie przeciwstawne do tego, co nam próbują rządzący zafundować.
2: No, umiesz liczyć, licz na siebie, ewentualnie lekarzu ulecz się sam. Tu różne maksymy przychodzą do głowy, a swoją drogą, skoro mówi pani o różnych właśnie nalewkach czy syropach, to chyba dobry moment właśnie, żeby to robić, bo tak, mniszek to zaraz zamieni się w dmuchawce latawce, natomiast te pędy sosny to chyba właśnie teraz jakoś tak się pojawiają nowe, które trzeba tylko zasypać cukrem.
3: Tak, pęty sosny teraz są idealne, ale tutaj chciałam powiedzieć, że my tak sobie nie możemy iść do lasu i ogołocić sosny. Podchodzimy z szacunkiem do drzewa. Najlepiej jak mamy sami takie miejsce, gdzie wiemy, że możemy te pędy sosny zrywać. Tak, to jest idealny moment. Natomiast jeśli chodzi o mniszka, tak, on teraz już przekwita. Natomiast ja osobiście na początku jesieni zawsze wykopuję korzenie mniszka. Teraz mam przy sobie, tak jak mówiłam, kawę z korzeni mniszka.
2: Będzie degustacja?
3: Będzie degustacja, tak. I korzeń mniszka jest rewelacyjny, jeśli chodzi o działanie na wątrobę. Także to jest naprawdę jedna z takich bezpieczniejszych roślin. Oczywiście też musimy jak zawsze uważać, prawda? Bo wiemy, że żyjemy w czasach, gdzie bardzo dużo osób jest alergikami, a możemy być uczuleni niemalże na wszystko. No i cały czas też podkreślam to, że jeżeli pacjent bierze leki, to zawsze trzeba ostrożnie spytać, jakie leki przyjmuje, no bo możemy tutaj mieć interakcję. No żyjemy w czasach, gdzie taki średnio 70-letni Polak potrafi przyjmować około 6-7 leków syntetycznych, więc myślę, że bardzo ostrożnie musimy też dobierać kolejne preparaty, nawet jeśli to są preparaty ziołowe.
2: 6-7 to jest słabo, pani Moniko.
3: Więcej?
2: Rozmawiałem z lekarzem, tak, tam było kilkadziesiąt, 30 ileś leków, które regularnie ta osoba brała i czuła się coraz gorzej. Dopiero po odstawieniu tego zabójczego miksu okazało się, że pani dosłownie w parę dni odżyła.
3: No to jest przerażające. Ja nie jestem lekarzem, ale też chciałabym podkreślić, że znam lekarzy interesujących się fitoterapią. Właśnie chociażby w tym towarzystwie, Polskim Towarzystwie Lekarskim Sekcji Fitoterapii są lekarze. Uważam, że jest za mało zainteresowanych lekarzy zielarstwem i mam nadzieję, że kiedyś w naszym systemie edukacji, w systemie kształcenia lekarzy, w systemie kształcenia farmaceutów, dietetyków znajdzie się więcej godzin poświęconych fitoterapii, zielarstwu, farmakognozji.
2: No i możliwe, że też dopracujemy się systemu na podobieństwo tego niemieckiego, że jeden lekarz będzie miał wgląd do systemu, w którym ma wszystkie leki zapisane przez pozostałych lekarzy i w tym momencie nie będzie dochodziło do takich sytuacji, że właśnie pacjent, który nic nie powie lekarzowi, albo nie wie, albo zapomniał, otrzymuje leki, które albo potęgują działanie poprzedniego, albo wręcz są antagonistami. No i jedno i drugie jest bardzo niebezpieczne. W tej chwili takiego systemu nie ma. Rozmawiałem o tym z stałym gościem audycji Szlachetne Zdrowie, doktorem Januszem Stasiakiem, który mówił, że musielibyśmy się dopracować właśnie takiego, jak na dzisiejsze czasy, nieskomplikowanego systemu cyfrowego, którym po prostu każdy lekarz ma wgląd do systemu i widzi, co kolega z innej branży zapisał.
3: Tak, tym bardziej, że ja miałam sama taką sytuację, bo też często, tak jak mówiłam, konsultuję się ze znajomymi lekarzami i miałam też sytuację pacjenta, który miał tych leków rzeczywiście no więcej niż 7 i poprosiłam lekarza o konsultację, no i on tam się doszukał właściwie 3 leków z tą samą substancją czynną pod innymi nazwami i okazało się, że po prostu każdy z tych leków był przepisany przez innego specjalistę, którzy ze sobą właśnie, to co pan mówi, nie mieli kontaktu, nie mieli wymiany informacji i pacjent właściwie na co był narażony? No generalnie na pogłębianie się skutków ubocznych, prawda? Już samych leków syntetycznych.
2: Pani Moniko, no to skoro już pani tak apetycznie powiedziała o tej kawie, tutaj jest przygotowany termos, jest pani znakomicie jak zwykle wyposażona. Ja tylko dodam, że pani Monika Kolanowska bardzo chętnie uczestniczy w różnego rodzaju prezentacjach, warsztatach, na przykład w kołach gospodyń wiejskich. Spotkaliśmy się w Nysie, w Nyskim Księstwie Jezior i Gór i tam pani prowadziła zajęcia właśnie z paniami, które też prezentowały z kolei swoje wypieki, wyroby, oleje robione w domu, a w tej chwili coś, co przypomina kawę z mlekiem, wlała pani do kubeczka, dziękuję bardzo, jest to jeszcze gorące, no to świetne będzie, właśnie chciałem zobaczyć, czy po tym się dobrze śpi, czy wręcz przeciwnie, oczy się otwierają i nie można zasnąć do drugiej, trzeciej.
3: To znaczy, po tej akurat wersji, panie Krzysztofie, proszę sobie wyobrazić, że to jest dobre na początek, dobrze? Ważne, żeby pan sobie wyobraził, że jest dobre.
2: Dobrze, uczyniła pani odpowiednie czary, ja teraz tak, jak znawca wino, pani Moniko, to jest bardzo dobre. Czy pani to słodziła?
3: Nie, ja tego nie słodziłam. Natomiast w tej wersji, którą pijemy, jest troszeczkę napoju owsianego, mówiąc potocznie mleko owsiane.
2: Umówmy się tak, proszę teraz mówić, a ja będę miał pretekst, żeby to wypić, bo jest pyszne, naprawdę.
3: Więc tak jak powiedziałam, odrobinę dodałam mleka owsianego, żeby złagodzić panu na początek smak, dlatego że uważam, że wszystko powinno nam smakować, prawda? I zawsze łatwiej jest wprowadzić coś po raz pierwszy, kiedy się nastawi odbiorcę, że jest to dobre, bo jak prowadzę takie zajęcia teraz z mniszka i robimy tą kawę mniszkową w takiej wersji podstawowej, no to zazwyczaj na 12 osób jest 4, które powiedzą, to jest dobre. No tak, no chyba jestem w stanie to wypić. Ale w momencie...
2: Średnio zachęcające.
3: Tak. Natomiast kiedy już dodam troszeczkę przyprawy korzennej, bo tutaj mamy zioła korzenne i kiedy powiem, że słuchajcie, to na pierwszy raz spróbujcie sobie w takiej wersji, jak lubicie kawę pić. Dajcie sobie, jak trzeba, to troszeczkę miodu, jak trzeba troszeczkę mleka i później już pójdzie łatwiej, ponieważ sama taka wersja podstawowa jest świetna, jeśli chodzi o detoksyfikację organizmu. Możemy sobie zrobić detoks przez 3 tygodnie, pijąc taką kawę mniszkową, 3 filiżaneczki dziennie i my tutaj mamy nie tylko korzeń mniszka, ja tutaj dałam też korzeń łopianu. Właściwie mogę powiedzieć, że gdyby pan mnie spytał, na co jest to kawa, to powiedziałabym, że na wszystko.
2: Bardzo mi się podobają takie preparaty. Oczywiście każdy lekarz by panią tutaj zrugał, obśmiał i co tylko, bo tak to działa. Ale poważnie mówiąc, no rzeczywiście każdy ze składników może przecież mieć jakieś inne właściwości terapeutyczne. Ale żeby już nie namieszać w głowach słuchaczom, czy może pani uchylić rąbka tajemnicy? Z czego złożona jest ta kawusia, która mi akurat bardzo przypadła do gustu od pierwszego łyku. To tak, słuchacze teraz mogą ewentualnie coś przygotować do zanotowania, jeśli ich to interesuje, a pani po kolei powie, jakie preparaty, skąd wzięte, jak zrobione, no bo to pewnie ma znaczenie, cały ten proces przygotowania.
3: Tak, to ja proponuję, żeby tak było bardzo uniwersalnie, bez względu na to, czy ktoś mieszka na wsi, czy w mieście, że może się wybrać do najbliższego sklepu zielarskiego, kupić sobie korzeń łopianu i korzeń mniszka.
2: To są suszone preparaty.
3: Tak, oczywiście, suszony korzeń mniszka i suszony korzeń łopianu. Proponuję dodatkowo dokupić sobie surowe ziarna kakao. Będą nam zastępowały tą kofeinę w kawie, więc czy pan spytał, czy po tej kawie będę spać? Nie, raczej będzie to kawa lekko pobudzająca ze względu na zawartość surowego ziarna kakao. No i dodatkowo mamy tutaj goździki. One działają też przeciwbólowo, przeciwgrzybicznie, przeciwwirusowo. I ja dałam odrobinę przyprawy korzennej też dla smaku, ale moglibyśmy tutaj sobie dodać cynamon, kardamon. I teraz tak, w równych proporcjach dodałam korzeń łopianu i korzeń mniszka.
2: Czyli pół na pół.
3: Że pół na pół, 50 gram na 50 gram, żeby tak już powiedzieć słuchaczom. 50 gram na 50 gram. Do tego tak 1,5 łyżki surowego kakao, takiego rozkruszonego w ziarnach. Tutaj wrzuciłam też 4 goździki. dałam odrobinę przyprawy korzennej, takiej przyprawy do piernika, jak dodajemy do ciastek świątecznych. Od razu powiem, że spokojnie moglibyśmy tutaj dodać też korzeń cykorii, gdyby nie było łupianu akurat, prawda? Więc możemy to zastąpić. I teraz prażymy tą mieszankę na suchej patelni do takiego momentu, aż będziemy czuć zapach czekolady, ponieważ jak będziemy prażyć te zioła, te korzenie razem z kakao, to zacznie nam się wydzielać zapach czekolady.
2: Jeśli ktoś kakao nie chce dodać, bo na przykład właśnie wolałby na wieczór sobie wypić, żeby nie miała cech pobudzających.
3: Jak najbardziej, parę minut, myślę, że na ciepłej patelni będziemy też czuć, kiedy ten proces prażenia nam się zacznie troszeczkę mocniej, bo one będą pachnieć, po prostu będą pachnieć.
2: Nie można spalić.
3: Ale nie można spalić, tak, ale to ja myślę, że każdy, kto kiedyś stał przynajmniej raz przy patelni, to sobie bez problemu poradzi. I teraz tą mieszankę możemy sobie sypać do słoika, najlepiej oczywiście ciemnego, czy do jakiejś, żebyśmy sobie trzymali tak jak kawę na przykład w domu. I 2-3 łyżki takiej mieszanki zalewamy sobie około litrem wody i gotujemy 20 minut pod przykryciem.
2: Czyli tak, 2-3 łyżki takie do zupy wrzucamy do gara, zalewamy litrem wody, tak, i gotujemy to ze 20 minut.
3: Pod przykryciem.
2: Tak jak taką zupkę robimy w zasadzie.
3: Dokładnie tak. Później sobie to przestudzamy, możemy pić po przestudzeniu, ale fajnie jest, kiedy pijemy lekko ciepłe. Będzie to miało bardzo fajne działanie. Ale możemy też sobie, ja czasami sobie gotuję raz na 2 dni, można sobie wstawić do lodówki. I tak 2-3 filiżanki małe w ciągu dnia można sobie popijać. I tak jak pan wspomniał, jeśli ktoś nie chce tej wersji takiej bardziej kofeinowej, energetycznej, to możemy pominąć ziarno kakao.
2: A jeżeli chodzi o inne właściwości, na co to pomaga? Jakie są korzyści z picia właśnie takiej mieszanki? Łopian i korzeń mniszka lekarskiego.
3: Chyba nie ma lepszej rośliny, jeśli chodzi o działanie na wątrobę, niż mniszek lekarski. Jest to też roślina, która bardzo silnie działa na układ odpornościowy. Obie te rośliny mają około 40% inuliny. To jest taka frakcja błonnika naturalnego, który działa jak prebiotyk.
2: Czyli dokarmia pożyteczne bakterie w naszych jelitach. To też w topinamburze chyba występuje bardzo licznie.
3: I tutaj fajnie, że pan wspomniał, bo ja o tym nie powiedziałam. Bardzo fajna dygresja, ponieważ również możemy dodać topinambura do tej kawy. Także topinambur tutaj, podobnie jak cykoria, świetnie nam się zgra.
2: Jest pyszne również do różnego rodzaju takich sałatek, bo smakuje jak rzodkiewka posypana prażonym słonecznikiem, tak, i orzechem włoskim. To jest oczywiście moja ocena tego smaku, ale jest niesamowity.
3: Tak, więc tutaj właśnie będziemy działać jako prebiotyk na jelita. Jak to się mówi coraz częściej, jelita twój drugi mózg, prawda? Będziemy tutaj zabezpieczać wątrobę, będziemy oczyszczać organizm. Oczywiście trzeba nastawić się na to, że będziemy też więcej sikać, ponieważ to są działa diuretyczne, czyli moczopędne.
2: A jednocześnie dzięki temu będą wymiatane substancje toksyczne z naszego organizmu.
3: I metale ciężkie, tak. I pamiętajmy też o tym, że zaletą mniszka jest to, że on ma w sobie dużo potasu, bo zazwyczaj, kiedy pijemy zioła moczopędne, to wypłukujemy potas, musimy pamiętać o uzupełnieniu. Tutaj w przypadku mniszka nie mamy aż takiego ryzyka wypłukania potasu. Jeśli chodzi o ten korzeń łopianu, to tutaj

0: ale to są takie, mówię już po prostu będąc ostrożną, prawda? Jeśli chodzi o kakao, no to przede wszystkim endorfiny. My mamy anandamid. Nasz organizm produkuje taki naturalny kanabinoid, który nazywa się anandamid, odpowiedzialny za takie poczucie szczęścia, które wytwarzamy na przykład, kiedy biegamy. I właśnie kakao ma w sobie też ten anandamid, więc ono jest takim naturalnym afrodyzjakiem. Będzie nam dawało takie poczucie radości. A goździki eugenol, tak jak już powiedziałam wcześniej, przeciwgrzybicznie, przeciwwirusowo, przeciwbólowo. Eugenol jest tym składnikiem, który czujemy wchodząc na przykład do gabinetu stomatologicznego.
1: Bardzo ładny aromat, zresztą nawet można sobie possać te goździki prażone. Jest to w pierwszym momencie dość mocne wrażenie, bo oczy wychodzą na wierzch i można nawet trochę łzawić, ale są bardzo, bardzo odświeżające i bardzo przyjemne, pozostawiają wrażenie świeżości.
0: Tak, zgadzam się.
1: Kiedy się umawialiśmy na dzisiejszą audycję, to wspomniałem pani, że chciałbym się dowiedzieć, o czym za mało się mówi w mediach, czy w ogóle w tak zwanej przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o zdrowie, w kontekście ziołolecznictwa ziół. Może jest też coś, co panią denerwuje, czyli powielane bzdury, mity i tak dalej. Jest doskonała okazja, żeby ewentualnie wyprostować niektóre informacje, a z kolei uzupełnić te, na których pani najbardziej zależy. A jest ich, pani zdaniem, za mało.
0: To tak jak już powiedziałam wcześniej, moim zdaniem za mało się mówi ogólnie o pozytywnym działaniu ziół na nasze zdrowie. Za mało się mówi o profilaktyce ziołami. Na każdym kroku jesteśmy bombardowani reklamami suplementów. Właściwie na każdym kroku słyszymy weź tabletkę.
1: Ale to są głównie leki przeciwbólowe, leki przeciwzapalne, a w ogóle to już na wszystko prawie, że.
0: Dokładnie to jest na wszystko, ale dokładnie tak samo jest, jeśli wchodzimy już nawet do sklepu, prawda? To te wszystkie suplementy, elementy diety po prostu bombardują nas. Tymczasem my w sposób naturalny dietą również możemy uzupełniać suplementy diety, bo przecież nawet takim kakao, czyli wystarczy, że człowiek uświadomi sobie, że nie wiem, czy mogę powiedzieć wprost, że Milka to nie jest czekolada, tylko po prostu
1: bomba chemiczna,
0: ale przede wszystkim produkt czekoladopodobny, bo żebyśmy mieli czekoladę, to musimy mieć odpowiednią zawartość kakao, a jeśli już wybierzemy się do tego sklepu i kupimy tą 70% minimum czekoladę, już nie mówię, że idealnie by było, gdybyśmy sięgali po te 80%, to my przy okazji uzupełniamy magnez w organizmie. Pijąc napary ziołowe, też uzupełniamy mikro-makroelementy. Więc nie potrzebujemy bombardować swojego ciała przez większą część roku suplementami diety, które są nam cały czas, uważam, że wręcz wciskane. Oczywiście ja tutaj nie mówię o sytuacjach terapeutycznych, kiedy ktoś rzeczywiście jest chory i ma niedobory, prawda? No to wtedy już podchodzimy do tego inaczej. Ale ja teraz widzę coś takiego, jak wręcz modę na to, żeby sobie brać na wszystko tabletkę, a nawet, co mnie bardzo przeraża, brać kroplówki. Bo w internecie też słyszy się bardzo często o tym, że osoby sobie już coraz częściej stosują kroplówki, nawet żeby się wzmocnić, bo zrobił sobie badania i od razu sobie...
1: Z niedowierzaniem patrzę, czyli robienie sobie samemu wlewu dożylnego?
0: Tego, co słyszymy w przestrzeni też internetowej, zrobimy sobie wyniki na przykład witaminy D3 i wyjdzie nam wynik za niski, to najlepiej sobie zamiast uzupełniać preparatem to odpowiednim, to najlepiej sobie zrobić zastrzyk, prawda? Mamy problem z witaminami z grupy B, no to zafundujmy sobie kroplówkę. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale też w odpowiednich momentach i w odpowiednich sytuacjach. I pewne rzeczy powinny się odbywać też pod opieką, tak jak już powiedziałam, lekarzy. I uważam, że przeciętny człowiek, przeciętny Kowalski jest w stanie uzupełnić sobie dietą i dostępnymi suplementami diety dobrej jakości na rynku niedobory, kiedy rozsądnie podejdzie do swojego organizmu i odpowiedzialnie podejdzie do swojego zdrowia. No bo przecież nie może być tak, że my się decydujemy na zastrzyk, ale za chwilę idziemy do McDonalda na obiad.
1: Ale swoją drogą jest przecież mnóstwo orzechów teraz dostępnych powszechnie, które również są bogate w magnez, inne zresztą składniki mineralne, które są nam potrzebne. I to można by sobie wziąć jako taką przekąskę do pracy w jakimś pudełeczku, schrupać to właśnie zamiast czegoś niedobrego. Pożytek jest, no i to jest też niedrogie, co tam dużo mówić, bo zawsze trzeba wziąć poprawkę jednak na zasobność portfeli.
0: Ale oczywiście, że tak. Zresztą to wie pan, ja uważam, że po taniości trzeba żyć. Jeżeli jesteśmy w stanie we własnym zakresie, własnymi środkami sobie pomóc, to uważam, że głupotą jest od razu narażanie też swojego portfela, bo uważam, że w sposób naturalny, spokojny można naprawdę wiele.

0: zdziałać. Ja uważam, że myśmy się w ogóle zatracili i nie potrafimy też zaufać swoim ciałom i swoim organizmom, bo czasami wystarczy wyhamować, po prostu wyhamować. Pójść do lasu, głęboko pooddychać i dać sobie czas. Nie musimy zawsze brać tabletki. Możemy po prostu dać sobie takie na przykład 2-3 tygodnie, żeby coś uzupełnić, powtórzyć te badania, zobaczyć, jaki jest efekt, prawda? My bardzo często poddajemy się już na starcie, a najlepiej to weź zamiennik. Więc to jest to, co mnie denerwuje, to takie denerwuje. No
1: nie jest pani zadowolona z takiego stanu.
0: Tak, nie myślę o tym obsesyjnie każdego dnia, ale uważam, że po prostu tak nie powinno być, no ale to każdy wybiera sam. Więc to jest jedna strona. Druga strona natomiast jest taka, że jest coraz więcej grup ludzi, ja się zazwyczaj już nie udzielam na grupach zielarskich internetowych, którzy twierdzą, że pomożesz sobie na wszystko, prawda? Witamina C spowoduje, że zniknie ci guz, że preparatem ziołowym wszystko wyleczysz, każdą chorobę. To niestety nie jest prawda.
1: To już jest szarlataneria, jeżeli się tak, ziołami uważam, mówi, że zrobi wszystko, nawet z najgroźniejszymi nowotworami.
0: Tak, uważam, że to jest, że takie postawy są niebezpieczne. Ja też uważam, że jest bardzo, że coraz więcej jest takich niebezpiecznych postaw, na które ja bym się osobiście nie odważyła. Uważam, że też trzeba podejść racjonalnie do wszystkiego, prawda? Jest czas na profilaktykę, jest czas na wzmacnianie, ale niestety są też sytuacje, kiedy jest czas na to, żeby pochylić się nad tą terapią zaordynowaną przez lekarza.
1: No bo co by nie powiedzieć, to medycyna akademicka, medycyna ratunkowa, chirurgia są na niezwykle wysokim poziomie i tutaj technologie, technika wywindowały to na szczyty naszych obecnych możliwości w naszej cywilizacji. Więc nie można odwracać się plecami od medycyny akademickiej.
0: Ale oczywiście tak. Ja pamiętam, że kiedy w 2017 roku ja miałam sama problem z guzem piersi, to pamiętam taką rozmowę z doktorem już niestety nieżyjącym Agrawalem z Wrocławia, który był chirurgiem i lekarzem, który był też świetny, jeśli chodzi o ajurwedę. To był ten czas, kiedy ja też interesowałam się już medycyną naturalną. Też trafiłam na świetną panią doktor, która potrafiła to połączyć. I pamiętam, jak doktor Agrawal powiedział kiedyś, że jeżeli już coś w tym ciele nam urosło i jest w stanie zapalnym i nie powinno tam być, to on uważa jako chirurg, że należy to wyciąć, a następnie trzeba przeorganizować swoje życie, poukładać sobie w głowie pewne rzeczy zupełnie inaczej i wtedy jest czas na zioła, na to, żeby się wzmacniać, wspierać, ale musimy przeorganizować swoje emocje i swoje podejście w ogóle do wszystkiego. I ja jestem zwolennikiem właśnie takiej drogi. Kiedy trzeba, korzystamy z medycyny, cieszymy się, że ona jest, robimy badania, ale kiedy nadchodzi czas na naturę, no to wtedy pochylamy się nad tą naturą i pozwalamy jej się wspomagać.
1: Muszę na koniec zadać takie może ryzykowne, kontrowersyjne pytanie. Mamy jeszcze 3-4 minutki do zakończenia audycji. Czy skłania się pani ku coraz modniejszej takiej teorii, hipotezie, że część chorób bierze się ze sposobu naszego myślenia, że niejako na własne zamówienie, to biorę w duży cudzysłów, pewne choroby sobie sprowadzamy sami. Bardzo ryzykowne, bardzo ciekawe, czasami nawet zaczyna to być argumentowane fizyką kwantową i energią, jaką emitujemy w procesie myślenia.
0: Tak, uważam, że wiele chorób zaczyna się w głowie. Że źródła, że emocje są często źródłem wielu chorób, mogą być. Ale nie możemy też nie zauważać tempa, w jakim żyjemy. Nie możemy też pomijać zanieczyszczenia środowiska, powietrza, jakim oddychamy. Nie możemy zapominać o używkach, do których mamy słabość, więc na pewno na to wszystko składa się wiele elementów. Natomiast ja uważam, że zarówno w procesie, w którym wchodzimy w chorobę, jak i w procesie wychodzenia z choroby, emocje są niezwykle ważne i uważam, że to wsparcie emocjonalne dobrych terapeutów jest niezwykle istotne.
1: Dość prosta sprawa. Jeżeli będziemy się denerwować, nie będziemy prowadzić higienicznego trybu życia, jakby to drewniany sposób nie brzmiało, to hormon stresu, kortyzol, będzie się toczył i będzie demolował wszystko po drodze.
0: Ja właśnie chciałam powiedzieć, panie Krzysztofie, że my jesteśmy wręcz zalani kortyzolem w tych czasach. Po prostu zalani kortyzolem.
1: To co, zamieniamy ten kortyzol na kawusie z mniszka lekarskiego i łopianu. Jako pani zaleciła, na wieczór, na poranek i w ciągu dnia.
0: Tak, a najlepiej to sobie, to przynajmniej jedną filiżankę wlać do termosu i wyjść sobie do najbliższego parku.
1: No to z taką receptą pozostawiamy naszych słuchaczy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Jakby Pani miała jakieś przemyślenia, ewentualnie coś, o czym warto by powiedzieć naszym słuchaczom, to bardzo chętnie skorzystam z najbliższej sposobności.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pani Monika Kolanowska z Brzegu była naszym gościem. Przypomnę, jest fitoterapeutką, czyli taką osobą, która sama uwielbia zbierać zioła, preparować je, tworzyć różne mieszanki terapeutyczne. No i sama też na sobie wszystko testuje. Bardzo dziękuję za to spotkanie. W razie pytań polecam jak zwykle adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Zaczynamy w takim piątkowym nastroju dzisiejszą audiokrację. Słuchamy sobie współpracy Nine Inch Nails i Boys Noise. No i gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Posłuchamy m.in. premiery BRK. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.